girl. Uh-huh.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Come on, join us.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. O północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń politycznych. Mateusz Morawiecki spotkał się wczoraj w tej sprawie z Jarosławem Kaczyńskim i mimo 3 godzin nie doszło między tymi politykami do porozumienia. Dziś w południe prezes PiS ma wygłosić oświadczenie, co dalej z jego partią. Sąd utrzymał w mocy wyrok uniewinniający 3 lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca Zbigniewa Ziobry. Wobec 4 lekarza sąd wyrok uchylił, ale równocześnie umorzył postępowanie wobec przedawnienia czynu. Lekarze byli oskarżeni przez rodzinę zmarłego o popełnienie błędu medycznego. Uniewinnienia domagali się zarówno obrońcy medyków, jak i prokuratura, która w toku postępowania dowodowego zmieniła pierwotne zdanie i ostatecznie oceniła, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błędy. Tak mówił w TVP Info Jacek Dubiel, jeden z uniewinnionych kardiologów.
1: Była pewna ulga, co nie świadczy o tym, że do końca jestem w pełnym zakresie satysfakcji. Dlatego, że po drodze tyle krzywd uczyniono osobom, a nie zawsze mówią, słuchajcie, prawdziwym sędzią w naszym zawodzie, sprawiedliwym, to jest pacjent.
0: Wyrok jest prawomocny i nie podlega dalszemu zaskarżeniu w trybie zwyczajnych środków. Możliwa jest jedynie kasacja. Amerykańskie wojsko skutecznie przeprowadziło dzisiejszej nocy kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Była to 13. z rzędu noc amerykańskich ataków na ten kraj. Celami uderzeń były irańskie wojskowe ośrodki dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu oraz obiekty związane z marynarką wojenną. Ataki miały zmniejszyć zagrożenie, jakie Iran stwarza dla cywilnych marynarzy i statków handlowych w cieśninie Ormus. Groźne pożary we Francji i w Hiszpanii. Na południowym zachodzie Francji, w prefekturze Nowa Akwitania, ogień wymusił już ewakuację 29 tysięcy osób, w tym z popularnego wśród turystów przylądka Ferret. Prezydent Emmanuel Macron napisał na platformie X, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Dodał, że spodziewa się wkrótce wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji. Z kolei w Hiszpanii płoną lasy na zachód od Madrytu. Służby nakazały ewakuację 3,5 tysiąca mieszkańców odległej o około 50 km od stolicy miejscowości Aldea del Fresno. Na kilka godzin zawieszone zostało kursowanie szybkich pociągów na trasie Madryt-Barcelona oraz linii podmiejskich. Obecnie na terenie całego kraju strażacy walczą z około 100 pożarów. Ze zmiennym szczęściem walczyły polskie kluby piłkarskie w meczach drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa pokonał u siebie 3-1 maltańską drużynę Valletta FC, a GKS Katowice przegrał na wyjeździe ze słowacką Żiliną 1-2. Rewanże za tydzień. A więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego i brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali wielkie i ciężkie z żelaza i stali. I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A w czwartym wagon pełen bananów, a w piątym stoi 6 fortepianów. W szóstym armata, o! Jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i 2 żyrafy. W 9 same tuczone świnie. W 10 kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale,
4: Ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej. I dudniej stuka łomocę i pędzi. A dokąd? Na wprost. Po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkocy i puka i stuka, to takto. Gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal, nie ciężka maszyna, zziejana, zdyszana, lecz fraszka i graszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, to para gorąca wprawiła to w ruch, to para, co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają i pchają i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i koła turkocą i puka i stuka, to tak to, tak to, tak to, tak to, to.

Poranna manna.

0: Była sobie raz królewna, pokochała grajka. Co to się dzieje u nas?
1: Zmiany.
0: Ale jaka pogoda będzie dzisiaj?
1: No to się okaże po 7.
0: Ale państwo już chcą wiedzieć, chyba.
1: No na razie, u nas jest na razie pochmurno trochę.
0: Pochmurno będzie tak. O 20 może tak.
1: O 7 będzie prawdziwa prognoza. Dzisiaj zmiany po 6. Śpiewana prognoza potrzebuje przerwy. Myślę, że wszyscy też potrzebujemy od niej przerwy i postanowione zostało jednoosobowo, że od dzisiaj w piątki o 6 rano będą bajki.
0: Ale tę jedną osobę można ewentualnie nakłonić, żeby jeszcze miała inny pomysł.
1: Oczywiście, to jest wszystko.
0: No dobrze, ale rozpoczęliśmy jednak audycję. 224-280-280. Kto tam dzisiaj czuwa?
1: Wiktoria Wichrowska. Wiktoria Wichrowska. Kuba pokazuje W przez szybę nawet, żebyśmy...
0: Realizuje nas Franek Wójcicki, co jest pewną odmianą, bo państwo może przywykli do innego nazwiska, ale w końcu to nie jest wszystko jakoś odlane w żelaza i stali, tak jak ta lokomotywa.
1: Tak.
0: Adres mailowy wojciech.man@nowyswiat.online. Autorem, a właściwie wykonawcą lokomotywy był Marian.
1: Dzień dobry. Przywitał się z państwem Wojciech Mann. Zdumiony był tym, co się dzieje i trochę nie wie, jaka będzie pogoda, ale to jakoś z tego wybrniemy.
0: No, jak to się mówi? Koniec własnego nosa. Nie, koniec własnego nosa. To chyba, że się przez okno wyjrzy, to się wie.
1: Ja to po prostu umiarkowanie przemyślałem, bo naszą pogodynkę poprosiłem, właściwie dałem znać, że skoro mam pomysł na poranek, to nie jest potrzebna ta pogoda, a nie wziąłem pod uwagę, że może ktoś będzie chciał wiedzieć, jaka będzie pogoda.
0: Ale właśnie, dlatego miałem wątpliwości. Chociaż pięknie ten wiersz odtworzyłeś i ciekawe, co w zanadrzu masz na przyszły piątek. Może wielką improwizację na przykład.
1: Ale może nie cały. Ale wierszy jest sporo, bo to jest związane oczywiście z tym, co zdarza mi się robić teraz wieczorami. Więc ćwiczę wieczorem, a potem prezentuję rano.
0: No to trudno. Pogodzimy się z tym.

0: Właściwie to ta lokomotywa wyrecytowana przez ciebie na początek odpowiada mi, bo ona ma podobny rytm jak mój temperament, że ja nie rzucam się tak od razu, że pędzę tak oto, tak, tylko się rozpędzamy i troszeczkę tego, a potem nabierzemy tempa i za jakieś 2 godziny to już będziemy pędzić jak nie wiem co, jak Lux Torpeda. A na razie tak spokojnie, żeby w przeciwieństwie do tych stacji, które od razu ruszają z kopyta.
1: Żeby było śmiesznie od początku samego.
0: Nie śmiesznie. Kto powiedział, że śmiesznie?
1: No bo jeśli by to przełożyć na przykład na sztukę budzenia, rozbawiania, no to są na pewno tacy prowadzący lub takie stacje, którzy się nie rozpędzają, tylko jakby...
0: No tak, ale czy budzenie jest równoznaczne z rozbawianiem? Ja nie wiem, czy chciałbym, żeby ktoś mnie tak budził.
1: Ale właśnie o to chodzi. Tak. Dlatego właśnie my się rozpędzamy, a moglibyśmy od razu... Hej, tu Radio Nowy Świat, dzień dobry.
0: Nie, tak nie robimy, bo jesteśmy inni trochę.
1: Ale moglibyśmy kiedyś tak.
0: Moglibyśmy, ale nie zrobimy. Ale nie zrobimy na razie tak, przynajmniej. Na razie
1: nie. Czyli jednak trochę się panu podobała bajka.
0: Tak, nie no, bajka w ogóle klasyk.
1: Bo te oczy, bo ta wielkość pana oczu wskazywała na...
0: Był moment zaskoczenia. Uh-huh. Wiesz, miałem oczy jak ten wilk. Co ten krasnoludek, tylko kapturek pytał, czy ma takie wielkie oczy.
1: No tak.
0: Miałem wielkie oczy i wielkie uszy miałem.
1: A była bajka o wilku i krasnoludkach?
0: Nie. W ogóle? Nie, o krasnoludkach i wilku chyba nie. A państwo coś pisali już rano? Ciekawi mnie.
1: Odzywają się chyba, krzyk nauczyciela, tutaj ktoś podpowiada, czy to krzyk nauczyciela na ucznia, czy to przemoc? Taki dostałem pierwszy
0: krzyk
1: mail.
0: Krzyk na ucznia?
1: Tomek pisał, który jest zawsze przy naszym odbiorniku, że dzisiejsza prognoza absolutnie zapowtarzalna, tajemnicza, rymowana. A, absolutnie za. Tak chyba zrozumiałem. Przypomniałeś mi dzieciństwo. Dominik pisze, jestem na nie. Dobranoc.
0: Aha, to można i tak.
1: No, na razie skromnie.
0: Tak śpi, kochanie.
1: No, co?

0: Radio Nowy Świat. Dobrze zrobiłem? Bo długi utwór, że mogli Państwo zapomnieć, kogo słuchają.
1: Mało dynamicznie jednak. No może jednak trzeba by... Nie, nie będziemy tak robić. Piszą Państwo maile, że na przykład Wojciech WKP, tak się podpisuje, jako pan od Zen z papierem potwierdzam, że taka poranna zaskakówka jest bardzo okej. Okay. Szkoda, że dzieci jeszcze spały. Kiedy dalsza część?
0: A widzisz, dzieci śpią jeszcze.
1: No właśnie, nie pomyślałem.
0: Ale w ogóle wakacje mają, czyli w ogóle to nie trafia.
1: No tak, ale gdybym... Aha, no tak, to w ogóle się nie wyrobimy, bo one będą spały do 11.
0: No dzieci... we wrześniu dzieciom należałoby...
1: Czyli trzeba będzie wrócić do bajek we wrześniu.
0: A latem tak okazjonalnie dla przetarcia.
1: No dobrze, bo chciałem zaproponować, że...
0: A może ran dla dorosłych. Nie.
1: Żeby państwo wybrali godzinę w takim razie, kiedy może się bajka pojawiać, kiedy dzieci już wstały.
0: A to jest dobry pomysł, żeby to państwo, większość głosów wskazała
1: tak.
0: Mniej więcej godzinę.
1: Ja wtedy mogę wziąć pod uwagę, bo tu kilka osób pisało, żeby jednak zachować śpiewaną prognozę. Ja tutaj jest, no ale no może tak i wtedy bajka mogłaby być później.
0: Może by ci starczyło bajek, bo ja nie wiem, jaka twoja biblioteka jest.
1: No tutaj mam dosyć cieniutką, ale sporo jest tego Tuwima. No jest jedna bajka na
0: dziesięć. Ale nie może być jeden autor, bo to się zrobi monopol.
1: No rozumiem, ale wiesz, to możemy zmieniać. Na przykład bajka o popie, jego parobku i o łopie ma chyba 10 stron.
0: No to za długo.
1: 20 minut będę to czytał. Jeszcze Tadeusz słusznie zauważył, zaobserwował taką różnicę, pisze. Jak zaczynam dzień, budzę się, wstaję, zastanawiam się, co to dzisiaj mamy, to Radio Nowy Świat przy mnie jest. Jak wy wstajecie, budzicie się i tak dalej, to mnie tam nie ma. To nawet chyba nie jest sprawiedliwe.
0: Kogo nie ma gdzie? Nie, no ja się rozbudzę w końcu, ale na razie...
1: Tadeusza nie ma u nas, jak wstajemy.
0: Nie ma u nas? A gdzie jest?
1: To byłoby trochę niepokojące, gdyby był.
0: A że tu go nie ma?
1: Nie, jak się budzimy. Pan Tadeusz się budzi, a my jesteśmy u Tadeusza.
0: A teraz pan sobie... Tak. A popatrz, udało mi się zorientować. Tak,
1: trybik.
0: Tadeusza nie było u mnie.
1: Nie było. A chciałby pan, żeby był?
0: Nie wiem, czy Tadeusz by chciał nawet.
1: No i proszę być ostrożnym.
0: Ale zostawmy to, bo to...
1: To ja wyślę adres Tadeuszowi.
0: Dobrze. Nie.

0: Dostaliśmy jagodzianki.
1: Ale to nie jest z naszej strony.
0: Nie prosiliśmy. W przeciwieństwie do sytuacji sprzed lat, która się tu w tym studiu odbyła, kiedy wyproszone zostały jagodzianki i to w tym znaczeniu zapraszającym, a nie wypraszającym, to tym razem one przyjechały bez...
1: Ale od tamtego czasu, jak pamiętam, to myśmy nie łasili się i nie prosili.
0: Nie.
1: A państwo czasem spontanicznie przyjeżdżają do nas z gościńcem, jak to się kiedyś mówiło.
0: Tak.
1: Ale absolutnie to nie jest warunkiem przyjęcia wizyty
0: nie
1: u nas.
0: Jest, nie było mowy o
1: tym. Nie było o tym mowy.
0: No dobra, możliwe, że zostało to wspomniane, że jakiś gifcik mamy dostać, ale to nie było przekupstwo, żeby tutaj się dostać do nas.
1: No więc właśnie.
0: Dziękujemy bardzo za miłą wizytę i za miłe słowa.
1: No ale musimy teraz wytrzymać, żeby z tymi jagodziankami...
0: Czyli mam ich nie zjeść teraz.
1: I żeby nie zapchać sobie tych aparatów mówienia jagodziankami, bo mamy robotę. To jest poważna sprawa. To jest audycja. To są 4 godziny audycji. Jednak.
0: Tomek się tłumaczy, że tam w mailu miało być, że prognoza była dzisiaj, a właściwie bajka niepowtarzalna, a nie zapowtarzalna. Że poleca wierszyki łamiące języki Danuty Wawiłow.
1: No myśmy to kiedyś próbowali chyba, takie króciutkie te tongue twisters, czyli...
0: Były.
1: Ale może i państwo by podsunęli, jakie bajki można by wykorzystać. Bo przecież my nie mamy w głowie całej biblioteki bajek. Klasyka to klasyka, oczywiście.
0: No Tomek też podpowiada już, żeby Jeremiego Przybory czytać teksty. No myślę, że sporo może być takich propozycji, które będą dla mnie jako czytającego może nawet lekko zawstydzające, żeby się rzucać na
1: taką... Będziesz musiał ćwiczyć.
0: No właśnie. Ale Lokomotywa się podobała, Piotrowi również. Joanna pisze, że świetny pomysł, proponuje w godzinach 9:10 na koniec audycji. Wtedy już dzieci są na chodzie raczej.
1: Ale są na chodzie raczej w szkole.
0: No właśnie.
1: Chyba, że to chodzi...
0: Że wakacje.
1: Nie, ale nawet w przedszkolach dzieci nie słuchają radia chyba, bo tam mają najwyżej ciszę.
0: Pani Anna pisze, że jak skończymy bajki, to już proponuje Szekspira. No tak, tak, no wielka improwizacja. Będziemy musieli to przemyśleć.
1: Będziemy myśleć.

0: Jeżeli kamery działają w studiu, to będą dowodem na to, że nie rzuciliśmy się na te przysmaki. Spokojnie siedzimy, silna wola, absolutnie żadnej konsumpcji.
1: Nie robi to na nas wrażenia.
0: Tak.
1: Jesteśmy niewzruszeni.
0: A kamery nas widzą teraz, myślisz?
1: Nie na żywo, ale tak.
0: Ale rejestrują.
1: Rejestrują.
0: Proszę,
1: jeśli jeśli chciałby pan udowodnić po tym światu, że się pan nie rzucił, to jest taka
0: żadnych możliwość. Żadnych okruchów, nic nie ma na człowieku.
1: Pytania w mailach, patrzę, czy są jakieś. W ogóle jakoś tak chyba państwo są na wakacjach. Tak mi się wydaje. Nie patrzyłem co prawda na słupki jakichś słuchalności, ale widzę no chociażby po tak mało lajków pod zdjęciem na Facebooku.
0: A
1: tak
0: mało lajków?
1: Mało. To jest, państwo nie wiedzą, to jest nasz wyznacznik tego, czy nam się udało.
0: Zainteresować.
1: Nie, to powinno być takie szerokie, czy nam się udało.
0: Aha, czy nam się udało.
1: To jest wyznacznik.
0: Nie ma komentarzy jakichś, coś?
1: Gdzie?
0: Pod zdjęciem.
1: W grupie są. Pod zdjęciem?
0: Bo bardzo byłem dumny z tego zdjęcia.
1: Dzień dobry. Wczoraj na antenie wasza szefowa wspomniała, że na tak zwanej cichej dyskotece słuchawki będą wypożyczane pod zastaw dowodu osobistego. Proszę wytłumaczcie jej, że jest to niezgodne z prawem. Ale to robi, to nie my te dowody od państwa zabieramy. Ja nie wiem też o co chodzi, gdzie jest to w Silent Disco, bo akurat nie jestem w temacie. Ale panu Arkowi, który to napisał, odpowiadam, że to nie my organizujemy. W sensie, tylko to jest...
0: Czyli co, to umywamy ręce?
1: Bo jest jakiś, z tego co rozumiem, wynajmowany podmiot, który zajmuje się tymi słuchawkami.
0: Ale to też łamie prawo, z tego wynika.
1: No ale to podmiot łamie prawo. Czy my łamiemy...
0: A, czyli to wygoda. Wziąć
1: tak,
0: takiego,
1: zrzucić.
0: Który kozła ofiarnego.
1: Czy przez proxy...
0: Jeśli
1: my wynajmujemy kogoś, kto łamie prawo, to czy my odpowiadamy?
0: Ale wiesz, ważny jest wizerunek. My firmujemy coś i ten ktoś czy ktoś łamie prawo, a my mówimy, to nie my. To jest taka metoda niespecjalnie chwalebna.
1: No tak, no ale rzeczywiście branie dowodu pod zastaw brzmi tak troszkę shady.
0: Można nawet pod zastaw brać członka rodziny.
1: O.
0: Ale to też chyba nieprawda.
1: Ale to by musieli mieć duży jakiś magazyn.
0: Członków rodziny?
1: Tak, no bo dowody można...
0: A nie, żeby przechować
1: tak,
0: członka.
1: Tak.
0: No tak, to trzeba mieć hangar. No,
1: to.
0: Trudna sprawa. Może wyjaśnimy z szefową, jak przyjdzie.
1: Dobrze, a będzie dzisiaj?
0: Nie wiem.
2: Co sprawia, że jedni marzą o spokojnym urlopie, a inni o zdobyciu najwyższych szczytów świata albo zejściu tam, gdzie człowiek nie powinien się znaleźć? Skąd bierze się w nas pociąg do ryzyka? Anna Lewandowska 10 czerwca wraz z mężem stanęła na szczycie Mount Kinley, czyli Denali, najwyższej góry Ameryki Północnej. Prawdopodobnie jako pierwsza Polka zjechała z niej w większości na nartach. Ale za takim sukcesem kryją się realne zagrożenia, bo Denali nie wybacza błędów.
3: Denali ogólnie jest bardzo niebezpieczną górą. Może nie jest spektakularnie wysoka, 6190, ale jest niebezpieczna. Jest zimną górą, to znaczy poniżej minus 30. Zresztą ja sama wróciłam z dwoma odmrożonymi palcami. Oczywiście szczeliny, przepaście czy miejsca, z których można spaść. Zresztą w tym roku był śmiertelny wypadek podczas mojej obecności na górze. Trzech łotewskich wspinaczy zginęło. Góry wyższe pod kątem narciarstwa to nie są przyjazne miejsca.
2: Dlaczego jedni chcą tylko spróbować sportów ekstremalnych, a inni, jak pani Anna, zostają przy nich na całe życie? Australijski psycholog dr Eric Brimer od lat bada ludzi, którzy regularnie przekraczają granice własnych możliwości. Jak mówi, to nie adrenalina jest tym, co zatrzymuje ich na dłużej.
4: Kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, jak blisko śmierci jesteś, wszystko inne przestaje się liczyć. Sportowcy często opowiadają mi, że latami próbowali osiągnąć stan wewnętrznego spokoju dzięki medytacji czy praktykom mindfulness, a udało im się to dopiero podczas uprawiania ekstremalnych aktywności. Pojawiają się relacje o poczuciu całkowitej wolności, o wrażeniu lewitowania, latania, uczuciu, że czas się na chwilę zatrzymał. Badani ludzie mieli poczucie, że ich zmysły się wyostrzają i sięgają o wiele dalej, że widzą o wiele wyraźniej niż w codziennym życiu.
2: Czy ktoś, kto wspina się na najwyższe szczyty i zjeżdża z nich na nartach, musi być ryzykantem?
3: Nie. Jestem wręcz osobą, która się całe życie czegoś boi. Myślę, że ta moja pasja do sportów ekstremalnych, bo to nie jest tylko narciarstwo i wspinaczka, ale też jeżdżę bardzo dużo na rowerze, dość ekstremalnie, wynika właśnie z tego, że gdzieś tam chciałam przekraczać jakieś swoje granice, bać się i działać, jak mówiła zawsze moja babcia. Myślę, że gdybym była dużą ryzykantką i rzeczywiście nie dbała o swoje bezpieczeństwo, to nie odpiłabym nart w miejscu, w którym te narty rzeczywiście powędrowały na plecak.
2: Anna Lewandowska przekonuje, że wbrew stereotypom sportowcy ekstremalni nie lekceważą zagrożeń. Wręcz przeciwnie, bezpieczeństwo stawiają na pierwszym miejscu, choć czasem bardzo trudno powiedzieć sobie zawracam.
3: Jesteśmy już gdzieś na jakiejś górze, nie chcemy się wycofywać albo nie chcemy zmieniać tych naszych planów, ale myślę, że każdy górołaz dochodzi do tego momentu, że zaczyna umieć odpuszczać, więc jakkolwiek znowu kuriozalnie to nie zabrzmi, w tych wszystkich niebezpiecznych sytuacjach staram się zachować bezpieczeństwo. Czemu to robimy? No bo te góry tam są, a my chcemy w nich być.
2: Ekstremalne doznania to nie tylko pogoń za adrenaliną. Dla wielu jest sposobem na lepsze poznanie swoich granic i własnych możliwości, ale to nie dla każdego i warto pamiętać, że równie wartościowa może być kontemplacja świata podczas spaceru z psem. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
0: Tak trochę niespodziewanie Adriana weszła bez naszej zapowiedzi.
1: Zagapiliśmy się, przepraszam.
0: Ale temat wydaje mi się interesujący, czyli te granice, nie wiem jak to nazwać, żeby nikogo nie urazić.
1: Aha.
0: Granice sensu, czy granice możliwości, które poznajemy sami, stawiamy te granice często ekstremalnie. A niektórzy właśnie jak na końcu materiału, idąc na spacer z psem, też się zastanawiają, czy nie przesadzili. Bo pies może szarpnąć, albo może się z innym psem poróżnić.
1: To była nawet taka w głosie, mam wrażenie, delikatna sugestia.
0: Żeby odstąpić od tych ekstremalnych wyczynów?
1: Tak, tak. To góry, możecie iść na spacer.
0: No, ale ci, którzy chcą przeżyć takie no, rzeczywiście absolutnie niecodzienne wrażenie, są odporni na argumenty i potrafią być na granicy dość poważnej.
1: No tak, ale to rzeczywiście chyba jest taki... No jest tak dużo powstało na ten temat i książek, i filmów, i różnego rodzaju materiałów o takim, że to jest jak taka czarna dziura trochę w człowieku, że się jest nienasyconym i zdobywanie tych kolejnych szczytów, wiadomo, że trochę, że chodzi o drogę, ale ja to chyba dobrym materiałem zaraz to spróbuję znaleźć. Kołaczy mi się po głowie, jest taki biegacz górski, który właśnie jak najszybciej próbuje dosłownie wbiec na najwyższe szczyty. Nie wiem, czy nie Francuz przypadkiem. Zaraz to może ktoś z Państwa widział te materiały na YouTubie między innymi. I on w jednym z tych dokumentów opowiedział tą historię tego, co się w nim dzieje w środku. I że jest taki moment, w którym dociera na tą górę i orientuje się, że on już nic wie, że już nie ma dalej. Że już nie może wejść wyżej. I że to jest takie obezwładniające, że on nie ma wtedy siły i że jakby nie może nic zrobić zupełnie.
0: I przestaje biegać?
1: No nie, ale niech sobie to pan wyobrazi. Szykuje się pan miesiącami do jakiegoś skrajnie wyczerpującego wyczynu. Jest pan cały czas w tym procesie. Chodzi o tą drogę. Wbiega pan na tą górę, na ten 6-tysięcznik czy 7-tysięcznik, a może to już były nawet...
0: A wyższe. Że już nic więcej nie ma?
1: Tak. I że już nic jakby osiągnął limit.
0: No wiesz, można jeszcze kombinować, jak sobie utrudnić.
1: No tak, z obciążeniem, żeby na barana wziąć kogoś.
0: Wziąć żonę na plecy.
1: Tak.
0: Tak, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle dla psychiatrów, psychologów temat motywacja. Bo użyłeś tu pewnego powszechnie używanego sformułowania YouTube. Ta możliwość uzyskania choćby krótkotrwałej popularności o zasięgu międzynarodowym też może być bodźcem. A może to być ambicja. Zrobiłem coś, czego nikt inny nie zdołał. a potem ktoś go przeskoczył, to wtedy konkurencja wchodzi. A może dla siebie tylko sprawdzian, kiedy masz satysfakcję, że jesteś w domu i mówisz: o matko, przekroczyłem chyba granicę nieprzekraczalną w moim przypadku. Więc tych motywacji, myślę, są różne odcienie. Ale bardzo niepokojące jest to, kiedy ktoś igra ze swoim życiem. To jest rzeczywiście trudne. Aha, dobrze skomentowałeś.
1: Przepraszam, bo szukam tego filmu. To może ja poszukam i jak znajdę, to Państwu powiem.

0: przypomniałem sobie.
1: To homeryczki śmiech.
0: A dlaczego?
1: Przypomniałem sobie, dziubałem palcami w klawiaturę.
0: Dobra, przepraszam. Znalazłem. Lepiej?
1: Lepiej, uczciwiej, tak.
0: Ale czy trzeba, a magia radia? Uczył mnie kiedyś taki mistrz, że nie trzeba wszystkich, wiesz co, Marian, nie trzeba wszystkiego mówić na antenie.
1: Ja wiem,
0: Możesz taką, coś takiego jak magia...
1: Taka wewnętrzna uczciwość.
0: Jak magia radia i możesz powiedzieć, możesz trochę tak zagrać, że...
1: Właśnie sobie przypomniałem.
0: Że jako radiowiec wiesz wszystko i jakby...
1: To byłoby przegięcie.
0: No tak.
1: Ludzie nie uwierzą, że wiesz wszystko, ale...
0: Okej, nie przypomniałem sobie.
1: Nie będę cię gnębił. Nie, ale wiedziałeś, gdzie szukać. No, to cię trochę
0: dziękuję. Benjamin Vedrine, nie, przepraszam, to jest pewnie kalectwo straszne.
1: Francuski masz taki...
0: Vedrines się go pisze.
1: Benjamin
0: Vedrine. Tak się nazywa ten człowiek, który ustanowił rekordy we wspinaniu się na najwyższe szczyty świata.
1: Jak to we wspinaniu się?
0: We wspinaniu. Fastest mountaineering.
1: Ale to znaczy, on się wspina jak?
0: Trochę biega, trochę się wspina. No wchodzi jak najszybciej na różne
1: ale
0: góry.
1: Ale bez tych haczyków, bez tych sznurków, lin?
0: No zdarza mu się coś, że czegoś potrzebuje, ale stara się wybierać warunki, w których jest w stanie to zrobić bez użycia tlenu również. Bo musi zrobić to szybko, dlatego że idzie bez tlenu, to musi jak najszybciej wejść na tą górę i ten fantastyczny film, o którym mówiłem, już mówiłem o nim.

0: na antenie kiedyś. To North Face to wyprodukował. K2 Chasing Shadows. I on się wspiął...
1: Na to K2 wszedł?
0: Na K2 w jakimś rekordowym czasie. Akurat teraz nie mam tego przytoczenia.
1: O kurczę. No, więc... No to mimo tych wszystkich moich wątpliwości żartobliwych, to jest wyczyn.
0: Podrzucę w grupie patronów.

0: Minęła 7:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zaczynamy od znakomitej informacji sportowej. Polak Michał Pasiut został srebrnym medalistą Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu K1. 9. miejsce zajął kolejny z Polaków, Michał Popiela. Wcześniej o medale w K1 walczyły kobiety. Broniąca tytułu Klaudia Zwolińska zajęła dopiero 10. miejsce. Polka będzie jeszcze dziś broniła tytułu w konkurencji C1. A więcej o sporcie o 8:30 w magazynie Ostra Gra. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka po spotkaniach ze swoimi odpowiednikami w Pentagonie i Departamencie Stanu USA przedstawiła Amerykanom i Ukrainie wspólną produkcję pocisków do systemów Patriot. Dodała, że chodzi o to, aby ta produkcja odbywała się w bezpiecznym miejscu. Teraz będą toczyły się rozmowy w tej sprawie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Polską. Sędzia federalny tymczasowo zablokował fuzję Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery do 17 sierpnia włącznie. Uznał, że rodzi ona poważne pytania dotyczące możliwych naruszeń amerykańskiego prawa antymonopolowego. Orzeczenie zapadło po tym, jak koalicja 12 prokuratorów generalnych Stanów z Kalifornią na czele złożyła pozew o wstrzymanie tej transakcji. Pomimo wyzwania prawnego w USA, Unia Europejska warunkowo zatwierdziła tę fuzję. Dwóch polityków prawicy może mieć wkrótce bliskie spotkania z prokuraturą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał bowiem do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie i wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. W sprawie Mejzy prokuratura chce mu przedstawić zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia europejskich dotacji, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
1: Pan Łukasz Mejza, prowadząc działalność gospodarczą, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to jest bardzo istotne, jak również wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, wprowadził w błąd Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze.
0: Przez to doprowadził do niekorzystnego zarządzania środkami agencji na szkodę w wysokości ponad 100 000 zł. Z kolei w sprawie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Wosia chodzi o jego niestawianie się w prokuraturze w związku z podejrzeniem przekroczenia przez niego uprawnień, gdy był wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości.
1: Prokurator uznał, że takie zachowanie, taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Prokurator potraktował to jako swoistą obstrukcję procesową i doszedł do przekonania, że taka sytuacja może się powtórzyć.
0: Oba wnioski ministra Żurka zostały przekazane marszałkowi Sejmu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Słońce będzie dziś przeplatać się z chmurami. Na zachodzie z przewagą słońca w drugiej połowie dnia. Na wschodzie
4: i w centrum.
3: Południu.
4: Na południu.
3: Spodziewane są przelotne opady deszczu. Mają też pojawić się, to łatwe,
4: burze.
3: Wiatr w czasie
4: porywisty.
3: Burz.
4: Silny i porywisty.
3: Tak. Podobnie wysoko w górach, na ogół powieje jednak słabo i umiarkowanie. Najchłodniej piątek zapowiada się na obszarach podgórskich.
4: I podgórskich.
3: Karpat. Od 13 do 17 stopni. W pozostałych częściach termometry wskażą maksymalnie od 18 do 22.
2: Poranna manna.
4: Dwa, dwa, cztery, 280, ani jednego telefonciku nie było w pierwszej godzinie.
3: Mogły być, ale może ktoś tam nie puścił żadnego jeszcze. Patrzę się w stronę.
4: Wojciech.man@nowyświat.online. Maile przychodziły.
3: Maile przychodziły. Joanna podpowiada, że chodziło jej o czas wakacji, z tym, żeby bajki były 9:10, a jeśli chodzi o rok szkolny, to 7 z kawałkiem. Na pewno będzie...
4: Czyli teraz...
3: Aha, ale nie ma roku szkolnego.
4: Nie, no, ale jak będzie szkoła.
3: I podpowiada, ale że jak dzieciaki...
4: Które dzieci mają szkołę o 8?
3: No właśnie, że jak dzieciaki usłyszą bajkę Mariana, to będzie znak: halo, milusińscy, zbieramy się do szkoły.
4: Milusińscy. No tak.
3: No można, no to można po siódmej do tego wrócić we wrześniu.
4: Można ewentualnie, ale czy zastąpić prognozę, czy dołączyć bajkę?
3: No sugestia jest, tak. No, jak po siódmej, to by była, będzie dołączona. Prognoza o szóstej.
4: No dołączyć, no. A państwo przesyłają jakieś propozycje bajek? Nie.
3: Były jakieś propozycje. To jest akurat zdjęcie.
4: Państwo tacy są trochę rozleniwieni, wakacyjni, tak coś.
3: Dorota pisała jeszcze, nie chcę tego ciągnąć za długo, ale państwo pisali. Dzień dobry, czy to źle świadczy o moim guście, że wolę jak Marian śpiewa?
4: Ojej. To jest skomplikowane.
3: To jest dosyć skomplikowane. To nie mi oceniać, bo to ja się...
4: Tak.
3: Pan Tomek z Radomia proponuje pana Pierdziołka. Okładki są w załączniku. Pan Pierdziołek. Pan Pierdziołek spadł ze stołka. Albo sny i tobołki pana Pierdziołka.
4: Jest coś takiego?
3: Tak.
4: Ja nie spotkałem.
3: Albo nowe fikołki pana Pierdziołki.
4: A kto to napisał?
3: Ilustrowała Kasia Cerazy, a nie ma tutaj autora? Może pan Pierdziołek?
4: Ale to my jeszcze będziemy własny wybór tutaj przykładać do tego.
3: Tak. Pan Roman wyobraża sobie tego biegacza na szczyt z obciążeniem w postaci nadredaktora Wojciecha Mana.
4: To mogło być kłopotliwe. Ale za to w dół było łatwiej.
3: Dla kogo? Nie, ale z panem to...
4: No, to skrzydła rosną. Właśnie, ja wiem, tak.
3: Lżej wszystko idzie po prostu.
4: Tak.
3: I coś... jest pan Piotr, który napisał... no i chyba jest dłuższy list dotyczący pogody. Nie wiem, czy my chcemy to kontynuować? Ja nie mam takiej potrzeby, ale jest dłuższy list.
4: Możesz go streścić.
3: No ale jeszcze go nie czytałem. Zdecydowałem się napisać kilka słów w związku z pana najnowszym pomysłem dotyczącym zapowiadania prognozy pogody. Jej śpiewana wersja jest jedyna w swoim rodzaju, a prawdopodobnie również wyjątkowa w skali całej galaktyki. Co tydzień oczekiwałem tej części audycji, zastanawiając się, czym tym razem zechce nas pan zaskoczyć. Doceniam, rozumiem potrzebę zmian, ale równie wysoko cenię stałość, kontynuację i tradycję. Z przyjemnością wyobrażałem sobie, że będzie to trwało i trwało, a po latach będziemy wspominać historię niezrównanych, niepowtarzalnych autorów. Ojej, nie, no to
4: jest przesada. A widzisz, czyli śpiew jednak u niektórych budzi takie, no powiedziałem, poważne bardzo skojarzenia i oczekiwania.
3: To ja jestem zawstydzony. Myślę, że trzeba posłuchać piosenki.
4: Dobrze.

0: pani nadredaktor powiedziała, że należy ze sobą posiadać dowód osobisty, a nie żeby ją zabierać. Więc mi się wydaje, że trzeba to sprostować, żeby tutaj nie robić jakiegoś bałaganu. A być może ta firma będzie potrzebowała z niej wpisać dane delikwenta, który będzie pożyczał słuchawki, ale to znowu ta firma powinna udzielić informacji delikwentowi, kto jest administratorem jego danych.
1: Czyli w błąd nas wprowadził słuchacz najwyraźniej.
2: Ale wchodzimy w taką gęstwinę przepisów i prawnych spraw, że ja bym się obawiał jakiekolwiek wnioski wyciągać na antenie. Po prostu otrzymaliśmy informacje i to wszystko, a to komentować może tylko prawnik albo fachowiec.
1: Ruda papuga.
2: No tak się popularnie mówi, ale papuga wie więcej.
1: Bo my
2: niż...
1: mamy po prostu pan...
2: Nie papuga.
1: Mamy rudą papugę w radiu, ale no tak. No więc dziękujemy za sprostowanie. W takim razie dowody nie będą zabierane, czyli nie jest to kompletnie nielegalne. Tak?
2: Nie wiem. No nie wiem. Nie chcę o tym mówić.
1: Dobrze.
2: W ogóle.
1: Pytanie przyszło do pana.
2: A czy policjant może mój dowód zabrać mi?
1: Nie wiem.
2: Prawo jazdy może mi zabrać chyba.
1: Może, ale czy może... Ale żeby spisać, czy w ogóle zabrać? Nie, no zabrać kompletnie nie może.
2: Wiesz co, zostawmy to.
1: Bo w Stanach jest tak, że na przykład niektórzy nie chcą nawet...
2: W Stanach to cię do więzienia mogą wziąć.
1: No to mogą.
2: Za przekroczenie szybkości.
1: No tak, ale tam też jest tak, że niektórzy nie chcą dawać prawa jazdy w ogóle dokumentu, a nie otwierać szyby, tylko przykładają do szyby i mówią, że mają swoje prawa i żeby się od nich odczepili. I potem idą do więzienia.
2: No tak. Albo strzela do nich ktoś.
1: To też się zdarza. A to zależy od koloru skóry.
2: Tak.
1: Maciej pisze, że mam pytanie, czym się kieruje nadredaktor Mann, wybierając muzykę do audycji, bo dzisiaj tak na spokojnie jest grane. Za spokojnie.
2: Ale ta lokomotywa mnie zainspirowała, że ona się pomału rozpędza. Ale chyba przyspieszymy troszkę, tak.
1: Dobrze. Pisze jeszcze z Londynu Joanna, że słucha od 30 minut. Taki klimat, tak się obudziłam. U nas słońce. I teraz uwaga. Zamiast jeszcze poleżeć, biorę psa na spacer. Z wami w uszach. No i teraz pytanie. Bo była mowa o tym, żeby zamiast wspinać się na ośmiotysięczniki, wziąć psa na spacer. A tu mamy zamiast poleżeć.
2: No wiesz co, ale wchodzimy w sferę wolności osobistej. Może to jest wolny wybór. Że woli pani w Londynie wyjść z psem na spacer, tylko trzeba uważać na to, co pies może zostawić na spacerze. Trzeba mieć torebkę, zmiotkę, szufelkę.
1: Są takie chwytaki.
2: Takie. Są chwytaki?
1: Tak.
2: Takie. Ale chwytak każdą formę tego droppingu łapie?
1: No, obawiam się, że nie każdą. Ale tak. Jest chwytak i on ma zamontowaną tam siateczkę i można to zrobić prawie że zdalnie.
2: A nie ma takich małych ręcznych odkurzaczy, żeby to wsysał?
1: Ja myślę, że jest jeszcze przed nami jedno rozwiązanie, że niedługo będą takie małe jeżdżące, to już nie będzie dron, ale takie roboty, że on będzie wyjeżdżał za psem na spacer.
2: Za psem będzie leciał,
1: tak.
2: Ale to jednocześnie można mu dać smycz i trzeba...
1: A żeby sam wyprowadzał.
2: Dron sam wyprowadzi.
1: To tak? Jest przyszłościowe myślenie. Nie ma jeszcze chyba takiego produktu.
2: Ale gdybyśmy teraz mieli szybko patent i wyprodukowalibyśmy takie drony spacerujące psy, to byśmy byli bogaczami.
1: To jest bardzo dobry pomysł. Jak go nazwiemy?
2: No muszę pomyśleć, żeby Równe. Jakiś taki był.
1: Musi być catchy.
2: Tak, ale po polsku chyba, czy mieć zaraz domu nazwę.
1: Nie, no trzeba szeroko chyba sięgać.
2: No, to nie wiem.
1: Dajmy sobie chwilę.
2: Tak, dajmy sobie chwilę. Ale nie jest dobrym rozwiązaniem, żeby psu z tyłu torebkę foliową.
1: To jest easy word.

0: Całkiem niezłe propozycje się pojawiają.
1: Bajek?
0: Między... Nie, nazw dla robota, który zbiera po psie.
1: Aha, ale psa wyprowadza, czy tylko zbiera?
0: No tutaj musimy się zastanowić.
1: Tak, zbiera, to łatwe, to kupomat.
0: A, nie. Kupomat robi zupełnie co innego.
1: Tak?
0: On w drugą stronę.
1: A, w drugą.
0: Półbot.
1: Kubot?
0: Półbot.
1: No, to z angielska.
0: Tak.
1: Półbot.
0: Półbot. Jeszcze druga była propozycja bardziej polska. I myślę, że niezłe na polski odpowiednio, bo to nie musi być ta sama nazwa. Można mieć lokalną.
1: No może.
0: Drops.
1: No tak.
0: Drogi pies? Drops. Tak. To propozycja od Magdy ze Starachowic. Półbot był od Pawła. Jest niezły, ale to chyba jeszcze nie jest... Chyba jeszcze nie jest to. Ale to, no, trzeba kombinować.
1: Ale może być taka niewinna nazwa, na przykład Czyścik.
0: Jacek mnie rozśmieszył, ale nie wiem czemu. Napisał dla pieska drąg. Poproszę 10% udziałów. Czuwaj.
1: No, czujny.
0: Bajki też się pojawiają. Przyłączając się do dyskusji, chciałbym zaproponować całą serię Poczytaj mi mamo, książeczek z lat 70. 80. z bajkami dla dzieci.
1: Poczytaj mi mamo to jeszcze wcześniej były chyba nawet.
0: To może...
1: Ale nie, to nie były tylko bajki.
0: Są wydania zbiorcze z klasykami typu Grzeczny Rycerz czy Kapeć. Były mi czytane za młodu, teraz sam zaczytuję je mojemu czterolatkowi. No dobra, bo to trochę jest podprowadzenie bardzo wczesne pod profesora, bo on zrobił jako pierwszy w audycji kącik dla Kresi, tak naprawdę, ja o tym też myślałem.
1: Profesor to chyba nauczył się czytać szybciej niż nauczył się chodzić.
0: No tak. No dobra, to maili chyba na razie tyle.
1: A nie mamy plotek, bo tak mi brakuje troszkę tego świata celebrytów.
0: No, mamy trochę, no tak naprawdę. Są też plotki właściwie z maili. Ale to do nich dojdę, bo tutaj jest prośba o
1: ale to
0: wsparcie,
1: później, tak?
0: Wsparcie i inicjatywy. Prosi też Bercik z Bytomia, żeby powiedzieć, o co chodziło z tą pieśnią pogodową poranną. Dziś był wiersz, dlatego jest takie zatrzęsienie maili. Kazał prezesowi czekać.
1: Kto?
0: Mateusz Morawiecki.
1: Ale to nie jest plotka.
0: No ale to na pierwszej stronie.
1: Każę mu czekać.
0: Nie widziała mnie trzeźwego.
1: Kto o kim?
0: No, a kto do kogo wrócił? W ostatnich dniach.
1: Ktoś wrócił?
0: No, po 23 latach, czy tam jeden.
1: Wrócił ktoś po 20?
0: Pan nie wie?
1: Nie wiem.
0: Ci co, jeden ma, para, która ma dwa różne kolory zupełnie. Jeden jest taki bardziej owocowy, oba są owocowe.
1: To ty mówisz w ogóle.
0: No niech pan wytęży umysł. Była para polskiego show biznesu. Mieli swój, jak się nazywa to takie, że się w telewizji ogląda na żywo show.
1: Na żywo show?
0: Że z kamerami latają za człowiekiem. No, widzę, duże oczy pan znowu zrobił. Dobra, nieważne. Reality show. Mieli swoje reality show. Mają odrębne kolory.
1: Ale w sensie na twarzy?
0: Też. Jeden ma na twarzy, na górze twarzy, a ona ma jako ksywkę.
1: Ale wrócili całkiem?
0: No tak, pan nie wie?
1: Nie.
0: Oni są z powrotem.
1: Są z powrotem?
0: Tak.
1: O rany.
0: Tylko ona go nie widziała trzeźwego.
1: Nie widziała go trzeźwego?
0: Tak, to jest na 16 stronie, więc mam...
1: Nie widziała go nie trzeźwego.
0: Mam dużo przewijania.
1: No to jest istotne.
0: No ja rozumiem, że trzeźwego, ale nie wiem, czy mogę to czytać wszystko.
1: Tak napisane to.
0: O matko, to nie koniec, to jest drugie dno, bo to jest wywiad, w którym...
1: Ale z którym kolorem?
0: Z tym, co jest na głowie.
1: Aha, okej. Okay. I on co mówi?
0: Ja myślę, że ważniejsze jest to, komu on to mówi.
1: A ktoś specjalny go pyta?
0: Tak. Monika Richardson.
1: Och, ty w życiu, ale się poukładało.
0: To jest naprawdę bardzo ważna strona w tej gazecie.
1: A ta biedna Monika nie doczekała Kocham Cię Polsko, tak chciała wrócić z tym programem i nie dostała
0: nie
1: tego.
0: Się. A pan jest podły chyba trochę, czy nie?
1: Nie. Aha. Ja żałuję.
0: Rozumiem. Coś jeszcze chciałby pan wiedzieć? Tu jest dużo liter na tej stronie, mogę je czytać.
1: To może później. Może o finansach teraz.
0: Może coś. Trochę o finansach.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlikowski. 3 lata temu w kampanii wyborczej padła deklaracja, złożona przez tych, którzy dziś rządzą. Była dość jasna. Kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 tysięcy złotych. Mamy 2026 rok, a kwota wolna to wciąż 30 tysięcy złotych. Wolna oznacza górny próg, do którego nie płaci się podatku dochodowego. Powyżej każda złotówka jest opodatkowana. Jednak powoli wkraczamy w okres kolejnej kampanii wyborczej. I znowu pada deklaracja, ale tym razem to już na pewno ma wejść w życie. Politycy związani z rządem deklarują i zapewniają. Jest to między innymi obecny senator Koalicji Obywatelskiej, niegdyś jej przewodniczący Grzegorz Schetyna. Mówi, że jeszcze przed końcem tej kadencji kwota wolna wzrośnie do zapowiadanych 60 tysięcy złotych. Albo i nie 60, no bo w sumie jednocześnie mówi, że może będą potrzebne jakieś etapy, no bo finanse publiczne mogą nie dźwignąć tego w trybie nagłym. Ale jeśli mają zdążyć w tej kadencji, to musi to zostać przyjęte w tym roku, a wejść w życie od stycznia 2027. Innej opcji nie ma. Do pieca dorzucił też wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że PSL jako koalicjant wiernie czeka na rozsądną propozycję ministra finansów Andrzeja Domańskiego, ale zaznaczył, że niedowiezienie tej obietnicy uderzy rykoszetem we wszystkich koalicjantów. Na wprowadzeniu tego rozwiązania zyskaliby nie tylko pracujący, ale również emeryci. Jednak jak to pogodzić z sytuacją, w której w budżecie państwa brakuje na wszystko, bo ogromny deficyt i wielkie wydatki zbrojeniowe, a tu jeszcze dokładka w postaci uszczuplenia wpływów. Nie ma wyjścia, gdzieś trzeba zacisnąć pasa, skoro po stronie przychodów będzie mniej. Sama kwota wolna w pierwotnej propozycji wzrosłaby o 100%, a w skali miesiąca z kwoty 2,5 do 5 tysięcy złotych. Jednak ekonomiści jasno wytykają, że to znaczne spóźnienie sprawia, że proponowana kwota daleko jest od tego, co ważyła jeszcze z perspektywy 2023 roku. Dziś sporo Polaków dużo szybciej wpada w drugi próg podatkowy, od którego płaci się już nie 12, a 32% podatku dochodowego, a do tego jeszcze oczywiście składka zdrowotna. No i to zdaje się być dużo pilniejszą kwestią na obecne czasy i chyba nawet nieco łatwiejszą do przełknięcia. Drugi próg zaczyna się po przekroczeniu 120 tysięcy złotych. Najpewniej jednak zostanie ogryzek, czyli podnoszenie kwoty wolnej, ale stopniowo. Na przykład do 60 tysięcy złotych to prawda, ale w następujących po sobie 3 latach, po 10 tysięcy złotych na rok. A tak się składa, że przez inflację i wzrost wynagrodzeń z perspektywy takiego 2030 roku właściwie nie zmieni się nic poza zapisem na papierze. Czy tak będzie na pewno? Nie wiem, ale się domyślam.

0: Wiesz co, tak się zastanawiałem nad etyczną stroną naszego postępowania. Ale się sam uspokoiłem, bo skoro ta para, o której mówimy, dwukolorowa, zetknęła się po przerwie jakiej długiej?
1: 20 lat ponad.
0: 20 lat. To gdybyśmy sprzedawali te informacje jako taką szeptankę, którą ktoś nam przekazał, to mogłoby być nieetyczne. Ale jeśli to jest na łamach kolorowych gazet, to znaczy, że oni świadomie taką informacją się dzielą ze światem. I my mamy prawo użyć tego jako podstawy do dyskusji na przykład, prawda?
1: Tak. Tak. No to jest dla nas właściwie przecież.
0: A może to jest dla nas, może to jest celowo, żeby świat znowu mówił, bo...
1: Aha, czyli pan podważa czystość intencji.
0: Nie,
1: podważa.
0: Nie, to jest czysty interes może być. Tym bardziej, że i tutaj mogę być posądzony o złośliwość, ale to nie jest złośliwość, tylko to jest realna ocena stanu faktycznego. Żadna z tych stron tej kolorowej pary nie oszołomiła świata artystycznie ostatnio w ogóle, a jedna jeszcze mniej.
1: Ja myślę, że to jest inaczej. Ja myślę, że to oszołomienie wciąż trwa.
0: Ale między nimi czy świat?
1: Nie, między nimi a światem. Ono kiedyś wybuchło i ten wybuch trwa.
0: To jest... Ale ten wybuch kiedyś doprowadził do takiej nieprzyjemnej eksplozji, bo jedna strona tej pary zrobiła drugiej stronie kuku. I puściła zamiast playbacku jej prawdziwy wokal, który nie był udany.
1: No tak, ale trochę nie chcę wchodzić między nich, żeby nie dostać rykoszetem, choć raczej o ich wybuch również indywidualny.
0: Ale w sensie uczuć?
1: Nie, artystyczny. Że to jest tak, że to zostało, że to się pojawiło i świat jest wciąż w szoku.
0: Aha, a teraz może być zaszokowany znowu czymś?
1: Chyba już nie. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy już dawno pewien szklany sufit, pułap i to już jest teraz takie...
0: w stanie postszokowym.
1: Tak, to jest takie dopychanie, to jest jakby...
0: Takim... Nie używaj słowa dopychanie, bo ono może mieć taką konotację negatywną. Nie. To nie jest dopychanie.
1: Dobrze, to jest tak jakby...
0: To jest druga młodość, trzecia młodość.
1: Takim dużym gumowym młotkiem...
0: Robił co?
1: Jak to opisać? Bo ja sobie to próbuję zwizualizować, że tak jakby, że my już nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej szoku. Tylko on jest tak...
0: Aha, czyli już mamy pewną formę uzyskaliśmy.
1: Tak.
0: I tym młotkiem jeszcze próbujemy...
1: Próbujemy dopchnąć takim gumowym, żeby jeszcze weszło więcej, ale już nie wchodzi. Tak mi się wydaje, że...
0: Ale niektórym wchodzi, no.
1: Tak pan myśli?
0: No, na przykład Monice.

0: south.
1: Narażę się młodym być może, aha, ale jestem zbudowany jakością propozycji artystycznej Paula McCartneya i Rolling Stonesów. Obie płyty moim zdaniem absolutnie spełniają normy dobrej, bardzo porządnie przygotowanej oferty artystycznej.
2: A dlaczego to musi być narażenie się młodym?
1: Proszę?
2: Czemu to musi być narażenie się młodym?
1: No bo jednak to są starzy ludzie. Nie ma co wijać bawełnę. Aha. To są 80-latki. I nagle przychodzą na ten rynek, który jest pełen młodych, ambitnych solistów, artystów, wykonawców, zespołów, nowe mody, nowe trendy. A oni kontynuują to, co robili i jakość tego jest bardzo dobra.
2: Szybka sprawa, zanim wpuścimy profesora. Kochany panie Wojtku, słucham was co piątek i mam ogromną prośbę. Proszę o złożenie życzeń na antenie mojemu mężowi Darkowi z okazji 60. urodzin i córce Kasi z okazji 30. Aby im się spełniły wszystkie marzenia, proszę o jakąś energetyczną piosenkę.
1: No nie, to energiczna będzie w następnej godzinie.
2: To musimy do tego wrócić.
1: Wrócimy. Na razie tak nieoficjalnie wszystkiego dobrego. Ale my sobie jeszcze poradzimy.
2: Nie było tematu.
3: Między książkami.
1: Profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski.
4: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Ja też nie wiem, dlaczego dobra płyta Rolling Stonesów miałaby wyrządzić krzywdę młodym.
1: No nie krzywdę, ale mogła im popsuć ich, ten wizerunek tych starszych panów. Uważają za zabytek historię, obsiach, starość, a nagle jest dobre.
4: Ale bez tych starszych ta młodość nie miałaby sensu w ogóle.
2: Aha,
1: no brawo,
2: bez tych starszych to dopiero by miała sens.
1: Co ty mówisz?
4: Nie, ona by po prostu nie istniała. No, młodość bez starości nie ma najmniejszego sensu. No, od czego by się odróżniła?
2: Ale to się dopiero wie na starość.
4: No ale jest nas tu trzech, reprezentujemy różny wiek, więc nasze perspektywy są dość prawdopodobne. Dobrze, słuchajcie, chciałem właśnie do waszego wieku się odwołać, a raczej do doświadczeń, które macie, mimo różnicy między sobą całkiem spore, jeśli chodzi o doświadczenia urlopowo-wakacyjne. I potrzebuję od was informacji, a właściwie poglądu. Ile waszym zdaniem powinien trwać pobyt urlopowy?
1: Ale bez względu na wiek?
4: Możesz to zróżnicować wiekowo, jeśli chcesz.
2: Wydaje mi się, że powinna być dowolność pewnego rodzaju. To nie powinno być ustawowo z góry założone.
1: Jeśli o mnie chodzi, to pamiętam lekturę, której zazdrościłem już samego tytułu, chociaż zawartość nie była taka pogodna, ale 2 lata wakacji.
4: O, widzisz, poszedłeś dość radykalnie, ale do tego zmierzam. Mianowicie, nie wiem, czy zauważyliście, że pobyty urlopowe dzisiaj radykalnie się skróciły. To znaczy wakacje mojego dzieciństwa, wyjazdowe oczywiście, nie te szkolne, ustawowe, one trwały 2 tygodnie. To był taki standard pobytu wakacyjnego z rodzicami, najczęściej w postaci wczasów czy innych turnusów. Kolonie trwały pewnie zwykle 3 tygodnie. Obozy harcerskie pewnie podobnie. I na naszych oczach, a w każdym razie na moich, te pobyty zdecydowanie się skróciły. Większość moich znajomych, przyjaciół wyjeżdża na tydzień, nawet jeśli te tygodnie później się powtarzają jeszcze raz czy dwukrotnie, ale to jest wszystko. Pojawiło się zjawisko zwane city breakami. Już w ogóle nie wyobrażam sobie, jak można wypocząć podczas 2 czy 3 dni, albo w ogóle zrealizować to coś, czego oczekujemy od urlopu. I ja tego trendu, powiem wam, nie rozumiem.
1: No to właściwie dla mnie wakacje to był taki, przede wszystkim to było 2 miesiące do wypełnienia. I teraz ten urlop, oczywiście on mógł trwać w przypadku możliwości rodziców 2-3 tygodnie, ale 3 tygodnie to było długawo już.
2: Ale 3 tygodnie z rodzicami na urlopie, czy 3 tygodnie dla rodziców?
1: Na początku z rodzicami, jak byłem malutki, to sam nie jeździłem.
2: No tak.
4: No właśnie, Marcin, z tymi starszymi. 3 tygodnie z tymi starszymi trzeba spędzić.
1: To może być kłopotliwe.
4: O właśnie. I przypominam sobie takie zdanie, które Wojciech Mann napisał w książce o swoim ojcu, że jego tata mniej więcej po jednym dniu pobytu nad Bałtykiem znudził się i wrócił do Warszawy, gdzie była praca, która zdecydowanie bardziej go cieszyła. I to jest ta druga strona wakacji, czy tego skracania pobytów urlopowych, która wynika być może z tego, że jednak, co tu dużo mówić, w jednym miejscu się nudzimy. Mój przyjaciel ma taką teorię, że nad morzem wystarczą 3 dni. Pierwszego dnia idzie się w lewo, drugiego w prawo, trzeciego patrzy przed siebie, a potem można już to tylko powtarzać. Męczę was tymi pytaniami, które wydają się na pozór abstrakcyjne, a przecież nie są, bo kiedy patrzałem ostatnio na dramatyczne obrazki pokazujące bałtycką pogodę, gdzie szalała wichura, było zimno, padał deszcz i ludzie trzymali fason pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, ale potem już nie dawali rady, no bo skoro to był ten jedyny główny urlop, który ma trwać tydzień i skrzyżował się z tak okropną pogodą, to trudno zachować fason czy dystans do tego. No więc zacząłem się zastanawiać, czy właśnie ta krótkość pobytu nie czyni nas zależnymi od rzeczy bardzo przypadkowych i przygodnych, które nam mogą ten pobyt zepsuć. I przypomniałem sobie takie zdanie stare, bardzo prawie z 2000 lat mające, mianowicie Horacego, który mówi, że podróżnicy zmieniają kraj, ale nie zmieniają umysłu. I gdybym miał powiedzieć, ile powinien trwać dobry pobyt, to powiedziałbym tyle, żeby odmienić stan naszego umysłu, stan naszego ducha, oczywiście bez używania substancji wyskokowych czy psychoaktywnych, tylko na skutek relacji z krajobrazem, z przestrzenią, z architekturą, z ludźmi, z językiem, z kuchnią, z tym wszystkim, czego myślę poszukujemy w wyjazdach urlopowych, a co jest inne od trybu życia, które wiedziemy w domu. A więc odmienić stan umysłu, tak sobie definiuje dobry urlop i ile państwo na to potrzebują i ile to powinno trwać, to już jest rzeczywiście wysoce subiektywne, ale śmiem powiedzieć, że jednak dłużej niż krócej. I to, co robimy dzisiaj na świecie, czyli to porcjowanie i szatkowanie pobytów urlopowych, moim zdaniem nie służy temu, żeby dokonać jakiejś odmiany w naszym umyśle. Jak to zrobić w 5 dni? Moim zdaniem się nie da, ale być może są wśród was tacy, którzy mają tę zdolność transformacji błyskawicznej. Natomiast jak się to robi w ogóle? Oczywiście no, zawsze mówi o tym książka, czy literatura. A przyniosłem książkę wspaniałą, choć no, notabene nazywa się księgą, ale księgą nie jest, bo rozmiar ma stosunkowo niewielki, raptem sto kilkadziesiąt stron. Jest to książka, która już jakiś czas jest na polskim rynku literackim, ale została na nowo przetłumaczona przez Halinę Tylwę. Nazywa się Księga Lata. Napisała ją autorka, którą też nikomu nie trzeba przedstawiać, choć raczej znamy ją z innego rodzaju twórczości, czyli wybitna fińska, pisząca po szwedzku pisarka Tove Jansson, która stworzyła legendarne, kultowe Muminki oczywiście. Ale to jest książka, chciałbym powiedzieć, dla dorosłych, choć właściwie trudno powiedzieć, dla kogo ona jest. Księga Lata bowiem opowiada o pobycie na wyspie. Zresztą mocno autobiograficzna książka, ponieważ Tove Jansson, choć urodziła się i mieszkała w Helsinkach, to wraz z rodziną spędzała mniej więcej od końca maja do początku września czas w domku na wyspie Pelinki w Zatoce Fińskiej. I to jest bardzo mocno opisywane, inspirowane jej doświadczeniami. Książka wydaje się być niezwykle skromna, natomiast jest tak intensywna, tak ekscytująca, że po prostu nie można się od niej oderwać. Ja ją pochłonąłem w pociągu. Wstydzę się, bo zabrałem ją żonie, która ją kupiła i wybacz, kochanie, ale porwałem do pociągowej lektury i rzeczywiście kilka godzin było już po niej. Dla wszystkich wakacyjnych i niewakacyjnych podróżników to jest książka fenomenalna. Pisze się o niej rozmaicie, zwracając uwagę na nastrój i klimat, który Państwo mogą pamiętać z opowieści o muminkach, gdzie krzyżuje się z jednej strony poczucie humoru, warstwa przygodowa, ale jest jakiś nastrój niepokoju, żeby nie powiedzieć chwilami grozy, które wprowadzają postacie w rodzaju Buki czy innych dziwnych stworów, które są dziełem wyobraźni Tove Jansson. Natomiast to nie z samych zdarzeń czy postaci wynika ten niepokój. Świat Tove Jansson jest przeniknięty uczuciami sprzecznymi i nastrojami sprzecznymi, które jakoś dziwnie harmonizują. To znaczy jest i groźnie, i radośnie, i śmiesznie, i bardzo poważnie. W Księdze Lata mamy trójkę bohaterów, z czego właściwie tylko dwie są aktywne i obecne mocno. To jest babcia i jej wnuczka Sophie. Relacja między nimi jest absolutnie cudowna i to i mądra, i ekscytująca, pokazująca, że relacja między młodymi i starymi, między starością i dzieciństwem może być fascynująca, może być pożyteczna, może być mądra. Dlatego ja czytam Księgę Lata Tove Jansson nie tylko jako wspaniałą opowieść o pobycie na wyspie. Można by powiedzieć, że to jest godna następczyni przygód Robinsona Crusoe, choć w mikroskali. Ale to, czytam go ją jako powieść pedagogiczną. Jeśli Państwo dzisiaj zastanawiają się nad tym, jak wychowywać dzieci, to jest to jeden z najlepszych podręczników pedagogicznych, jakie moim zdaniem mogą nas wpaść w ręce. Zacytuję fragment, który nie ilustruje być może tego wszystkiego, co się w życiu bohaterek na wyspie dzieje, ale dobrze pokazuje relacje między nimi. Otóż oczywiście problemem głównym na wyspie, choć nie doświadczają jej bohaterki, jest się nie nudzić. Niewiele rzeczy tam jest do robienia, nie ma prądu, roślinność jest raczej uboga, a jednocześnie niezwykle bogata, jeśli się jej uważnie przyjrzeć. No i podczas jednego z takich nudniejszych popołudni Sophie postanawia zostać pisarką i napisać książkę, między innymi o książkę o tak zwanych innych smutnych zwierzętach, a jako, że nie umie jeszcze pisać dostatecznie szybko, to babcia staje się jej kopistką. No i posłuchajcie Państwo, jak to pisanie książki przez Sophie wygląda. Napisz tak. Napisz, że nienawidzę wszystkiego, co umiera powoli. Napisz, że nienawidzę wszystkiego, co nikomu nie pozwala sobie pomóc. Napisałeś to porządnie? Tak. Napisz ryby. Odstęp. Małe ryby umierają wolniej niż duże ryby, a mimo to ludzie częściej lekceważą małe ryby. Leżą na skalę w nieskończoność i oddychają powietrzem, a to jest tak, jakby trzymać kogoś pod wodą. A kot? Skąd wiesz, że on zacznie od głowy? Dlaczego nie zabija ryby porządnie? Kot może być zmęczony, płotka może mu nie smakować i potem zaczyna od ogona i wtedy...

0: na nie nadepnie. A czasami nawet wtedy ich nie widać, tylko się to po prostu wie, a potem i tak ma się wyrzuty sumienia. Cokolwiek się zrobi, jest źle. I dlatego najlepiej nic nie robić, albo myśleć o czymś innym. Koniec. Kwintesencja poczucia humoru i mądrości i sposobu myślenia o świecie, jaki prezentuje Tove Jansson w tej książce, i pokazując, gdzie, jak w uważnym przyglądaniu się naturze, ludziom, małym stworzeniom, nie tylko rybom i ptakom, ale owadom, roślinom, krzyżują się wszystkie ludzkie sprawy, nasze dylematy moralne, etyczne, nasze pytania egzystencjalne, od których dziecko wcale nie jest wolne. Dostrzega je, widzi, zadaje pytania, a towarzyszenie dorosłych pozwala tym kwestiom nadać kształt, nazwać je, no a przede wszystkim budować cudowną relację między bohaterkami, między babcią i wnuczką. Posłowie do tej książki napisała prawdziwa Sophie, której Tove Jansson była ciocią i która spędzała czas na wyspie jako mała dziewczynka i która stała się w części prototypem głównej bohaterki. I w fantastycznym posłowiu, gdzie pokazuje, jak wyspa dalej żyje w życiu tej rodziny, tylko już w następnym pokoleniu, jak w dalszym ciągu uczą się żyć z naturą, uczą się świata, zbliżają się do siebie wedle tych wzorów czy tych sposobów opisanych w tej niezwykłej książce. No to jeszcze mały fragmencik z posłowia Sophie Jansson, już rzeczywistej, niejako postaci literackiej. Dlatego, że Tove była moją ciocią, dlatego, że mam na imię Sofia i dlatego, że w dzieciństwie spędzałam wakacje na wyspie razem z babcią Ham, mamą Tove i mojego taty, często mnie pytają, czy to ja jestem tą małą dziewczynką z księgi lata. Przeważnie odpowiadam wymijająco, że to fikcja, beletrystyka, a miejsca i postaci, nawet jeśli mogły być zainspirowane rzeczywistością, zostały przefiltrowane przez wyobraźnię Tove i jej fantastyczny talent narracyjny. Macie Państwo literaturę w sensu stricto pokazaną także od tej kuchni, która transformuje rzeczywistość, prawdę, doświadczenie, biografię w opowieść literacką. No, jedna z najpiękniejszych książek, jakie Państwo mogą wziąć sobie w krótką lub długą podróż urlopową.
1: Wydaje mi się, że profesor wiele osób przekonał, za co jesteśmy jak zwykle wdzięczni.
0: Bardzo się cieszę.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo, dziękujemy.
0: Do usłyszenia.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie nowych ceł na importowane towary z 60 państw, w tym z krajów Unii Europejskiej. Nowe taryfy, wynoszące 10 lub 12,5%, zastąpią dotychczasową globalną stawkę celną i mogą obowiązywać bezterminowo. Unię Europejską objęto taryfą 10% wymierzoną w państwa, które zdaniem Waszyngtonu nieskutecznie egzekwują zakaz pracy przymusowej. Zarzuty administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, którymi uzasadniła nowe cła nałożone na towary z Unii Europejskiej, są bezpodstawne, powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Zapowiedziała, że wspólnota zażąda od USA pilnych wyjaśnień. Nie wykluczamy skierowania sprawy do Światowej Organizacji Handlu, ponieważ Unia nie może zaakceptować ceł narzucanych pod bezpodstawnymi pretekstami, dodała. A Komisja Europejska nałożyła z kolei karę w wysokości blisko 900 milionów euro na Google. Według komisji koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce Google i ograniczając dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie. Uzasadniając wysokość kary, komisja podkreśliła, że w Unii Europejskiej z usług Google korzysta prawie cała populacja wspólnoty. Firma ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa. Jeżeli tego nie zrobi, będą jej grozić kary okresowe w wysokości 5% światowego obrotu. Przenosimy się do kraju. Jest akt oskarżenia przeciwko Antonimu Macierewiczowi. Prokuratura oskarża go o znieważenie i pomówienie szefa służby kontrwywiadu wojskowego, generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców. Do zdarzenia miało dojść w ubiegłym roku podczas posiedzenia Sejmu. Podczas publicznego wystąpienia Macierewicz nazwał szefa SKW oraz jego zastępców agentami rosyjskimi. Dodatkowo miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Słowa te, zdaniem śledczych, naraziły funkcjonariuszy na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia powierzonych im funkcji oraz mogły poniżyć ich w opinii publicznej. Prestiżowa nagroda Sybilla 2025 trafiła do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Placówka została wyróżniona za nową wystawę stałą poświęconą historii polskiego lotnictwa. To pierwsza taka nagroda w historii muzeum, mówi jego dyrektor Tomasz Kosecki.
1: To jest naprawdę wyjątkowa przygoda, ponieważ w jednym miejscu możemy zobaczyć całą historię polskiego lotnictwa w takiej pigułce. Do tego dochodzą jeszcze elementy multimedialne, symulatory, gry. Czyli każdy, kto przyjdzie do tego hangaru na tą wystawę, znajdzie coś ciekawego dla siebie, może tu spędzić co najmniej kilka godzin, podziwiając te nasze eksponaty.
0: Ekspozycja prezentuje historię polskiego lotnictwa od pionierskich szybowców i samolotów przedwojennych po powojenne konstrukcje. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Najcieplej będzie dziś na zachodzie i w centrum, choć nie będzie to temperatura szczególnie wysoka. W Szczecinie?
4: 18.
3: Poznaniu, Bydgoszczy i Wrocławiu termometry wskażą?
4: 22.
3: W Warszawie 21. W 21. Gdańsku, Białymstoku?
4: 19.
3: Łodzi i Katowicach temperatura maksymalna wyniesie 20. W Lublinie, Rzeszowie?
4: I Przemyślu.
3: I Krakowie bliżej 19. A najchłodniej piątek zapowiada się w Zakopanem, tylko 14 stopni. We wschodniej połowie kraju należy spodziewać się przelotnego... Łatwe.
4: Deszczu.
3: Miejscami także burz.
4: Burze i wiatr porywisty.
3: Na zachodzie, choć początkowo częściowo pochmurnie, w późniejszych godzinach
4: przejaśnienia.
3: Pogodzi się lub przejaśni.
2: Poranna manna.
4: Nie będę podawał numeru telefonu.
3: Dobrze, bunt.
4: Bunt. I tak państwo zadzwonią, jak będą mieli ochotę.
3: Coś upadło.
4: Pecie.manet, tam wyświat.online.
3: Upadł mikrofon Piotra Bukartyka na ziemię.
4: A Piotra nie ma.
3: Wypadł w ogóle z obudowy.
4: Całkowicie?
3: Tak.
4: I no coś to się musi odkupić, musi Piotr.
3: Ale to chyba ja zepsułem. Nie wiem, czy nie połamałem.
4: No nie mów takich rzeczy otwarcie.
3: To ja to wrzucę z powrotem pod stół.
4: Schowaj go.
3: Dobra, nic nie było. Uciekł Robert Kafka, a wspomniał na wieść o Tove Jansson i Lecie, że 9 sierpnia tego roku w Muzeum Kinematografii w Łodzi odbędzie się Dzień Tove Jansson. O czym, może o tym, a może o zeszłorocznych była mowa, tak, na naszej antenie. Będą warsztaty, na przykład Uszyj sobie włóczy kija o godzinie 12, ale będzie też specjalny pokaz filmowy adaptacji powieści właśnie Księga Lata z muzyką Hani Rani, reżyseria Charlie McDowell, 2024 rok, i będzie to o godzinie 16 i 18 w kinie Kinematograf, tak mi podpowiada internet.
4: Podpowiada ci ten Google, który wielką karę zapłaci.
3: Tak. Dlaczego? A, no, no tak.
4: Tak, wiem, było tak, w wiadomościach.
3: Tak, wiem, Google karę. No ale to nie przeze mnie ta kara. Chyba.
4: Trochę przez siebie.
3: No trochę przeze mnie. To co?
4: Na cztery... Nie, a, nie, nie, to na... nie.
3: Myślę, że to jest dobry moment na dwie rzeczy. Lata mi tu mucha jakaś. Po pierwsze, utwór, który za chwilę nie będzie stricte związany z... latami coś. Z festiwalem, o jakim chciałem wspomnieć, ale ponieważ odezwali się do mnie w tym tygodniu, żeby rozdać wejściówki.
4: Kto?
3: Z festiwalu.
4: Aha.
3: A moja audycja, właściwie alter ego mojego, jest dopiero w niedzielę, jak już się festiwal skończy.
4: Tak.
3: To pomyślałem, że tak...
4: Że teraz.
3: Tak delikatnie, może teraz coś wpuszczę. Chodzi o Muse Festival, który odbywa się w... Kawęczynie, dobrze pamiętam?
4: No wiesz co, nie pamiętasz?
3: Nie pamiętam, bo tam nie dotarłem niestety. Może mi się uda tym razem. Muszę to jeszcze uzgodnić z moją szefową. O, może tak powiem. Natomiast wiem, że będzie tam bardzo fajnie. Wiem, że było tam bardzo fajnie w poprzednich latach, ponieważ ludzie, którzy to robią, zajmują się takim rodzajem imprez i festiwali i muzyki zawodowo. Jest tam zawsze świetne nagłośnienie i jest bardzo dobry line-up i są świetni tancerze. Tak, Kawęczyn, dobrze mówię.
4: Kawęczyn. A to jest festiwal tańca?
3: To jest festiwal techno. Ale jest też to druga scena.
4: Tego słowa mi
3: tak, tak, tak, ale to właściwie pan użył dobrego sformułowania. To jest festiwal tańca. Tam się jedzie po to, żeby posłuchać dobrej muzyki i do niej potańczyć.
4: Aha, a trzeba umieć tańczyć, czy wystarczy?
3: Nie trzeba. Może pan robić, co chce.
4: Aha.
3: Może pan nawet stać i tylko słuchać i tańczyć wewnętrznie.
4: Ale tak wewnętrznie właśnie.
3: Może pan wewnętrznie. Są tacy, którzy tańczą wewnętrznie, są tacy, którzy tańczą zewnętrznie. Każdy taniec jest dopuszczalny. W związku z tym wejściówki będą do rozdania. Kilka podwójnych. Nie dostałem dokładnie jeszcze informacji, ile. Załóżmy, że 3. Najwyżej będę się tłumaczył, ale 3 podwójne wejściówki. Festiwal zaczyna się dzisiaj. Timetable jest taki, że dzisiaj już zaczynają się sety od 20. Proszę sobie wejść na ich stronę gdzieś na Instagramie lub na po prostu w internecie. Muse, spisane M-U-S-E Festival. I się zgłaszać. Najlepiej na adres... Może na moje alter ego marcin.man@nowyświat.online i z przyjemnością rozdam przynajmniej 3 podwójne wyjściówki, jak mi to potwierdzą. Ja może tam się pojawię jutro. Jutro sety są od 13 do 15.
4: A powiedz mi, czy techno trzeba tańczyć parami?
3: Nie, ale można.
4: Ale czyli można... Mimo, że to jest techno, podejść do kogoś, z kim się chce tańczyć, ukłonić się i powiedzieć, czy mogę prosić do tańca?
3: Chciałbym to zobaczyć. A nie zwrócił pan uwagi na zakres setów od 13 do 15?
4: Że 2 godziny tańca non-stop?
3: Nie, tam jest dzień pomiędzy jeszcze cały.
4: Aha.
3: Czyli to trwa od 13 w sobotę do 15 w niedzielę. W sobotę akurat, z soboty na niedzielę.
4: Ale można przerwać taniec?
3: Można. Nie trzeba, ale można.
4: Ale można.
3: Można. Więc to jest pierwsza informacja ważna. A druga, to bym chciał w związku z tym wrócić do tych urodzin Darka 60.
4: Aha, poprzednio było.
3: Tak, myślę, że to można połączyć.
4: Można.
3: Nawet Darek by się chciał wybrać. Może nawet razem z córką Kasią. Jeśli tak, to zorganizuję wam wejściówkę. Kawęczyn, sprawdźcie sobie, gdzie to jest. Darek ma 60, Kasia ma 30. A Ela składa im życzenia i prosi o energetyczną piosenkę.
4: Czyli teraz będzie od
3: ciebie. I teraz w związku z tym energetyczne ode mnie. taki producent Chlar jest, czy Klar, bardzo, ja go bardzo lubię i cenię i gra dobre sety, a utwór pasuje do poranka, bo zatytułowany jest Early Morning Acceleration.

0: To sobie Darek potańczył z córką.
1: Czy mam panu rezerwować wejściówkę?
0: Dla mnie? Mhm. Tak, tak. Ja bardzo chętnie pójdę i będę tańczył wewnętrznie.
1: Ciekawe, czy Darek z córką się ucieszyli bardzo z tej propozycji. O, ale widzę, że już pierwsze są... Andrzej się zgłosił po wejściówkę. Czyli tak? Dobrze, czyli jednak są fani po 8, którzy zdążyli wstać po wczorajszej imprezie i się wybiorą. Kawęczyn między Łodzią a Poznaniem, kilka podwójnych wyjściówek. Tam nie będzie przez cały czas taki, tak jak było. Jest też druga scena, myślę, że będzie trochę bardziej połamana, ale głównie myślę, że będzie techno i bardzo dobre nagłośnienie. Więc to jest też przyjemność.
0: A skąd wiesz?
1: Bo znam ludzi, którzy to robią, ekipę, czy nie wszystkich personalnie, ale byłem na imprezach, które nagłaśniali i to jest też przyjemność posłuchać tak dobrego dźwięku, bo naprawdę zajmują się tym zawodowcy. Jest to na najwyższej jakości sprzęcie, który jest wymyślony trochę pod, no może nie stricte pod taką muzykę, ale pod no bardzo, bardzo wysokiej jakości doświadczenie foniczne, o, może tak to ujmę. Naprawdę to brzmi nie, wyśrubowane to jest złe słowo, bo sugeruje, że jest jakieś podkręcone, a to po prostu jest naprawdę wybitny sprzęt nagłośnieniowy. To się nazywa, że to
0: jest... Nie jest podkręcone?
1: Kultura sound systemowa, tak się na to mówi.
0: Aha, no to naprawdę.
1: Widzę, że pan jest zachęcony. A ty, Tomku?
2: Tak. Oczywiście. No.
3: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
0: Trochę mnie złości ten sygnał, bo on wszystko od razu wyjaśnia i my nie możemy tak konferansjerka powiedzieć, a teraz Tomasz Giemza, bo to już było w sygnale. Ja bym to jakoś musiał wymyślić, żeby coś takiego oryginalnego mówić, żeby ten sygnał nie wyjaśniał wszystkiego.
2: Ja mogę tak przewrotnie powiedzieć, że nie wyjaśnię, bo w dżinglu słychać, że Tomasz Giemza wyjaśni, a ja przyjdę i powiem, nie wyjaśnię.
0: A może tak, rzeczywiście. A ja wtedy powiem, o, powiedział to Tomek Giemza. To będzie dobrze, tak?
2: Czyli co, nie wyjaśnię? Do widzenia.
0: Nie, nie, zostań. Bez wyjaśniania, zostań.
2: Dobrze, dziś pogoda pochmurna, przelotne opady możliwe. Czy panowie weszli do studia w pelerynach?
0: Oho, podprowadza nas pod coś.
1: Bo podpuszcza.
0: Nie, nie weszliśmy w pelerynach.
2: A to nie szkodzi, bo tak się składa, że nie każdy bohater nosi pelerynę, więc nie muszą panowie peleryny na sobie mieć. Ale czy panowie mają ulubionych bohaterów z filmu, czy też z literatury, którzy nosili maski i peleryny?
0: Zorro?
1: O, a pan sięga trochę dalej, czyli jednak już nie Supermany i Batmany.
2: Ale właściwie...
1: A był jakiś przed Zorro? Kto był przed Zorro, kto miał maskę i pelerynę? Trudne pytanie.
2: Maskę i pelerynę, nie wiem.
0: Maskę to tak, ale pelerynę nie pamiętam, kto mógł mieć.
1: Kto miał przed Zorro pelerynę?
0: Przed Zorrem? Pelerynę. Takie były takie, ale nie, to Sherlock Holmes, to oni mieli takie płaszcze z takimi...
1: A no tak, była taka, no, taka narzutka, jakby to nazwać.
0: Nie? Tak, tak.
1: No tak, to była protopeleryna w takim razie.
0: Ale bez maski Sherlock był.
1: No ale protopeleryna.
0: Protopeleryna, tak.
2: Tak, pan nadredaktor trafił od razu, że chodzi mi o postać Zorra. Czy my tego Zorra będziemy przez przypadki odmieniać? Zorra, Zorru?
1: Powinno się chyba, nie?
0: Tak.
2: Dobrze, to posłuchajmy muzycznego motywu związanego z Zorrem właśnie.

0: To była piosenka z serialu Zorro i czy ona w panach jakieś wspomnienia uruchomiła?
1: Ależ tak. Po pierwsze pamiętam, po drugie fascynowało mnie to, kiedy on tą swoją klingą wycinał Z na brzuchu sierżanta Garcia. A poza tym muszę wam powiedzieć, że przyznaję się, że jestem starszy od was o wiele, gdyż osobiście kredą na ścianach warszawskich budynków zamiast graffiti pisałem Z. Bo to była moda wśród smarkaczy, że każdy chciał być Zorro.
0: Myślę, że Zorro był ponadczasowy. Ty, Maria, nie chciałeś być Zorrem?
2: Ja się otarłem o bycie Zorrem i myślę, że może nawet miałem jakiś taki strój, ale to nie było chyba tak... to nie był tak pełny zachwyt, jak w przypadku redaktora.
0: No tak, już czasy się zmieniły, już chyba bardziej bohaterowie jak Batman do nas lepiej przemawiali. A Zorro była to opowieść lekka, przygodowa, ale istotne w niej było tło historyczne, tło polityczne, ponieważ Zorro, czyli Diego de la Vega, był osobą wysokiego stanu, dobrze urodzoną, dobrze sytuowaną, a mimo to wykazywał się nieprzeciętną wrażliwością na niesprawiedliwości społeczne. Przejmowały go los i udręka zwykłych, biednych ludzi. Jak panowie myślą, czy legenda o Zorro ma w sobie choć ziarenko prawdy?
1: No to już Tomek jest specjalistą od penetrowania historii. Ja się nie ośmielę powiedzieć, ale zaraz wyjaśnisz na pewno.
0: Tak, wyjaśnię to. Ziarenko jest, ale to jest takie malusieńkie ziarenko, takie, że z lupą należy się temu ziarenku przyglądać. Pierwowzór Zorra znajdziemy w historii Kalifornii. Ten pierwowzór miał imię i nazwisko Joaquin Murrieta. Mówiono o nim również Robin Hood Dzikiego Zachodu. Z tym, że on wcale nie był szlachetny, on był raczej mścicielem aniżeli bohaterem. O takich ludziach jak on mówiono 49er, ponieważ w 1849 roku w Kalifornii wybuchła gorączka złota. Wielu tam wówczas w poszukiwaniu złota zjeżdżało, Joaquin Murrieta również. No i ponieważ rok wcześniej Amerykanie przejęli panowanie nad Kalifornią, wcześniej panował tam Meksyk, to amerykańscy poszukiwacze, rozzuchwaleni, często źle traktowali meksykańskich poszukiwaczy i Murrieta wiele wycierpiał. Amerykańscy poszukiwacze zagrabili jego złoto, podobno zabili jego brata. On następnie zorganizował gang, który pierwotnie miał być formą samoobrony przed amerykańską opresją, ale potem się rozzuchwalił, grabił złoto Amerykanów i stał się groźnym przestępcą. I czy tu panowie na razie widzą jakieś podobieństwa do Zorra?
1: No, właściwie w obronie słabszych zaczynał, więc podobnie jak Zorro.
0: No tak, panowie mówili o kolorowej prasie. W tamtych czasach kolorowej prasy nie było, ale znani bandyci byli trochę jak celebryci, bo proszę sobie wyobrazić, jak na głównym miejskim placu wieszano list gończy z czyjąś podobizną. No to była przepustka do wielkiej sławy, a po drugie on po prostu stał się symbolem meksykańskiego oporu wobec amerykańskiej opresji. Z tym, że pisarz, który potem przeniósł tę zromantyzowaną wersję legend o Murriecie jako pisarz, który wymyślił postać Zorra, on moim zdaniem celowo przeniósł akcję o 100 lat do tyłu, aby to nie była opresja amerykańska, ale opresja hiszpańska, więc to też była prawdopodobnie kwestia polityczna. No a poza tym w świecie bez bohaterów trzeba tych bohaterów stwarzać, bo ludzie bohaterów potrzebują i tak Murrieta najpierw stał się meksykańskim Robin Hoodem, a potem inspiracją do postaci Zorra. O Murriecie zaśpiewa Dave Alvin, który jest rodowitym Kalifornijczykiem i na pewno przesiągł za młodu tymi historiami. W tytule piosenki jest głowa Murriety, co sugeruje, jak Murrieta skończył. Sugeruje, że głowa została oddzielona od reszty ciała, ale ja nie będę w szczegółach o tych barbarzyńskich aktach opowiadał. I w tej piosence, poza pewnymi szczegółami, fakty się zgadzają, więc Dave Alvin Murietę odczarował. Jest to piosenka bardzo nastrojowa, w jej rytmie można poczuć tętent koni, na których jeźdźcy ruszyli, aby Murietę ująć. No i pan nadredaktor już powiedział, co Zorro robił na koniec, kiedy odchodził. On szpadą takie Z wprawnym ruchem pozostawiał. Ja, tak się składa, że nie mam ani peleryny, ani szpady, ani nawet swojego znaku nie mam, więc po prostu mówię do usłyszenia.
1: No to w takim razie do usłyszenia. Cii, cii, cii.

0: Halo, czy to Radio Nowy Świat?
1: Tak.
0: Chciałem powiedzieć, że bardzo was uwielbiam i słucham was i bardzo bym chciał, żebyście w tym nowym miejscu też tak ładnie grali i właśnie się dodzwoniłem i bardzo chciałem powiedzieć, że wszyscy na pewno dzwonią, tylko nie wszyscy wchodzą na antenę, więc jestem bardzo szczęśliwy, szczęśliwa, że mogłem dodzwonić, bo chciałem powiedzieć, że was uwielbiam, całe radio wasze uwielbiam.
2: Pan Wojtek chyba jest w potrzebie telefonu od państwa jakiegoś.
0: Pana Wojciecha też pozdrawiam, to bardzo jest fajny redaktor.
2: Męska maska i peleryna podpowiada, że Don Pedro miał maskę i pelerynę.
0: Ale to Don Pedro to Kraina deszczowców, tak, i to tak. Wszystko, tak.
2: To. Ale to czy był przed Zorro?
0: Nie, on był po Zorro.
2: No właśnie, a ja potrzebuję peleryny.
0: Wczesna peleryna. No ale wiesz, peleryny to mieli na przykład muszkieterowie, więc to było dużo wcześniej.
2: No dobra, mieli, tylko nie mieli maski, ale mieli pelerynę rzeczywiście. Znaczy dobra, czyli coś się da znaleźć. Jakub mnie przyłapał, że jestem precyzyjny, podając miejsce odbycia się festiwalu Muse między Łodzią a Poznaniem.
0: Nie jest kawęczyn między Łodzią a Poznaniem?
2: Poniekąd jest, ale jest troszkę złośliwy i pisze, że po takiej informacji każdy z zamkniętymi oczyma trafi. Tymczasem ów kawęczyn, żeby mnie interesował ten rodzaj muzyki, musiał podkreślić, leży 60 km od Bydgoszczy, koło Inowrocławia.
0: A teraz od Bydgoszczy, w którym kierunku?
2: A, czyli też nie był precyzyjny.
0: Na północ, no, na właśnie. Zachód,
2: widzisz,
0: na wschód?
2: Widzisz, Kuba, próbowałeś i się nie udało.
0: To trzeba być precyzyjnym.
2: Bercik z Bytomia w sprawie Zorra.
0: Że?
2: Uruchomiony został temat. Patrzę w stronę Tomka, który jeszcze jest z nami, tylko w realizatorce. Byłem pod dużym wpływem serialu Zorro. Na babci pianinie żyletką wyciąłem literę Z.
0: Mój typ podejścia, tylko ja nie byłem taki wandalem, bo na ścianach tylko pisałem Z.
2: A Michał z Górnego Śląska pisze, że takie powiedzonko na Górnym Śląsku z dzieciństwa pamięta. Sierżant Garcia, gruby jak beczka, Zorro mu wyciął Z na majteczkach.
0: A, nie znałem tego, ale to pasuje, oczywiście. To niestety pokolenie już starszych, którzy pamiętamy. Nie pamiętam tylko dekady, kiedy ten Zorro był w telewizji, co było oczywiście takim rodzynkiem w komunistycznym programie telewizyjnym. To chyba były 50. lata, ale albo może początek 60. Może państwo pamiętają, bo ja nie bardzo. Chciałem też powiedzieć, że wasze radio jest takie świetne, że nie mogę go wyłączyć.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I to ja rozumiem, sygnał nie zdradza i teraz my możemy powiedzieć Kuba Jędras.
2: O. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Mamy medal Mistrzostw Świata. Robert już o tym wspominał w serwisie. Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim. Wczoraj zapowiadałem, że o podium powalczy Mateusz Polaczyk w amerykańskiej Oklahomie, a tu proszę, niespodziankę sprawił inny z naszych kajakarzy, Michał Pasiut, który świetnie już popłynął w półfinale, zajął tam 6. miejsce, no ale to, co zrobił w finale, to prawdziwy majstersztyk.
3: Pod górę popłynął.
2: No nie, tak to nie. Taki odwrócony slalom, tak. Świetny przejazd zaliczył, drugie miejsce wywalczył, przegrał tylko z Czechem Jakubem Krejcim. To doświadczony zawodnik, mówi o Michale Pasiucie. Stawał wcześniej trzykrotnie na podium Mistrzostw Świata, ale w konkurencjach drużynowych. Wczorajszy medal srebrny jest jego pierwszym tak efektownym, indywidualnym osiągnięciem. Ja próbowałem w internecie poszukać, na czym polega, jaka jest recepta na sukces Michała Pasiuta i natknąłem się na ankietę na stronie Międzynarodowej Federacji Kajakowej, którą wypełnił, tak jak inni zawodnicy. I bardzo mnie zaintrygowało, bo na pytanie o ulubioną potrawę nasz kajakarz odpowiedział every food.
1: To ładne.
2: W tym może tkwi tajemnica jego sukcesu.
3: Ujmujące.
2: Tak. Dziewiąty był Dariusz Popiela, inny z naszych kajakarzy, więc nieźle się naprawdę spisali. Wcześniej rywalizowały kajakarki. Klaudia Zwolińska broniła tytułu mistrzyni świata, no ale tym razem nie poszło tak, jakby sobie to, tak jakby chciała po prostu, tak jak sobie to wyobrażała i zajęła ostatecznie 10. miejsce, ale dzisiaj mamy rywalizację w Kanadyjkach, półfinały i finały, no i tam Klaudia Zwolińska także broni mistrzowskiego tytułu, więc może dzisiaj obroni ten tytuł, może uda się zdobyć podium. Tego oczywiście Klaudii Zwolińskiej życzymy. U panów wystąpi Szymon Nowobilski, a jutro niezwykle efektowny cross kajakowy, więc też warto to oczywiście śledzić.
1: Ale wiesz co, z tymi kajakami to jest tak, że być mistrzem świata to właściwie zupełnie inaczej niż w innych dyscyplinach, bo jeśli jesteś mistrzem świata na przykład w sprincie, to głównie biegasz po nawierzchni podobnej. A tu ciągle jest inna woda, przypuszczam.
2: Inny tor, tak, no bo inaczej porozstawione te bramki wszystkie, tak, które trzeba mijać. To bardzo wymagające oczywiście dyscyplina sportu, rzecz jasna. No tym bardziej warto docenić to, że kibice też jakby odkryli na nowo kajakarstwo górskie, bo Klaudia Zwolińska, przypomnę, w zeszłym roku, w tym roku, w styczniu została sportowcem roku w plebiscycie przeglądu sportowego.
1: Ciekawe, czy tam są przepisy na przykład, że nie można mieć za długich tych, co się wiosłuje, wioseł albo czegoś.
2: Na pewno jest to jakoś tam. Tak, na pewno. Kolejne dwie polskie drużyny piłkarskie rozpoczęły grę w europejskich pucharach. W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy zaprezentowały się Raków Częstochowa i GKS Katowice. Raków był absolutnym faworytem w meczu z maltańską Valettą i mimo iż do przerwy przegrywał 0-1, to z tej roli faworyta się wywiązał, bo w drugiej połowie strzelił 3 gole. Awans powinien być formalnością. Za tydzień będzie mecz rewanżowy. Z kolei piłkarze GKS-u Katowice wybrali się na Słowację. A jak im poszło? Głos w tej sprawie oddam komuś, kto oglądał ten mecz na miejscu. Panu Jarosławowi Tomczykowi, dziennikarzowi tygodnika Piłka Nożna, a przy okazji naszemu patronowi.
4: 23 lata czekał GKS Katowice na powrót do europejskich pucharów. Pierwszy mecz po tak długiej przerwie wypadł w oddalonej raptem o 150 km od stolicy Górnego Śląska, słowackiej Żylinie. Przyjechało na niego aż 2000 sympatyków GKS-u, którzy stworzyli na trybunach znakomitą atmosferę i już w 6 minucie mogli cieszyć się z objęcia prowadzenia przez swój zespół. Bartosz Nowak świetnie dorzucił piłkę z rzutu rożnego, Lukas Klemens wyskoczył najwyżej w powietrze i było 1-0 dla GKS-u. Niestety potem polski zespół oddał inicjatywę, przegrał środek pola, stracił 2 gole, w samej końcówce mógł stracić jeszcze jednego, przegrał cały mecz 1-2, ale z całą pewnością w rewanżu u siebie jest w stanie odrobić straty.
2: To był Jarosław Tomczyk prosto ze słowackiej Żyliny. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj już rusza kolejny sezon Ekstraklasy. Na pierwszy ogień mecze Radomiaka z absolutnym debiutantem na tym poziomie rozgrywek, wieczystą Kraków. Będzie też wieczorna potyczka Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Tymczasem w Tour de France po 18 etapie w czołówce klasyfikacji generalnej nic nie drgnęło. Nadal Tadej Pogaczar prowadzi 4,5 minuty nad Remco Evenepoelem. Obaj się nie wyrywali do przodu, pilnowali się nawzajem i tak sobie przejechali ten etap, a bohaterem był wytrawny góral Richard Carapaz, Ekwadorczyk. Pojawił się na mecie usytuowanej na wysokości 1825 metrów nad poziomem morza 45 sekund przed Szwajcarem Mauro Schmidtem i Amerykaninem Matteo Jorgensenem. Dzisiaj i jutro kolejne alpejskie etapy. Będzie bardzo ciekawie i widowiskowo warto śledzić Tour de France, bo to już prawie finisz, absolutny finisz w niedzielę, oczywiście na Polach Elizejskich w Paryżu. No to jeszcze o rajdzie Polski samochodowym, bo to jedna z najważniejszych imprez w naszym krajowym kalendarzu właśnie sportów motorowych. To eliminacja rajdowych Mistrzostw Europy, jak zwykle oznacza 3 dni ścigania, ale tym razem nie po mazurskich Szutrach, jak to miało miejsce w ostatnich 20 latach, a po Górnym Śląsku. Start dziś w Katowicach. Tego rajdu nie może doczekać się nasz czołowy kierowca Kajetan Kajetanowicz, który wraz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem jest już oczywiście za przejazdami testowymi, a te przejazdy, trasa tych przejazdów przebiegała w pobliżu jego domu w Ustroniu.
3: Bardzo fajna atmosfera na testach, ale co dla mnie równie ważne, fajna zabawa z samochodem. Oczywiście zawsze chcę więcej, chciałbym jeszcze więcej kilometrów przejechać, ale czeka nas rajdowe święto, wielkie rajdowe święto, 82. Rajd Polski i mam nadzieję, że tam się pościgamy, że przede wszystkim uśmiech na twarzy nie będzie znikał i że będziemy mieć dobry feeling.
2: Rajd Polski potrwa do niedzieli, a co sportowo wydarzy się w ten weekend, o tym opowiemy wraz z Mikołajem Tyczyńskim w Ostrej Grze w poniedziałek o 8.30.
1: Piękne, szybko podane podstawowe wiadomości w wykonaniu Kuby Jędrasa.
5: Nie takie podstawowe.
1: Tak. No jak, tak, szerokie. Tak? No tak, bo i wiosła, i kolarze, i nic o lewym nie było za to.
2: Nie było nic o lewym.
5: To jest bardziej podstawowe, a Kuba jest od zaawansowanej wiedzy.
1: Aha, no tak. Bo coś on tam tak niby zagrał, ale coś nie tego. Ale co ja tam się znam.
5: Dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Pędem o roślinach.
1: Urszula Zajączkowska troszkę zamordowała panterę, a to właśnie nasza robota, ale mamy cię osobiście i bardzo chcemy od razu wykorzystać twoją obecność. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Dzień dobry.
1: Czy wiemy o czym dzisiaj?
2: Wiemy, wątków jest tak dużo, mam do powiedzenia, że właściwie nie wiem, co tu powybierać, bo też jest sezon wegetacyjny, w związku z tym bardzo dużo się dzieje i wszyscy botanicy dostosowują się do roślin. To jest taka nauka, wobec której to my musimy absolutnie się ustawiać nasze kalendarze wobec roślin, no bo inaczej no one na nas nie poczekają. To nie są zwierzęta, to nie są bakterie. Więc jeśli czegoś nie zrobimy, no to liść umrze. Będzie jesień, zima i cały rok, można powiedzieć, przepadł. Więc teraz jest naprawdę wtedy, kiedy ludzie odpoczywają, my mamy pościg, więc ja sama kończymy opracowywać taką fajną pracę dotyczącą jemioły na drzewach, szczególnie sosnach. Mało kto wie o tym, że na iglastych mogą być też jemioły. I że bardzo często ta jemioła na tych drzewach iglastych to jest dla nich koniec. Czy o sosnach rosnących w bagnach. To też już jest w moim końcowym opracowaniu. Zaraz idziemy w bardzo ważne miejsce przyrodnicze dla Warszawy. Przyrodniczo-kulturowe, historyczne, a mianowicie będziemy badać powązki warszawskie. Wspaniały ksiądz się zgodził, wpuścił nas wszystkich. Tak, będę kierować całym zespołem interdyscyplinarnych przyrodników, który będziemy sprawdzać całość, jako taką Arkę Noego trochę.
3: I to nie jest takie oczywiste, że tam można wyjść i zbadać, co się dzieje.
2: No nie, tam trzeba się bardzo postarać, bo całość jest pomnikiem.
3: No tak.
2: Ale przyroda jest też wybitna.
3: No bo to trochę tam właściwie osobny ekosystem się tak naprawdę stworzył. No
1: czy tam jest coś szczególnego na powązkach, o czym warto powiedzieć?
2: Wspaniałe stare drzewa. To na pewno. Powązki są zamykane na noc, więc tam też i te małe ssaki mają naprawdę rezerwat. Nie mówię tu wcale o wiewiórkach, tylko o małych gryzoniach, które tworzą swoje nisze ekologiczne, które tworzą swoje, mają kryjówki, więc to jest wybitne mszaki, wybitne porosty. Takie nawet z czerwonej listy, więc to jest coś, co będzie i również pośpiech. 2-3 miesiące musimy tam wejść i przebadać. A dopiero co wróciłam z gór literatury, gdzie z ludźmi chodziłam po lesie z mikroskopem i z żyletką. Po prostu oglądaliśmy las od środka, zresztą tam też są wasi słuchacze. Powiedzieli mi, że rano słuchali, bo w piątek byliśmy tam. I bardzo ich zresztą pozdrawiam. No i z taką żyletką, z mikroskopem wchodzimy do lasu. To się nazywało wędrówka z seminarium, z czytaniem wierszy mogły być, ale nie było czasu i nie było też wędrówki, bo żeśmy się zgubili w mikroskali. I można oglądać las na powierzchni 1 mm2 i to wystarcza.
3: No tak, tylko wystarczy się trochę obrócić w lewo, w prawo i ma się zupełnie...
2: Tak, ludzie wzięli plecaki, wodę, górskie buty, a nawet do pierwszego zakrętu nie doszliśmy i minęły 3 godziny. Więc była i kora, i płatek kwiatu, i kawałeczek drewna, i różne mikroorganizmy, które są fascynujące. Takie pojedyncze komórki glonów. I też to wielkie zdziwienie, że to od glonów przede wszystkim oceanicznych mamy tlen w płucach na całym świecie. Że ten mikroświat, mikroorganizmy, to jest najczulsza

0: że przecież to były komórki, które kiedyś żyły, w których kiedyś był transportowany cukier, no i które kiedyś musiały umrzeć przez taką śmierć głodową w jakimś sensie, po to, żeby chronić pień, żeby być taką martwą skorupą. Więc, no i można to też prześledzić, jak mapę. Więc naprawdę wcale nie trzeba się tak daleko szwendać, nie trzeba zdobywać szczytów, nie trzeba zdobywać jakichś wielkich przestrzeni w ramach turystyki. Można się zgubić, zassać w taką przestrzeń mikro.
1: Na spacerze z psem wracamy do tego tematu. Że
2: ale nie... z psem, z żyletką i z mikroskopem.
1: No tak, ale że nie trzeba na najwyższą górę świata wchodzić, no tylko tak. Można pójść na spacer.
0: Tak. Tylko, że jest jedna rzecz. Tego języka roślin trzeba się nauczyć. Czym jest taka geometria komórek? Co te tkanki mówią, że się pojawiają? Na szczęście jest ich dość mało, jeśli chodzi o typy tkanek u roślin, ale ich układ, ich geometria, ich symetrie zawsze są opowieścią taką historyczną u roślin. I może być to, powiedzmy, historia do wiosny, tak jak teraz, albo też kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat można prześledzić. Tutaj mówimy o dendrochronologii. No i to jest, okazuje się, wystarczające, żeby traktować trochę rośliny jako takie księgi, które można powoli czytać. Przy czym niestety trzeba się trochę nauczyć tego języka. Czy tych liter, którym można powiedzieć są komórki, czy zdań, którymi są tkanki. Robimy preparat, siedząc głęboko w lesie, no nie głęboko, na samej krawędzi i wystarczy, ludzie sobie przenosili ten mikroskop między sobą. Bardzo taki prosty, chiński mikroskop. Jedynie tutaj jedno szkło musi być, soczewka musi być szklana. No i to wielkie zdziwienie na ich twarzach. To jest warte każdego wysiłku. Po prostu zauważają coś, co mają, co jest skrawkiem paznokcia, fragmentem, co kiedyś żyło albo jeszcze żyje i jest tak po prostu oszałamiająco poza wszystkim piękne. Po prostu nawet bez wiedzy, tylko ten zachwyt nad geometrią, nad tą symetrią. Przecież rośliny, ich pędy bardzo często są symetryczne. Jest to taka symetria, ja ją lubię porównywać do takich średniowiecznych rozet w katedrach. Taka symetria gwiaździsta. I okazuje się, że jeśli symetria jest trochę kopnięta, to coś się wydarzyło i było to zawsze coś takiego trudniejszego. I później rośliny regenerują się, odtwarzają swój wewnętrzny porządek. Tak? Czasami ludzie też mówią, muszę wrócić do siebie. Muszę jakoś się uporządkować.
1: Odtwarzają, ale ślad tego wydarzenia jakiś pozostaje, tak? Tego lekkiego kopnięcia właśnie w jakimś miejscu.
0: Chyba, że jest się rośliną tak zwaną zielną, no i czeka się do pierwszego mrozu. Aż to ścina i po prostu historia przepada. Tak.
2: No to ja bym nie chciał być rośliną zielną.
1: Ale dlaczego nie? Czy nie wiem. Nie chciałby pan mieć historii swojej zapisanej na sobie?
2: Że ciągle jestem młody?
1: Tak.
0: No.
1: Że nie
2: a,
1: ma,
2: to
1: że chciał, na przykład,
2: a to chciałbym.
1: No właśnie, że nie zostaje na panu blizna, tylko tak. Ona odpada na zimę.
0: I odradzamy się na nowo.
1: Ma pan nową rękę.
2: Może tak, rzeczywiście. A ta opowieść o mikroskopie i żyletce powoduje we mnie zupełnie nowe spojrzenie na przebój sprzed lat z brzytwą na poziomki. Mm-hmm. To może było to samo, że oni chcieli sprawdzić, jak poziomka ma te swoje warstwy. Może o tym by to było.
0: No jasne, a poza tym poziomki są fantastyczne. Mówię jako roślinę, nie tyle te ich owoce. Fantastyczne. Fantastyczne mają włoski. Też zresztą oglądaliśmy, jak je skrzą się na świetle włoski roślin. Coś, czego w ogóle nie ma, niewidoczne. Zresztą taka jest ich między innymi funkcja, żeby te nadmiary światła po prostu jak takie malutkie, stożkowate szkiełka...
1: Rozpraszają?
0: Rozpraszać, tak. Co to jest? I to...
1: No dobra, ale jaki jest cel rozproszenia światła przez taki włosek?
0: No bo zdecydowaną większość...
1: Żeby się nie nagrzała za bardzo?
0: Tak, czy? Właśnie o to chodzi, bo większość energii, jaka do nich trafia, a rośliny nie mają nóg. Nie mogą uciec.
1: Nie mają. Mogą się trochę przychylić tylko w jedną.
0: Mogą się trochę przychylić, zwiędnąć. No, no i tak. Te nadmiary energii muszą skądś jakoś uciec.
1: Bo delikatna jest taka poziomka malutka.
0: Nie jest taka delikatna. Nie jest taka delikatna. Ma nawet drewno w środku.
2: Poziomka.

0: drewno?
1: Tak, regularne drewno.
0: Ale nie w owocu.
1: Nie, znaczy w owocach nie ma. Znaczy ma tam wiązki przewodzące, w których jest drewno. Też w owocach. Natomiast no i łupiny w tych, tych takich drobnych nasionkach, one też są zdrewniałe.
0: Kurczę, człowiek się uczy ciągle.
2: Chyba musimy
1: Rzodkiewka. Rzodkiewka to jest zdecydowana większość regularne drewno.
2: To jest strasznie skomplikowane wszystko.
1: No, ale jecie drewno.
0: To czerwone na wierzchu, czy to białe w środku?
1: To białe w środku.
2: To jest drewno. Niezłe. No. To nie wiedziałem.
1: I chrupie smacznego.
0: No chrupie, a kalarepa też chrupie.
1: Tak, i też tam jest bardzo dużo
2: drewno. Drewno?
1: Tak.
0: No moglibyśmy tak rozmawiać do 10, ale niestety. Urszula, strasznie to jest miłe, że opowiadasz nam o tym. Państwo to zresztą doceniają i w takim razie koniecznie za tydzień.
1: Dobra, widzimy się. Dziękujemy. Może kiedyś z żyletką pójdziemy.
0: Dobrze.
1: Ze słuchaczami.
2: Bardzo chętnie.
3: Minęła 9, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Część posłów PiS z Mateuszem Morawieckim na czele odmówiło podpisania lojalek w wyznaczonym czasie i dziś może dojść do rozłamu tej partii. Wczorajsze rozmowy ostatniej szansy nie przyniosły efektu. Dziś w południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie, co dalej z jego ugrupowaniem. Upadek dawnej partii rządzącej to nie koniec świata, przekonują o tym Węgrzy. Poparcie dla Fideszu Viktora Orbana regularnie spada i sięga teraz jedynie 16%. Z kolei obecnie rządząca TISA cieszy się tam poparciem na poziomie 74%. Wynika z opublikowanego sondażu ośrodka Zawecz. Jego autorzy dodali, że nigdy w ciągu ostatnich 36 lat żadna partia na Węgrzech nie miała poparcia 4,5 miliona wyborców. Dane wyraźnie wskazują, że zakorzenienie społeczne partii TISA jest niezwykle szerokie i głębokie. Ugrupowanie to ma ogromną przewagę nad Fideszem w każdej grupie społecznej, demograficznej i socjologicznej, napisano w sondażu opinii publicznej. Badanie wskazało również na korzystne wskaźniki nastrojów społecznych i zadowolenia z działań rządu. 64% respondentów uważa, że sprawy na Węgrzech zmierzają we właściwym kierunku. Szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z irańskich środków będących pod kontrolą USA, zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zamrożone irańskie środki są szacowane na ponad 100 miliardów dolarów. Szef MSZ Iranu Abbas Araghchi odpowiedział, że zajęcie aktywów innego państwa w celu uregulowania przyszłych długów stanowi precedens o charakterze zapalnym. We wsi Czeremcha pod białoruską granicą startuje dziś folkowy festiwal Czeremcha. Potrwa do niedzieli. Przez 3 dni przez festiwalową scenę przewiną się zespoły z całego świata. Będzie mnóstwo warsztatów, seansów filmowych, spektakli teatralnych i spotkań autorskich. Na festiwal można dojechać dziś darmowym pociągiem z Warszawy, informuje Basia Kuzup-Samosiuk, główna organizatorka.
4: Będzie to pociąg kolei mazowieckich i wystartuje o godzinie 14.49 z Warszawy Wschodniej, peron 4, tor 3. Będzie miał przystanek w Siedlcach o 15.56 i przybędzie do Czeremchy o 16.55. Będzie jeszcze 1,5 godziny na to, żeby rozlokować się w swoich kwaterach na polach namiotowych i przybyć po godzinie 18 już na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury.
3: W niedzielę po południu, po zakończeniu festiwalu, będzie można wrócić z Czeremchy do Warszawy również darmowym pociągiem. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym festiwalu Czeremcha. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
2: Za...
0: W kraju będzie temperatura w okolicach 20 stopni.
2: Za!
0: Proszę?
2: Zachmurzenie będzie dziś na ogół miarkowane.
0: Ale to tak właśnie.
2: Choć miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami...
0: Będzie trochę deszczu.
2: Duże. Tam też pojawią się przelotne opady deszczu i burze, a na szczytach Tatr nawet deszcz ze śniegiem.
0: Nawet ze śniegiem na szczytach?
2: Wiatr na O...
0: Na ogół?
2: Będzie słaby i umiarkowany.
0: Tak.
2: Choć porywisty, zwłaszcza wysoko w górach i w czasie burz. Termometry wskażą dziś od 18 do 22 stopni. Chłodniej będzie w rejonach...
0: Podgórskich.
2: Karpat.
0: Karpat.
2: Od 13 do 17. Tak.
5: Poranna manna.
0: I co tam na grupie?
2: Nie wiem, ale widzę, że jest pytanie do Urszuli, ale Urszula już poszła sobie.
0: Ale dobrze. Pytanie przyszło mailem?
2: Tak. Ale może albo nas słucha, albo zostawimy je na przyszły tydzień.
0: A jakie pytanie?
2: Chciałabym zadać pani Urszuli od drzew pytanie za pośrednictwem panów. Intryguje mnie niepewna sprawa. Mieszkam koło Lublina na Dolnym Śląsku, w miejscach, gdzie wycięto lasy sosnowe, co mnie bardzo boli. Zauważyłam, że na powstałych polanach pozostawiane są pojedyncze, wysokie, samotne sosny. W jakim to jest celu? Czy jest to czymś motywowane? Bardzo lubię rozmowy o drzewach, dużo się dowiaduję.
0: Kuba, jakbyś jeszcze złapał ule, to sprawdź, wiadomo, dlaczego tak jest.
2: A Asia pisze, że poczuła się pozdrowiona, bo miała szczęście uczestniczyć w podróży z mikroskopem. Było cudownie, spotkanie z Urszulą zmienia patrzenie na świat i człowieka już na zawsze. Jestem oczarowana, bardzo pozdrawiam i dziękuję, bo to dzięki wam tam byłam, Asia.
0: Bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo.
2: Tak.
0: A rzodkiewki są z drewna.
2: Z drewna są.
0: I maliny też mają trochę drewna.
2: Tak.
0: Nie wiedziałem, że lubię drewno.
2: Tak. Szczyt wszystkiego odbył się wczoraj.
0: I co?
2: Słuchał pan?
0: Tak, oczywiście.
2: Jakie kraje odwiedziliśmy?
0: Strasznie cicho słuchałem, także nie wszystko pamiętam.
2: Ni?
0: Słucham?
2: Ni?
0: Nie lubię być przyłapywany. Nie lubię.
2: Nig.
0: Mig.
2: N-I-G. Nig.
0: Nig. Nigeria?
2: Tak, w Nigerię i Chiny odwiedziliśmy.
0: A, Chiny nawet. Chiny to ogromny kraj.
2: To
0: wielkie państwo.
2: Tak. No i Marcin wczoraj w audycji przytoczył niespodziewanie, bo nie planował tego, taki filmik, który widział, że w Chinach właśnie, na tych strasznie długich autostradach, które tam powstają, bo to jednak jest kawał kraju z dużymi odległościami, testowane są takie rozwiązania, jak pokazy laserowe, tak jak są u nas też takie, nie wiem, tablice informacyjne nad drogami, prawda?
0: Tak,
2: czy to
0: tak.
2: Z jazdy, czy to takie cyfrowe. To na tychże różnych strukturach, jak będzie, montowane są lasery.
0: Nad autostradą?
2: Nad autostradą.
0: I co on ten laser mówi, robi?
2: Laser świeci przed siebie, robiąc pokaz laserowy. Jest to rozwiązanie testowane po to, żeby ograniczyć liczbę wypadków na drogach, tak długich i tak monotonnych, że nie wiadomo, na czym się skupić, więc żeby ludziom tę trasę umilić, a właściwie ich dobodźcować w jakiś sposób, to Chińczycy montują lasery, które robią...
0: Ale przecież to jest makabra, bo nie patrzysz na szosę, tylko na te bdziu-bdziu i...
2: Tak.
0: I koniec.
2: Ale coś takiego jest, wrzucę, a miałem wrzucić film, nic nie wrzuciłem, o wszystkim zapomniałem. Przepraszam, dobra, to teraz tak, wrzucę ten film, o którym mówiłem, czyli The North Face Presents K2 Chasing Shadows, to wrzucę na grupę patronów, a wrzucę również film z chińskich autostrad, które strzelają laserami.
0: Nie chciałbym, żeby mi tak migało.
2: Pokażę zaraz panu. W trakcie teraz już nie będę szukał. No i to była zapowiedź do tego utworu, który trochę brzmi tak, jak wyglądają te autostrady.
0: Ale to jest właśnie Chiny?
2: To jest Chin. Jest pan na to gotowy?
0: A jakiś tytuł? Coś wykonawca?
2: Rek 421. A pan podobno robi muzykę od 5 lat i doszedł do poziomu, który brzmi o tak.

0: Nie zachwycił mnie ten utwór.
1: Dlaczego?
0: Nie wiem.
1: Dlaczego?
0: Nie zachwycił mnie.
1: Przecież to było wszystko.
0: No może właśnie za dużo wszystkiego.
1: Nie, no właśnie uważam, że on brzmi jak Chiny, jak nadprodukcja i przebodźcowanie związane z tym wszystkim. No tak, no ale to jest aktualne bardzo.
0: Ja bym w ankiecie, tak jak ten kajakarz, nie napisał all food, również jeśli chodzi o muzykę. To tak jakoś, może jestem dziwny.
1: To jest mi przykro, bo uważam, że tak jak jest dużo rzeczy, które są napakowane za bardzo różnymi dźwiękami, to tutaj jest to zrobione po prostu dobrze. Bo miejsca, gdzie ale się wydaje, że będzie drop, to na przykład jest oszukaństwo małe i go nie ma.
0: Ja nie muszę być przez ciebie wstawiany w jakiś rygor. Mogę powiedzieć, co myślę.
1: Chce pan zobaczyć te lasery na autostradzie?
0: Nie wiem.
1: Pokażę panu.
0: Uwaga, proszę państwa, patrzę.
1: No i państwo nie zobaczą, ale ja to zaraz wrzucę. I tu jest autostrada, widzi pan to nad?
0: Widzę.
1: To są lasery nad autostradą.
0: Widzę. To jest makabra.
1: To jest, przyznaję, makabra. Anti-sleep lasers to się nazywa w filmach. Po prostu pokazy laserowe nad drogą. Wrzucam do grupy patronów, możliwe, że już to kiedyś robiłem. A jeszcze jedną mam informację, bo tu sobie żartowaliśmy, że tych kawęczynów to jest 5 różnych, w różnych miejscach. Słuchacz się ze mnie śmiał, że nie wiem, gdzie jest kawęczyn między Łodzią a Poznaniem. Ja tam, jak wspominałem, nie byłem, bo to a propos tego festiwalu Muse, co to wejściówki.
0: Ale to w końcu który kawęczyn?
1: To jest inny kawęczyn. To jest kawęczyn obok Gniewkowa przy Toruniu.
0: A nie mogą wszystkie kawęczyny być między Łodzią a Poznaniem? To byłoby prościej.
1: Ale...
0: Albo gdyby wszystkie kawęczyny połączyły się w aglomerację.
1: O, może tak. No w każdym razie daję znać tym, którzy się zgłosili po wyjściówki, że jeśli myślą, że jadą do kawęczyna między Łodzią a Poznaniem,
0: to nie.
1: To nie jest ten kawęczyn. To jest ten kawęczyn. Ale jak weszliście na stronę, to wiecie, że to jest Balzak, Pałac Balzak i tam w tym pałacu właśnie jest festiwal.
0: Balzak, to Balzak zbudował ten pałac?
1: Tak, on tam mieszka.
0: Nie wiedziałem.
1: I robi festiwal, więc to tamten kawęczyn.
0: Piękna, a teraz... Piękna historia.
1: To będzie teraz...
0: Teraz będzie Peter.
2: Ze śpiewnika Bukartyka.
3: Dzień dobry państwu. Tu autor z własnym krzesłem. Jestem pod koniec urlopu, stąd melancholia i w tej zapowiedzi, i w tym, co w zasadzie zapowiadam. Bo piosenka Jedna łza, to jej tytuł, którą mam dziś dla państwa, to piosenka wyjątkowo pechowa. Nagrana na płytę, ale publicznie zagrana z zespołem tylko raz, bo całą resztę koncertów odwołała pandemia. Później, nie grając, cały czas pisałem nowe piosenki, które tej już nagranej w zasadzie uniemożliwiły zaistnienie sceniczne w szerszym wymiarze. Nie mam jakichś specjalnych wyrzutów sumienia w stosunku do tej piosenki. No niech sobie sama radzi, nie wiem. Ja nie wiem, na razie nie potrafię pomóc, chociaż słyszałem od paru kolegów, że można by ją kiedyś tam zagrać. Zobaczymy. Nie mam pojęcia, co z nią zrobić i czy robić z nią cokolwiek. A ona no, musi być twarda, bo takie jest życie. No, czasem po prostu ma się pecha. Jej autor miał, to czemu jej miałby być lepiej? Jedna łza. Mili państwo, miłych wakacji. Tę piosenkę proponuję państwu o tyle z czystym sumieniem, że jest na tyle mało dynamiczna, że nie skłoni słuchana za kierownicą do łamania przepisów ruchu drogowego. Miłych wakacji. Jedna łza.

0: Chodzi o to, że w takich miejscach, kiedy się usunie stare pokolenie drzew, zostawia się część drzew, tych tak zwanych matecznych, to są nasienniki, czyli drzewa, które mają obsiać, że tak powiem, w sposób zwierzęcia naturalnego ten teren, żeby powstało nowe pokolenie drzew. To się udaje jeszcze w takich siedliskach piaszczystych, na Sośnie, to się bardzo udaje szybko i sprawnie osiągnąć.
1: To nie była co prawda Urszula, ale słuchacz, który z pomocą pospieszył i wytłumaczył, o co chodziło z tym pozostawianiem drzewa w takim miejscu trochę opustoszałym, tak?
2: A może mi pan powtórzyć?
1: Co powtórzyć?
2: Co powiedział słuchacz?
1: A nie słuchałeś?
2: Akurat się obracałem.
1: Że to drzewo w środku to jest taki nasiennik i że ono spowoduje rozsianie się tych i rozmnożenie tych drzew na tym terenie, który jest pustszy.
2: A patron Pudzian napisał, że te drzewa są dla ptaków drapieżnych jako stanowiska obserwacyjne.
1: A może jedno i drugie?
2: Może być jedno i drugie.
1: Nie ma na przykład o ptakach. Chciałbym, żeby ktoś... Znowu wracam do tego, że nie mamy specjalisty od zwierząt i ptaków.
2: No tak, racja.
1: A tak chciałem wiedzieć o dzięciołach na przykład, bo wiem, że dzięcioły jest parę gatunków i jest dzięciołek i nie mogę... Wszystko jedno. Dobrze, wracamy teraz do zor...
2: Im się język zawija dookoła głowy jakoś tak, że im asekuruje mózg, jak walą w pień.
1: Które asekuruje?
2: Język chyba, żeby nie dostały wstrząsu.
1: Ale on dziobem wali.
2: No tak, ale ten mózg musi mieć amortyzację. Mały, bo mały, ale jakby pan tak zaczął walić, to by...
1: No jak ja bym walił, ja nie mam dzioba.
2: Nie ma pan dzioba. No taki mały ma pan.
1: Mały. Mały. Drzewo jest twarde.
2: Twarde. Zanim kolejny telefon, spodobała mi się, przepraszam, od Zbyszka BB zresztą, bardzo urocza literówka. Fajna piosenka, bijatyka.
1: Tak?
2: Piotr Bijatyk.
1: Piotr Bijatyk. Okej, to teraz wracamy do tematu Zorro, który budzi jednak u starszych słuchaczy wspomnienia różne.
3: Przecież tam się zupełnie niezbywałe rzeczy działy. No, przede wszystkim to było niesłychanie dydaktyczne, bo on miał służącego, który był głuchoniemy, ale mimo to był wspaniałą osobą, ponieważ doskonale udawał człowieka nierozgarniętego, więc to taki był przewrotny bardzo edukacyjnie fragment, że tutaj niby osoba niedorozwinięta albo z jakimiś wadami, a tutaj właśnie tak po szpiegowsku odwrócona oczywiście peleryna. Poza tym rzeczy, o których Mary Lardowicz śpiewa w pewnej piosence. Otóż mianowicie, że już mi lusterko z tym pana zdjęciem nic nie pomoże. Państwo mogą nie pamiętać. Panu redaktorowi przypomnimy te raczej lata 60., a nawet początek 70.
1: Pamiętam i rzeczywiście ten służący to była charakterystyczna postać. No, idealnie wykonywał swoją rolę tego, który się komunikuje mimo ograniczeń. Pamiętam, ależ mi się teraz rozwija ten film. A teraz mamy jeszcze jeden telefon na ten temat.
4: Chciałem podpowiedzieć panu Wojtkowi, że Zorro był puszczany koniec lat 50. i 60. Speaker telewizji katowickiej kiedyś podzielił się, że jak wracał z dyżuru, to zastąpił mu osobnik przebrany za Zorro, zagroził mu szpadą i żądał, żeby się dowiedzieć, żeby mu powiedział, czy Zorro przeżył, czy nie przeżył. A komuna, żeby nam umilić święta, to w które święta puściła wszystkie odcinki hurtem, bo święta to był taki czas, że telewizja była praktycznie od rana, nie? A nie tam gdzieś od 5 czy 6 godziny.
1: Oczywiście. A jeśli mówię do moich prawie równolatków, to a propos telewizji i działania ówczesnych władz, na przykład było jak amen w pacierzu, że w taki dzień jak Boże Ciało zawsze był bardzo atrakcyjny film zagraniczny wtedy, kiedy szły procesje. To było wiadomo. I zupełnie nie wiadomo dlaczego. Taki przypadek. Takim wyszło, że mają tyle tych filmów amerykańskich, że akurat Boże Ciało. No tak, tak. Ale skończmy z tymi wspomnieniami.
2: Ale mamy... dobrze się składa.
1: Tak?
2: Bo to bardzo się przez przypadek ładnie podprowadza. I maska z peleryną, choć tutaj będą raczej sutanny, i to Boże Ciało i procesja, choć to raczej będzie czarna msza.
1: To co
2: za chwilę. Wszystko
1: i
2: nam
1: co
2: się...
1: to oznacza, to tajemniczy twój wstęp?
2: Danuta już strzyże uszami, bo to od niej mail z 7.05, ale dopiero teraz do niego możemy dotrzeć. I to tak, a właściwie patronka... Dlaczego patron Kamil pisze z maila Danuty? Czy to jest twój mail i udajesz, że jesteś... Przepraszam, ale jest podpisany Kamil, ale wyświetla się Danuta. Pisze tak, Kamil, Danuta. Jako słuchacz i patron z małą prośbą. Pewnie wam się obiło o uszy zamieszanie wokół Frytki Off w Częstochowie. 3 dni przed festiwalem odwołano koncert zespołu Batiuszka. Organizator poinformował, że zrobił to w odpowiedzi na petycję mieszkańców. Problem w tym, że według informacji, które udało mi się znaleźć, tę petycję podpisało zaledwie 56 osób. Podpowiem, że jest to Częstochowa, a zespół gra muzykę z gatunku black metalowego. Jak można, ja ich przyznaję, że nie znam, więc czytam z opisu. Tematyka liryczna utworów oraz stylistyka grupy stanowi satanistyczną inwersję wyznania prawosławnego. Są z Białegostoku. Po premierze albumu grupa rozpoczęła trasę koncertową w Ukrainie. Planowane były również koncerty w Rosji i Białorusi, ale z powodu protestów zostały anulowane. Tym bardziej jestem jakby ciekawy, co za chwilę będzie na antenie. I wracam do Częstochowy. 56 osób podpisało petycję. W odpowiedzi powstała druga petycja, pisze Danuta Kamil. O przywrócenie koncertu. W tej chwili podpisało ją już ponad 500 osób i cały czas przybywa podpisów. Chcemy dobić do 1000. No i pomyślałem, że może byście mogli wspomnieć na antenie, aby pomóc to szybciutko zorganizować. I bardzo dodaję, że lubi, że w Radiu Nowy Świat jest miejsce na kulturę, dyskusje, różne punkty widzenia i tak dalej.
1: To jest bardzo ciekawe, ale też widzę, przynajmniej z tego, co cytowałeś, wielowarstwowe. Bo tak, jeśli Częstochowa na petycję odpowiada zakazem, to mam taką myśl, że skoro się boją złego wpływu tego repertuaru zespołu, to mają bardzo chwiejną postawę moralną, że się boją, że jeden taki koncert zepsuje psychikę ewentualnie słuchaczy.
2: No tak, nie,
1: z drugiej
2: nie są,
1: strony,
2: brakuje im pewności siebie.
1: Tak,
2: w takim razie.
1: Z drugiej strony koncerty, i tutaj się martwię, koncerty dla Rosjan i Białorusów niespecjalnie mnie podbudowują, bo to są kraje agresywne, wrogie, podłe i zepsute.
2: No ale nie wszyscy ludzie tam muszą tacy być, no ale tak, ale to wiemy, o co chodzi.
1: No ale to jednak stosujemy pewne zasady, że agresorom i to takim wrednym nie dostarczamy rozrywki.
2: No ale możemy dostarczyć ją sobie, tak?
1: Możemy taką próbkę teraz pokazać, że Nowy Świat nie boi się i jest miejsce na dyskusję.
2: Link do petycji patron Kamil wrzucił na naszą grupę na Facebooku, gdyby ktoś się chciał podpisać.

0: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: I wszystko się zgadza. Klaudiusz w studiu. Dzień dobry, Klaudiusz.
2: Jestem, Leza. Dzień dobry. Kłaniam się bardzo, bardzo nisko.
3: Dzień dobry.
2: Drodzy panowie.
1: Od czego zaczniemy?
2: Od pewnego wyjaśnienia. Bo jeżeli panów zapytam, z czym się panom kojarzy, oczywiście rzecz działa się w poprzedniej kadencji, ale jednak skojarzenie na pewno pozostało. Ryszard Terlecki z jakim sposobem zachowania, to o jaką odpowiedź?
1: No, dobrze wykształcony pan, który czasem...
2: A co najczęściej robił? Co widzieliście najczęściej?
3: To nie jest tak, że nie. Co robił najczęściej? Bo powinienem pewnie wiedzieć.
2: Miał nawet taką ksywę. Te plecki. Czyli po prostu przechodził, odwracał się plecami do dziennikarzy i...
3: Czyli dobrze kojarzy.
2: No i teraz przy okazji tego wszystkiego, co się w PiSie dzieje, tej awantury i tego podziału i tego wszystkiego, co widzimy, Ryszard Terlecki teraz jest w obozie Morawieckiego, ale został też zapytany o to, co dalej, jak to widzi. I tu się wszystkie wątki łączą, bo to jest, się okazuje, taka maksyma, taki sposób działania Ryszarda Terleckiego. To bardzo proszę.
4: Ale skoro nie wychodzicie państwo ze stowarzyszenia, no to co? To liczycie się z tym, że opuszczacie PiS? Czy...
5: Nie, my nie opuszczamy, ale liczymy się z tym, że PiS może nas opuścić. To jest taka zasada w polityce, że no, trzeba zawsze zachować spokój, uśmiech i iść dalej.
4: Dzisiaj jeszcze PiS w klapie.
5: Oczywiście.
2: No i to robił Ryszard Terlecki. Spokój, uśmiech i szedł dalej. A że przy okazji był dość... Chamski dla dziennikarzy, to jeszcze tylko.
3: Ale to jest dobre odwrócenie sytuacji, że
1: Że PiS może ich opuścić.
3: Że to PiS ich opuści, że to oni są filarem.
1: Tak, i tą bazą.
3: Tak,
1: i
3: tak. Sprytnie.
2: Wczoraj było to spotkanie słynne. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki.
3: Tak, na pierwszej stronie tutaj było.
2: Tak, tak.
3: Kazał czekać prezesowi.
2: Ale okazuje się, że nie byli sami panowie, bo jeszcze był tam Jacek Sasin.
1: Aha.
2: No i ostatnio do różnych mediów, zwłaszcza prawicowych, chodzi poseł Jakubiak, który bardzo chce gdzieś tam z PiS-em wystąpić na jednych listach i teraz pokazuje się jako taki ten, który wie, łączy różne środowiska i tak dalej, i tak dalej. No i postanowił podzielić się swoją obserwacją i swoją wiedzą na temat tego spotkania i obecności tam Jacka Sasina. Rzecz działa się w Kanale Zero.
6: Bo tam w tym spotkaniu brał udział w końcu, zdaje się, Jacek Sasin też, tak? Chociaż miało być...
7: Przyszedł kontroler, bilety skontrolować i tyle, no co. Natomiast on nie był zaproszony, on nie był umówiony. Mateusz Morawiecki był umówiony na rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, a pan Sasin, pan poseł Sasin się po prostu wepchnął w tą rozmowę, no. I powiem szczerze, z tego, co ja już wiem, zepsuł tą rozmowę.
2: Uwierzylibyście? Jacek Sasin gdzieś się wpycha?
1: Jeszcze zepsuł rozmowę?
2: Jeszcze zepsuł? No jak to tak?
1: Ale to pan Jakubiak ma swój punkt widzenia. No ale to są skomplikowane rzeczy. To nie na naszą głowę.
2: To ja tylko zacytuję Jacka Sasina. Marku, czemu opowiadasz takie głupoty, nie mając żadnej wiedzy na ten temat? Nie wiem jak ty, ale ja nie mam zwyczaju wpychać się nieproszony na spotkania. Gospodarzem spotkania był pan prezes Jarosław Kaczyński i to on mnie na nie zaprosił. Taka jest prawda. Także tam na wielu poziomach już ta jest ta awantura. Bo już nawet o spotkanie się kłócą, kto kogo zaprosił i kto tam się wepchnął.
1: Ale być może nie istnieje prawda obiektywna. Być może to jest w ogóle taka mgławica różnych zdarzeń, które same sobie przeczą i nie ma w tym prawdy w ogóle.
3: A myślicie, że to jest przypadek, czy... celowe.
1: Ale że pan Jakubiak nie jest tą prawdą objawioną? Nie, pan Jakubiak nie jest chyba.
3: Ale, to znowu zależy od...
1: No zależy od Sasina.
2: Kto by pomyślał, że teraz Jacek Sasin takim rozgrywającym,
3: rozdaje karty.
2: I on ma być takim tam spirytuzmowem z tej,
1: ale
2: tego wszystkiego,
1: ciągle,
2: co się dzieje.
1: Przepraszam, ci przerwałem, ale ciągle mi ten, to co w naszym serwisie padło, echem odbija mi się to marzenie pana Kaczyńskiego, żebyśmy mieli drugi Budapeszt w Warszawie. Czy on nadal o tym marzy, mnie ciekawi. 70% Węgrów nie chce Fideszu. Spadła im popularność tam do 12%. Budapeszt w Warszawie, to byłoby przyjemne.
2: No, coraz chyba są bliżej tego, patrząc na to, co się tam dzieje. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Pan Jakub jak w ogóle miał ciekawy czas ostatnio medialnie, bo był też w Studiu Republiki. I to jest rzadki moment, kiedy ktoś po tamtej stronie mówi coś takiego, że oni milkną, mówię o prowadzących. Ale zamilkli. No bo pan Jakubiak już wprost mówi o koalicji z Braunem. Nie przeszkadzają mu jego prorosyjskie powiązania. I tego wątek dotyczył, żeby nie było. Wizyt w ambasadzie Rosji i tak dalej, i tak dalej. Pana Piskorskiego też ten wątek dotyczył, czyli tego, który z Braunem współpracuje, a no jest bardzo mocno zaangażowany właśnie po tej wschodniej stronie. No i brzmi to tak.
8: No nie, zakłada pan porozumienie z Braunem dzisiaj?
7: Ja nie zakładam porozumienia. Ja jestem pewien, że jeżeli wyborcy w ilości 7-8% zadecydują, że Grzegorz Braun ma być w parlamencie, to on będzie w parlamencie, bo to jest demokracja. Jest kwestia tylko, czy ktoś zrozumie, że bez niego rząd nie powstanie.
8: To jest zero-jedynkowe? Rząd za wszelką cenę, nawet z Piskorskim?
7: Ale oczywiście, że wszystko jest lepsze od Tuska i szkodników. No. Wszystko jest lepsze. Tusk jest kornikiem. On ten stół polski rozkłada od środka. I teraz chodzi o to, czy my damy radę to wcześniej zrobić, czy ten stół się na naszych oczach rozpadnie.
1: Mnie ciekawi, czy pan Jakubiak poza gębą ma jakieś dowody.
3: To ja przytoczę.
2: Na bycie kornikiem? Może jest znanym dendrologiem, nie wiem.
1: Może tak.
3: Mogę coś dodać?
1: Możesz.
3: Zapytałem się, prosta hasło. Czy korniki są przydatne? Tak, w naturalnym ekosystemie leśnym korniki są bardzo potrzebne. Działają jako sanitariusze przyrody. Wybierają i eliminują drzewa chore, stare lub osłabione przez suszę. Nie będę kontynuował, ale...
1: Pan Jakubiak, wydaje się, że się zapędził sam. Koziorok.
2: No to jak słyszeliście, nawet dziennikarze czy pracownicy Telewizji Republika zamilkli na hasło, że lepszy lepszy Piskorski, który wprost współpracuje
1: to nie
2: ze Wschodem,
1: bywały, co oni
2: niż
1: mają w głowach,
2: ten kornik Tusk, ten Niemiec. Tak, tak właśnie wyglądało. A panowie pewnie pamiętają, że tydzień temu pokazywałem, że Jarosław Kaczyński podpisał porozumienie z panem Wochem.
1: Tak.
2: Tak. No i że ja to czytam jako kolejny element, to o czym mówił, zresztą mówił pan Jakubiak przed chwilą, zbliżanie się do pana Brauna i próby gdzieś tam z nim porozumienia. Czy przed wyborami, nie wiadomo, ale po wyborach pewnie tak. I pan Woch w Kanale Zero też przyznaje, że tak, o to absolutnie chodzi.
9: Aktualne jest dogadanie się z Braunem czy z Kaczyńskim? Czy oba są aktualne?
10: Znaczy ja się porozumiałem. I będziemy zastanawiać się, co dalej, dlaczego tutaj Konfederacja pana Mencena i pana Bosaka tak nerwowo zareagowali na te porozumienia. Bo no ja zapraszam kolegów...
9: Aktualne są ustalenia, że pójdzie pan w wyborach do Senatu razem z Grzegorzem Braunem.
10: Znaczy, proszę pana, nie z Grzegorzem Braunem, bo to też jest kwestia inna. Jowy, rozumie pan...
9: No to powiedzieliście na konferencji prasowej.
10: Ale teraz musimy wziąć mapę Polski, jest 100 okręgów i się przymierzymy, który kandydat będzie z polecenia pana Brauna przykładowo, który kandydat będzie z polecenia pana Jarosława Kaczyńskiego, który będzie kandydat z polecenia Jarosława Wocha.
9: Kaczyński mówi, że nigdy z Grzegorzem Braunem.
10: Ale czy Grzegorz Braun będzie kandydował do Senatu?
9: A Korona nie będzie kandydowała? No chyba to po to wystąpił z panem na konferencji.
10: Ale wie pan, że nawet, ale wie pan, że nie trzeba być nawet w partii politycznej, ale że rozumie pan, że nawet nie trzeba być w partii politycznej, żeby kandydować do Senatu.
2: Więc siądą sobie pan Woch, pan Braun i pan Kaczyński i podzielą się okręgami do Senatu.
1: Budapeszt w Warszawie.
2: To taka a propos. Oglądam też z wielką ciekawością Telewizję Republika cały czas.
3: Mhm. Jeszcze ci uszami nie wychodzi?
2: Pomidor. I muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe i przyznaję, że ten kunszt łączenia tam wątków czasem...
3: Można się uczyć od nich naprawdę.
2: Czasem naprawdę coś oglądam, ktoś robi w kuchni na przykład. Ale jak to, ja już nóż zastyga nad tym ogórkiem, którego właśnie miałem pokroić. No i tak by było tym razem. No bo był taki dzień, w którym premier Tusk, między innymi, chociaż oczywiście też z ministrami, ministrem infrastruktury, pracownikami PKP, pojechał na dworzec Warszawa Zachodnia i tam pochwalił się, że będzie rozwój kolei, że są na to pieniądze, że są plany, że nowe linie, no, no wszystko i chwalą się. No i generalnie informacja jak informacja, ale w Republice połączyli ją, tę informację, z drogim paliwem. No i muszę wam powiedzieć, że efekt tego, uwaga, ta zbitka jest no, bardzo spektakularna, to znaczy, a zresztą, co ja będę wam opowiadał, sami zobaczcie.
11: W przyszłym tygodniu ceny paliw mają przekroczyć 8 zł za litr.
12: Doprowadzimy do tego, jesteśmy już blisko, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków.
11: I to może się Tuskowi udać.
12: Odjazd.
11: Bo wielu Polaków już nie stać na jazdę samochodem.
13: Drogo, bardzo drogo.
2: Tam wszystko się połączyło, to znaczy oni specjalnie, ten rząd, chcą, żeby było wysokie ceny paliwa, żeby Polaków zmusić, żeby jeździli pociągami. I dlatego ten Tusk się tymi pociągami chwalił.
3: A to pewnie dlatego, że jakaś niemiecka firma jest zatrudniona do tego, żeby nowy tory gdzieś położyć, nie? Za daleko? Czy nie?
2: Nie, nie, bardzo blisko, tak, bo kilka dni temu w Sejmie była awantura o niemieckie wagony.
3: O, czyli...
2: No, chyba no, tu się wszystko jakby układa, tak? Redaktor za mnie mówił.
1: Majstersztyk.
2: Musi pan zacząć oglądać Telewizję Republika. To naprawdę pobudza. Krążenie pobudza, adrenalinę pobudza, to wszystko.
1: Ciśnienie.
2: No, rośnie. Tak, tak, rośnie. Czasem spada, czasem wszystko człowiekowi opada. To tam dużo ćwiczeń można wykonać. Przy...
3: No tak, ale, nie musisz robić, bo samo się robi.
1: Ale słyszałem, że im spada też troszkę procent udziału.
2: No bo teraz to nie wiadomo, gdzie wpłacać, czy na partię, czy na Republikę.
1: No tak, oczywiście.
2: To nie są proste sprawy.
3: Na Radio Nowy Świat.
2: To najlepiej
3: wpłacić. Przenosimy się, więc...
2: No. Tak. Zresztą z tymi pociągami to nie była prosta sprawa, bo o ile dla premiera na peronie zatrzymali pociąg, no to już marszałek sobie nie zapewnił takiego luksusu. Pojechał do Jaworzna mówić tam też o inwestycjach, no ale te pociągi to złośliwe takie, bo jeżdżą w trakcie konferencji, a oni przy samych torach. Co może pójść tak? Jeszcze do tego wszystkiego długie pociągi towarowe.
3: Naprawdę?
2: No to bardzo proszę.
14: Wydaje się, że ten stan, który jest w tej chwili, jest ewidentnie stanem zawieszenia. Właśnie pociąg przejeżdża. To są, proszę państwa, uroki programów prowadzonych na żywo, ale przynajmniej jesteśmy autentyczni.
15: W tematach kolejowych jeszcze króciutko, szanowni państwo, drugi temat, który został zaadresowany przez państwa związkowców, to kwestia tego łącznika, który spowoduje, że część pociągów ominie Jaworzno-Szczakowo. Przepraszam państwa, ale jak widzicie, ruch tutaj jest bardzo duży.

0: przejazd żadnego pociągu nie zabroni mi i nie zagłuszy mojej opinii na temat czego?
1: Na temat spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
2: Już tak długo ten pociąg jechał, że marszałek zapomniał pytania.
3: No ale z drugiej strony, mogli zakazać ruchu?
2: No,
3: ale
2: nie mogli.
3: Ale tego nie zrobili.
4: Wiesz, no, Korea Północna by zakazała.
3: Tak.
2: No i dobrze, znaczy było wszystko na żywo, pociągi jeździły, no to są no tak. Wyzwania pewne takie.
4: Co jest właśnie ważniejsze? No, marszałek czy pociąg?
2: Pociąg. Nie, no marszałek poczekał, pociąg by nie poczekał. No. No ile by było komplikacji, gdyby taki jeden pociąg zatrzymać, a marszałek wstrzymał mowę i poszło
4: dobrze,
2: dalej.
4: Tak.
2: Teraz mam dla panów hit, to też Telewizja Republika. No i znowu to ciśnienie, te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją, bo to też tydzień należał do Mariusza Goska. Na pewno panowie kojarzą tego zawodnika. Jeden z moich faworytów, tak, zdecydowanie. No więc poszedł do Telewizji Republika, ale ostrzegam, panie redaktorze, bo pan ma słuchawki na uszach, że to nie są proste sprawy.
5: Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce, tak jak na Jasnej Górze śpiewamy, bądźmy
6: jedno. Ja myślę,
5: jedno,
6: panie pośle, że będzie
5: chyba,
6: pan
5: chyba, że
6: na
5: chcecie,
6: na pewno
5: żeby Donald
6: popularny
5: Tusk
6: z tym występem
5: naprawdę przejął kolejne 4 lata i zniszczył ten kraj, pozbawił Republikę.
6: Panie pośle, wydawca mi tu mówi, pozwól, niech śpiewa.
5: Tak?
6: Panie pośle, pytanie.
5: Abyśmy byli razem i jedno mieli
6: stację. Pytanie w takim
5: dzielmy
6: razie.
5: Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem, ale pani redaktor, tak śpiewamy.
6: Dobrze.
5: Tak śpiewamy, stoimy na Jasnej Górze, więc złapmy się dzisiaj też, Mateusz, za ręce, do przodu, razem, dla was wszystkich jest miejsce.
4: Troszkę mnie przytkało.
3: Czy to jest, czy tak jest u nas o 6 rano? W piątki? Nie, prawda? To nie jest tak. To nie jest to samo.
2: Nie, to nie jest to samo.
3: Musiałem zadać to pytanie dla spokoju wewnętrznego.
4: Nie, ale to było takie, za serce brało to w sumie. Pani redaktor nie była pewna, co z tym zrobić.
3: Ale pan Gosek też chyba nie był. Czy myślicie, że to było szczere, czy to jednak...
4: Szczere.
2: Szczere.
3: To
2: no
3: było
2: nie,
3: szczere, tak?
2: Poseł Gosek jest w ogóle znany ze swojej szczerości.
3: A.
2: Zaraz to udowodnię.
4: Ale kina.
2: No więc poseł Gosek, łatwo to można znaleźć w internecie, od kilku ładnych lat opowiadał o swojej partnerce, że no tę partnerkę ma, że myślą o ślubie, że to już blisko i tak dalej, i tak dalej. No ale jakby na to nie patrzeć, do tej pory żyją na kocią łapę.
4: Oj, no tak.
2: No więc Justyna Dobroszoracz zapytała posła po wecie prezydenta a propos tych, nazwijmy to w skrócie, związków partnerskich, co on uważa. Tam w środku tego nagrania jest wtrącenie archiwalne z tego, co mówił sam Gosek jeszcze kilka miesięcy temu a propos swojej partnerki. Ale wszystko to teraz zebrane, no nawet nie wiem, jak to określić. Ale do tej pory, jeżeli panowie murowało was, to przygotujcie się na solidną murarkę.
7: Weto prezydenta pana cieszy?
5: Weto, prerogatywa pana prezydenta, słusznie.
7: Ale cieszy czy nie?
5: Cieszy. Oczywiście, że cieszy, nawet raduje.
7: Ale przecież pan sam jest cieszy w związku partnerskim.
5: Nie, a widzi pani, i dzięki pani mam nadzieję, że zdementuje to podstawowe kłamstwo poprzez telewizję.
7: Dobrze, to niech pan mówi.
5: Ale nie, dobra, ale opublikuje to pani?
7: Ale oczywiście, ale umowa, jak zawsze. No umowa, umowa, no przecież panie
5: stoi,
7: pośle, stoi.
5: Od 6 lat jestem starym kawalerem. Nie jestem w żadnym związku.
7: Pan,
5: jestem
7: pan ma kogoś,
5: z osobą,
7: tak?
5: która ma dzieci i jesteśmy, jedno dziecko, jesteśmy na etapie przed ślubem.
7: Sam pan chyba to powiedział, prawda?
5: Nie powiedziałem tego. Powiedziałem w innej formie. Spotykałem się z osobą, ale to nie był związek, który należy mierzyć kategoriami ani przyszłego małżeństwa, a pani...
7: A,
5: Stef,
7: czyli wykorzystuje pan kobiety po prostu, no? Tak na kocią łapę, a później
5: na
7: odstawka.
5: Na jaką kocią łapę?
7: A później odstawka.
5: Nie, nie, pani redaktor, nie, żartuję, ale nie, bo to był też żart, ale nie, szczerze, no mam nadzieję, że to pani opublikuje.
7: Tak,
5: jestem
7: wszystko, jeden do jednego.
5: Jestem szczęśliwym, starym kawalerem, kocham
7: i tak już
5: Polskę.
7: Zostanie.
5: Moim takim wzorem jest też pan prezes Jarosław Kaczyński, kocham Polskę i naprawdę... Jak się coś w moim życiu zmieni, to na pewno będę o tym informował.
7: To był żart.
8: To był ten.
9: Chodzi już o telewizjach, opowiadał, że jest przed ślubem, a teraz
4: jego partnerka go dopadnie, jak po przyłoży wreszcie.
3: Matko, on jest w związku z Polską po prostu.
2: Jeżeli słucha nas, nie wiem, czy obecna, czy była partnerka Mariusza Goska, to proszę jakoś mrugnąć okiem, coś zorganizujemy, jakąś pomoc.
3: No koszmar.
4: Nieprawdopodobne. Naprawdę? Ale tak iść w zaparte, to, no, to jest wielka szkoła. Wielka szkoła. Ach. To był żart. No.
3: Wiesz co, są takie, czasem mi się wydaje, że już dzisiaj o tym mówiliśmy, że dobijamy do pewnego limitu, gdzie już nie da się więcej upchnąć pod tym sufitem, do którego
4: jesteśmy.
3: Jesteśmy
4: lepsi od tego faceta, co lata po górach, bo on już dobiegł do tej najwyższej, tak. A my już dawno za sobą mamy tę najwyższą.
3: A tutaj jest małe trzęsienie, ta płyta tektoniczna od drugą i pyk, nagle jest wyżej.
4: Nie, Gosek jeszcze dalej poleciał.
2: Ostatnio była też dyskusja

0: Można?
1: Nie dojrzały.
0: A propos pewnej dojrzałości, prezentowałem tę wypowiedź w środę w popołudniu, ale poprosiłem słuchaczy też o ciekawe odpowiedzi. I poproszę panów też o ciekawą odpowiedź. Od razu zaznaczę, że to jest wypowiedź pana posła Macierewicza właściwie w całości. I panowie mi podpowiedzą, o co chodzi w tej wypowiedzi. A zaraz to zderzę też z podpowiedziami słuchaczy. No to bardzo proszę.
2: Drugim problemem, który jest dla całej Polski, to jest dramat w Bełchatowie, gdzie zlikwidowano w ogóle potencjał możliwości działania tego, który daje klucz dla możliwości, dla istoty w Polsce. Mimo to, że obok Bełchatowa, kilkadziesiąt kilometrów od Bełchatowa, jest możliwość produkcji, zdobywania i produkowania tego, co jest siłą naszej sytuacji. Mimo to nie chce się tego robić, nie chce się tego produkować, nie chce się działać. To są rzeczy dramatyczne. Dlatego też trzeba jednoznacznie powiedzieć. Dzisiaj w Polsce musi być zmieniona sytuacja szpitali, musi być zmieniona sytuacja produkcji tej, która daje gwarancję naszego istnienia i naszego działania społecznego. Dziękuję.
3: To jest niesłychane.
4: Naprawdę? Naprawdę?
3: Niesłychane.
0: No i
3: tyle słów.
4: Bareja in real life.
0: Ale i o co chodziło? Proszę bardzo.
4: Został, no właśnie.
3: Że możliwości, że ten klucz leży do możliwości wytwarzania czegoś, bez czego nie mielibyśmy tego klucza i możliwości byłyby ograniczone, a w związku z tym ten Bełchatów istnieje po to, żeby nasz naród przetrwał, mimo że nie produkuje tego, co w tych szpitalach nagle wyskoczyło.
0: Bo konferencja była w ogóle o szpitalach, żeby nie było.
3: Ale produkcja w Bełchatowie to jest klucz. Ale
0: pan,
3: absolutnie.
0: Pan redaktor dobry, jak się
4: dobra, widzisz. Dobra, bardzo dobry.
3: No. Ja umiem, tak.
4: Ale twój podpis dźwięku był dobry, że tego czegoś. To coś.
0: No i dobrze, panie redaktorze, pan to pięknie wydeklamował nam, ale skoro pan już to powtórzył, to o co chodziło?
3: No to samo.
0: A, no, tak. Państwo tutaj podejrzewają, że to prawdopodobnie chodzi o trotyl, który pod węglem brunatnym może leżeć. Ale to
3: żeby tak wysadzić
0: to. No nie wiem. Tutaj też jest jedna odpowiedź od pana Jarka z punktu, mając na uwadze, że należy w tej sprawie nie przesadzić, a zarazem nie skłamać.
3: No tak.
0: Jasnym jest, że musimy stanowczo, ale łagodnie opowiedzieć się za rozwiązaniem, które przyniesie proste i jasne wyjście z tej sytuacji oraz zrobić to, co w tej sprawie zrobić należy. I tu zgodzić się trzeba.
4: Klaudiusz Ślezak.
0: Dziękuję.
3: Trzeba uratować Polskę.
4: Musimy się bardzo sprężać, żeby nie zabrać z kolejnej godziny, więc szybkie pożegnanie.
3: Budapeszt w Warszawie. Franek Wójcicki,
4: Kuba Jędras,
3: Paweł Orlikowski,
4: Urszula Zajączkowska,
3: profesor Ryszard Koziołek,
4: Piotr Bukartyk z Puszki, Tomek Giemza, Adriana Bąkowska,
3: Marian,
4: Robert Kawka czytał serwisy,
3: tak.
4: Pan jest Wojciech Mann,
3: Klaudiusz Ślezak.
4: A ja szybko przypomnę jednak, wchodząc na czas drugiej godziny, że no mamy tu zbiórkę i wiemy, że ona wygląda na pełną, a nawet przepełnioną.
3: Ona jest niepełna bardzo.
4: A ona jest niestety się okazuje bardziej niepełna niż nam się wydawało. Zostało to, i tutaj już o tym mówiła nadredaktor, nadnaczelna właściwie powinna być, Magda Jeton. Że
3: nadnaczelna.
4: Nadnaczelna. Że w związku z certyfikatami pożarowymi i trochę panem konserwatorem, co wiedzieliśmy, ale się okazało, że więcej i te nasze koszty, które...
3: Różana ręka w nocniku nastąpiła.
4: Więc niedoszacowane to zostało. Ja podejrzewam, że będą w związku z tym informacje dokładne, rozliczymy to, co się pojawiło i bardzo dziękujemy za wpłaty i będziemy informować na bieżąco, ale gdyby ktoś chciał nam pomóc w naszej lekkiej niedoli, bo chyba worek pieniędzy nam będzie potrzebny większy niż się spodziewaliśmy, to nowa siedziba, przenosimy Radio Nowy Świat, proszę szukać. Bardzo dziękujemy.
3: Przeniesiemy jak zbierzemy.
5: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zaczynamy od pogody, bo synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla całej wschodniej części.

0: Polski. Alerty dotyczą całego województwa lubelskiego i podlaskiego oraz części województw mazowieckiego i podkarpackiego. Będą obowiązywać od 12 do 21. Synoptycy prognozują burze z intensywnymi opadami deszczu do 25 mm, a miejscami nawet do 30. Dodatkowo mogą wystąpić porywy wiatru osiągające prędkość do 65 km na godzinę oraz lokalne opady gradu. A po ostatnich ulewach rośnie liczba zgłoszeń dotyczących zalanych samochodów. Eksperci ostrzegają, że wielu kierowców popełnia ten sam błąd. Próbuje przejechać przez zalaną drogę albo ponownie uruchomić auto po zalaniu. To może doprowadzić do poważnych i kosztownych uszkodzeń silnika oraz elektroniki, mówi Arkadiusz Siudzik, specjalista do spraw likwidacji szkód z Link 4.
1: Jeżeli znajdziemy się w miejscu objętym podtopieniem, należy zatrzymać samochód w bezpiecznej lokalizacji i wyłączyć silnik. W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że woda już dostała się do komory silnika, układu dolotowego lub instalacji elektrycznej, nie wolno podejmować prób ponownego uruchamiania pojazdu. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest odholowanie auta do warsztatu i przeprowadzenie jego diagnostyki. Po ustąpieniu zagrożenia warto również wykonać dokumentację fotograficzną pojazdu i miejsca zdarzenia, ponieważ może ona być pomocna podczas zgłaszania szkody.
0: Eksperci podkreślają, że szybka diagnostyka po zalaniu może uchronić samochód jeszcze przed poważniejszymi uszkodzeniami. Groźne pożary we Francji i w Hiszpanii. Na południowym zachodzie Francji, w prefekturze Nowa Akwitania, ogień wymusił już ewakuację 29 tysięcy osób, w tym z popularnego wśród turystów przylądka Ferret. Prezydent Emmanuel Macron napisał na platformie X, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Dodał, że spodziewa się wkrótce wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji. Z kolei w Hiszpanii płoną lasy na zachód od Madrytu. Służby nakazały ewakuację 3,5 tysiąca mieszkańców z odległej o około 50 km od stolicy miejscowości Aldea del Fresno. Na kilka godzin zawieszone zostało kursowanie szybkich pociągów na trasie Madryt-Barcelona oraz linii podmiejskich. Obecnie na terenie całej Hiszpanii strażacy walczą z około setką pożarów. Nowy Airbus A350-1000 ULR australijskich linii Qantas, który wystartował wczoraj z Toulouse we Francji po 19 godzinach lotu i po pokonaniu 17 tysięcy kilometrów bez międzylądowania, dotarł dziś do Melbourne w Australii. Lot wzbudził ogromne zainteresowanie miłośników lotnictwa. Trasę maszyny śledziło jednocześnie ponad 67 tysięcy użytkowników serwisu Flightradar24, co uczyniło go najczęściej obserwowanym lotem na świecie tego dnia. Te nowe Airbusy mają obsługiwać przede wszystkim bezpośrednie połączenia między Sydney a Londynem, których uruchomienie planowane jest na październik przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.
3: Soulówka.

0: Jest 8 minut po godzinie 10 w piątek, 24 dnia lipca. No i to znaczy, że nadszedł czas na soulówkę. Jak zawsze, witam się z Państwem. Dzisiaj wyjątkowo realizujący ten program Franek Wójcicki, choć Franek kiedyś soulówkę regularnie realizował, kiedy ona była o godzinie 19. Mówi do Państwa ja, Mikołaj Tyczyński. Zazwyczaj w soulówce nie mamy gości, ale czasami zdarza mi się okazja, żeby porozmawiać z kimś ze świata soulu wartościowym, że robimy pewnego rodzaju wyjątki. No i dzisiaj ta soulówka będzie inna niż te, do których się Państwo przyzwyczaili, bo czeka nas dzisiaj rozmowa z Bilalem. Legendą neo-soulu, artystą niezwykle wszechstronnym, bo będącym niezależnym artystą, tworzącym muzykę z pogranicza neo-soulu, hip-hopu, jazzu. Artystę, który przez lata był związany z takim kultowym ruchem muzycznym na przełomie lat 90. i 2000., który nazywał się Soulquarians i który zrzeszał najbardziej utalentowanych muzyków afroamerykańskich, którzy zmienili muzykę lat 90. i wczesnych 2000. Do tego kolektywu należeli D'Angelo, Questlove, Jay Dilla, Q-Tip, Pino Palladino, Roy Hargrove, Talib Kweli, Common, Bilal czy Erykah Badu. No w ogóle wielkie nazwiska, jeżeli chodzi o muzykę neosoulową, hip-hopową, jazzową przełomu lat 90. i 2000. Więc dzisiaj będziemy słuchali Bilala, a także muzyki innych artystów, gdzie Bilal gościnnie pojawił się na trakach, bo to jest artysta, o tym też rozmawialiśmy zresztą z Bilalem, co Państwo za chwilę usłyszą, że on bardzo lubi współpracować z innymi artystami, więc będą mogli się Państwo o tym przekonać. A zaczęliśmy od płyty, która jest dzisiaj kultowa. To jest First Born Second, debiutancki album Bilala, który ukazał się 27 lipca 2001 roku, czyli za chwilę, za 3 dni minie 25 lat od momentu wydania tego krążka. Więc też mieliśmy okazję o First Born Second porozmawiać i z tego albumu posłuchaliśmy kompozycji When Will You Call, która na koncercie Bilala w Jasmine wybrzmiała znakomicie. No i zanim Państwo usłyszą rozmowę z Bilalem, to chciałbym podziękować przede wszystkim Oli Zgajewskiej i klubowi Jasmine, który to klub Jasmine i Ola Zgajewska umożliwili zrobienie wywiadu z Bilalem, więc jestem im bardzo wdzięczny, a my jeszcze z płytą First Born Second na chwilę zostaniemy i posłuchamy Older I Am, a potem Bilal we własnej osobie.
1: Yeah.

0: 25 lat temu wydałeś swój solowy debiut First Born Second, który stał się jednym z najbardziej klasycznych albumów neo-soulu. Jakie masz odczucia związane z tym albumem po tych 25 latach? Czy jesteś z niego zadowolony? Czy postrzegasz tę płytę jakoś inaczej? Czy zrobiłbyś coś inaczej niż to, co stworzyłeś 25 lat temu?
1: You did it 25 years ago.
2: Nie, jestem zadowolony z tego, co zrobiliśmy. Za każdym razem, kiedy tego słucham, to słyszę coś nowego. I tak nic, cokolwiek wydał, nie jest do końca dopracowane, więc kiedy tego słucham, zawsze sobie myślę, o rany, mogłem, czy też powinienem był to podkręcić, albo o rany, powinniśmy byli to zmienić, ale po prostu pewnie wynika to z tego, że jestem perfekcjonistą.
0: During the process of recording. Podczas nagrywania i przygotowywania tego albumu współpracowałeś się z wieloma fantastycznymi muzykami, takimi jak J. Dilla, Mos Def, Common czy Dr. Dre. Czego nauczyłeś się od tych muzyków? Bo też bardzo często występujesz gościnnie w utworach innych artystów. Czy lubisz współpracować z różnymi muzykami, czerpiąc inspirację lub ucząc się czegoś od nich?
3: Absolutely. Especially on our first album.
2: Oczywiście, zwłaszcza przy pierwszym albumie postarałem się współpracować ze wszystkimi producentami, których naprawdę cenię, żeby zobaczyć, jak pracują, jak produkują, jak tworzą swoją muzykę, żeby się od nich czegoś nauczyć. Więc tak, współpracując z nimi przy ich projektach, uczę się jeszcze więcej.
0: During these days you were a part of the Soulquarian collective. You were part. W tamtych czasach należałeś do kolektywu Soulquarian, byłeś częścią tego niesamowitego ruchu. Pochodzisz z Filadelfii, miasta gospel i Philly Soulu, Philadelphia International Records, Kennego Gambla, Leona Huffa, Teddy'ego Pendergrassa i moglibyśmy wymieniać wielu tych artystów z Filadelfii. Miałeś więc podstawy soulowe i gospel, a potem stałeś się częścią kolektywu złożonego z muzyków, którzy tworzyli zupełnie odmienną muzykę. Wiesz, no soul, hip-hop. Czy te doświadczenia dały ci szersze spojrzenie na muzykę?
1: These experiences gave you a wide perspective for the music?
3: Yeah, I would say.
2: Tak, tak właśnie bym powiedział. Pochodzę z Filadelfii, gdzie jest mnóstwo różnych środowisk i stylów, a poza tym to w gruncie rzeczy małe miasteczko, mimo że to miasto. Więc jest tam niesamowite dziedzictwo muzyki soulowej, ale też całe dziedzictwo muzyków jazzowych z Filadelfii, takich jak John Coltrane, Philly Joe Jones. A do tego jest cała kultura hip-hopu. Fajną rzeczą w Filadelfii jest to, że starsi muzycy zawsze chętnie uczą młodsze pokolenie i tak właśnie też ja zaczynałem. Zaczynałem w wielu programach dla młodzieży w Filadelfii.
3: Willing to like teach the younger generation. And that's kind of how I started out. Like I started out in like a lot of youth programs in Philly. So that's how I kind of
2: W ten sposób poznałem wielu muzyków, którzy nagrywali w Philadelphia International Records i uczestniczyli w tych programach młodzieżowych, przekazując wiedzę młodszym, ucząc akordów albo gry na fortepianie, basie, no wiesz. A potem Amir Questlove podtrzymał tę tradycję Filadelfii poprzez jam sessions. Poznałem go, bo organizował mnóstwo jamów w mieście, a ja po prostu, no wiesz, wcisnąłem się w trakcie jam session. Coś w stylu, wow, potrzebuję go.
3: Jam sessions in the city, and then I just like forced my way in a jam session, you know? I'm like, wow, I meet him, you know?
1: Over this 25 years, you have released 5 albums.
0: Na przestrzeni tych 25 lat wydałeś 5 albumów. Jestem naprawdę ciekawy, bo naprawdę tworzysz niesamowitą muzykę. Bardzo lubię twoje albumy, ale chcę wiedzieć, jak tworzysz ją. Czy płyniesz z falą, za inspiracjami, czy też, no wiesz, przygotowujesz wszystko, planujesz wszystko. Storytelling, teksty, brzmienie.
1: Preparing everything, planning everything, you know, the storytelling, you know, lyrics, sound.
3: It's a little bit of both. It's a little bit of both. Like, yeah, I have a period of where I'm
2: Trochę jedno i drugie. Na przykład mam taki okres, kiedy dużo o wszystkim myślę. Przechodzą przez różne fazy. Wiesz, wtedy dużo się zastanawiasz, myślisz o planowaniu i wielu innych rzeczach. A potem przechodzisz przez fazę, w której zaczynasz eksperymentować z tym, jak to będzie wyglądało, a potem przez fazę, w której nienawidzisz całego tego gówna, więc po prostu starasz się płynąć z falą. A potem po prostu wszystko zatrzymujesz i przez jakiś czas nie robisz nic. Potem wracasz do tego, słuchasz i mówisz sobie, okej, zróbmy to. Więc tak naprawdę nie, kiedy tworzę muzykę, to tak naprawdę nie mam żadnych konkretnych planów, bo to związek pełen miłości i nienawiści. Najpierw to lubię, potem znowu tego nienawidzę, a potem znowu to lubię. Rozumiesz, o czym mówię. Więc tak naprawdę nie mam żadnej metody, bo jeśli się jej trzymam, to się wkurzam, bo brzmi to na zbyt planowane, a potem znowu się wkurzam, bo jest zbyt chaotycznie i zbyt mało zaplanowałem, więc nie mam żadnego konkretnego sposobu. Po prostu wiem, że zrobiłem to wystarczająco wiele razy, żeby mieć kilka kawałków, które jakoś razem pasują do siebie, wiesz.
3: I don't have any kind of way. I just know when I've done it enough times where I have some songs that kind of like all make sense together, you know?
1: Okay, it's very interesting because, for example, I had an opportunity to talk with a
4: No dobrze, to bardzo ciekawe, bo na przykład miałem okazję porozmawiać z gościem, z którym wydałeś album, Adrianem Youngiem, i wiesz, on pracuje bardzo dużo, tak, że wydaje mnóstwo albumów, tak chyba z 5 czy 6 w ciągu roku. Dwa lata temu wydałeś swój najnowszy album Adjust the Brightness, a zanim go wypuściłeś, miałeś 8-letnią przerwę. Coś w tym stylu, tak? Czyli przez te 8 lat musiałeś płynąć z prądem i szukać inspiracji?
1: Looking for inspirations for 8 years.
3: Well, I had to find a good home or a certain way.
2: Cóż, musiałem znaleźć odpowiednią wytwórnię albo jakiś sposób na wydanie tego, bo byłem niezależnym artystą przez jakieś ostatnich 15 czy 16 lat. Po pierwsze, starałem się znaleźć wytwórnię, no wiesz, na wypadek, gdybym miał coś wydać, wytwórnię, która zajęłaby się tym, jak to wydać, a potem po prostu działo się wiele w życiu, wiesz. Przeszliśmy przez koronawirusa, świat przeszedł przez tyle gównianych sytuacji, że nie spieszyło mi się jakoś specjalnie z tworzeniem muzyki.
3: Went through so much shit. I wasn't really in a rush to kind of just make music.
1: Like I said, you are very often guest on the different artist track, and you know.
4: Jak już wspomniałem, bardzo często występujesz gościnnie w utworach innych artystów. I właśnie dlatego zapytałem cię o twój proces twórczy, jak przygotowujesz swoją muzykę, bo zastanawiałem się, czy to część strategii, żeby w pewien sposób przekazywać ludziom informacje w stylu cześć wszystkim, jestem tutaj, bo gościłeś na przykład na albumie Kendricka Lamara, u Maca Millera i u wielu innych artystów. Chciałbym więc wiedzieć, bo dwa lata temu, jak już wspomniałem, wydałeś swój najnowszy album, czy jesteś tą samą osobą, co wtedy?
1: As you were in this time?
3: But when I was making it 2 years ago?
1: Yeah.
2: Cóż, kiedy tworzyłem to dwa lata temu, to może tak było, a może nie. Zawsze rozwijam się jako osoba, jako artysta. A im bardziej się rozwijasz jako artysta, tym bardziej rozwijasz się jako człowiek. A im bardziej rozwijasz się jako człowiek, tym bardziej rozwijasz się artystycznie. I w trakcie tego procesu próbujesz tworzyć muzykę. Więc tak, chyba jestem inną osobą.
1: Yeah, and we can hear it on Adjust Brightness because.
4: Tak, i słychać to na Adjust the Brightness, bo ten album moim zdaniem ma twój styl, w którym zakochaliśmy się przy okazji First Born Second, ale no wiesz, jest bardziej jazzowy, czasem bardziej awangardowy, na przykład, a czasem z tym bardzo świeżym punktem widzenia, jak tym z londyńskiego nowoczesnego R&B, więc chciałbym wiedzieć, czy przygotowujesz, czy jesteś w trakcie tworzenia nowej muzyki.
1: Are you preparing? Are you in process of making a new music?
2: Tak, ciągle tworzę nową muzykę, ciągle coś planuję. No wiesz, to coś, czym zajmuję się codziennie przez cały mój dzień. Po prostu czekam, jak już mówiłem, czekam, aż to wszystko jakoś nabierze sensu.
4: Jesteś pracoholikiem?
2: Może. No wiesz, mam w zwyczaju za bardzo wszystko analizować.
3: I'm an overthinker.
1: Okay.
4: Co masz na myśli?
1: What do you mean?
2: Chodzi o to, że mam takie okresy, kiedy bardzo dużo myślę o muzyce. Myślę o niej tak intensywnie, że w końcu nie chcę już o niej rozmyślać. I właśnie wtedy ją tworzę. Ale wiele pomysłów po prostu siedzi mi w głowie przez długi czas.
4: Czy po tych 25 latach czerpisz taką samą radość z tworzenia muzyki, jak 25 lat temu?
3: Yeah, I mean, every...
2: Tak, to znaczy za każdym razem, jak już mówiłem, to jest taka miłość i nienawiść. I chyba właśnie to jest w tym fajne. Ale, no wiesz, uwielbiam tworzyć, ale przechodzę też przez okresy, kiedy tego nienawidzę. Rozumiesz, o co mi chodzi. To po prostu musi przejść przez ten proces, jak tłoczenie na zimno, aż powstanie diament. Więc to po prostu musi przechodzić przez wiele faz. Presja, brak presji, presja, brak presji. Więc przez większość czasu to uwielbiam, ale to trudny biznes.
3: No pressure, pressure, no pressure. So most of the time I love it.
0: But it's a tough business.
3: Yeah, yeah, yeah, it is tough.

0: Come on, Jill Scott, Jill Scott oczywiście, już z rozpędu chciałem powiedzieć Jill Scott Heron, ale nie, Jill Scott, a także Bilal w utworze Funky For You, legendarna kompozycja hip-hopowa, która pojawiła się na jednym z najważniejszych hip-hopowych albumów pod tytułem Like Water For Chocolate, Come On. To jest jego czwarty studyjny album, który ukazał się w roku 2000. Płyta, która bardzo dużo zmieniła, jeżeli chodzi o hip-hop, wyprodukowana właśnie w ramach kolektywu Soulquarian, a utwór Funky For You wyprodukował sam wielki Jay Dilla. No i szczególnie ta kolejna faza tego utworu, ta ostatnia, gdzie Bilal może popisać się swoimi możliwościami wokalnymi. No znakomita rzecz i przy okazji też chciałbym podziękować Jankowi Janczemu, który wcielił się na potrzeby dzisiejszej audycji w Bilala w polskiej wersji językowej. Bilal akurat był dwa dni w Warszawie, 8 i 9 lipca grał koncerty w Jasmine. Ja akurat byłem na tym czwartym i muszę Państwu powiedzieć, że to był jeden z najlepszych koncertów, na których w ogóle byłem. Bilal jest niezwykle wszechstronnym artystą, jeżeli chodzi o możliwości wokalne. Czasami nawija hip-hopowo, śpiewa bardzo jazzowo, bardzo soulowo, czasami ma taki zaciąg bluesowy. No i słychać to, że dorastał w tej Filadelfii, w środowisku jazzowym, ale też soulowym, że te programy muzyczne, o których wspominał, gdzie też brali udział muzycy współpracujący z Kenem Gamblem, Leonem Huffem i z wytwórnią Philadelphia International Records wpłynęły na jego język muzyczny. No i to, że się otaczał takimi artystami jak właśnie Common, Mos Def, Jay Dilla i wielu, wielu innych. Rafael Sadik, który też produkował między innymi utwory przy okazji płyty First Born Second. A my teraz przechodzimy też do kultowego artysty, do guru, a mianowicie do trzeciego albumu w ramach kultowej serii płyty Jazz Matas. Street Soul to płyta, która ukazała się również w roku 2000, gdzie guru trochę odszedł od jazzu i skierował się ku neo-soulowi. Gościnnie na tej płycie pojawiają się Angie Stone, Bilal, Erykah Badu, The Roots, ale też jazzowi giganci w postaci Herbiego Hancocka, czy też jedna z największych ikon w historii soulu, jak Isaac Hayes. A Bilal wystąpił w kompozycji Certified.
1: Niggas gotta know we been putting it down. This shit is certified right here. No games with this right here.

Guru Street Soul. Taki jest tytuł jego płyty z roku 2000, gdzie gościnnie pojawił się Bilal przy okazji utworu Certified. Jedna ze słuchaczek na profilu Radia Nowy Świat pod postem zapowiadającym dzisiejszą rozmowę z Bilalem napisała, że dla niej Bilal jest muzycznym odkryciem. Oj, zdecydowanie warto zagłębić się w jego dyskografię, ale też w utwory, gdzie pojawiał się gościnnie. On został też w 2016 roku nagrodzony nagrodą Grammy wraz z Kendrickiem Lamarem, a także Anną Wise przy okazji występu przy jednym z tracków Kendricka Lamara. Zresztą też, panowie, to nie był jeden raz, kiedy współpracowali, ale też potem to poleci. A my teraz wędrujemy do roku 2025, do listopada, kiedy to ukazał się 9. album studyjny kultowej grupy De La Soul. Płyta, która jest pierwszą od śmierci członka tego kolektywu, Trugoya de Dova. I ta płyta zawiera też niewydane wcześniej zarejestrowane wokale tego rapera. No i tutaj pojawił się między innymi właśnie gościnnie Bilal, ale nie tylko, bo Ness, DJ Premier, Ghostface Killa, Raekwon, Mobb Deep, więc naprawdę dosyć pokaźne nazwiska. A my słuchamy Palm of His Hands, gdzie Bilal zaśpiewał.

0: So much sunshine, I can't see anything.
1: A to była grupa De La Soul razem z Bilalem przy okazji ich ostatniego albumu Cabin in the Sky z roku 2025. A my teraz przechodzimy do płyty Undone, którą grupa The Roots wypuściła w grudniu 2011 roku, którą wyprodukował Achmir Questlove Thompson. Ważna postać dla Bilala. Panowie się przyjaźnią prywatnie. No i zresztą Bilal mówił w naszej rozmowie, że on bardzo wiele zawdzięcza Questlove'owi, który tak na dobrą sprawę go odkrył w Filadelfii i stworzył muzycznie w dużej mierze. A panowie połączyli siły przy okazji kompozycji The Other Side.

A to The Roots razem z Bilalem w utworze The Other Side. Zazdroszczę wszystkim, którzy niedawno byli przy okazji koncertu The Roots w ramach letniej sceny progresji. Ja niestety nie dotarłem i żałuję, no ale mam nadzieję, że The Roots jeszcze się gdzieś uda złapać. Napisał pan Bartłomiej w grupie patronów, że dzisiaj fajne granie i że gangusy, czyli gang nie tylko hip-hopu się cieszy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No a te utwory dzisiaj pokazują, że Bilal był artystą bardzo wszechstronnym, związanym z tym ruchem neo-soulowym, ale też i hip-hopowym. A przed nami rok 2015, płyta, którą Bilal nagrał razem z Adrianem Youngiem, którego gościłem w Bezkresie w listopadzie. To jest płyta, która ukazała się w 2015 roku, a my słuchamy Money Over Love z gościnnym udziałem Kendricka Lamara.

I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce i z twórczością Bilala, ale także z nim samym, bo przy okazji jego dwóch koncertów w Warszawie miałem wielką przyjemność i wielki zaszczyt móc zrobić z nim wywiad. Tak mi zależało, że zrobiłem go ze straszną gorączką. Nie mogłem sobie odpuścić. Rok temu już próbowałem się z nim umówić przy okazji koncertów Jazzmin. Wtedy się nie udało. Więc jeszcze raz wielkie podziękowania dla Oli Zgajewskiej i dla klubu Jazzmin, którzy umożliwili tę rozmowę, dla Janka Janczego, który wcielił się w Bilala w polskiej wersji językowej. No, my się żegnamy. Franek Wójcicki realizował dzisiejszą soulówkę. Mówiłem do Państwa ja, nazywam się Mikołaj Tyczyński, a pożegnamy się utworem Sometimes z pierwszej płyty Bilala First Born Second w wersji koncertowej, gdzie Bilala wspomogli Questlove, Robert Glasper, a także Common.

0: Mateusz Morawiecki mówił dzisiaj tak.
1: Zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w żadnej kolizji z partią, ale wręcz przeciwnie, poprzez nasze bardzo intensywne działania pod krew i łzy, tak jak bardzo wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, docieranie do nowych grup wyborców. Uważam, że to jest bardzo propozycja fair. Muszę powiedzieć, że nawet pan prezes uznał, że rzeczywiście te negocjacje prowadzone przez pana posła Pawła Jabłońskiego i Szymona Szynkowskiego-Welsenk z Piotrem Milowańskim, że one rzeczywiście bardzo dużo dobrego przyniosły. No to jeszcze tą kropeczkę nad i trzeba postawić.
0: Europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk napisał, że próba siłowego wypchnięcia ludzi Mateusza Morawieckiego przez wąską grupę w PiSie nie służy ani Polsce, ani jedności Zjednoczonej Prawicy. Jacek Sasin przypomniał z kolei, że Mateusz Morawiecki doradzał kiedyś Donaldowi Tuskowi. Dziś sam sięgasz po podobne metody, przedstawiając całą partię jako ludzi zacofanych i nierozumiejących współczesności. Najwyraźniej lekcje od Tuska odrobiłeś wyjątkowo dokładnie, napisał Jacek Sasin. Potencjalny rozpad Prawa i Sprawiedliwości była pytana w TVN24 socjolożka profesor Helena Chmielewska-Szlajfer.
2: Ta partia już monolitem nie będzie i mamy takie przytyki poszczególnych osób, które chcą ugrać coś na tym konflikcie. To, co Morawiecki w tym momencie wygrywa, to otwarcie na potencjalnych nowych partnerów. Prawdopodobnie jest PSL, ale wszyscy inni, którzy chcą się gdzieś prezentować między prawą a stroną a centrum. To jest to pole, które PiS wytracał przez pozycjonowanie się na te pomysły, które firmuje Przemysław Czarnek, czyli obecny kandydat na premiera.
0: Wniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. Opuszczenie zorganizowanej grupy przestępczej po popełnieniu przestępstwa nie jest okolicznością łagodzącą w postępowaniu, napisał w serwisie X. Nowe amerykańskie cła ogłoszone przez administrację prezydenta Donalda Trumpa nie zmieniają sytuacji brytyjskich firm, zapewnia rzecznik brytyjskiego rządu. Jak wyjaśnia, stawka celna pozostanie dla firm na tym samym poziomie. Władze USA ogłosiły wczoraj nowe cła w wysokości 10 albo 12,5% wobec 60 partnerów handlowych, w tym m.in. Unii Europejskiej. Stawką w wysokości 10% będą objęte kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem strony amerykańskiej nie egzekwują tych przepisów skutecznie. Towary pochodzące z pozostałych państw będą podlegać wyższej stawce. Taryfy mają zastąpić tymczasową 10% stawkę globalną, która wygasa 24 lipca, czyli dzisiaj. Rzecznik brytyjskiego rządu podkreślił, że Londyn poważnie traktuje walkę z tym problemem i dba o to, by brytyjskie firmy, także jako części globalnych łańcuchów dostaw, nie były współodpowiedzialne za naruszenia praw człowieka. Burze na wschodzie kraju. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw podlaskiego, części mazowieckiego, a także lubelskiego i podkarpackiego. W czasie burz będzie intensywnie padać deszcz. Niewykluczony jest drobny grad i silny wiatr. Alerty zaczną obowiązywać za godzinę, a wygasną o 21:00. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Cały nasz świat.

0: Tak, dzisiaj takie mocniejsze otwarcie, ale proszę się przyznać, kto po jednej nutce odgadł, gdzie w dzisiejszej audycji między innymi zawitamy? Do Czech, oczywiście. Ale to nie nasz jedyny przystanek, będzie ich zdecydowanie więcej. Piątek po 11:00 to tradycyjnie w Radiu Nowy Świat czas na geopolitykę i sprawy międzynarodowe. Kłaniają się Państwu Patryk Rabiega
1: i Jan Janczy. Dzień dobry, zapraszamy na wspólne próby zrozumienia świata. Pomogą nam w tym nasi goście. Już za parę minut połączymy się z Magdaleną Jakubowską, wiceprezeską Fundacji Respublika, z którą porozmawiamy o zmianach na Węgrzech, zmianach na szczytach władzy, rzecz jasna, bo odchodzi prokurator generalny, kadencja prezydenta skrócona. A co to wszystko oznacza dla węgierskiej polityki? Sprawdzimy to. Sprawdzimy też, co słychać na Wyspach Brytyjskich, bo tam też zmiany, ale to akurat już mało kogo dziwi, bo w ciągu 4 lat premier kraju zmienił się już 5-krotnie. A tak poważnie mówiąc, czy i jak Andy Burnham, nowy premier, lider także Partii Pracy, poradzi sobie z kryzysem w jego ugrupowaniu? No i jaki jest przede wszystkim jego pomysł na Wielką Brytanię? O tym opowie nasz gość, dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Także dziś, oczywiście, zapowiadane Czechy, zapowiadana Słowacja, przegląd mediów. Sprawdzimy, co słychać u naszych sąsiadów. No i tradycyjny segment historyczny. Opowiemy Państwu o czymś, co wydaje się, może nie ma tak dużego wpływu na losy świata, ale w tym wypadku, o którym opowiemy, było wręcz przeciwnie. Mianowicie będzie to historia pewnych narodzin. Tyle na razie, więcej nie zdradzamy, wrócimy do tego tematu bliżej godziny 12, a zaczniemy, no nie od historii, a od przeglądu najważniejszych wydarzeń tego tygodnia.
0: Budapeszt. Nasz kraj uwolnił się od kolejnej marionetki Orbana, ogłosił Peter Modzior. To reakcja na decyzję prokuratora generalnego. Gabor Balit-Noć oświadczył, że odchodzi ze stanowiska, kierując się dobrem wymiaru sprawiedliwości. Węgierski premier wzywał go do dymisji, wskazując przede wszystkim na bezczynność śledczych w sprawie zatrzymania ukraińskiego konwoju ze złotem i milionami dolarów oraz euro. Po przegranej Viktora Orbana pieniądze i złoto zwrócono Ukrainie. To już kolejna zmiana personalna na szczytach władzy na Węgrzech. Wcześniej prezydent Tamás Suljok podpisał przegłosowaną przez parlament poprawkę do konstytucji, która skróciła jego kadencję. Obowiązki głowy państwa przejęła przewodnicząca parlamentu. Partia TISA poparła kandydaturę arcymistrzyni szachowej Judit Polgar, ale ta odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta. Co dalej na Węgrzech? O tym za moment porozmawiamy.
1: Kijów. Kolejny udany ukraiński atak na magazyny firmy Wildberries. To jedna z największych rosyjskich platform handlowych. Tym razem w ogniu stanęły obiekty w okolicach Petersburga, czyli ponad 800 km od linii frontu. W sumie w ostatnich dniach trafionych zostało 5 magazynów tej firmy. Na czele sił zbrojnych Ukrainy od wtorku stoi nowy dowódca. To 43-letni generał Michajło Drapaty. Po licznych protestach młodych Ukraińców zmiany na tym stanowisku dokonał Wołodymyr Zełenski, odwołując Aleksandra Syrskiego, który był skonfliktowany z dotychczasowym ministrem obrony. Odwołanie 35-letniego Michajło Fedorowa zapoczątkowało falę demonstracji w całej Ukrainie. Teraz prezydent poinformował, że zaproponował zdymisjonowanemu ministrowi Fedorowi, jak to określił, godne stanowisko.
0: Nowe Delhi. Gwałtowne protesty młodych ludzi w Indiach. Dziesiątki tysięcy demonstrantów kolejny dzień domagają się dymisji szefa rządu i ministra edukacji. Powodem są nieprawidłowości przy egzaminach na uczelnie wyższe. Na początku tygodnia policja brutalnie potraktowała protestujących. Do szpitali trafiło około 200 osób. Premier Narendra Modi od dłuższego czasu ignorował niezadowolenie pokolenia Z. Teraz w końcu zapowiedział wprowadzenie surowego prawa dotyczącego wycieków testów egzaminacyjnych. Jak zauważono, premier wiadomość wideo nagrał w pionie, co uznano za próbę dotarcia do młodych ludzi, którzy są aktywni na Instagramie. Za protestami stoi Partia Karaluchów. Nazwa tego ruchu wzięła się stąd, że prezes Sądu Najwyższego porównał bezrobotną młodzież właśnie do karaluchów.
1: Managua. Zdumiewająca deklaracja prezydenta Nikaragui. Nie będzie już żadnych wyborów, w których opozycja mogłaby próbować przejąć władzę, oświadczył Daniel Ortega. 80-letni polityk stoi na czele państwa już od prawie 20 lat. Przed rokiem umocnił autorytarne rządy, wyznaczając swoją żonę na stanowisko współprezydentki. Małżeństwo sprawuje kontrolę nad praktycznie wszystkimi instytucjami państwa. Deklaracja Ortegi spotkała się z potępieniem wielu światowych stolic oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Rządzący Nikaragułą nawet nie próbują stwarzać pozorów wolności. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego zapowiedział, że w sierpniu dojdzie do głosowania nad ustawą, która w całości wyeliminuje wszelką opozycję.
0: Nairobi. Kenijscy Rastafarianie są rozczarowani wyrokiem Sądu Najwyższego i deklarują, że nie zrezygnują z walki. A chodzi o ich postulat, aby palenie marihuany uznać za konstytucyjne prawo do wolności wyznania. Rastafarianie twierdzą, że dla nich jest to praktyka religijna, konieczna do medytacji, a zakaz odczytują jako dyskryminację. Sąd Najwyższy nie podzielił tych argumentów, uznał, że da się medytować i bez narkotyków. Wyrok odzwierciedla prawa ucisku, prawa kolonialne, których celem jest stłumienie afrykańskiej duchowości. To był cytat, a tak ocenił przedstawiciel wnioskodawców. Za posiadanie marihuany w Kenii grozi do 10 lat więzienia.
1: Budapeszt. Węgierska prokuratura skonfiskowała serwery Fideszu. Śledczy tłumaczą, że to w związku z dochodzeniem dotyczącym nieprawidłowości w Narodowym Funduszu Kultury za rządów Viktora Orbana. Sam były premier ocenił, że to przekroczenie demokratycznych norm i próba zablokowania działalności ugrupowania. Orban w ostatnich dniach przebywał w Stanach Zjednoczonych, pojawiał się na meczach piłkarskich Mistrzostw Świata, ale też gościł w Białym Domu czy w Departamencie Stanu. Węgierskie media podają, że Donald Trump wyznaczy Orbana na wysokie stanowisko w ONZ, co wiązałoby się z immunitetem dyplomatycznym. I tak oto wróciliśmy do węgierskiej polityki.
2: Cały nasz świat.
0: A razem z nami jest już zapowiadana Magdalena Jakubowska, wiceprezeska Fundacji Respublika i Visegrad Insight. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Wielkie sprzątanie, żeby nie używać słowa czystka, to jest to, czego jesteśmy właśnie świadkami na Węgrzech. Tego się Pani spodziewała po tych pierwszych miesiącach rządów Petera Modziora, takiego totalnego sprzątania?
3: To Peter Madzer zapowiadał. Rzeczywiście no, bardzo mocno na początku chciał dość rozwiązywać te wszystkie sprawy i wracać do praworządności i tego, żeby rzeczywiście Węgry wróciły na drogę prawa w sposób polubowny. To się nie mogło udać, no ale jak już wiedzieliśmy, że ma tą super większość w parlamencie, no to było wiadomo, że te czystki, jak to jest to nazywane, nastąpią i to nie będzie wymagało jakby zbyt dużego, nie wiem, no, starań tak naprawdę, bo zmiany łatwo zastosować.
0: No i on to trochę też robi w, no chyba tak można powiedzieć, w białych rękawiczkach, bo to te wszystkie osoby, mam na myśli na przykład ostatnio prokuratora generalnego czy prezydenta, no oni jakby trochę sami podejmują decyzję o odejściu.
3: Tak, dokładnie. To jest taki sposób, no jest... To jest uzasadnione. Te osoby były bardzo długo reprezentantami reżimu Orbana i teraz prawdopodobnie chcąc nie sprowadzać na siebie dość poważnych oskarżeń i wnikania w ich karierę, decyzje i ich szczegóły, szczególnie jeśli chodzi o decyzje, które mogłyby pokazywać pewną korupcję władzy, no to oni rezygnują w tym momencie. Prezydent miał możliwość zrezygnować nawet wcześniej już, ale wymagało to jednak wprowadzenia tej poprawki do konstytucji. Podobnie szef sądu konstytucyjnego czy Trybunału Konstytucyjnego.
0: Taką najnowszą odsłoną z tego tygodnia tych czystek węgierskich jest to, o czym pani wspomniała, czyli przyjęcie poprawki do konstytucji, która skutkuje zakończeniem kadencji prezydenta Tamasa Szulioka. Czy łatwo będzie wyłonić kandydata albo kandydatkę na prezydenta? I mówię, to pytam tutaj z małą ironią, no bo wszyscy wiemy, że był taki mały falstart kilka dni temu, bo Peter Madziar zapowiedział, że kandydatką będzie wybitna węgierska szachistka Judith Polgar, no ale nie będzie, nie przyjęła tej propozycji, na co wielu komentatorów wskazuje, że jest to taka pierwsza wizerunkowa porażka węgierskiego premiera.
3: Rzeczywiście tak było to postrzegane. Ta poprawka no, pozwoliła na to, żeby rzeczywiście móc pozbyć się byłego prezydenta. Teraz i rzeczywiście nie przy, jakby trochę wydaje mi się, że Peter Madziar nie do końca przewidział to, że pani Polgar może nie zdecydować się na to stanowisko, szczególnie, że była rekomendowana przez wielu, nie wiem, tam wpływowych osób, ekspertów, czy jakieś takie osoby, które są ważne w tej debacie publicznej węgierskiej, ale jakby zadanie, które postawił przed nią Peter Madziar, było rzeczywiście, czy jest dość trudne, żeby tutaj łączyć dość skłócone, czy no, takie dość trudne, spolaryzowane środowiska na Węgrzech. I to zadanie, myślę, że jest kilkoro kandydatów, które jakby trzeba będzie przedyskutować z nimi to zadanie. Jak wiemy, partia Tisza no, ma dość fajne teraz zaplecze wielu osób, które niekoniecznie są takimi stricte politykami, a znowuż ta funkcja prezydenta na Węgrzech nie jest też tak wielce polityczna. Ona, próbowano ją politycznić, ale ona jest raczej reprezentacyjna, raczej taka spajająca właśnie społecznie, a nie koniecznie służy do robienia polityki.
0: A czy według pani łatwo będzie wyłonić tego przyszłego kandydata na prezydenta? Peter Madziar powiedział, że prezydentem może być w zasadzie każdy. No tylko się okazało, że każdy może być, ale nie każdy chce.
3: Ja myślę, że tak jak tak wydaje mi się, że te osoby, które są wokół partii i jakoś tam były, nie wiem, niekoniecznie na przykład brały udział w takiej czystej politycznej grze przed wyborami, lub brały, ale na przykład nie zostały jakoś tam ich kompetencje wykorzystane, to myślę, że tutaj jest kilka możliwości. Taką najczęściej wymienianą w tym momencie kandydatką jest pani Andrea Rost. Ona jest obecnie parlamentarzystką, posłanką do parlamentu węgierskiego. Znana była dotychczas, ponieważ była bardzo znaną międzynarodową śpiewaczką operową. Ale rzeczywiście ta kandydatura wydaje się taka dość poważna i myślę, że tutaj widzę pewne możliwości, że to właśnie będzie ta pani.
0: Czyli od szachistki do śpiewaczki operowej.
3: Tak, ale tak jak mówię, to ma pewne wyjaśnienie w tym, że właśnie ta potrzeba jest takiej osoby, która nie jest taka stricte polityczna, która nie ma tego podejścia i nie będzie brała udziału w takiej typowej grze politycznej, która na tym stanowisku akurat na Węgrzech nie jest specjalnie potrzebna po prostu.
0: Organizacja Human Rights Watch oceniła, że zmiany konstytucyjne przeprowadzone błyskawicznie przez rząd Petera Madziora przypominają praktyki z czasów rządów Fideszu. To zacytowałem z raportu właśnie organizacji Human Rights Watch. Czy dla pani to też tak wyglądało, to co ostatnio działo się na Węgrzech, że Peter Madzior no trochę w białych rękawiczkach, ale jednak błyskawicznie te zmiany przeprowadził, na co wielu ekspertów wskazywało, rzeczywiście porównując go do poprzednika.
3: To nie jest zmiana konstytucji, to jest wprowadzenie poprawki do konstytucji, co preambuła do konstytucji, do ustawy zasadniczej węgierskiej, na co pozwala, szczególnie w takich przypadkach, które mają służyć konkretnemu celowi poprawy praworządności. Więc jakby jest to uzasadniona bardzo zmiana i ona nosi znamiona takiej specjalnej poprawki, która pozwala być, nie wiem, wprowadzać te zmiany, te poprawy w tym konkretnym celu. I tutaj tak właśnie jest. Jest to też zmiana czy poprawka, która ma być ograniczona w czasie i w zakresie. I tutaj znowu tak właśnie się dzieje i pozwala na powrót do ładu demokratycznego. Eksperci są podzieleni. Te decyzje były dość szybkie i takie szybkie cięcia, tak to jest nazywane. Tymczasem rzeczywiście wielu ekspertów też mówi, że to jest taki pomafijny kraj, w którym no po prostu trzeba takie szybkie cięcia wprowadzać, żeby móc rzeczywiście dalej konkretne zmiany przeprowadzać. Jakby uzasadnione jest i nie jest to żadnym łamaniem zasad praworządności. Myślę, że nawet ta Komisja Wenecka zawezwana przez byłego już prezydenta Szuljoka do Budapesztu nie znajdzie tutaj podstaw do łamania praworządności, ale jest to pewne przygotowanie do konkretnej zmiany konstytucji. Krytykowane jest to, że ta poprawka nie została skonsultowana, była bardzo szybko przeprowadzona, pomimo wcześniejszych obietnic premiera Madziara, że będzie konsultował tego typu duże zmiany czy decyzje ze społecznością, choćby ekspercką, ale też z opinią publiczną. Tymczasem tak rzeczywiście się nie stało. No i tutaj są to jakieś, powiedzmy, uzasadnione pretensje. Ale jeśli chodzi o samą procedurę, to tutaj nie ma się do czego jakby przyczepić, mówiąc kolokwialnie. No dzisiaj będziemy o tym pisać, polecam. Artykuł na The Secret Insight się pojawi. Trochę to tłumaczy to podejście, gdzie tu są problemy, a gdzie nie należy się ich doszukiwać. Zmiany wiemy, że są potrzebne, więc należy je wprowadzać, tak żeby wrócić do pewnego ładu demokratycznego na Węgrzech.
0: No te zmiany konstytucyjne oczywiście najgłośniej krytykuje i najgłośniej krzyczy Viktor Orban i mówi, że dopiero teraz jest kryzys praworządności w kraju. To jeszcze krótko na koniec, zatrzymajmy się proszę na moment przy Viktorze Orbanie. Znajdzie ciepłą posadę w Organizacji Narodów Zjednoczonych?
3: No nie wiem, właśnie ta jego przeszłość może nie wskazywać, że on koniecznie jest takim dobrym kandydatem na różne stanowiska.
0: No ale to przecież wiem, że to wcale nie chodzi o jego kompetencje.
3: No właśnie. Nie, wydaje mi się, że no byłoby to takie mocno naciągane. Niekoniecznie widzę tutaj taką przyszłość. Myślę, że też Viktor Orban, rezygnując z wielu swoich funkcji i takim, myślę, że jest już zmęczonym politykiem, który też chce odejść powoli z takiej stricte działalności publicznej i myślę, że to będzie w tą stronę zmierzało. A przynajmniej mam trochę taką nadzieję.
0: Magdalena Jakubowska, wiceprezeska Fundacji Respublika i Visegrad Insight. Bardzo dziękujemy, że znalazła pani dla nas czas.
3: Dziękuję bardzo.

0: Pozostajemy w Europie. Sprawdzimy teraz, co dzieje się po drugiej stronie kanału La Manche. Łączy się z nami dr Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Mamy nowego premiera, tak mogą powiedzieć Brytyjczycy i chyba się do tych słów już trochę przyzwyczaili, bo Andy Burnham jest piątym premierem w ciągu zaledwie 4 lat na Wyspach Brytyjskich. Obejmuje stanowisko w trudnym czasie i to jest mało powiedziane, po szeregu kryzysów wewnętrznych w ugrupowaniu, w Partii Pracy, ale też i w trudnej sytuacji krajowej. Zacznijmy może od tego, kim w ogóle jest ten człowiek, skąd on pochodzi politycznie, także pochodzi, z czym przede wszystkim będzie się teraz musiał już na polu krajowym, a nie lokalnym zmierzyć.
1: Do niedawna był burmistrzem Wielkiego Manchesteru. Natomiast oczywiście patrząc na niego z takiej perspektywy ogólnej, to jest jeden z tych chwil bardziej doświadczonych polityków Partii Pracy. On zaczął karierę dosyć wcześnie, w czasach, kiedy obejmował władzę Tony Blair, czyli końcówka lat 90. Zasiadał kilkanaście lat w parlamencie. W tym czasie przeszedł taką karierę od posła, który jest asystentem ministra, przez osoby sprawujące niższe funkcje w rządach Partii Pracy przed 2010 rokiem, potem wiceministra, potem w końcówce tych rządów już pełnego ministra konstytucyjnego. No i przed 2017 rokiem również członka gabinetu cieni w Partii Pracy, tak? No i w 2017 roku, jak utworzono to stanowisko burmistrza Wielkiego Manchesteru, on był pierwszą osobą, która o to stanowisko się ubiegała w wyborach. To jest w tym sensie istotna sprawa, że z jednej strony Manchester jest drugą największą metropolią Wielkiej Brytanii, więc to jest odpowiednik prezydenta Krakowa, czy nie wiem, Poznania, a z drugiej strony w okresie 14 lat opozycji, jakie spędziła Partia Pracy, no on uzyskał konkretne możliwości jakiegoś działania na wcale nie tak małą skalę, przy dużym budżecie, podejmowania realnych decyzji, budowania jakiegoś sztabu wokół siebie. Stąd też po tej zapaści, którą widzieliśmy właściwie niemalże od początku rządów Keira Starmera, w Partii Pracy szukano kogoś takiego, tak? Kogoś, kto ma dużo większe doświadczenie w realnym rządzeniu i jakieś istotne doświadczenie polityczne. No, pamiętajmy, Starmer dostał się do parlamentu bardzo późno w swoim życiu, tak naprawdę tuż przed Brexitem, i nie miał żadnego doświadczenia realnego w rządzeniu na żadnym etapie. No to były, jak się okazało, dosyć istotne ograniczenia po jego stronie.
0: Ta przeszłość w Manchesterze i kierowaniu Manchesterem też często powraca w kontekście tego, co mówi się o Andy Burnhamie jako nowym premierze i liderze Partii Pracy. Nawet takie określenie manchesteryzm się pojawia, prawda? Czym był w jego wykonaniu ten manchesteryzm?
1: Manchesteryzm to jest określenie w ogóle ukute w XIX wieku i ono oznaczało taki rodzaj wrażliwego socjaldemokratycznie liberalizmu, który z jednej strony promował rozwój przemysłu, ale z drugiej strony taką trochę mniej drapieżną wersję kapitalizmu. W przypadku Burnhama manchesteryzm moim zdaniem nic konkretnego nie oznacza. Po prostu to jest wykorzystanie hasła, które się kojarzy z miejscem, w którym on działał czy urzędował. Burnham nie wydaje się mieć jakąś szczególną, całościową wizję Wielkiej Brytanii, przynajmniej w takim wymiarze ideologicznym, bo pewnie takim pragmatycznym ma, ale ideologicznym niekoniecznie. On ogólnie jest przedstawicielem, powiedziałbym, miękkiego skrzydła lewicowego w Partii Pracy. Oryginalnie był związany przede wszystkim z Gordonem Brownem. Natomiast to nie jest jakieś twarde takie credo ideologiczne.
0: Stosunkowo chyba niewiele mówiło się i sam premier obecny mówił niewiele o tym pomyśle na kraj, na to, jak rozwiązać w końcu te liczne problemy. To się w jakiś sposób teraz już, kiedy no, ma pewność, że jest premierem, ale i liderem Partii Pracy, zmienia? Coś wiemy na początku tej jego kadencji?
1: Tak i nie. To znaczy warto podkreślić, że po pierwsze Burnham przeszedł proces tak zwanej koronacji, czyli nie było ogólnokrajowej dyskusji na temat jego wizji programowej. On prezentował swoją wizję Wielkiej Brytanii wyłącznie podczas wyborów uzupełniających do Izby Gmin w okręgu Makerfield, ale oczywiście ta wizja silnie była też dopasowana do specyfiki tego okręgu, który chciał zdobyć. I Więc pytanie, na ile to jest reprezentatywne. Po drugie, Burnham objął władzę w okresie zawieszenia obrad parlamentu i to zawieszenie będzie trwało do jesieni. I w związku z tym też nie przedstawił, nie musiał mieć żadnego wystąpienia na forum parlamentu i przedstawić tam jakiejś swojej wizji premierostwa. No i wreszcie nie mieliśmy do czynienia jeszcze z jakimś większym wystąpieniem programowym jego jako premiera. Natomiast to, co możemy powiedzieć o jakimś rodzaju jego wizji programowej, można próbować zrekonstruować na podstawie nominacji ministerialnych, które już dokonał. Po pierwsze, mianował Eda Milibanda ministrem spraw zagranicznych i w tym wypadku ważne jest nie tyle na jakie stanowisko go nominował, a raczej z jakiego stanowiska siłą rzeczy go zdjął. I to jest stanowisko ministra do spraw bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatycznych. Być może będziemy widzieli jakieś złagodzenie polityki klimatycznej, która pośrednio zabija gospodarkę brytyjską, generując rekordowo wysokie w skali wręcz świata ceny energii. Po drugie, pozostawił na stanowisku panią Shabane Mahmood, była i jest ministrem spraw wewnętrznych i ona krótko przed objęciem władzy przez Burnhama wprowadziła pod obrady parlamentu brytyjskiego ustawę zaostrzającą kryteria polityki imigracyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do imigracji nielegalnej. Do tego mianował ministrem, można powiedzieć, finansów, czyli formalnie kanclerzem skarbu, Johna Healey'a, który ustąpił z rządu Keira Starmera jako minister obrony narodowej w takim bardzo nagłośnionym, wysokoprofilowym proteście przeciwko chronicznemu niedofinansowaniu sił zbrojnych. To jest o tyle istotne, że Starmer w 2024 roku obiecywał nie podnoszenie podatków, ale jednocześnie zwiększanie wydatków socjalnych. Natomiast Wielka Brytania ma, no niestety czy niestety, ale ma rekordowo wysoki poziom opodatkowania, jednocześnie bardzo wysoki poziom zakumulowanego długu i wysoki poziom deficytu. Więc tak naprawdę nominacja Healey'a wydaje się sugerować, że będą jakieś cięcia wydatków socjalnych po to, żeby finansować obronę, bo inaczej się tego nie da zrobić. Znaczy musi się wiązać z cięciem wydatków socjalnych. Cała reszta nominacji jest trochę wynika też z takiej logiki, po pierwsze dowartościowania północnej Anglii, północnej środkowej, tej nazwijmy to poprzemysłowej, kosztem posłów z Londynu. Burnham zapowiedział walkę z nierównościami regionalnymi, które są istotnym problemem takim społeczno-ekonomicznym w Wielkiej Brytanii. No i po drugie wynikało to też z chęci takiego poukładania rządu, żeby tam znaleźli się przedstawiciele różnych frakcji w ramach Partii Pracy. Tutaj ten rząd, z tego co obserwowałem, no to wielu krytyków z szeregów lewicy brytyjskiej mówiło, że tam się dokonała czystka, wycięto starmerystów, że to jest przejęcie władzy przez zwolenników Burnhama. No moim zdaniem to jest ocena zbyt surowa. Po pierwsze, było wychylenie w stronę Londynu i teraz, no, jak jest wychylenie w drugą stronę siłą rzeczy, to musi kosztować stanowiska paru osób związanych z tą metropolią. No a po drugie, no, nie po to pewna frakcja obejmuje władzę, żeby nie dać pewnych preferencji własnym zwolennikom.
0: Kończąc już powoli to nasze spotkanie, ostatnie pytanie, nie dotyczące samych nominacji, relacje z Unią Europejską, bo to też jest temat ważny, w szczególności ważny od czasów Brexitu. Czy coś wiemy na ten temat, jak zapatruje się Andy Burnham na tę kwestię?
1: Burnham jako Burnham mówił, że chciałby z jego czysto osobistego punktu widzenia, bo było dobrze, gdyby w czasie jego życia, jeszcze za jego życia, Wielka Brytania ponownie przystąpiła do Unii Europejskiej. Potem zaczął startować w tych wyborach w okręgu Makerfield. Ten okręg miał jednoznacznie eurosceptyczny profil społeczny. No i Burnham w zasadzie wycofał się z większości tych haseł w takim znaczeniu sprawczym. To znaczy w ogóle nie poruszał tego tematu, jak go poruszał, to podkreślał, że to jest tylko jego takie ogólne życzenie, ale że on nie będzie tutaj nic zmieniał. No poza tym warto podkreślić, że on jest ciągle związany mandatem uzyskanym przez Starmera w 2024 roku i ten mandat mówi o rozwijaniu współpracy z Unią Europejską, ale z poszanowaniem ram Brexitu, czyli pozostaniem poza jednolitym rynkiem poza Unią Celną i nienaruszaniem kwestii na przykład swobody przepływu osób. Z drugiej strony wiemy, że do ostatnich dni były prowadzone rozmowy między Komisją Europejską a poprzednim rządem brytyjskim dotyczącym programu szczytu unijno-brytyjskiego, który ma się odbyć w najbliższym czasie. Wiemy, że tam mocno dyskutowane były kwestie zawarcia kilku umów uzupełniających do już istniejących porozumień, między innymi w sprawie przystąpienia Wielkiej Brytanii ponownie do, nazwijmy to, rynku energii w Unii Europejskiej, harmonizacji zasad sanitarnych i fitosanitarnych. I Unia Europejska bardzo naciskała na program wymiany młodzieży, który w Wielkiej Brytanii jest bardzo kontrowersyjną kwestią, bo jest postrzegany bardzo często jako takie przywrócenie swobody przepływu osób tylnymi drzwiami. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Tu warto od razu zaznaczyć, że Starmer zwolnił dotychczasowego ministra, można powiedzieć, w kancelarii premiera, który był odpowiedzialny za te negocjacje, pana Nicka Evansa Simonsa. Także no na pewno nowy minister będzie musiał jakoś w ogóle wejść w materię samych negocjacji, tak? Przyjrzeć się, co zostało uzyskane, co z tego wynika i tak dalej. Z drugiej strony warto podkreślić, że już w pierwszych godzinach urzędowania nowy minister obrony pochwalił się podpisaniem umowy, na mocy której Kanada ma przystąpić do programu brytyjsko-włosko-japońskiego samolotu myśliwskiego szóstej generacji. Dosłownie wczoraj, przedwczoraj widzieliśmy informacje medialne, że Niemcy po upadku programu myśliwca europejskiego, który miał być realizowany z Francją, tak zwanego programu SCAF, no chcą teraz przystąpić do tego programu. Więc widzimy, że tutaj są istotne przesunięcia, tak, że z jednej strony Wielka Brytania musi jakoś wyklarować swoje pozycje, ale widzimy też chęć niektórych państw Unii Europejskiej do nawiązania bliższej współpracy z Wielką Brytanią na płaszczyźnie zbrojeniowej.
0: Czeka nas niewątpliwie ciekawy czas na Wyspach Brytyjskich, a takim wstępem do tego, myślę, co będzie się działo, była nasza dzisiejsza rozmowa. Doktor Przemysław Biskup był dziś z nami, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za tę rozmowę i przybliżenie nam spraw Wielkiej Brytanii.
1: Dziękuję za zaproszenie.

0: Dziś bardzo europejsko u nas w programie i w Europie wciąż zostajemy. Wspominaliśmy, że będzie dziś przystanek Czechy, ale nie tylko, bo przegląd mediów, który przed nami wykracza zdecydowanie poza wiadomości tylko z tego kraju. A skoro Czechy i okolice, no to Tomasz Ławnicki, oczywiście.
1: Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané.
2: Dobrý den, od polityki zaczynamy. Petr Pavel zawetował nowelizację ustawy, która pozwalałaby rządowi na przekroczenie zatwierdzonych wydatków budżetu nawet o 10%, gdyby tego wymagało bezpieczeństwo państwa.
1: Prvním důvodem je ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.
2: To jest zagrożenie dla długoterminowej stabilności finansów publicznych, a za to po latach zapłaci całe społeczeństwo, tłumaczy głowa państwa. W Czechach odrzucenie prezydenckiego weta jest dużo łatwiejsze niż w Polsce. W 200-osobowej izbie poselskiej wystarczy 101 głosów, a koalicja ma 108. Głosowanie najpewniej pod koniec sierpnia. To pierwsze weto prezydenta od czasu ponownego objęcia rządów przez Andreja Babisza, czyli już od prawie roku, choć od samego początku te relacje między politykami są więcej niż chłodne.
3: Niezodpowiedne weto, niepromyślane weto, aktywistyczne weto.
2: Premier natychmiast ogłosił, że weto jest nieodpowiedzialne, nieprzemyślane i aktywistyczne i znów nazwał głowę państwa liderem opozycji. I tu ciekawostka. Chwilę wcześniej szef rządu zamieścił w internecie filmik, a dziennikarze tabloidu Nowinki przyjrzeli się notatkom, jakie trzyma polityk, powiększyli tekst i nie do wiary. Odczytano tam coś, co raczej nie było do publicznej wiadomości. Partyjna instrukcja zatytułowana „Jak prowadzić komunikację z PP”. I jasne, że chodzi o Petra Pawla. Spieranie się z nim nic nam nie da. Ludzie nie lubią konfliktów. Maksymalnie go ignorować, powtarzać, że jest liderem opozycji. Odczytano z notatek.
4: To nie były moje poznámky.
2: To nie były moje notatki. Moje notatki były na drugiej stronie. Różne osoby piszą do mnie i radzą, co mam powiedzieć, jak się zachować, jak postępować. Mnóstwo tego otrzymuję. Tak tłumaczył się premier. Oj, trudne bywają kohabitacje. Czeska telewizja CNN Prima News informuje o rządowych planach w dziedzinie edukacji i tu o dziwo jest szansa na ponadpartyjną zgodę. Minister edukacji Robert Plaga z partii ANO premiera Babisza rozważa wprowadzenie obowiązku rozpoczynania nauki w przedszkolu od 4 roku życia, a nie jak obecnie od 5. Pomysł nie jest zły, ocenia przewodniczący opozycyjnej partii Top 09 Matiej Ondrzej Havel. Z deklaracji samorządu wynika, że miejsc w przedszkolach nie powinno zabraknąć. W kompetencje ministra edukacji próbuje wkroczyć współrządząca skrajna partia SPD. Ona z kolei proponuje likwidację 9 klasy w szkole podstawowej. W Czechach edukację szkolną zaczyna się w wieku 6 lat, kończy mając 15, a zatem podstawówka trwa właśnie 9. Tej propozycji SPD minister się sprzeciwia. Wygląda na to, że im bliżej końca wakacji, tym bardziej konflikt będzie się nasilać. 1 września, ale 2027 ma natomiast zacząć obowiązywać w czeskich szkołach pełen zakaz używania telefonów komórkowych. Rząd inicjatywę poparł. Rzecznik Praw Dziecka Martin Benesz oświadczył, że jest za ograniczaniem negatywnego wpływu technologii cyfrowych na dzieci, ale pełen zakaz nie tędy droga. No to a propos dróg. Mieszkańcy Preszowa na Słowacji przyznają, że hałas był potężny, ale cieszą się, że inwestycja nabrała tempa.
5: Mosta Jana Pawła II w Preszowie są od 3 godziny w nocy striedali nakładne auta z betonu.
2: 80 wielkich betoniarek przyjechało w czwartek o 3 nad ranem, by wylewać beton na konstrukcję mostu nad rzeką Torysą. Jak relacjonuje telewizja TA3, nie odnotowano żadnych opóźnień ani przekroczeń kosztów, co jak na słowackie warunki jest ewenementem. Dość przypomnieć, że budowa autostrady D1, która ma połączyć dwa największe słowackie miasta, Bratysławę i Koszyce, a także granice z Ukrainą, trwa już od roku, no proszę strzelać, 1972 i wciąż nie jest ukończona. Na dwóch odcinkach mierzących jakieś 30 km trwają prace, ale odcinek Turany-Hubowa 13,5 km wciąż jest na etapie przetargów, więc Słowacy z zazdrością zerkają na północ.
6: Toto je polská rýchlostná cesta, ktorá bola postavená z eurofondov. Takto sa to robí do psej matere, Robert Fico.
2: To akurat mówią politycy partii Igora Matowicza, czyli byłego premiera, zarzucając obecnemu nieudolność w budowie dróg. Ale na Słowacji rządy się zmieniają, ale pod wieloma względami czas stoi w miejscu. kiedyś to były czasy.
5: Pred takmer 2000 rokmi si rímski vojaci na tomto mieste v tábore Kelemancia postavili vlastné kúpele.
2: Slovácka televízia JOJ informuje o bezprecedensowym odkryciu, jakiego dokonali naukowcy z Instytutu Archeologicznego Słowackiej Akademii Nauk. W okolicach miasta Szurany odnaleźli rzymski obóz wojskowy, najpewniej z okresu między rokiem 166 a 180 już naszej ery. Prawdopodobnie z czasu wojen plemion germańskich z Cesarstwem Rzymskim. Wiadomo było, że w tym czasie Rzymianie byli na obszarze na północ od Dunaju, ale liczba odnalezionych obiektów, które teraz zostaną poddane szczegółowym ekspertyzom, zaskoczyła badaczy. To mnóstwo szkieletów, wiele widać, że pochowanych w pospiesznie wykopanych płytkich grobach i liczne elementy wyposażenia i uzbrojenia wojskowego, włócznie, fragmenty hełmów, zbroje, klamry legionowe, monety czy sandały wojskowe.
7: Najwzacniejszy nález z naszego archeologicznego pohľadu są určite podrážky topánok rímskych vojakov.
2: Ale też i sprzęt do rozrywki, kości do gry. Kości zostały rzucone. Hezki weekend.
0: Tak sobie pomyślałem, że ten przegląd prasy, zawsze gdy przygotowuje go Tomasz Pławnicki, mógłby po prostu się nazywać Nowinki.
8: Nowinki, tak.
0: Nowinki, także archeologiczne, jak państwo słyszeli, z Czech i Słowacji. Ale jeszcze jedno sobie pomyślałem przy tej pierwszej wiadomości o wecie prezydenta w Czechach. Co oni wiedzą o trudnej kohabitacji? No, proszę. Naprawdę. Dnia zapraszamy
8: byście,
0: do nas.
8: Dnia byście, moi drodzy, tutaj u nas nie przeżyli.
9: Cały nasz świat.
8: No dobrze, żarty na bok. Obiecaliśmy państwu historię, taką wydawałoby się prozaiczną, bo to kwestia narodzin, ale jednak mającą dużą wagę dla światowych dziejów. Mamy 24 lipca, w najnowszych dziejach świata okolice tej daty obfitowały w wydarzenia, które zmieniły bieg historii. Mieliśmy debatę kuchenną między Richardem Nixonem a Nikitą Chruszczowem. Mieliśmy katastrofę samolotu Concorde pod Paryżem, która przyczyniła się do końca ery pasażerskich lotów naddźwiękowych. Początek operacji Kobra, ta druga wojna światowa i to wszystko ważne, ale żadne z tych wydarzeń chyba nie przyniosło tyle dobrej szczęścia, co jedne narodziny w niewielkiej miejscowości na północy Anglii 48 lat temu. I to tam właśnie zabierze nas teraz Kuba Ferlin. Is this little girl gonna
10: have a normal life? Czy ta dziewczynka będzie miała normalne życie? To jedno z pierwszych pytań, które prezenter kanadyjskiej telewizji CBC zadał rodzinie Louise Joy Brown, pierwszego w historii dziecka urodzonego w wyniku zapłodnienia in vitro. Te wyjątkowe, przełomowe nie tylko dla rodziny Brownów, ale i całej cywilizacji narodziny wydarzyły się 25 lipca 1978 roku. Prawie dokładnie 48 lat temu. Mieszkający w Bristolu, Leslie i John Brownowie starali się o dziecko przez 9 lat, kiedy dowiedzieli się, że z powodu zatoru jajowodów ich szansa na poczęcie jest mniejsza niż 1 do miliona. Lekarz, który badał Leslie Brown, zaproponował jej jednak udział w prowadzonym przez grupę badaczy nowatorskim programie w odległym o kilkaset kilometrów Oldham. Zdeterminowani i odważni Brownowie zakwalifikowali się do badań i czym prędzej postanowili wyruszyć w okolice Manchesteru. Pierwsza z operacji, których wymagała procedura, opłacona została z pieniędzy, które John Brown, przyszły ojciec Louise, wygrał obstawiając mecze piłki nożnej. Patrick Steptoe, Sir Robert Edwards i Jean Purdy to zespół, który podjął się pierwszych procedur in vitro i przeprowadził zabieg zapłodnienia komórki jajowej 10 listopada 1977 roku. Wbrew wszelkim przekonaniom, wcale nie odbyło się to w probówce, a na płaskiej szalce Petriego, na której Jean Purdy obserwowała pierwsze podziały komórek i poczęcie Louise Brown. 258 dni później na świat przychodzi zupełnie zwyczajna, zdrowa dziewczynka, Louise Brown. Jej rodzice szybko dodają do tego przydomek Joy, czyli po prostu szczęście.
11: For the first time in history, a human being conceived in a laboratory has been delivered successfully.
12: The world's first test tube baby was born here in Britain last night.
13: It is a girl in excellent health, a beautiful, normal baby, the doctor said.
14: The doctors hope that someday soon she'll be just one of many so-called test tube babies.
10: 4 lata później metoda in vitro pozwala rodzinie Brownów rozrosnąć się po raz drugi. W 1982 urodziła się bowiem siostra Louise, Natalie Brown, która też stanie się częścią historii ludzkości, jako pierwsza poczęta metodą in vitro kobieta, która sama urodzi dziecko. Dziedzictwo badaczy odpowiedzialnych za narodziny Louise Joy Brown zostało w 2010 roku uwiecznione Nagrodą Nobla dla ostatniego żyjącego członka zespołu, Sir Roberta Edwardsa. Zgromadzenie noblowskie uznało pracę zespołu za przełomową i dającą nadzieję na szczęście niezliczonej liczbie starających się o dzieci par. Szacuje się, że przez prawie pół wieku metoda in vitro dała życie kilkunastu milionom osób. Współcześnie dzieci poczęte w ten sposób rodzą się na świecie co 35 sekund. Niestety, ograniczenia prawne i koszty związane z in vitro są jednak wciąż barierą dla równie wielu rodzin na całym świecie.
8: W 2019 roku magazyn

0: Przed nami lipcowe wrzenie Nowego Świata. Naszym gościem będzie pan od przyrody, czyli Adam Wajrak, dziennikarz, autor książek Przyjaciel Puszczy Białowieskiej. Z pasją opowiada o wilkach, niedźwiedziach, chomikach europejskich, z równym zaangażowaniem fotografuje mieszkańców lasu, jak i latających współlokatorów naszych miast. Porozmawiamy o tym, co nas uskrzydla, czyli o miłości. Do natury, zwierząt i dziewczyny o kruczo-czarnych włosach. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata w niedzielę 26 lipca o godzinie 10. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezes PiS Jarosław Kaczyński za chwilę wygłosić ma oświadczenie w sprawie członków ugrupowania, którzy nie podpisali tzw. lojalek. Ultimatum obowiązywało do północy. Lojalki nie chcę podpisywać, bo w latach 80. też mnie proszono o podpisywanie lojalek i ja to odrzucam, stwierdził były premier Mateusz Morawiecki, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus. A członek stowarzyszenia Piotr Müller mówił w TVN24 o grupie intrygantów, których rad słucha prezes PiSu.
2: Ta grupa osób, które przeprowadziły w zaledwie tydzień całą tą intrygę, no, choć pewnie pracowały dużo wcześniej, widocznie mam taką mentalność, Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki. To jest dla mnie przykre przede wszystkim, jeżeli faktycznie widzę, że ta grupa intrygantów przekonała prezesa mojej partii politycznej. Partia polityczna, w której jestem kilkanaście lat, a moi koledzy zakładali tą partię przecież, jest przejmowana przez byłych polityków Suwerennej Polski, że następuje to, co mówiliśmy, suwpolizacja mojej partii politycznej. Takie osoby jak Jacek Kurski nadal odgrywają tam ważną rolę. To jest po prostu coś fatalnego.
1: Zgodnie z zapowiedziami kierownictwa PiSu, niezłożenie deklaracji przynależności do partii, a nie do stowarzyszenia, ma skutkować wykluczeniem z Prawa i Sprawiedliwości.

0: Podczas ostatniej fali amerykańskich nalotów na Iran zaatakowano główną bazę marynarki wojennej irańskiej Gwardii Rewolucyjnej nad Morzem Kaspijskim, poinformowała państwowa agencja IRNA. W odpowiedzi na amerykańskie ataki Iran ostrzelał bazy USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. USA deklarują, że chcą zniszczyć irańskie zdolności do zakłócania ruchu przez cieśninę Ormus. Wracamy do kraju. Coraz mniej dzieci trafia na badania profilaktyczne. Kontrola NIK-u wykazała, że tylko część dzieci i nastolatków korzysta z bezpłatnych bilansów zdrowia, które pozwalają wcześnie wykryć choroby. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że w latach 2022-2024 wykonywano bilanse zdecydowanie za rzadko, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
1: W przypadku poszczególnych rodzajów badań poziom ich realizacji kształtował się od blisko 17% do nieco ponad 42%. Co prawda, w obecnym stanie prawnym świadczenia te nie są obowiązkowe, jednak zalecają je zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i lekarze. W ocenie Izby wskazane okoliczności nie pozwalają wykorzystać danych z profilaktycznej opieki zdrowotnej do monitorowania stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a tym samym odpowiednio wczesnego wykrywania poważnych chorób i wad rozwojowych.
0: NIK zwraca też uwagę, że rodzice zbyt rzadko dostają przypomnienia o terminach badań, a Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie kontrolowały skutecznie, czy placówki wywiązują się ze swoich obowiązków. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Dziś Polska pod wpływem chłodnego frontu atmosferycznego, który przyniesie duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu, burze z gradem i porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale takie atrakcje głównie na północy, wschodzie i w centrum. Termometry wskażą od 16 stopni na północnym zachodzie do maksymalnie 22 na południowym wschodzie. No i taka pogoda może utrzymać się także w nocy.

0: Jay Dilla i po prostu może razem przeczytajmy, bo to jest tak piękny tytuł, może razem.
1: Na 3-4?
0: Tak.
1: 3-4.
0: 3-4. A, dobra. Love. Love. Love.
2: W środku dnia.
0: I to było love przez W, a nie love przez takie love.
1: Nie, no nie, bo, to nie było love, to było love.
0: Bo to by wtedy znaczyło, że próbujemy na państwu wymusić...
1: Śmiechy? Nie, śmiechy. Absolutnie nie. Dzień dobry państwu mówimy. Jan Niebudek, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. My jak zwykle zapraszamy do 14. Baby, don't like your shoes.

0: Baby steps, czyli dziecięce kroczki, czyli małymi kroczkami kroczymy w stronę godziny 12.20, tak naprawdę. 12.20, 12.25, po to, żeby przedstawić Państwu jak najlepsze wiadomości. Nie zrobimy tego sami, oczywiście.
1: Do tej pory będziemy milczeć.
0: To chyba
1: żeby nic nie powiedzieć złego.
0: Ty. Nie, nie. Nie będziemy milczeć absolutnie. Nie powiemy też nic złego, bo dlaczego mielibyśmy
1: chyba, powiedzieć
0: coś złego?
1: Chyba, żeby na przykład jakiś prezes wydał oświadczenie gdzieś, to wtedy oczywiście przerwiemy.
0: Tak?
1: Bo to może być w serwisie dobrych wiadomości. Ta informacja może się znaleźć.
0: No zależy, jakie będzie to oświadczenie. Dobrze, zostawmy na boku tego prezesa. Prawda? Zajmijmy się bardziej przyziemnymi sprawami, a mianowicie tym, że dzisiaj w programie W Środku Dnia Olga będzie szygędzić, jak to powiedziałeś i Państwu się to bardzo spodobało. Zresztą Oldze też się to bardzo spodobało, więc od dzisiaj mówimy, że Olga
1: pytanie,
0: będzie szygędzić.
1: Pytanie, czy Olga mówi prawdę?
0: No Olga będzie szygędzić, to na pewno.
1: Dobrze.
0: I to będzie jeszcze po godzinie 12, a po 13 powiemy już teraz?
1: No powiedzmy już teraz oczywiście, bo ja wczoraj nawet zapowiadałem
0: Belę no to pewnie, że się wyprawiamy na egzotyczne wyspy.
1: Wyspy, tak jest, że Bela Komoszyńska wyprawi się do nas tutaj, wyprawia się może już nawet, bo
0: ja nie wiem,
1: wyprawiła.
0: Czy my jesteśmy egzotyczną wyspą.
1: Wiesz co, no...
0: Możemy być jesteśmy... w jakiś sposób egzotyczni, ale czy wyspą? Chociaż w sumie no jesteśmy w jakiś sposób wyspą, jakiś taki bardzo mocno metaforyczny.
1: Państwo, że my będziemy, czy ty zauważyłaś w ogóle na Mińskiej 75, że tam jest w tej naszej takiej przestrzeni wspólnej, to jest taki stół tam,
0: no
1: ale
0: jest wyspa.
1: To jest właśnie wyspa.
0: Tak,
1: czyli...
0: masz rację, faktycznie jest wyspa na Mińskiej 75. A jak się ustawi odpowiednie rośliny, to będzie faktycznie egzotyczna.
1: Egzotyczna.
0: Można by ją na przykład okleić jakimiś naklejkami takimi w egzotyczne wzory i będzie faktycznie egzotyczne.
1: A to jest w ogóle groźne słowo, egzotyczne, to w dzisiejszych czasach, wiesz.
0: To prawda, masz rację. Ale ja mówię tylko w kontekście natury, flory i fauny, w tym sensie egzotyczna.
1: Proszę Państwa, zatem podsumowując to wszystko, jeżeli Państwo jeszcze są z nami, to Bela Komoszyńska, znana oczywiście z Sorry Boys, nie będzie z nami po godzinie 13 i opowie o swoim nowym utworze, ale także o całym audiowizualnym kontekście bardzo interesującym, bo tutaj kilka twórczyń zaangażowanych w to.
0: No i ten projekt trochę musiał poczekać. On trochę musiał też dojrzeć. Ale o tym wszystkim opowie Państwu Bela. Natomiast ja Państwu powiem już teraz, że mają Państwo jeszcze tylko 7 dni, a właściwie my wszyscy mamy tylko 7 dni, żeby wspomóc Radio Nowy Świat, no bo jak Państwo słyszeli, przenosimy się na Mińską, gdzie jest wyspa. No i dlatego zbieramy pieniądze w ramach prezentu urodzinowego. Koperty, zdaje się, są bardzo popularnym prezentem urodzinowym. Na komunię przede wszystkim się dostaje koperty. No ale my zbieramy...
1: No i mamy prawie 7 lat.
0: No to tak, to jeszcze 3 lata do komunii.
1: Albo zależy, ale jak teraz się, przepraszam, to wygląda?
0: Wiesz co, no teoretycznie w trzeciej klasie podstawówki idziesz do komunii, czyli jak masz już prawie 10 lat, czy w roku, kiedy kończysz 10 lat, ale są też dzieci, które idą do komunii wcześniej. Więc właściwie dlaczego nie? W każdym razie patronite.pl/z/nowa-siedziba albo po prostu nowyświat.online/nowa-siedziba. To jest nasza zbiórka. Jeszcze tylko 7 dni ona trwa.
1: I Państwa ofiara będzie dla nas bardzo...
0: Bardzo pozytywnym darem.
1: O, tak darem. Państwa ofiara będzie dla nas darem. Dobrze.
0: Załóżmy.
1: Oświadczenia nie widzę jeszcze, chociaż może już jest wygłaszane w tej chwili. Natomiast teraz Radiohead.
0: Nie włączamy prezesa.

0: UN Who's Army Radiohead. Proszę Państwa, my tutaj zasłuchani byliśmy przed chwilą.
1: W Radiohead oczywiście.
0: Radiohead, tam jakieś oświadczyny czy oświadczenia.
1: My się zastanawialiśmy, czyja armia. Tak naprawdę, czyja armia? To było nasze główne pytanie.
0: Czyja armia zwycięży w konsekwencji?
1: Tak.
0: I, to jest najważniejsze pytanie
1: i
0: zawsze.
1: I to jest na razie pytanie bez odpowiedzi.
0: Tak naprawdę, nawet jeżeli, proszę Państwa, nawet jeżeli tam z jakiejś partii odejdzie 30, tak jak się podobno stało przed chwilą i zostało to przyjęte, że odchodzą.
1: Tak, ale 30 to jeszcze nie armia.
0: Armijka. Natomiast i tak się liczy, co będzie, proszę ja ciebie, w przyszłym roku. I gdzie ta armijka na przykład się będzie chciała ustawić przed wyborami? Bo może blisko całkiem. Pan prezes powiedział, że nie chcą się w złej atmosferze rozstawać.
1: Że tak się po prostu stało. No tak bywa, prawda, że związki po prostu się wypalają i może na tym to zostawmy.
0: A reszta dobrych wiadomości za chwilę, właściwie. Proszę Państwa.

0: To jest świetny zespół, czyli Turnstile, proszę Państwa. I Care, a więc na sercu leży mi dobro świata, różnych organizacji, różnych stowarzyszeń i tak dalej, i tak dalej.
1: Miło mi to słyszeć.
0: Tak jest. Olga Szygenda w naszym studiu, która pewnie pod tym też by się podpisała.
2: Prawda? A podpisałabym się, a co więcej, mogę właściwie zacząć od 60-orga. Przepraszam, musiałam się zastanowić.
1: Osób,
2: które też by się
1: mogły
2: pod tym, tak, które też mogłyby się pod tym podpisać i nawet robią coś w związku z tym, bo zaczynamy od wielkiej wyprawy maluchów.
1: Ale to, maluchów
2: no
1: w sensie...
2: właśnie, i tutaj są pytania. Nie, chodzi o Fiaty 126P. W liczbie dokładnie, było ich 60. I właśnie wielka wyprawa maluchów
0: było ich 60. Było ich 60 tych Fiatów.
2: Tak? 60 Fiatów było. Zgadza się, wszystko się zgadza.
1: Przepraszam, ja muszę wtrącić. Kto z Państwa jeździł maluchem z rozrusznikiem na kij od szczotki ręka do góry?
0: O, a mogę się popisać opowieścią podróżniczą, że lata temu, kilkanaście lat temu, jak jeszcze Fidel Castro żył, słuchajcie, byłem w Hawanie i to się, tutaj był ten element wow.
2: No już zrobiłyśmy wow. Ale ja zrobiłam tak.
0: Okej, no i tak. Tam po prostu, ja nie wiem, z dziesięciu ich widziałem Fiatów. 126P.
2: Ja słyszałam, tak,
0: niektóre miały napis Fiat Polski nawet. No.
2: Słyszałam, że w ostatnich latach nawet nadal Fiaty 126P na Kubie są popularne. Także
1: w Polsce też.
2: No właśnie nie wiem, czy w Polsce też, bo chciałam powiedzieć, też, że już bardzo dawno malucha nie widziałam, a tutaj była okazja zobaczyć na drodze 60 maluchów.
1: Ale wiesz co?
2: I wiecie co? Bo chciałam powiedzieć, że to w ogóle jest fantastyczna akcja, bo te maluchy przejechały tysiące kilometrów przez Polskę i Europę. Wyobrażacie to sobie? Bo ja tyle ile pamiętam, to wiem, że to nie było takie oczywiste, żeby taki Fiat 126
0: Całe rodziny jeździły, mieszkały,
1: ja sobie wyobrażam.
0: Wiesz,
1: mój tata mnie wiózł do Węgrzech właśnie maluchem, nie zapomnę. I w ogóle maluchy to jest niesamowity samochód, bo one, nie wiem czy ty wiesz, ty pewnie wiesz, ja nie, one mają silnik z tyłu, nie z przodu. Z przodu jest bagażnik,
2: tak,
1: a z tyłu
2: wiem, że tak było.
1: I
2: trochę jak w sportowych autach, nie?
1: Tak, i jeden z, no powiedzmy, że moich znajomych, wszystko jedno, w miejscowości, z której pochodzę, odwrócił tego malucha. W sensie zamontował kierownicę z tyłu, tam gdzie jest silnik. I są takie filmiki w internecie, jak on jeździ właśnie tak no tyłem, przodem tym maluchem.
0: A gdybyśmy mieli to porównać do jakiegoś przeszczepu takiego nowatorskiego u człowieka, to co to by oznaczało? Że co by było
1: tak jakby, wiesz co, głowę obrócić o 180 stopni.
0: Myślisz, że
1: tak,
0: tylko?
1: Takie,
2: ale mi wystawiacie piłeczki, bo nowatorski przeszczep też mam. Ale mogę jeszcze o tych maluchach?
0: Możesz, nie przerywamy się.
2: Wszystko fajnie, jakby możemy o tym porozmawiać, zwłaszcza, że to jest kawał polskiej historii.
1: Oj,
2: no
1: tak,
2: nie?
1: To uruchamia.
2: Ale ja pomyślałam sobie, bo ja maluchem jechałam parę razy w życiu, nie załapałam się na erę ich świetności.
0: No, dziękuję ci bardzo.
2: No nie, no, chodzi mi o to, że dobra, właściwie to się może nie będę... Dobra, po prostu się nie załapałam, ale tak. Pamiętam, że nie było to wcale takie oczywiste, że one pokonają długą trasę. Przynajmniej już te teraz takie, wiecie, lepiej lub gorzej odrestaurowane. No a tutaj faktycznie przejechały przez całą Polskę, przez znaczną część Europy i w tym wszystkim jeszcze była zbiórka i uzbierano ponad 2 miliony złotych na leczenie, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla dzieci.
1: Dla maluchów.
2: Dla maluchów, dokładnie, maluchy maluchom. I też jeszcze na edukację z zakresu bezpieczeństwa na drogach. Uważam, że to też jest istotne, zawsze warto w to inwestować. 2 miliony złotych to już jest co inwestować. Ale też podejrzewam, że taki widok właśnie 60 maluchów na drodze to robi wrażenie. A propos tego, co robi wrażenie jeszcze, no to już w najbliższą niedzielę wiedźmy, wikingowie, światowid, postacie z bajek, z kreskówek, z filmów, wszystko będzie miało szansę popłynąć na byle czym. Dlatego, że w Augustowie odbędą się 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu właśnie na byle czym. Na rzece Netta wystartuje 17 załóg z całego kraju. Będą rywalizować no, między sobą oczywiście i to będzie taki prześcigiwanie się właściwie na kreatywność, pomysłowość. Będzie też, będą też nagrody, nawet chyba takie całkiem spore, bo tam coś widziałam, że 30 tysięcy złotych, tak? Nie byle co. O, dokładnie. Czyli wyścigi na byle czym, ale nie o byle co. Ale chciałam też powiedzieć, że przejrzałam zdjęcia z poprzednich edycji I tutaj serdecznie zapraszam do właśnie wygooglowania tego hasła, bo te konstrukcje no, robią wrażenie. Widziałam na przykład tratwę, która była dosłownie średniowiecznym zamkiem. Albo łodzią wikingów, albo takim wielkim świerszczem. Był wóz strażacki, był helikopter, był nawet taki duży słoń. Także no, tutaj serdecznie polecam i zapraszam. A też przy okazji, jeżeli ktoś będzie w okolicy, no to właśnie w niedzielę od godziny 16 na rzece Netta będzie można zobaczyć tegoroczne konstrukcje. Jestem bardzo ciekawa, co się tam wydarzy. Swoją drogą później jeszcze są zaplanowane koncerty, więc generalnie taki miły plan na niedzielę, gdyby ktoś chciał, wiadomo.
1: Pierwszą kategorią jest, znaczy pierwszym, jakby to powiedzieć, pierwszą zasadą jest to, że ta tratwa musi się przede wszystkim unosić.
2: Tak,
1: bo one często
2: ona
1: toną,
2: musi płynąć.
1: Więc to jest przede wszystkim to, co trzeba najpierw pokonać, to wyporność, grawitację.
2: Bo to jest my możemy mówić o tych wszystkich ciekawych formach, ale ta forma, prześcigiwanie się w tym, kto zrobi coś ciekawszego, to w ogóle jest drugorzędna rzecz.
1: Tak, bo to przede wszystkim musi pływać.
2: Bo to musi być konstrukcja.
3: No,
2: to trzeba zrobić, wiecie. A wiecie, że w Poznaniu kiedyś studenci Politechniki zbudowali kajak z betonu, który pływał?
1: Wow.
2: No, betonowy kajak.
1: Poczekaj, bo pani Iwona donosi, że co najmniej dwa maluchy jeżdżą po Islandii, nie pływają, jeżdżą po Islandii.
2: O,
1: tak, co najmniej dwa.
2: To musi być super, chociaż nie wiem, jak tam było z klimatyzacją, a to może się... Tam...
1: Okna się otwierało. Okay. Znaczy tak się, no dokładnie, się odkręcało się okna, to słowo.
3: Trójkącik taki też można było.
1: To też prawda.
2: Taki z przodu, nie?
1: O, coś takiego maluchy, to było tak.
3: Po co więcej?
2: Pamiętam coś takiego.
1: To było naprawdę polskie innowatorstwo.
3: Ale to było polskie, czy to było włoskie, ten trójkącik? Nie wiemy.
2: Przepraszam, który? Bo teraz już nie wiem.
3: Trójkącik ten otwierany, to klimatyzacja, czyli trójkącik.
1: Taki luchak, to był taki luchak.
2: Ja nie wiem, od którego momentu Włosi zaczęli produkować maluchy.
3: No, zaczęli wcześniej niż Polacy, prawda?
1: Nie wiem w sumie, jak to było. Muszę sprawdzić.
3: Ale teraz sprawdzamy.
2: Może ktoś z naszych słuchaczy wie, to my bardzo chętnie tutaj się doedukujemy w tym zakresie.
1: To myślę, że my zrobimy teraz przerwę.
2: Dobrze.
1: Co ty na to?
2: Tak.
1: Ale jeszcze z nami zostajesz. Tak, jeszcze poszegędzisz z nami.
2: Oczywiście.

0: Oj, brzmi znajomo ten utwór pewnie dla wielu. A Tribe Called Quest, proszę Państwa, więc tutaj zachodnie wybrzeże USA, rapowe zachodnie wybrzeże oczywiście, no a my sprawdzaliśmy i sprawdziliśmy 72 rok we Włoszech, 73 już początek produkcji w Polsce, no i w Polsce się oczywiście ta największa, najbogatsza historia Malucha napisała, natomiast uwaga, uwaga, uchylne fletnerki, proszę Państwa. To są małe trójkątne szybki w przednich drzwiach, no, które oczywiście po odpowiednim... To one nas chłodziły przez lata.
1: Ale poczekaj,
0: obrócenie kierowały strumień powietrza prosto do kabiny. Klimy nie mogło być w tym samochodzie, ponieważ po prostu biedactwo tego
1: nie udźwignęło. Ale wróćmy do sedna. Czy uchylne fletnerki to wynalazek Włochów czy Polaków?
0: Nie, były we Włoszech już też. No we Włoszech, wiesz.
1: Czyli włoska myśl technologiczna.
0: Jednak na tamtejsze temperatury też ten samochód musiał być.
1: Tak, ale w sumie tak, to jest słuszna uwaga.
2: Swoją drogą to ciekawe, ja powiedziałam lufcik, ale zmieniam na fletnerkę.
0: Uchylne fletnerki.
2: Pan Grzegorz pozdrawia z Rumi i dołącza właśnie zdjęcie Malucha. Zresztą Maluchy wzruszyły państwa, bo pani Magdalena napisała, że w latach 80. ubiegłego wieku była Maluchem z rodzicami we Francji. A pojazd wzbudzał sensację. No bo to było marzenie każdego Polaka, więc...
0: A w latach 80. wiadomo, pewnie była pani Maluchem też po prostu.
2: Pewnie tak, więc Maluchem.
1: Maluchem.
2: Ach, te wspomnienia.
1: Ciąg dalszy. Dobrze, ja mam jeszcze trochę dobrych wiadomości na dzisiaj przygotowanych, więc chciałabym teraz na moment przenieść się do Poznania. I tutaj zastrzegam, temat jest trochę ryzykowny, przynajmniej w Warszawie, bo będzie przez moment mowa o stadionie Lecha Poznań, więc jeżeli...
2: Czyli można zatkać uszy, jeżeli państwo nie lubią.
1: Dokładnie, uprzedzam, ale myślę, że to jest historia warta wysłuchania.
0: Jeśli ktoś na żyletę chodzi, to teraz...
1: No dokładnie, będzie o żylecie i teraz już przechodzę do sedna, tak. Bo okazuje się, że wśród kibiców Lecha Poznań są przynajmniej dwie, o których wiemy, siostry zakonne.
0: Ale czekaj, nie, żeby nie było tutaj nieścisłości. Żyleta to w Warszawie, wiesz o tym?
1: Nie wiedziałam tego. Tam jest kocioł. Okay. No. I będzie mowa o kotle. Dobrze, wycofuję się z tego. Przepraszam, nie.
0: Taka zabawna historia, że kobieta to nie wie, a ja to wiem.
1: Ale zabawne. Fajnie. Ja nie wiem, bo w życiu nie byłam na meczu piłki nożnej, więc nie? No tak wyszło. No nie, tak
0: dobra.
1: Się złożyła.
0: Jest
1: ale
0: dojazda.
1: Chcę wrócić do sióstr zakonnych. Elżbietanki dwie. Wierne fanki klubu poznańskiego od blisko 50 lat. W końcu spełniły swoje marzenie. Podczas meczu o Super Puchar Polski dopingowały drużynę właśnie z legendarnego kotła, nie żylety, kotła. Wcześniej zresztą siostra Józefa, jedna z tych dwóch, podbiła internet nagraniem, na którym na hulajnodze zagrzewała piłkarzy do walki. Nie wiem, być może państwo albo wy widzieliście to nagranie, mi się kiedyś faktycznie gdzieś wyświetliło. Ale ta historia, że one tak kibicują, są takie wierne i w końcu im się udało tam dotrzeć, jeszcze do kotła, no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest łatwa rzecz, to nie jest tak, wiecie, rachciach, no nie? No i ona poruszyła fanów, którzy ruszyli z internetową zbiórką, już dzisiaj jest to kolejna zbiórka, o której mówimy, ale super cel, bo zbiórka jest prowadzona na wsparcie prowadzonej przez Elżbietanki Jadłodajni dla osób ubogich i dla osób w kryzysie bezdomności. Na koncie już są ponad 32 tysiące złotych. No i to też jest bardzo ciekawe, bo znalazłam tutaj informację, że każdego dnia z pomocy sióstr korzysta nawet 1,5 tysiąca potrzebujących.
0: Więc, i siostry nie pytają, czy jesteś fanem Lecha.
1: Dokładnie, dokładnie, niezależnie od preferencji tutaj kibicowskich. Także wydaje mi się, że super, bo bardzo często mówi się o kibicach jednak w takim znacznie mniej przyjemnym kontekście, a tutaj taka ładna historia i kibice... odwdzięczyli się i przyjęli po prostu siostry, no jak swoje, można
2: w
1: powiedzieć.
2: W kibicach siła, taka jest prawda.
0: Myślę, tak. Żeby powiedzieli anglosasi na to good habits, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
1: Także no fajnie.
2: No, a co z tym przeszczepem?
1: No właśnie, bo tak zarzuciłam ten temat na samym początku, bo mi się przypomniało. Jest mowa o przeszczepie, no ale o przeszczepach to można by mówić co tydzień, bo tyle tego się dzieje i fajnie, że się dzieje, ale chcę powiedzieć dzisiaj, dlatego, że będzie mowa o przełomie. O przełomie w medycynie i to przełomie, który jest, no... nasz tutaj, rodzimy z Polski, bo chirurdzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako pierwsi na świecie wykonali chimeryczny przeszczep wątroby. Czy wy tak coś wiecie o chimerycznym przeszczepie wątroby? Bo jeżeli nie, to ja od razu tłumaczę. No więc stworzyli jeden narząd, działający narząd z fragmentu własnej wątroby pacjentki i fragmentu narządu oddawcy, czyli połączyli dwie różne wątroby w jedno. No i to rozwiązanie dało organizmowi czas na regenerację. To trwało tydzień, po tygodniu lekarze usunęli część oddawcy i kobieta została już z własną, prawidłowo funkcjonującą wątrobą. A to o tyle ciekawa historia, że ta pacjentka, u której wykonywano ten zabieg, była już w stanie paliatywnym, a w tym momencie ona wróciła do domu. Także jest to naprawdę jest to przełom i jest to też ogromna nadzieja, dlatego że no jest to pionierska metoda, no i może dać po prostu szansę i nadzieję dla wielu, wielu pacjentów z nowotworami wątroby, których do tej pory po prostu nie można było tak skutecznie leczyć. Także cieszymy się, bijemy brawo i liczymy na to, że tego typu historie medyczne będziemy słyszeć, bo potrzebujemy jednak nadziei w tym wszystkim.
2: A będą je Państwo słyszeć w serwisie Dobrych Wiadomości, tak jest, które dostarcza Państwu Olga Szygenda. Zapomnieliśmy o dżinglu, ale trudno.
1: Ten dżingiel to się tak pojawia raz na 4 razy, nie?
0: Spokojnie. Ponieważ leczysz nas tymi wiadomościami, to teraz grupa The Cure.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy Ci bardzo.
1: Dziękuję.
0: Let's Go to Bed, tak jest tytuł tego utworu.

0: The Cure, Let's Go to Bed, czyli chodźmy do łóżka. Ja pamiętam, jak się spało na tylnej kanapie, na przykład w Maluchu. Nie wiem, czy masz takie wspomnienia.
1: Może.
0: Może gdzieś. Nie pamiętasz, bo
1: trzeba
0: spałeś
1: było wsiąść
0: pewnie
1: do niego na tę kanapę, prawda, przez...
0: No,
1: były...
0: no tak, trzeba odchylić było to przednie siedzenie. Ono się chyba nie składało, tylko się chyba całe odchylało, ile dobrze pamiętam.
1: Ale też dźwięk razie... Malucha, proszę państwa, był wspaniały.
0: Taki kołyszący bardzo do snu. Dobrze, natomiast państwo się też rozpisali na temat Maluchów, że tutaj pan Bartłomiej się wyprawił do Köln w RFN-ie. Pani Dominika się dziwi, jak tam się można było zmieścić. No jakimś cudem się mieściliśmy.
1: Jakoś to było po prostu.
0: Tak, ten bagażnik też nie był za duży, ale wtedy się po prostu mniej pakowało, bo też mniej rzeczy się miało, w związku z czym było, no nie wiem, czy łatwiej było inaczej na pewno. Pan Maciej wspomina, że w 92 roku dojechał Maluchem do Holandii, 1200 kilometrów z Łodzi aż za Amsterdam i że auto było sensacją niemało i że na miejscu musieli wymienić uszczelkę pod głowicą.
1: Ale jak długo to panu zajęło?
0: A to już jest inna sprawa. W każdym razie znaleźli mechanika, który użyczył im narzędzi i warsztatu, żeby tego dokonać. No i to wtedy od niego dowiedział się pan Maciej, co oznacza to P w 126P, to znaczy personal. Czyli osobiście wszystkich napraw się dokonuje. No i taka prawda, ja też pamiętam to grzebanie.
1: Albo że napraw Maluchu zawsze dokonuje Polak.
0: No, może tak. Ależ to było. Nutka wzruszenia.
1: Kwadrans do godziny 13, proszę państwa. No i mamy dzisiaj święto. Nie wiem, czy wielkie święto, ale święto na pewno dla fanów grupy The Strokes, którzy znowu we współpracy z Rickiem Rubinem nagrali album Reality Awaits. Nie jest może do końca równy, no ale myślę, że ma momenty wielkości i chyba do takich momentów bym zaliczył ten utwór Dine and Dash.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: The Strokes, Dine and Dash, oczywiście Julian Casablancas wokalnie, no i produkcyjnie tutaj Rick Rubin. Są utwory, w których bardzo, bardzo słychać, że to jest Rick Rubin brzmieniowo, bo ma się takie wrażenie, że mogłoby to być również, że gdyby Anthony Kiedis śpiewał, Flea grał i tak dalej, to też byśmy się nie złapali, ale no tak, zdecydowanie album ma swoje wielkie momenty, ma też swoje, ma swoje ups, ma swoje
2: takie
1: Przeciwieństwo upsów.
2: Jest po drugiej stronie.
1: To, co jest po drugiej stronie. Dzisiaj właśnie taka dychotomiczna nasza audycja jest, prawda, że pan przeszczepił silnik maluchowi naprzód, z tyłu.
2: Zaś ci pokażę, jak to wygląda, bo to nie, jest...
1: Czekam.
2: To naprawdę.
1: Ale kierownica nie, kierownica nie.
2: Nie, no właśnie kierownica też. A. Właśnie kierownicę przesunął tam, gdzie jest silnik, czyli jedzie tak jakby tyłem do przodu. Zaraz wrzucę do grupy patronów Radia Nowy Świat, wrzucę link, jak tylko znajdę to nagranie, bo to jest no świat postawiony na głowie niemalże, taka prawda. Mhm. Polecam bardzo serdecznie.
1: Wyobrażałem sobie teraz to, co powiedziałaś.
2: Chyba tak, ale za chwilę będą mogli państwo przestać sobie wyobrażać.
1: Co po godzinie 13? Kto po godzinie 13? Właściwie Bela Komoszyńska się pojawi ze swoim nowym utworem, ale jeszcze do 13 dwa utwory u nas, więc
2: jeszcze Apunkalipso,
1: Alpha Fams teraz.

0: Punkalypso, Kalipso, Odyseja, Punkalypso.
1: A pan jeszcze do tego? To też jest dobre odniesienie.
0: Tak.
1: Ale w każdym razie, po 13 i po najnowszych wiadomościach przeniesiemy się na wyspy.
0: A nie greckie, proszę państwa.
1: Nie
0: właśnie.
1: Greckie, chociaż też inne.
0: Może na greckie.
1: Skoro nie mówimy egzotyczne, to jak możemy mówić, jak nie egzotyczne?
0: Dalekie, na dalekie. Przykład.
1: No to na dalekie wyspy się wyprawimy. Ale jesteśmy przy Ostrej 14. Zapraszamy państwa oczywiście do pozostania.
0: A muzycznie SOS Tysiąca Wysp na pewno po godzinie 13. Pamiętasz, gdzie jest ów Tysiąc Wysp?
1: Ów Tysiąc Wysp?
0: Ów

0: Już jutro po godzinie 10 zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Wieczorem zaś od 22 w tym samym miejscu odbędzie się Silent Disco. W roli DJ-ów wystąpią redaktorki i redaktorzy Radia Nowy Świat. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro w Gdańsku.
1: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński ogłosił, że wyrzuca około 30 posłów z PiSu. To osoby, które nie podpisały lojalki.
2: We wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
1: Deklaracji o przynależności do partii nie podpisali członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, w tym m.in. Michał Dworczyk, Piotr Müller czy Szymon Szynkowski-Welsenk. Unia Europejska pracuje nad przepisami, które mają ułatwić i przyspieszyć transport żołnierzy oraz sprzętu wojskowego między państwami członkowskimi. Chodzi o tak zwane wojskowe Schengen. Nowe regulacje mają wejść w życie w 2028 roku i jak wskazują ich autorzy, będą szczególnie ważne dla Polski i całej wschodniej flanki NATO.
3: Najważniejszą sprawą z punktu widzenia Polski, flanki wschodniej, jest to, że te pozwolenia na przemieszczanie się wojsk, sprzętów będą znacząco przyspieszone. Będzie jedno pozwolenie, które pozwoli na transport w obrębie całej Unii Europejskiej. Będą pozwolenia stałe, będą pozwolenia ad hoc, rozpatrywane w ciągu 6 godzin.
1: Mówi europoseł KO Michał Szczerba. Nowe przepisy mają też ułatwić inwestycje w drogi, mosty, linie kolejowe i lotniska przystosowane do transportu wojskowego. 3 z 4 głównych unijnych korytarzy mobilności wojskowej przebiegają przez nasz kraj. Polska ma być jednym z największych beneficjentów nowych funduszy po 2020.

0: 2028 roku. Ponad 150 tysięcy mieszkańców północnych obwodów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu na skutek rosyjskich uderzeń na infrastrukturę energetyczną, poinformowała agencja Reutera, powołując się na komunikat ukraińskiego operatora sieci energetycznej. Przerwa w dostawach prądu dotyczy miasta Czernichów oraz obwodów Donieckiego i Charkowskiego. Tej nocy siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę 5 kierowanymi rakietami lotniczymi oraz 180 dronami. A to był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda.
2: Patrzę na mapy pogodowe na weekend. No, będzie pogodniej i ociepli się, a w niedzielę temperatura wzrośnie do około 30 stopni. Za to na zachodzie znowu mogą wystąpić burze. No, ale na razie mamy jeszcze piątek. No i dziś, drodzy Państwo, zachmurzenie umiarkowane miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, okresami duże, przelotne opady deszczu, a miejscami na wschodzie i na południu burze. Na szczytach Tatr za to opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 14 do 17, a wiatr słaby i umiarkowany.

0: Chupa Chupa, Sister Ray. I co? Chupa, chupa, i 6 minut po godzinie 13 na naszym radiowym zegarze.
1: Tak, ale Sos Tysiąca Wysp, nie wiem, czy ktoś pamięta naszą rozmówkę z
0: przed
1: godziny. Ja
0: pamiętam, oczywiście.
1: A to okej, w takim razie.
0: No, nie ma sprawy.
1: Rozmawialiśmy o Sosie Tysiąca Wysp i rzeczywiście wyspy na rzece Świętego Wawrzyńca, St. Lawrence River po angielsku mówiąc, ale można też oczywiście po francusku Saint-Laurent-Rivière.
0: Albo fleuve, zależy czy uchodzi do morza, czy nie uchodzi do morza, a tego nie wiem szczerze
1: nie
0: mówiąc.
1: Nie wiem, czy uchodzi mówić chyba i tak, ujdzie w każdym razie.
0: Ale to jak ujdzie, to w takim razie Saint-Laurent.
1: Zanim rzeka ujdzie do morza, to proszę państwa jest tam kilka wysp, kilkanaście, kilkaset, a może i powyżej tysiąca.
0: 1869? 1864 wysp.
1: Ale Sos jest tylko na tysiącu z nich oczywiście i dlatego Sos Tysiąca Wysp.
2: W środku dnia.
0: Druga godzina naszego spotkania.
1: Ile wysp zostało nam do odwiedzenia?
0: No, myślę, że sporo.
1: Ale ile snów nam zostało? To jest pytanie, które teraz postawi Natalia Mujanga.

0: prawdopodobnie ostatnie nawiązanie, zabawne nawiązanie do tytułu piosenki, chociaż nie obiecujemy, bo zawsze to takie rzeczy przychodzą spontanicznie w trakcie, zwłaszcza w duecie takim wspaniałym z Agnieszką Lipką-Barnett.
1: Z Janem Niebudkiem, no i z Rafałem Lewandowskim, właściwie to my tu w
0: troje. Który też nas napędza bardzo w trakcie piosenek, proszę państwa, i różne gry słowne powstają, więc... Nieszczególnie ceniony przez wszystkich radiowców model prowadzenia audycji, w którym się nawiązuje do tytułów, no tutaj gości czasami po prostu.
1: Bardzo proszę.
0: I no jest z nami w tym pokoju, ale na szczęście za chwilę w tymże pokoju zwanym studiem będzie z nami Bela Komoszyńska i będziemy bardzo daleko, a ponieważ będzie Bela, to jeszcze brzmienie, które też z czymś dalekim, żeby nie powiedzieć egzotycznym, może się kojarzyć, czyli Cranbin. People Everywhere. Tak.

0: Krungbin, the people everywhere, czyli ludzie są wszędzie, jest Bela Komorzyńska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Czy na tych wyspach jest pełno ludzi, na tych egzotycznych wyspach?
2: O których za chwilę będziemy mówić i których będziemy słuchać.
1: Na moich wyspach nie do końca. Na moich egzotycznych wyspach jestem przeciwnie, jestem zupełnie sama. Ale ja bym chciała, żeby każdy też, jeżeli państwo mają ochotę napisać, bo wiem, że bardzo chętnie piszecie, jak wy sobie wyobrażacie egzotyczne wyspy, to ja jestem bardzo spragniona i ciekawa, bo to jest taki bardzo mocny symbol i taka bardzo mocna metafora, te egzotyczne wyspy.
2: Chociaż też się mówi, że no man is an island. Nikt nie jest samotną wyspą, prawda?
1: Nikt nie jest samotną wyspą, no ale czasami jednak jesteśmy nią.
2: Albo potrzebujemy być, nie?
1: Albo potrzebujemy być.
0: Takie jest bardzo popularne pytanie. Gdybyś wybierała się na bezludną wyspę, to co byś ze sobą zabrała? Więc co ty byś ze sobą zabrała na taką egzotyczną wyspę?
1: No na pewno nie zabrałabym telefonu.
0: I tak tam nie ma zasięgu.
1: I tak tam nie ma zasięgu, a wszyscy chyba potrzebujemy odpocząć od tego. Wiesz co, myślę, że zabrałabym dobrą książkę i wodę. I to wszystko. Może nawet nie zabierałabym książki, tylko zabrałabym zeszyt i długopis, żeby odręcznie zapisywać i właśnie żeby z siebie dawać, a nie pobierać. Chociaż wspaniale też się jest karmić sztuką, ale ja w takim odosobnieniu chyba potrzebuję wyrzucać z siebie, a nie dostarczać sobie. Więc kartka i długopis to bym zebrała ze sobą.
2: Albo aparaturę do odsalania wody, jak na dłuższy pobyt,
1: i
2: prawda,
1: wtedy, ewentualnie. Tak, no, jak jeżeli by się okazało, że jest dłuższy potrzebny, no to ten aparat też.
2: Słuchaj, przed nami twój nowy singiel zatytułowany Egzotyczne Wyspy. Tak się składa, że jakoś wczoraj mi się obiło, że wyszliśmy właśnie z retrogradacji Merkurego i zaczyna się lepszy czas dla wszystkich.
1: No to w dobrym to czasie przypadek? Jest ta premiera. Tak jest. Nie, to nie jest przypadek, bo ten utwór czekał ponad rok na swoją premierę. Rok temu też powstał teledysk do tej piosenki i no ja właśnie po zakończeniu pracy nad tym utworem i tym teledyskiem nieodwołalnie potrzebowałam wyjechać na swoje egzotyczne wyspy zupełnie samotnie i potrzebowałam takiego czasu ciszy.
2: Powiedziałaś, sorry boys, wyjeżdżam? No, grą słów się posłużę.
1: Niemalże tak. Więc byłam bardzo wdzięczna tym wszystkim osobom, które pracowały przy tym utworze i tym kobietom, które stworzyły ten niezwykły teledysk, że oni uszanowali, że ja potrzebuję się wstrzymać z tą premierą i dopiero teraz ta premiera ma swoje miejsce i właśnie, tak jak powiedziałaś, może nieprzypadkowo, może się kończy jakiś trudny czas i jakaś retrogradacja, więc bardzo jestem szczęśliwa, że w końcu ten utwór się ukazuje, no i on jest takim pomostem dla mnie pomiędzy tym, co robiłam w Sorry Boys, a tym, co będę robić na swojej solowej ścieżce, bo takie już właściwe moje solowe dokonania będę pokazywać na jesieni tego roku, a te egzotyczne wyspy tak się domagały, żeby jeszcze takim pomostem w moim życiu i muzycznym i w ogóle były, także to jest taki bardzo, bardzo mocny moment dla mnie.
2: To co, posłuchamy utworu
0: chyba,
2: prawda?
0: Myślę, że to jest ten moment.

0: Bela, jak Bela Komoszyńska, która jest z nami w studiu, bo ta Bela to byłaś ty właśnie i egzotyczne wyspy. Rozmawialiśmy trochę o egzotycznych wyspach, rozmawialiśmy o sosie tysiąca wysp, które jakoś pięknie się i o Bali. Które jakoś pięknie się, nie rozmawialiśmy o greckich wyspach, bo one są też teraz na topie w związku z wiadomą premierą wiadomego filmu, więc po prostu wyspy rządzą światem.
1: Wyspy brytyjskie też rządzą, ale to już
0: kiedyś rządziły wyspy brytyjskie.
1: No muzycznie to
0: no,
1: dalej.
0: No a ty wyruszasz w swoją, Boże, no chyba muszę powiedzieć Odyseję w takim razie, tylko że Odyseja to był powrót z jakiegoś złego doświadczenia.
1: Do dobrego.
0: Do metafory domu, do figury domu. W takim razie, jak ty patrzysz na swoją podróż, samotną podróż, gdzie jesteś sterem...
1: Żaglem i okrętem.
0: Staram się, ująłem się feminatywnie tutaj jakoś, ale się nie da.
1: Sterą, żaglą i okrętą.
0: I kapitanką.
2: No i kapitanką. To taka nieuchronna ta podróż. Mm-hmm. Trochę podróż w nieznane, ale trochę podróż taka, do której się przygotowywałam całe życie. I to taki drugi debiut, prawda? W takim dojrzałym już wieku, no bo całe moje dotychczasowe życie muzyczne było związane z Sorry Boys i z pracą zespołową, z różnymi kolaboracjami, wspaniałymi innymi muzykami. Więc ja się przygotowywałam przez wiele lat do tego, żeby w końcu pokazać się jako ja, jako Bela ze swoimi solowymi rzeczami. Więc tak jestem mocno spakowana już. Na walizkach siedzę od długiego czasu, żeby w tę podróż wyruszyć. No i zaczynam właśnie od egzotycznych wysp. Ale ja myślę, że to będzie podróż dookoła świata jeszcze, zanim ukaże się cały album i zanim dotrę do tego pierwszej takiej destynacji właściwej, bo mam już sporo materiału przygotowanego, ale on musi zaczekać na jesień, bo lato niech będzie sobie egzotycznymi wyspami, a jesienią będę dalej zabierać moich słuchaczy w podróże i jestem szalenie wdzięczna, że oni mi towarzyszą, bo muszę wam powiedzieć, że to nie jest takie oczywiste, kiedy się wyrusza w taką solową podróż, mając doświadczenia zespołowe przez tyle lat, że ci ludzie będą nadal ze mną, a przy premierze Egzotycznych Wysp ja odczułam, że oni chcą być nadal ze mną, że mi towarzyszą, także jestem szalenie za to wdzięczna i tak jestem trochę jest mi raźniej, że wcale to nie jest taka samotna podróż w nieznane, tylko jednak mam swoją załogę, która chce płynąć ze mną i no to jest chyba takie cudowne uczucie ulgi po takiej niepewności, co się wydarzy, kiedy już ten pierwszy krok się postawi na statek.
0: To my ci życzymy tylu fanów, żeby się zmieściło nawet nie na łódce, tylko
1: na całej flotylli.
0: Nie takim może gigantycznym hotelowym.
2: Ale nie każcie mi powiedzieć, że nie, to nie będzie Titanic, nie.
1: Nie, ja mówię o flotylli. Żaden prom wycieczkowy, nie, to
0: ale nie. Chciałaś zapytać.
1: Tak, chciałam zapytać, bo powiem ci szczerze, jak dostaliśmy informację, że zaczynasz solową drogę, to ja sobie myślę, ale jak to zaczyna solową drogę? Przecież Bela od zawsze była Belą. Oczywiście Sorry Boys tak, ale Bela była Belą, ale potem tak sobie pomyślałam, no dobrze, ale to była współpraca z tym artystą, tu była współpraca z tymi artystkami, tu Babie Lato, tu coś tam. Faktycznie Bela no, była Belą, ale nie do końca była Belą, a teraz no faktycznie bierzesz
0: Belą,
1: sprawy
0: tak
1: w swoje
0: jest, ręce. Wersja skrócona. Tak. Ty jesteś w 100% Belą.
2: Teraz tak. Od dzisiaj tak.
1: No to gratuluję ci w takim razie. Czasem trochę trwa dochodzenie do tego.
0: Do bycia Belą.
1: W 100% tak, bycia Belą.
2: Ale myślę, że każdy ma też ten swój moment, w którym ten krok wykonuje. Czasami on jest za wcześnie, czasami on jest za późno. Chociaż powiedziałabym, że chyba nigdy nie ma za późno, że to jest odpowiedni moment.
1: Znaczy, jak się podejmuje ten krok i jak już jest takie uff, to wtedy może się wydawać, dlaczego ja tego nie zrobiłam wcześniej.
0: A nie ma co tak myśleć.
2: Ja myślę, że to jest odpowiedni moment. Tak czuję.
0: A powiedz trochę może, skoro jesteśmy na łódce, czy możesz nam zdradzić, jakie tam na przykład instrumenty z tobą popłyną, czy będą się jakoś różniły od tych, które by popłynęły, Boże, które by popłynęły, już coś przewróciłem z wrażenia, popłynęły na statku o nazwie Sorry Boys, czyli...
2: Ja bardzo kocham gitary nadal. Zresztą no, słychać to w Egzotycznych Wyspach. Tutaj też muszę przedstawić Olka Zajdla, chcę przedstawić zespołu Metro, który zagrał na gitarach w tym utworze. Bardzo dziękuję za to. Utwór wyprodukował Jan Biedziak. Jonasz Sowa zagrał na syntezatorach, także wspaniałych miałam instrumentalistów w tym utworze. Więc instrumentarium nie będzie się jakoś znacząco różnić. Nie idę w samą elektronikę na przykład. Kocham akustyczne instrumenty. Więc zabrałabym harfę wielką na ten statek, fortepian, całą orkiestrę smyczkową. To są brzmienia, które są mi aktualnie bardzo bliskie i one będą w tym nowym materiale, ale nadal gitary. Uświadomiłam sobie też podczas pracy nad swoimi solowymi rzeczami, że jednak gitara jest jednym z moich ukochanych instrumentów. Wspaniale mi się też komponuje do tego instrumentu, więc gitary też będą nadal.
0: Masz poczucie takiego renesansu gitary, że gitara w ostatnich latach, mamy tyle zespołów gitarowych, no w programach festiwali, zespoły gitarowe oczywiście też na cięższym brzmieniu oparte, że są coraz silniej obecne, nawet może o zgrozo hip-hop wyparły jakoś. Masz poczucie, że gitara ma swój czas?
2: Totalnie. Myślę, że jest powrót do takiego pierwotnego songwritingu właśnie z gitarą i z głosem, do takiego Simona Garfunkela, że to są rzeczy, które takiego amerykańskiego songwritingu typowego, czy Johnny Mitchell z gitarą, że to jest jakieś takie remedium na... No też bardzo dużo jest tej muzyki AI, otacza nas w różnych takich miejscach publicznych i myślę, że to jest taką naturalną odpowiedzią na to. Zresztą to, co z dziewczynami w Babim Lecie, bo też bym chciała wspomnieć o tym, bo też tym żyję. Jutro mamy swój pierwszy koncert na żywo z Natalią Grosiak i z Katią. Więc my też uciekłyśmy bardzo w te prawdziwe instrumenty, w gitary, bo myślę, że tak wręcz fizycznie ludzie są spragnieni akustycznych instrumentów prawdziwych. Więc to jest coś mocnego i myślę, że ten renesans, o którym mówisz, totalnie już jest.
1: Ja bym chciała nawiązać do teledysku, do Egzotycznych Wysp, bo to też jest ciekawa historia. Powiem ci, że początek tego teledysku mi przypominał takie migawki, takie obrazy. Takie to były, nie wiem jak to się nazywa tak profesjonalnie, jakieś still shoty, coś w tym stylu, a potem się rozkręca. Ale opowiedz o tym teledysku, bardzo cię proszę, bo jest bardzo kolorowy.
0: I to też jest duże przedsięwzięcie, prawda? Wiele twórczyń.
2: Bardzo duże przedsięwzięcie, za którym stoi Olga Czyżykiewicz, która stworzyła mnóstwo przepięknych polskich teledysków i Olga rokrocznie organizuje taką swoją masterclassę, do której zaprasza adeptów sztuki teledyskowej. W tym roku, w moim przypadku, kiedy Olga zaprosiła mnie, ogłosiła, że jest nabór do zrobienia teledysku dla mnie właśnie, zgłosiły się same kobiety. Więc poza Olgą, 5 jeszcze niesamowitych dziewczyn i każda z nich miała swoją mikrohistorię w Egzotycznych Wyspach i w tym teledysku one są przemieszane, ale każda z tych 5 dziewczyn odpowiadała za wyreżyserowanie jednej z tych 5 części. Kiedy ja dostałam od nich pierwszy scenariusz, to autentycznie się popłakałam, bo one tak głęboko, tak wręcz archetypowo wniknęły w życie kobiety. Więc nie miałam żadnych uwag, byłam tylko zachwycona i bardzo poruszona, jak kiedy spotyka się kilkoro ludzi, bo wiadomo, też zazwyczaj teledyski robi jeden reżyser, jeden twórca, a tutaj była taka synergia tych 6 kobiet. One siedziały razem, miały burzę mózgów, wymyślały.
0: Nie walczyły o uwagę ze sobą, czas i tak
2: nie,
0: dalej, tak?
2: Nie. Było to totalnie, to było takie bardzo wspierające, że każda z nich się na planie wspierała. Zresztą my też z dziewczynami w Babim Lecie odczuwamy, że kiedy się
1: jest
2: spotyka...
1: Jest moc w siostrzeństwie.
2: Tak, jest moc w siostrzeństwie, że kiedy się kilka kobiet spotyka, żeby tworzyć coś razem, to wznoszą się na jakieś takie bardzo twórcze i głębokie poziomy. Więc dziewczyny stworzyły coś bardzo głębokiego moim zdaniem. Też pięknie malarskiego, tak jak powiedziałaś, bo tam się bardzo dużo dzieje pięknych rzeczy. Także bardzo gorąco zapraszam do oglądania tego teledysku, żeby docenić też pracę tych dziewczyn, które są debiutantkami. Bo tak naprawdę przy Oldze stawiają swoje pierwsze kroki w reżyserii, a uważam, że zrobiły to znakomicie. Także trzeba je docenić i mówić o nich.
0: Egzotyczne wyspy to jest utwór Beli, który można już usłyszeć, który jest już z nami, no i na pewno będzie z nami na antenie Radia Nowy Świat. A dzisiaj dziękujemy ci bardzo za wizytę, no i trzymamy kciuki za... Czekaj, czego się życzy właśnie w takim solowym rejsie?
2: Dobrych wiatrów chyba.
0: Dobrych wiatrów.
1: Stopy wody pod kilem?
0: Stopy wody pod kilem.
1: Tak się chyba życzy, chociaż ja tam nie żegluję. No to bardzo
2: wam dziękuję.
1: Czas na Belę.
2: Bardzo wam dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy ci za wizytę. No a gramy na koniec wizyty Beli Komoszyńskiej jeszcze wspomniany zespół właściwie Sorry Boys i Mapy Gwiazd. Dziękujemy.

0: Ja zaglądam na stronę nowyświat.online, ukośnik Nowa Siedziba. No i dziękujemy panu Krzysztofowi, pani Agnieszce, pani Iwonie, panu Krzysztofowi i panu Sławkowi za wpłaty. I jeszcze mamy wiadomość od pana Adama, który chciał tylko napisać, że wrócił do patronowania po krótkiej przerwie i dodaje, sorry, gapiostwo po prostu. Zdarza się, ale cieszymy się, że pan wrócił. Witamy ponownie.
1: Ja myślałem, że to coś w naszej audycji doprowadziło pana do podjęcia takiej decyzji, że na przykład coś pana rozbawiło albo... ten.
0: No może tak. Jeżeli ma pan jakieś uzupełnienie, to bardzo proszę. W środku dnia małpanowyświat.online, jeżeli nie chce pan tego pisać tak publicznie. Czyli... to można nie publicznie napisać, ale nie obiecujemy, oczywiście, że tego nie przeczytamy publicznie.
1: Wielkie powroty, proszę państwa, są możliwe. Czy wszyscy nas słyszą, czy pan prezes nas słyszy? Powroty też są możliwe. To, że ktoś wyruszył w wędrówkę w nieznane.
0: Można
1: nie
0: sobie
1: znaczy,
0: zrobić
1: że nie wróci.
0: Przerwę.
1: Można sobie od siebie zrobić przerwę.
0: Naprawdę. Czasem ta przerwa bardzo dobrze robi. A czasem...
1: dajmy sobie odejść, żeby później pozwolić sobie wrócić, powiedział João Coelho.
0: Tak jest.
1: Tutaj siedzący obok ciebie. Chair, czyli
0: krzesło.
1: Day by day.

0: Chair i Day by Day rozsypał się worek wspomnień związanych z maluchami, ale to nic dziwnego, bo to faktycznie był niesamowity samochód i fakt faktem swego czasu to było marzenie każdego Polaka. Napisał do nas pan Michał, że 40 lat temu byliśmy z żoną w podróży poślubnej maluchem do Grecji. Niezapomniany, cudowny wyjazd. W tym roku we wrześniu chcemy powtórzyć tę trasę naszym maluchem, tym razem współczesnym, czyli dziesięcioletnią 500. Cieszymy się jak dzieci. Cieszymy się jak maluchy, mógł pan napisać. Dlaczego nie?
1: Czyli
0: bardzo by pasowało.
1: Jak to mówią Włosi. Teraz będzie artysta nie z Włoch, artysta z Polski, który być może i maluchem kiedyś jeździł, ale w każdym razie wiemy, że muzycznie bardzo daleko dojechał.

0: Mary Liz i Cinnamon Gum, czyli
1: Maciej guma. Milewski.
0: Czyli, chciałem powiedzieć, czyli guma cynamonowa, czyli Maciej Milewski.
1: Tak jest.
0: Taka kolejność.
1: Chciałam powiedzieć, że za 18 minut będzie godzina 14, więc za 18 minut skończy się ta audycja. Mamy jeszcze tylko tyle czasu, żeby z Państwem sobie porozmawiać. Niekoniecznie o maluchach, chociaż czuję, że to będzie taki leitmotyw dzisiejszej audycji, co mnie absolutnie nie przeszkadza, bo ja mam jak najlepsze wspomnienia związane z moim rodzinnym maluchem. W grupie patronów Radia Nowy Świat już mogą Państwo znaleźć to wspomniane przeze mnie wideo malucha jadącego tyłem, tyle że przodem, a właściwie to bokiem. Państwo wiedzą, o co chodzi. No i co? I tyle ode mnie. Chciałeś coś dodać?
0: Myślę, że tak pięknie opowiedziałaś teraz o autach, że już ja wiele więcej nie dodam. W tej chwili przynajmniej.
1: No dobrze.
0: Sienna Spiro i Great Expectation. Teraz przed nami taki utwór właśnie.

0: Great Expectations, you know, Spyro, no i 14 minut do godziny 14. U nas powoli przygotowania, no Agnieszka jeszcze w poniedziałek wiem, że będzie.
1: Będę, to prawda, będą i nie będą sama. Ale to wszystkiego się państwo
0: wszystko się
1: dowiedzą, ale będę. A potem mnie już nie będzie, chociaż będę. To mnie nie będzie. Ja wiem, że
0: urlop,
1: ja strasznie mieszam.
0: Ale taka przygotowana redaktorka, że magia radia, proszę państwa, tak, sprawi, że prosto z urlopu Agnieszkę Lipkę jednak usłyszymy w
1: Komitecie Rodzicielskim.
0: Na przykład.
1: I nie tylko, bo w Bontonie też mnie państwo usłyszą. Tyle, że no usłyszą mnie państwo z puszki. No przykro mi. Ale...
0: I to nie będzie puszka Pandory. Zresztą...
1: A nawet puszka
0: państwa,
1: z Pandorą to też nie
0: ani
1: będzie.
0: Ani puszka z Pandorą. Natomiast profesor Marek Węcowski, ja bardzo zachęcam do odsłuchania rozmowy z profesorem dotyczącej książki Homer na nasze czasy.
1: W środę około 11.15 ta rozmowa miała miejsce, ubiegłą środę?
0: Otóż mianowicie profesor Węcowski powiedział, że to nie puszka była, to była beczka.
1: Beczka.
0: To była beczka.
1: Beczka Pandory. To brzmi to nawet lepiej, szczerze mówiąc.
0: Śmiechło, tylko to była beczka Pandory. Więc...
1: Mnie się zawsze, ja nie wiem dlaczego, ale ja nie myślałam, że to jest puszka, ja myślałam, że to jest jakaś amfora. Albo jakiś dzban. Bo jakoś tak bardziej mi się kojarzy z tamtymi
0: wiesz
1: czasami.
0: Wiesz co, dzban, jak mówisz, to od razu mi się jakieś wątki...
1: Nie. Ja mówię o takim...
0: O tym już nie rozmawiajmy dzisiaj, o dzbanach.
1: Nie. To było słowo roku, ale to któregoś, więc to już zdecydowanie przebrzmiałe słowo w dzisiejszych czasach.
0: Ale dzbany oczywiście nadal są między nami.
1: Nadal dzwonię.
0: Na szczęście patrzę na zestaw utworów, patrzę na nas, żadnego nie zobaczymy ani nie usłyszymy. To znaczy mam nadzieję, że mówię też o sobie, do godziny 14. Seth Smiles i tutaj proszę bardzo na hasło Seth Smiles, John Porter, również Plastic World.

0: Plastic World i John Porter's Sad Smiles, czyli w wolnym tłumaczeniu uśmiechy po polsku. Może tak być?
1: Może tak być.
2: Może tak być.
1: A John Porter akurat co nieco na temat takiego uśmiechu wie. Proszę Państwa, jeszcze dwa utwory przed nami. To ja tylko powiem, że muzyka odśrodkowa będzie
0: właśnie
1: jutro dwugodzinna. Kasia odpoczywa Oklińska. Kasia odpoczywa Oklińska, takie ma taką ksywkę właśnie ode mnie dostała. A ja też odpoczywam, tylko że
0: przy muzyce.
1: No i różne strokesowe opowieści i utwory, ale też na przykład Nia Archives, ale też Willow Smith, ale też jakieś nieopublikowane wcześniej Hot Chip, no i Charlie XCX również. Co to jest za album w ogóle, proszę Państwa? Tam się dużo dzieje.

0: 81 rok, proszę państwa. Państwo jadą maluchem, całą rodziną i Depeche Mode.
1: Uchylone fletnerki.
0: No, czego chcieć więcej. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo za dziś.
1: Tak jest. Jan Niebudek, Rafał
0: Agnieszka
1: Lewandowski.
0: Agnieszka Barnett. I państwo w roli głównej.
1: Tak jest.
0: Oczywiście.
1: I maluchy oczywiście.
0: Fontaine's DC na koniec. In the Modern World, a więc do Dublina maluchem jedziemy.

0: jak namalować obraz oraz zdemaskować samego siebie już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Patryk Różycki, jestem artystą wizualnym i zapraszam Was na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ponad 30 posłów stronników Mateusza Morawieckiego poza Prawem i Sprawiedliwością. Decyzję ogłosił dzisiaj Jarosław Kaczyński w reakcji na odmowę podpisania lojalek.
3: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. I ta propozycja padła ze strony osoby bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w 3 długich rozmowach. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło.
2: Sytuację tak komentowała w rozmowie z TVP Info marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: Morawiecki, co dalej zrobi z tą wygraną z dnia dzisiejszego? Zobaczymy, czy uda mu się stworzyć poważny twór polityczny, jak on będzie dalej działał. To wszystko przed nami, ale dzisiaj to on jest zwycięzcą. Wszyscy widzą osłabionego Jarosława Kaczyńskiego. To jest właściwie pierwsze tak mocne osłabienie jego pozycji. Po raz pierwszy tylu polityków Prawa i Sprawiedliwości zbuntowało się przeciwko jego decyzji. Więc jest słaby, a zbliża się czas wyborów i jest wielu ambitnych polityków po prawej stronie, którzy będą chcieli walczyć o strefę wpływów i o to, żeby być tym jedynym liderem po prawej stronie.
2: Na konferencji w Sejmie oświadczenie wygłosi za chwilę Mateusz Morawiecki. Państwa Unii Europejskiej wyraziły zgodę na udział Wielkiej Brytanii w unijnym programie pożyczkowym o wartości 90 miliardów euro przeznaczonym na wsparcie Ukrainy. Dzięki tej decyzji Kijów zyska możliwość finansowania zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego także od brytyjskich producentów, obok dostawców z państw Unii i innych krajów partnerskich. Rada Unii Europejskiej podkreśliła, że rozszerzenie grona uprawnionych dostawców zwiększy możliwości Ukrainy w pozyskiwaniu nowoczesnego uzbrojenia i wzmocni jej zdolność do obrony przed rosyjską agresją. W serwisie na koniec Brazylia. W ubiegłym roku ponad 1500 kobiet zostało zamordowanych. Liczba ofiar rośnie 4. rok z rzędu. Wynika z raportu Brazylijskiego Forum Bezpieczeństwa Publicznego. Ogólna liczba

0: Liczba zabójstw w kraju jest najniższa od 13 lat, ale sytuacja kobiet stale się pogarsza. Brazylia przyjęła przepisy uznające kobietobójstwo za kwalifikowaną formę zabójstwa ze względu na płeć ofiary. Większość ofiar stanowiły kobiety w wieku od 25 do 29 lat oraz kobiety czarnoskóre. W niemal 80% przypadków sprawcami byli obecni lub byli partnerzy ofiar. Koordynatorka do spraw płci i rasy oceniła, że mimo wzrostu liczby zgłoszeń przemocy domowej, służby publiczne nadal często nie podejmują odpowiednich działań. W 2025 roku odnotowano 132 tysiące naruszeń zakazów zbliżania się, o 17% więcej niż rok wcześniej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
1: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.

Stare, dobre Stereolab i Ping Pong to z płyty Mars Audiac Quintet rozpoczyna nasze kolejne spotkanie w audycji Pomiędzy, a rozpoczyna dlatego, że na początku września spełnię swoje koncertowe marzenie i zobaczę w końcu Laetitia Sadie, Tima Gaina i ich zespół w Brighton. Tak, kupiłem bilety, bardzo intensywnie o tym myślę i stąd ta propozycja na początek audycji. Może ktoś z Państwa już widział Stereolab i jest się w stanie podzielić swoim doświadczeniem. Dziś w audycji wybrzmiewać będzie dużo gitar, dużo przesterów, nowości, dużo Wielkiej Brytanii. O wszystkim będę Państwu opowiadać, ale na razie przypomnę, że za konsolą jak zwykle Rafał Lewandowski, za mikrofonem Kuba Ferlin. Za mną jeszcze na naszym nowoświatowym neonie jest taki dmuchany plastikowy krokodyl, więc gdybym brzmiał, jakbym był lekko przestraszony, to dlatego, że mam za plecami krokodyla. No ale tak jak wspominałem, przestery, nowości, dużo Wielkiej Brytanii i zaczynamy za oceanem paradoksalnie, bo oto wraca zespół, który udowadnia, że Detroit to nie tylko miasto house'u.

Iggy Pop, również związany z Detroit i ze stanem Michigan, z którego pochodzi, oficjalnie w środę zapowiedział powrót grupy Proto Martyr z ich 7. płytą. Album zatytułowany Hotel Usona ma być soczewką, w której ogniskuje się obraz współczesnej Ameryki. Iggy Pop powiedział, że to album wielkiego formatu i porównał go do opery Richarda Wagnera Tristan i Izolda. 25 września dowiemy się, skąd te porównania i jak brzmi całość. Ja jestem bardzo podekscytowany, bo Proto Martyr to jest jeden z moich ulubionych zespołów tych ostatnich kilkunastu lat. No i dlatego też powrócimy jeszcze do jednej z najbardziej znanych piosenek tej grupy z płyty The Agent Intellect. To rok 2017 i pewnie melodia dobrze Państwu znana.

Kiedy kilka dni temu ustaliłem sobie, że zagram Państwu dziś w audycji Proto Martyr i właśnie utwór Pontiac 87, to tak go sobie nucę już kilkadziesiąt godzin i podejrzewam, że jeszcze kilkanaście przynajmniej takich godzin z tą piosenką w głowie mam przed sobą. No i podejrzewam, że Państwo też, bo to naprawdę utwór, który bardzo wchodzi w głowę i w ucho. No a te mnogie inspiracje brytyjskim postpunkiem, które bardzo słychać w muzyce Proto Martyr, sprawiły, że tak jak w przypadku LCD Sound System, wielu fanom gatunku kojarzy się bardziej z Wyspami Brytyjskimi ten zespół niż ze Stanami Zjednoczonymi. I jest jeszcze jeden taki zespół, który nawiązuje do tym razem nowojorskich tradycji, nowojorskich szlaków wytyczanych przez Talking Heads i Television między innymi. Też niejednokrotnie błędnie kwalifikowany był jako zespół brytyjski, a chodzi o Parquet Courts, którzy już teraz w playliście z futbolowym elementem.

chyba nie są fanami Toma Brady'ego, quarterbacka legendarnego New England Patriots, członkowie zespołu Parquet Courts. Piłkarski mundial niedawno się zakończył. Przyznam, że mimo bycia fanem tej dyscypliny, zmęczył mnie ten turniej bardzo i cieszę się, że się już skończył, ale fragment futbolowy pojawia się jeszcze w tym tygodniu muzycznie, chociaż w przypadku Nowojorczyków z Parquet Courts podejrzewam, że o inny futbol jednak chodzi. Obiecałem Państwu Wielką Brytanię dziś i w końcu to tam wyruszymy. Ta gitarowa scena z wysp jest bardzo bogata, szczególnie w ostatnich kilkunastu latach. Naprawdę dużo się tam zadziało. W końcu Brexit Punk czy Brexit Postpunk to taki wyróżniony po 2016 roku gatunek, który zawładnął nie tylko Wielką Brytanią, ale też i całą Europą muzycznie. No i poszperamy w tej szufladce dziś trochę, a zaczniemy, no jakże, w Londynie.

Niczym jakiś zapomniany i zagubiony zespół z lat 80. z tej złotej ery brytyjskiego rocka brzmi Dead Letter, sześcioosobowy skład, w dużej mierze pochodzący z Yorkshire, ale obecnie z tego co czytam grupujący się w Londynie, grają ze sobą od roku 2020, mają na koncie dwie płyty już, ta ostatnia wydana w lutym tego roku, ale my cofnęliśmy się nieco dalej do roku 2023 do singla Degenerate Inanimate, to ta najbardziej współczesna odmiana brytyjskiego postpunku. Pojawiają się dęciaki, pojawia się jakaś delikatna inspiracja folkiem. To też takie zespoły jak Black Country New Road czy Squid, do którego też dziś wrócimy. Bardzo bogata to jest grupa zespołów i inspiracji, ale na razie przerywamy sekcję gitar i przesterów na rzecz kolejnej nowości z Wysp Brytyjskich. Tym razem jedziemy do bardzo ważnego punktu na brytyjskiej muzycznej mapie, Bristol.

Tricky, również pochodzący z Bristolu, a także jego podopieczny młody talent Mitch Sanders i ich nowa płyta Different When It's Silent. Według wielu to jest najlepszy album Trickiego jeszcze od lat 90. i ja się podpisuję pod tą opinią. Bardzo surowy, niekiedy taki brutalnie szczery materiał, do którego ja podchodziłem w zasadzie bez żadnych oczekiwań, a od tygodnia jest to zdecydowanie płyta, której słucham najczęściej i trochę żałuję teraz, że nie udało mi się zobaczyć Trickiego, kiedy grał w Warszawie. Same dobre opinie dotychczas na temat tego koncertu słyszałem, no i no właśnie, ten nowy album, bardzo udany, to tylko motywacja, żeby już kolejnego występu Thaisa Toa nie przegapić, szczególnie jak będzie w Warszawie na wyciągnięcie ręki. A skoro już dziś byliśmy przy zespołach, które no, kojarzą się bardziej z Wielką Brytanią, mimo że są zza oceanu, no i jesteśmy przy takich powolnych, elektronicznych dźwiękach, to jeszcze jeden zespół, który wpada do takich dwóch kategorii, do dwóch szufladek, znalazłem Thievery Corporation i faktycznie już lata 90.

Prosto ze stołecznego Waszyngtonu duet Thievery Corporation, czyli Rob Garza i Eric Hilton, a z nimi jeden z ich najbardziej znanych utworów, Lebanese Blonde. Jako singiel ta piosenka ukazała się w 1998 roku. Dwa lata później stała się częścią albumu The Mirror Conspiracy. Ostatnio w naszych social mediach opowiadałem Państwu o albumach na letnie wieczory. To niewątpliwie również jest jeden z nich. No jakoś tak mi wtedy nie przyszedł do głowy. No a dzisiaj nieco mniej tych muzycznych podróży mamy w audycji, podróży i odkryć, ale skoro już ta tytułowa libańska blondynka wysyła nas w kierunki wschodnie, to podążymy tym szlakiem prawie tak daleko, jak się da. Jak co tydzień na moment zawitamy w Azji, a tym razem powrócimy do Japonii.

Go Kurosawa to artysta, który swoją karierę rozpoczynał w legendarnym japońskim zespole Kikagaku Moyo, który od lat buduje taki muzyczny most pomiędzy mistycznym światem Dalekiego Wschodu i tym bliższym nam światem Zachodu. To jest w ogóle jeden z pierwszych zespołów, które zagrałem jeszcze w redakcji studenckiej w Poznaniu. Tak bliska jest mi to kapela. No ale od kilku lat Go Kurosawa próbuje także sił we własnych solowych projektach. A piosenka Oro Walk, którą właśnie Państwo usłyszeli, to fragment jego dotychczas jedynego solowego albumu Soft Shakes. Ukazał się prawie dokładnie rok temu, 28 lipca 2020 roku. Wiele instrumentów pojawiło się w tym jednym utworze. Na całym albumie Go Kurosawa wymienia 20 różnych instrumentów. Na wszystkich zagrał on sam. Wszystko zmiksował, wyprodukował człowiek orkiestra. Zrobił to w studiu w Rotterdamie, w jego własnej wytwórni Guru Guru Brain. Także no myślę, że człowiek, który potrafi sobie zrobić wszystko, pewnie okładkę też by zaprojektował, gdyby musiał. Wracamy do wysp, na Wyspy Brytyjskie tymczasem, bo jeszcze dwa bardzo bliskie sobie zespoły przed nami. Wspominałem o tej post-brexitowej scenie, post-punkowej na Wyspach i to właśnie dwa pięcioliterowe zespoły na S stanowią i stanowiły już od bardzo wielu lat ważną część tej sceny, tej kultury i to właśnie one teraz w playliście. Najpierw Squid, a potem Shame.

Squid i Shame. Brighton i London to dwa kolejne oblicze brytyjskiej gitarowej współczesności. Oba zespoły mają na koncie występy na OFF Festiwalu. Oba zespoły mają na koncie już kilka albumów. Tu przewagę 4-3 ma zespół Shame. Oba zespoły wydały też w zeszłym roku płyty i oba te krążki zostały bardzo docenione przez brytyjską społeczność miłośników gitar, więc tych paraleli między Shame i Squid jest bardzo wiele. No a ci brytyjscy miłośnicy gitar, jeśli na coś mogą narzekać, to tylko i wyłącznie na klęskę urodzaju, bo kolejna pozycja w playliście to też Wielka Brytania i myślę, że zespół dobrze Państwu znany, bo odpowiedzialny za nasz album tygodnia.

Yard Act, Thrill of the Chase, to piosenka z naszej nowoświatowej płyty tygodnia. You're gonna need a little music. Płyta lawiruje między funkiem, postpunkiem i wieloma inspiracjami, które gdzieś przychodzą do głowy członkom zespołu Yard Act. Więcej opowiadał o tym James Smith, lider zespołu, w rozmowie z naszym redakcyjnym kolegą Jankiem Janczym. Oczywiście jest do odsłuchania ta rozmowa, jak i cała audycja Klimaty na raty z tego wtorku ostatniego w naszej sekcji podcasty Santreny na stronie nowyświat.online. Oczywiście warto o tym przypominać. No ale w związku z tym, że nasz czas już się kończy, to ja dziś deklaruję w przyszłym tygodniu powrót do muzycznych podróży. Dzisiaj trzeba było zaspokoić potrzeby związane z miłością do Wielkiej Brytanii. No i zakończymy też Wielką Brytanią, ale czymś, czego pewnie się Państwo nie spodziewają. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Tears for Fears na koniec.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn? I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ponad 30 posłów PiS związanych z Mateuszem Morawieckim poza partią. Decyzję ogłosił dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński. Kierownictwo partii oczekiwało deklaracji partia albo stowarzyszenie.
2: Pewna część naszych koleżanek i kolegów tego nie zrobiła i nie chciała zrobić. No w takim razie wnioski muszą być wyciągnięte. Fakty są oczywiste. To, co robiło stowarzyszenie, mogło być robione także w ramach partii. Zresztą taka propozycja padła. Nie zostało to niestety przyjęte. I chociaż myśmy poszli tutaj na daleko idące ustępstwa, między innymi zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego stowarzyszenia. Chodziło tylko o to, żeby do wyborów jego działalność została zamrożona. No, to też nie zostało przyjęte.
1: Na decyzję prezesa tak odpowiadał były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki.
3: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Mamy bardzo mocną reprezentację, ale dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco, czyli poszerzać elektorat. Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu. I to właśnie dlatego do końca proponowaliśmy jedność, mówiliśmy, przestańcie nas wypychać.
1: W najbliższy wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który zatwierdzi wykluczenie z PiS-u ponad 40 członków. Odwet Chin za unijne sankcje. 14 podmiotów z Unii Europejskiej wpisano na listę firm i instytucji objętych kontrolą eksportu. Oznacza to objęcie tych podmiotów zakazem sprzedaży towarów podwójnego zastosowania. Chodzi między innymi o 2 polskie podmioty, spółkę technologiczną Vigo Photonics i Politechnikę Wrocławską. Jak wskazuje chińskie Ministerstwo Handlu, krok ten stanowi odpowiedź na rażące działania Unii Europejskiej związane z nałożonymi w czwartek restrykcjami wobec 14 firm z Chin i Hongkongu w ramach 21 pakietu sankcji przeciwko Rosji. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen paliw. Według analityków portalu e-petrol.pl na wielu stacjach olej napędowy kosztuje już około 8 zł za litr. Za podwyżkami stoi napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie.
4: To jest właściwie to kluczowe wydarzenie, które odpowiada za całość tych podwyżek, jakie widzimy na stacjach. A jak one się przełożą na polskie stacje? No niestety, te podwyżki będą szybkie i wyraźne. Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny benzyny 95-oktanowej znajdą się w przedziale między 7,29 i 7,42 za litr. W przypadku diesla niestety ten pułap będzie zdecydowanie już powyżej 8 zł, między 7,99 a 8,15. Większość stacji

0: stacji będzie oferowała to paliwo.
1: Mówił analityk rynku paliw Jakub Bogucki. Analitycy przewidują, że w najbliższych dniach podrożeje także autogaz. Jak zaznaczają, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi wzrostami cen paliw. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, mamy piątek, w związku z tym pora otwierać podwoje naszej Akademii Rocka i posłuchać trochę staroci, trochę nowości. Chyba połknąłem muchę, drodzy państwo, więc nie będę przedłużał w tym wejściu i dodam tylko, że rozpoczniemy jak zwykle nieoczywiście i będzie to połączenie, uwaga, uwaga, brzmień elektronicznych Beethovena i Mozarta.

0: Alisa Coopera konkretnie i Fryderyk Chopin w połączeniu z Beethovenem i w połączeniu z Mozartem. To oni rzekomo zainspirowali autora, producenta muzyki elektronicznej, który tak generalnie nazywa się DVE i wychodzi na to, że bardzo lubi słuchać muzyki klasyków i pisać na tej podstawie swoje własne utwory, a ten dziwny twór połączyliśmy z listem miłosnym Alisa Coopera dla Kofeiny i nie tylko, co wynika z tekstu tego utworu. A propos tekstów Alisa Coopera i tekstów zawartych w piosence Caffeine, ta piosenka otwiera album Along Came a Spider, album koncepcyjny, gdzie Alice Cooper opowiada historię o seryjnym mordercy. Przypuszczamy, że on jest tym seryjnym mordercą. Ja co prawda uważam go za takiego dobrego, starszego pana już, co w zasadzie kocha rock'n'rolla i tyle, no ale ewidentnie kiedyś potrafił jeszcze przekonać ludzi, że seryjnym mordercą być potrafi. Zmienimy nieco nastrój na naszej antenie i przeniesiemy się do Francji, gdzie posłuchamy niby nowości, ale utworu trochę starszego od Johnny'ego Hallyday'a.
1: Comédie Rockesse.

Un corbeau blanc, czyli jak biały kruk. Johnny Hallyday ewidentnie białym krukiem był, ale nie śpiewał o sobie, a o tym, jak wspaniałym uczuciem jest oczywiście miłość. Powiedziałem, że niby nowość, ale tak naprawdę starość, no bo piosenka ukazała się w roku 73 we Francji na albumie En Solitude, ale no w internecie szerzej ukazała się teraz, bo w czerwcu. No i fajnie, że jest, bo bardzo dużo na tej płycie dobrej muzyki. A propos dobrej muzyki, zagramy kolejną piosenkę w naszym spotkaniu, aczkolwiek będzie to trochę bardziej ugrzeczniona wersja amerykańskiego punk rocka, ale jeszcze nie tak ugrzeczniona jak Green Day.

Satellite i Rise Against. Wspaniały zespół i manifest wiary o tym, że pojedynczy człowiek może wywołać zmianę społeczną. Ja w to wierzę i Bob Dylan też w to wierzył i nawet napisał o tym jedną ze swoich piosenek, a nawet więcej niż jedną, ale my tej jednej posłuchamy dzisiaj na antenie. Będzie to Rocks and Gravel.

Bob Dylan nie napisał tej piosenki, w zasadzie tylko zinterpretował, ponieważ Rocks and Gravel to słynny, tradycyjny amerykański blues i czasem Dylan też często sięgał po takie utwory, traktując je jako sposób na zachowanie i popularyzację też muzycznych korzeni Ameryki. Powiedziałbym, że to była porcja muzyki z tej wyższej, trochę ambitniejszej półki, a teraz trochę się zniżymy i posłuchamy czegoś trochę bardziej hedonistycznego i zabawowego, ale nie mniej przyjemnego dla ucha.

SOS, taki tytuł tej piosenki. Choć tytuł sugeruje dramat, zespół Motley Crue bawi się tym skrótem na swój sposób i rozwija go jako Same Old Situation. Sam utwór znalazł się na albumie Dr. Feelgood, który był pierwszą płytą po detoksie, a jak wszyscy wiemy, zawsze te płyty nagrane po detoksie są drugimi najważniejszymi w historii zespołu albo artysty, wokalisty. Wszystko jedno. Tak samo było z tym albumem, który był największym komercyjnym sukcesem Motley Crue. Uspokoimy się nieco w towarzystwie brzmień trochę bardziej współczesnych, alternatywnych i oczywiście Foo Fighters.

Walk Foo Fighters Dave Grohl, który napisał tę piosenkę po długiej rekonwalescencji, po poważnym urazie nogi. No jest to ewidentnie wspaniała motywacja, żeby napisać wielki rockowy przebój. Pamiętajmy o tym, że każda motywacja jest dobra i przypomnął nam o tym także muzycy Aerosmith, którzy już teraz na antenie w utworze Fly Away From Here.

Jedna z niewielu ballad w historii zespołu Aerosmith, której nie napisali członkowie tego zespołu, ale czy to sprawia, że ta piosenka jest jakaś gorsza, czy nie? Absolutnie. Sprawia, że można odlecieć, w sumie zgodnie z tytułem. I zaprezentujemy teraz drugi numer, przy którym można odlecieć. Ma taki nastrój, powiedziałbym, że wolnościowy. Zanurzmy się w tym wolnościowym nastroju i posłuchajmy utworu Kings and Queens.

Kings and Queens, 30 Seconds to Mars, wspaniały album This is War, polecam Państwu bardzo serdecznie. I a propos świetnych płyt, niedawno ukazała się nowa płyta The Rolling Stones i jestem po prostu, nie powiedziałbym, że zaskoczony, no ale jakby nie było, chłopaki obchodzą, niedługo będą obchodzić 65. urodziny tego zespołu i nawet niektóre te utwory brzmią świeżo. Świeżo, a trudno jest napisać coś świeżego w wieku 80 lat, dlatego zagramy teraz jedną z moich ulubionych płyt, piosenek z tej płyty, będzie to Divine Intervention.

Boska interwencja The Rolling Stones z najnowszego albumu. To taki przedsmak przed grozą, która wkracza właśnie na naszą antenę. Grozą punkrockową Dig Up Her Bones. Odkop jej kości, Misfits.

No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. To była Akademia Rocka. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, a pożegnamy się bluesem Nothing But Your Love od Kingfisha. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.

0: Już jutro po godzinie 10 zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Wieczorem zaś od 22 w tym samym miejscu odbędzie się Silent Disco. W roli DJ-ów wystąpią redaktorki i redaktorzy Radia Nowy Świat. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro w Gdańsku.
1: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność, mówi Mateusz Morawiecki po decyzji prezesa PiS-u o wydaleniu ponad 40 członków z ugrupowania. Jak przekazał były premier, plany dotyczące przyszłości muszą być przedyskutowane.
2: Do końca pracowaliśmy na scenariusz jedności, pracowaliśmy w kierunku porozumienia, zgody. No niestety pewni grabarze porozumienia, którzy się ujawnili wśród tych intrygantów, potrafili tak mocno utkać te ze sobą średnio powiązane wątki, że doszło do tego stanu, w którym jesteśmy dzisiaj. W związku z tym my jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa. Nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo nie dyskutowaliśmy o tym. Do końca walczyliśmy o jedność.
1: Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, ogłaszając decyzję o wykluczeniu kilkudziesięciu członków z PiS-u, mówił tak.
3: Podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło, ponieważ pewna część naszych koleżanek i kolegów tego nie zrobiła i nie chciała zrobić. No w takim razie wnioski muszą być wyciągnięte.
1: To najpoważniejszy kryzys w PiS od momentu jego powstania i koniec hegemonii Kaczyńskiego na prawicy. Jest tylko kwestią czasu, kiedy odda Nawrockiemu pozycję lidera prawej strony sceny politycznej, skomentował Grzegorz Schetyna z KO. Jak dodał, to także ważna lekcja dla partii demokratycznych. Kto się dzieli i nie ma żadnego pomysłu dla Polski, przegrywa, napisał polityk koalicji. Na placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent i premier wzięli udział w obchodach święta policji. Donald Tusk mówił o nowych wyzwaniach, z jakimi mierzą się funkcjonariusze, oraz o dalszych inwestycjach w formację.
4: Chcę, żebyście wiedzieli, wy, którzy na co dzień pilnujecie naszego bezpieczeństwa, że na całym świecie, nie tylko w Europie, ludzie, politycy, wszyscy wiedzą, że Polska stała się jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Geografia się nie zmieniła, ale dzięki wysiłkowi służb mundurowych, wojska, Straży Granicznej, dzięki wysiłkowi i poświęceniu polskich policjantek, polskich policjantów, Polska ma dzisiaj opinię jednego z najbezpieczniejszych miejsc na świecie.
1: Premier przypomniał, że do policji trafiły ponad 3 miliardy złotych na nowoczesny sprzęt. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka zaapelował o ochronę i ewakuację około 6 tysięcy marynarzy, którzy znajdują się na około 400 statkach uwięzionych w rejonie cieśniny Ormus. Jednostki nie mogą bezpiecznie opuścić akwenu z powodu konfliktu USA z Iranem. Wysoki Komisarz wzywa państwa, armatorów i wszystkie zaangażowane instytucje do pilnego zapewnienia ochrony uwięzionym marynarzom, w tym do zagwarantowania skutecznego dostępu do pomocy konsularnej, niezbędnych dostaw i usług oraz ułatwienia ewakuacji, przekazała rzeczniczka komisarza. Zaznaczyła, że niektórzy marynarze zostali porzuceni przez armatorów, którzy zostawili ich na morzu bez pomocy i należnych wynagrodzeń. Marynarze są również bezpośrednio zagrożeni z powodu toczących się w regionie walk. Od początku konfliktu zginęło 17 z nich. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Adrianna Calińska.

0: Czaniecka, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: I do usłyszenia 4 minuty po czwartej.
2: Nowy Świat po południu.
0: Nowy Świat po południu. Teraz w głośnikach usłyszą Państwo popołudniowy piątek do 19. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Kuba Ferlin. Realizacją zajmie się Rafał Lewandowski, a ja zajmę się nieprzeszkadzaniem.

0: Matt Corby, popołudniowy program piątkowy, czyli po piątek, kłania się Państwu bardzo nisko. Już za chwilę opowiem o tym wszystkim, czym zajmować się będziemy dziś do 19, bo na początek Peace Bis, czyli rozłam w dużym namiocie.
1: Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim.
2: Jest mi przykro, dlatego że jeszcze do wczoraj byłem przekonany, że moi koledzy ockną się.
3: To, co zrobiła grupa tych intrygantów, to jest potężny błąd.
1: No tak się po prostu ułożyło.
0: Klaudiusz Slezak o zmianach na prawicy już za kilka minut, a w drugiej godzinie dlaczego ulegamy marketingowym sztuczkom?
4: Zdecydowana większość Polaków nie wychodzi ze sklepu wyłącznie z tym, co miała na liście zakupów.
5: Polacy orientują się, kiedy te gazetki są wydawane, chętnie je przeglądają, chętnie korzystają z promocji 2 plus 1 gratis, bądź jakiś tam gratis.
0: Z najnowszych badań wynika, że sieci handlowe wciąż zalewają nas promocjami. Prawie 70% z nas korzysta z tych okazji, kupując pod wpływem obniżek. Olga Bobienko sprawdzi, ile naprawdę oszczędzamy i kiedy kończy się okazja, a zaczyna chwyt marketingowy. Po 17.30 dołączy do nas Ksenia Maćczak, wraz z nią nasz gość, psycholog Michał Grzesik. Porozmawiamy o magii słowa promocja. Czy Państwo też czują dreszcze? Dlaczego ma nad nami tak wielką władzę i co uruchamia w naszych mózgach? A na koniec wakacje w kinie. Czy wybierają Państwo film zamiast plaży?
6: Chodzimy do kina, oczywiście, że tak.
7: Dosyć regularnie akurat.
8: Właśnie wyszliśmy z kina.
9: Rzadko chodzimy, ale jak się uda, teraz akurat dzieci wyjechały w wakacje, jest więcej takich luźniejszych wieczorów.
10: Jeszcze parę lat temu mówiliśmy, że kina upadną.
0: Film Odyseja w reżyserii Christophera Nolana bije rekordy frekwencji w Polsce i na świecie. Film nakręcony z rozmachem, także finansowym i hollywoodzką obsadą, przyciągnął do kin już miliony widzów. Czy ten sukces powtórzą inne tytuły, których premierę zaplanowano podczas wakacji? Czy polscy widzowie chodzą do kina w lipcu i w sierpniu? A może wybieramy dom, kanapę i serwisy streamingowe? Kacper Badura opowie o tym po 18, a po 18.30 usłyszą Państwo na antenie Marlenę Gabryszewską z zarządu Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Czy mocne, tak zwane mocne filmowe premiery w wakacje poprawią frekwencję w kinach, która w pierwszym półroczu była niższa od ubiegłorocznej? Tomasz Ziętek,

0: Come on, come on, 12 minut po 16. Wprowadzający, witający Państwa tekst prowadzącego. Tekst pod tytułem, że zrobię wszystko, aby nie przeszkadzać współtwórcom popołudniowego programu. Doczekał się komentarza. Pan Maciej napisał, gdy się chce nie przeszkadzać, to łatwizna, nic nie trzeba robić. Przeszkadzanie to trudna sprawa, ile się przy tym trzeba narobić. Panie Macieju, muszę przyznać, że ja nawet próbując nie przeszkadzać, czasem nie wytrzymuję i w końcu przechodzę na tę drugą stronę. A stamtąd to już krótka droga do regularnego wpadania w różnego rodzaju kłopoty, czego oczywiście ani państwu, ani sobie nie życzę. A zatem spróbujmy nie przeszkadzać. Klaudiuszowi Slezakowi, który dzisiaj miał, czy ja mogę powiedzieć, że żniwa, za chwilę potwierdzi lub zaprzeczy, bo rozłam po prawej stronie sceny politycznej stał się faktem. Informacja, na którą wielu czekało od dłuższego czasu, dotarła do nas po najnowszym oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego. Losy partii wydają się przesądzone. Nowogrodzka decyduje się na radykalny ruch. Odcina się od skrzydła harcerzy, czy też skrzydło harcerzy odcina, by pozbyć się tej części wewnętrznej opozycji. Tylko jak tu latać bez jednego skrzydła? Sam Mateusz Morawiecki zapewnia, że jego środowisko do samego końca dążyło do porozumienia i nie chciało opuszczać struktur Zjednoczonej Prawicy. Co dalej? Pytam Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Jak latać bez jednego skrzydła? Kto otwiera dziś szampana? Kto przełyka gorzkie łzy? No i czy w Prawie i Sprawiedliwości mamy kryzys, a może właśnie powstaje ugrupowanie, w którym znajdą dla siebie miejsce mniej radykalni prawicowi politycy, którzy choć na innym pokładzie, to będą jednak żeglować tym samym kursem co PiS?
1: A może to wszystko jedna wielka ustawka?
0: O tym właśnie mówię.
1: No właśnie. Także tu scenariusz jest tyle, że łoch, proszę pana.
0: Że żniwa może, jednak. Żniwa w tym roku wcześniej.
1: Wiele poziomów. A już widziałem żniwa, tak. Już.
0: Mówię o tobie, o politycznych dziennikarzach.
1: Tak, ale
0: którzy
1: mówisz wcześniej, a ja już kombajny. Te prawdziwe żniwa też widziałem. Tak. Dobrze, ale co o czym? Ach, no właśnie, o tym, czy to nie przypadkiem jakaś gra na wielu poziomach, która mogłaby się dziać na naszych oczach. No bo przecież wszystko od kilku tygodni już ta atmosfera rozwodu gdzieś wisiała w powietrzu. Chociaż też dodajmy, że przecież ten scenariusz miał różne swoje wzloty i upadki, bo była mowa o dwóch płucach i że to tak ma być, i że wielki namiot i właśnie skrzydła i to wszystko, o czym też powiedziałeś, a potem nagle, że to wszystko jednak wbrew, ultimatum, no i w końcu dzisiaj świat polityki trochę wstrzymał oddech. Bo tu nawet byli niektórzy posłowie opozycji, którzy kupili sobie popcorn, robiąc takie
0: słyszałem
1: występy.
0: Tak. W barze nie sprzedają, sejmowym barze nie sprzedawany jest popcorn na co dzień. To błąd, wydaje mi się, że to błąd. Tam przecież nie jeden spektakl miał miejsce.
1: No więc pobiegli przed godziną 12 do pobliskiego sklepu, żeby tenże popcorn kupić, zasiedli, żeby kamery ich pokazały, jak jedzą popcorn, kamery to oczywiście pokazały, no to wszystko się dzieje, to jest taki folklor trochę polityczny w związku z tym. Nie miejmy wątpliwości. No więc ten polityczny świat przez chwilę wstrzymał oddech. Cóż to powie Jarosław Kaczyński? Ten oczywiście ze znanym sobie opóźnieniem, co najmniej 15-minutowym wyszedł, no i poinformował, że lojalki nie podpisane. On nawet nie wie dokładnie, ilu tych posłów, tych lojalek nie podpisało,
0: a
1: 30 kilku poinformował. Premier Morawiecki potem mówił o 40, że to jest ta jego siła. No więc w związku z tym właściwie nie podpisali, no to skutek jest jasny, z partii wylatują.
2: We wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
1: Rozczuliło mnie to Tak to się po prostu ułożyło. Drogi sądzie, niezgodność charakterów zdecydowała w tej
0: tak to sprawie.
1: No ale też dodajmy, że Jarosław Kaczyński no, nie wyglądał na jakiegoś zburzonego. Mówił o tym, że to wszystko jednak w pewnym pokoju. Chociaż inni szatani byli tam czynni też, dodajmy. Na przykład Mariusz Błaszczak, który był w Telewizji Republika i zaczął wyciągać, że to Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk byli przeciwko kupowaniu amerykańskich F-35 i że to skandal. A Jacek Sasin piszący, że Morawiecki to przecież był doradcą Tuska i że teraz będzie stosował te metody. Tam się tak właśnie zaczęło dziać. Już oczywiście od jakiegoś czasu tam trwa wymiana tych ciosów, co może wskazywać na to, że konflikt jest prawdziwy, choć cały czas mamy gdzieś z tyłu głowy, że może to być świetnie zakamuflowana ustawka. Mateusz Morawiecki, i tu należy się troszkę uśmiechnąć oczywiście, bo pytany przez nas tutaj w Sejmie miał taką dużą konferencję prasową, oczywiście mnóstwo dziennikarzy, którzy te pytania chcieli zadać. On przyszedł z częścią tych współpracowników, która z nim no już właściwie de facto w Prawie i Sprawiedliwości nie jest. Formalnie jeszcze są, no ale to już tylko i wyłącznie formalność. Oczywiście pytany on nas, co dalej? No nie mam pojęcia, taki jestem zaskoczony tą sytuacją. No nie spodziewałem się, że ktoś nas z tego Prawa i Sprawiedliwości jednak wyrzuci, więc ani klubu, ani partii, oni w ogóle o tym nie myśleli, Michale, co dalej. No nagle teraz...
0: Spontan. Polityczny spontan.
1: Ale zaskoczyło ich to, jak...
0: Cały czas nikt nie mówi o żadnym wyrzucaniu. Cały czas to, zresztą zwróciłem na to uwagę podczas przemówienia pana prezesa, że to jest informacja, że nie podpisując lojalek właściwie sami opuszczają.
1: Tak.
0: Czyli czy sami formalnie będą musieli złożyć wniosek o opuszczenie? No nie.
1: Zostaną opuszczeni.
0: Właśnie. To zdaje się, poseł Terlecki mówił, tak, że zostaną opuszczeni, czy jak to ładnie ujął, jakoś tak, w ten sposób, tak.
1: No więc Komitet Polityczny, czyli to takie szersze ciało niż to Prezydium Komitetu Politycznego, podejmie w tej sprawie stosowną uchwałę o wykluczeniu właśnie tychże posłów czy parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. No ale jak mówię, to tylko formalność. Co prawda Jarosław Kaczyński stwierdził, że to oni sami się wykluczyli, oni cały czas twierdzą, że zostali wykluczeni. Tak, trwa taka przepychanka na semantykę tej sytuacji. No więc Mateusz Morawiecki i całe jego otoczenie przekonują, że do ostatniej chwili wierzyli, że to tak się nie skończy i że wyrzuceni nie zostaną.
3: Szanowni Państwo, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, my do końca pracowaliśmy na scenariusz jedności, pracowaliśmy w kierunku porozumienia, zgody. No niestety pewni grabarze porozumienia, którzy się ujawnili wśród tych intrygantów, potrafili tak mocno utkać te ze sobą średnio powiązane wątki, że doszło do tego stanu, w którym jesteśmy dzisiaj. W związku z tym my jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany, w którym bardzo jednoznacznie gwarantowaliśmy i tutaj podział obowiązków, ale także fakt, że nie będziemy zajmować się działalnością partyjną. W związku z tym nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo nie dyskutowaliśmy o tym, do końca walczyliśmy o jedność.
1: Nieoficjalnie jednak wiemy, że to...
0: Czyli nie będzie partii, nie będzie klubu?
1: No właśnie, Michale, nieoficjalnie wiemy, że ta grupa już ma wybraną nazwę partii, że już cała machina oczywiście poszła w ruch i opowieści o tym, jak to bardzo są zaskoczeni.
0: Między bajki żeby... włożyć?
1: No właśnie. Tam właśnie powinny się znaleźć. Ale żeby uwiarygodnić to zaskoczenie i ten dramat tego rozstania, to byli też inni posłowie, którzy się wypowiadali na konferencji Mateusza Morawieckiego. Olga Semeniuk-Patkowska chociażby, która mówiła, że no, wypruwała sobie żyły na ulicach, żeby zachęcać do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość i za to, co ją spotkało. No spotkało ją właśnie jakieś podpisywanie lojalek, na co ona zgodzić się nie mogła. Albo poseł Krzysztof Lipiec, który też tutaj mówi od ćwierć wieku w świętokrzyskim, dzień w dzień na rzecz Prawa i Sprawiedliwości i co? No i po prostu się mnie wyrzuca. Zresztą ton głosu wskazuje u posła Lipca na to, że faktycznie wywołuje to u niego emocje.
4: Przyznam, że w mojej ponad ćwierćwiecznej karierze w Prawie i Sprawiedliwości ten dzisiejszy dzień należy do najsmutniejszych. Otóż za moją ciężką pracę, za moje ponad 12-letnie kierowanie Świętokrzyską Organizacją Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj tak naprawdę podziękowano mi w taki sposób, że chcą się mnie pozbyć w Prawie i Sprawiedliwości. Tak, formalnie może tak się stać, ale z serca i z mojej duszy Prawa i Sprawiedliwości mi nie usuną. Jestem przekonany co do tego, że jeszcze przyjdzie taki czas i to niedługo, niebawem, że razem będziemy tworzyć obóz zjednoczonej, szerokiej prawicy, reprezentując te wartości konserwatywne i patriotyczne, które zaprowadzą nas do zwycięstwa.
0: Czyżby jednak namiot, szeroki namiot nie został zwinięty?
1: No właśnie, tutaj się takie, widzisz, takie drobnostki, okruszki pojawiają, że jednak w tę samą stronę mogą żeglować.
0: Mówiłem.
1: Potem
0: coś
1: w przyszłości.
0: Przypomina, tak, armadę.
1: No ale to oczywiście pytanie, jak to się wszystko ułoży. Czy to nowe ugrupowanie, tak, które niewątpliwie powstanie, tak, będzie miało swojego kandydata na premiera?
0: I skąd zawieje wiatr poparcia wyborców?
1: No bo wiatr zmian właśnie zawiał. Czy swojego kandydata będą mieli na premiera? Czy może jednak będą wspierali Przemysława Czarnka? No trudno to sobie wyobrazić, żeby wspierać kandydatem, prawda?
0: Bardzo trudno.
1: No ale z drugiej strony Przemysław Czarnek miał trochę za złe tym, z jego perspektywy, rozłamowcom. No bo odciągali uwagę od jego kampanii, tej prekampanii właściwie.
0: Właściwie czego tak naprawdę? Takiej prekampanii przed wyborami na premiera? My nie mamy takich wyborów.
1: No, to jest już taka przed samymi wyborami, nawet no nie właśnie na premiera. No właśnie. No więc teraz teoretycznie się smuci, ale może w serduszku myśli sobie, no dobrze, że skończy się ta saga, ten serial. I będę mógł się zająć tym, co najważniejsze, może w mniejszym gronie, ale jednak może ludzie zaczną słuchać tego, co mówię.
5: Jest mi przykro, dlatego że jeszcze do wczoraj byłem przekonany, że moi koledzy ockną się i nie ulegną presji, którą wywierał na nich Mateusz Morawiecki, jak już dzisiaj wiemy. Z oświadczenia pana prezesa wynika jasno, zrezygnowali z funkcji, z bycia członkami Prawa i Sprawiedliwości. Przykro nam, żadnych negatywnych emocji pod ich adresem nie będę tutaj wypowiadał. Mam nadzieję kiedyś, w dalszej przyszłości, także na współpracę, więc nic złego nie będę mówił, aczkolwiek sprawa jest oczywista. Blisko 200 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości bez żadnego problemu i bez żadnej wątpliwości podpisało natychmiast deklarację, która ma ratować finanse Prawa i Sprawiedliwości przed zaborem znów ze strony PKW. Nikt nie czynił z tego żadnego problemu, nikt nie wymyślał głupot w rodzaju, że to jest jakaś lojalka, niegodna lojalka. No, słyszeliśmy przeróżne rzeczy z ust tych, którzy nie podpisali tej deklaracji, którzy postanowili zrezygnować z funkcji w Prawie i Sprawiedliwości. Stawiali sprawę na głowie, tak jakby oni byli tutaj jakąś elitą, która wszystko rozumie, a blisko 200 parlamentarzystów czegoś nie rozumie.
1: Ale są też tacy, którzy się z tego obrotu spraw cieszą, przynajmniej na razie.
0: Pani Magdalena pyta, czyżby 24 lipca narodził się nowy koalicjant PSL-u. Czy mówisz o PSL-u?
1: Dojdziemy do tego.
0: A, to nie, dobrze. No. Pani Magdalena, proszę zostać z nami.
1: Ci, którzy się cieszą, na razie utrzymują, że idą sami po władzę, chociaż wszystko wskazuje na to, że no, będą musieli być czyimś koalicjantem. Być może właśnie tych nowych formacji. Mówię o Konfederacji w tym przypadku.
0: A, no tak.
1: No tak. Michał Nieznański mówi, no oni się tutaj rozrabiają, kłócą, dzielą, a my cały czas powolutku budujemy swoje poparcie.
6: Widać we wszystkich sondażach, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości topnieje. To nie jest jakiś duży odpływ wyborców, ale część osób przestaje zwracać uwagę na to, co robi PiS, patrzy przychylnym okiem na Konfederację. My chcemy pokazywać się jako ta merytoryczna i spokojna, ustabilizowana opozycja i dzięki temu poszerzać swoją bazę wyborców. Nie uważam Mateusza Morawieckiego za polityka prawicowego. To jest typowy polityk centrum. Zresztą nawet te rozmowy, które trwały gdzieś w kuluarach, że PSL może gdzieś na te listy wyborcze dojść, jakiegoś, nawet jeden z polityków Polski 2050 w studiu telewizyjnym w przypływie emocji powiedział, że faktycznie były rozmowy z Mateuszem Morawieckim. To jest polityk centrum i myślę, że to centrowi wyborcy mogą go wybrać, a prawicowi jednak zostaną przy Konfederacji.
1: To też dodajmy, że faktycznie już wiele miesięcy temu, kiedy pamiętasz, był taki moment, co zrobi Hołownia, czy zostanie, czy nie zostanie, jeszcze przed rozpadem jego partii, to tam były rozmowy z tą, nazwijmy ich, ekipą Morawieckiego, którzy dawali sygnały, że mogliby wyjść z Prawa i Sprawiedliwości, no ale wtedy było takie hasło, to wyjście i wtedy będziemy gadać. Tak w największym skrócie. To wtedy się nie stało, stało się teraz, więc opowieści o tym, jak bardzo są zaskoczeni, oczywiście no, cały czas ta bajka i cały czas właśnie tam między nie wkładamy. Co dalej? Oczywiście to jest pytanie, no bo z jednej strony można pomyśleć, podzielili się i będą grać teraz na dwa skrzydła trochę bardziej wiarygodnie, więc będą budować trochę niezależnie poparcie.
0: Może będzie im łatwiej nawet.
1: Może
0: nikt
1: będzie łatwiej.
0: Nie będzie w tym samym ugrupowaniu.
1: Ale z drugiej strony jednak po pierwsze jest tutaj bruździ trochę znany Belk, czyli pan Dont.
0: No tak, po pierwsze.
1: Który premiuje
0: raczej dużym ugrupowaniem.
1: Tak jest, więc podział na mniejsze zawsze według pana Donta jest gorszy.
0: No chyba, że wspólna lista.
1: No, ale żeby się odróżnić, trzeba ze sobą konkurować.
0: Niestety tak. Trzeba namiociki w namiocie rozbijać.
1: No i tu jest właśnie ten problem. Andrzej Szej na lewicach to też to zauważa.
7: Nie no, spodziewałem się oczywiście, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że dojdzie do wyrzucenia Mateusza Morawieckiego z PiSu. Jarosław Kaczyński i jego otoczenie uznały Morawieckiego za swoistego konia trojańskiego, którego trzeba poza mury PiSu wyprowadzić, zanim dojdzie do rzezi wewnątrz partii. A Morawiecki miał jasne cele, przejąć partię, w przyszłości być może przejąć władzę, zostać premierem. Na to nie chcieli jego konkurenci się zgodzić i krótko mówiąc został wystawiony poza mury ugrupowania.
1: Co dalej?
7: No dalej na pewno Mateusz Morawiecki stworzy swoje ugrupowanie polityczne, właściwie jego zalążki już są i będzie z PiS-em konkurował o tych samych wyborców.
1: No tylko tu jest też jeszcze jeden problem, Michale. Będą konkurować i o ile w części o innych wyborców, no bo załóżmy, że Prawo i Sprawiedliwość to dotychczasowe i cały czas przesunie się trochę na prawo, jeszcze bardziej w stronę Konfederacji Grzegorza Brauna, a Morawiecki trochę do centrum, no to jednak pewien zasób wyborców, to się brzydko nazywa kohortą,
0: tak.
1: Pozostaje ten
0: zazębia
1: sam.
0: Się, no żeby właśnie. Nie powiedzieć, nakłada się, a to zazwyczaj rodzi różnego rodzaju agresywne polityczne zachowania. I czy masz na myśli to, czy dwa ugrupowania rywalizując ze sobą i nie mówiąc o sobie najładniej, będą zyskiwały, czy też traciły?
1: Zbigniew Konwiński, szef klubu Koalicji Obywatelskiej.
8: Na pewno będą grali na siebie. No, granie na Czarnka z ich perspektywy, no, to jest granie na PiS. Oni w tej chwili są de facto już na swoim. Muszą sami budować swoje poparcie. Będą grali przede wszystkim na Morawieckiego.
9: Czyli będzie dwóch kandydatów na premiera, Morawiecki i Czarnek. Jak się to skończy?
8: No z ich perspektywy, wie pan, no to jeszcze może się któraś Konfederacja włączyć i powiedzieć, że też chce kandydata na premiera. A na końcu tak naprawdę ważne jest, żeby nasza przewaga nad drugim ugrupowaniem była taka, żeby to było tylko ich marzenia o tym, kto będzie premierem, tak? Bo oni, jak spojrzymy na badania opinii publicznej, te dzisiejsze, to żaden rząd prawicowy w Polsce nie jest w stanie powstać bez Grzegorza Brauna. I my musimy zrobić wszystko, żeby takiej alternatywy nie było, żeby nie było takiej alternatywy, że może być rząd z Grzegorzem Braunem.
1: No i teraz pytanie, czy to nowe ugrupowanie, które zapewne powstanie, ma jakieś zdolności koalicyjne? No bo to jest istotne.
0: Bardzo.
1: Z Koalicją Obywatelską, choć ma koalicję w nazwie, będzie
0: i Mateusz
1: trudno.
0: Morawiecki, jakby nie patrzeć w swojej historii, miał ten etap współpracy
1: doradzał,
0: przecież, bo doradzał tak. Panu premierowi obecnemu.
1: No będzie trudno, mówi Dorota Łobota.
10: To stowarzyszenie stworzy swój klub, pewnie będzie zakładać partię, może wystąpić o wicemarszałka i będzie się budować na razie w opozycji do PiSu, choć oczywiście z PiSu się wywodzi i nadal jest odpowiedzialne za wszystko to, co złego robił w polskiej polityce PiS.
11: Nie da się w polityce zapomnieć.
10: Nie da się w polityce zapomnieć. Jak możemy zapomnieć o rujnowaniu praworządności, jeżeli cały czas borykamy się ze skutkami tego? Jak możemy zapomnieć o deptaniu praw kobiet, jeżeli ciągle nie jesteśmy w stanie przez prezydenta zmienić całej tej sytuacji? Jak możemy zapomnieć o rujnowaniu edukacji, jeżeli do tej pory tęsknimy za gimnazjami i myślimy sobie o tym, jak mogłaby wyglądać nasza edukacja, gdyby nie rewolucja Anny Zalewskiej? Prawo i Sprawiedliwość, nawet podzielone, cały czas jest odpowiedzialne za swoje rządy w latach 2015-2023.
1: Kto tęskni za gimnazjami, ten tęskni, ale to zupełnie inna historia. W każdym razie z Koalicją Obywatelską nie. To może są jacyś inni, którzy chcieliby z takim nowym tworem.
0: Któż, któż mógłby? Właśnie wracam do pytania o PSL.
1: No i wracamy do pytania pani Magdy. Dobrze pamiętam? Dobrze.
0: Chyba tak.
1: No to bardzo proszę.
11: Patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze nazywam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać. To są ludzie, którzy są otwarci na wiele tematów, którzy też na przykład energii odnawialnej wielokrotnie zgadzaliśmy się, pomimo, że byli wierni, powiedzmy, przy głosowaniach głosowali tak jak Prawo i Sprawiedliwość, natomiast w kuluarach nie bali się spotykać i rozmawiać. Myślę, że to jest frakcja zdecydowanie bardziej taka otwarta.
12: Ale widziałby pan nawet listy wyborcze ewentualne, wspólne?
11: To jest pytanie. Znaczy ja to w polityce nigdy nie wolno powiedzieć nigdy. Kwestia jak poukładają sobie, jak zaczną działać. Ja uważam, że tutaj nie zamykałbym, bo przecież kiedyś Prawo i Sprawiedliwość dla Polskiego Stronnictwa Ludowego było naturalnym jak gdyby opcją. Mówię tu zwłaszcza o 2015 roku, tak? Później to się oczywiście rozeszło bardzo, bardzo mocno. Ale ja bym dzisiaj przed tą frakcją nie zamykał drzwi. Uważam, że jak najbardziej moglibyśmy z nimi porozmawiać.
1: Czy możemy sobie wyobrazić koalicję tego nowego ugrupowania PSL-u i tego, co zostało po Polsce 2050?
0: Czy jakiekolwiek znaczenie ma to, jak duża jest nasza wyobraźnia? Polityka widziała nie takie historie.
1: No właśnie. Przyglądałbym się temu rozwojowi wypadków.
0: Przyglądaj się, Klaudiuszu. Przyglądaj się, czekamy na ciąg dalszy. Pan Marcin napisał, że to taki polski pluralizm. Mamy dwie lewice, dwie konfederacje, dwie Polski 2050, choć przypominam, że to nieprawda, bo jest ta bardziej w centrum i ta właśnie 2050. I teraz mamy jeszcze dwa PiSy. I na naszym radiowym podwórku, panie Marcinie, dodam też kanał lewy, kanał prawy. Na szczęście Polska jest jedna. To mnie cieszy bardzo. Natomiast jest dosyć duże grono osób, które chciałyby ci zadać jeszcze jedno ważne pytanie. A, zanim to pytanie, to pan Tomek, bardzo dobrze ci znany, bo przedstawiałem was sobie ostatnio podczas urodzinowego spotkania w Brzezinach. Pan Tomek odpowiada, jak latać bez jednego skrzydła. Kiedy się człowiek dostatecznie nadmie, to może latać nawet bez skrzydeł jak balon. Piękne. Panie Tomku, bardzo dziękuję. I pan Maciej oraz pan Jacek zwracają uwagę na to, że tu popcorn w Sejmie, o czym wspominałeś, był, ale przecież zaplanowany był także grill. Co z tym grillem? I czy Klaudiusz się wybiera? Właśnie, i czy Klaudiusz się wybiera, pyta pan Jacek, jakbym miał bliżej do Warszawy, to też bym poszedł.
1: Będę go obserwował na pewno.
0: Z bezpiecznej odległości.
1: Z bezpiecznej odległości.
0: Żeby się nie sparzyć. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dziękuję. Spokojnego popołudniowego już teraz życzymy. Dziękujemy za te historie, opowieści, relacje. Jak państwo widzą, nawet duży namiot da się podzielić jeszcze bardziej. I pytanie, czy namiot jest tak duży, że pod nim zmieszczą się inne małe namiociki, wspólnie oczywiście w drodze na to pole namiotowe zwane wyborami będą podążać. Kto wie, popołudnie małpanowyświat.online to jest nasz adres, a za chwilę pogoda.

0: Pogoda.
1: Pani Małgorzata, nasza słuchaczka z Warmii, jeszcze podpowiada, niech idą na urlop, niech odpoczną, to potem, kto wie, widać, że są bez urlopów. To znaczy, że się mogą zejść po urlopie. Klaudiusz zdecydowanie musi się temu przyglądać. A w pogodzie we wschodniej połowie kraju mamy duże zachmurzenia oraz przelotny deszcz i burze z opadami do 15, a chwilami 30 litrów wody na metr kwadratowy. Jak zapewniają synoptycy, pojawią się tak zwane okna pogodowe. Są nawet miejsca, gdzie nie spadnie ani kropla deszczu, na pozostałym obszarze przeważnie bez opadów, chociaż tu i tam może pokropić, ale zobaczą Państwo także bezchmurne niebo, zwłaszcza na południowym zachodzie. Wiatr nieco słabszy niż wczoraj, w porywach do 40-50 km na godzinę, silniejszy w górach i podczas burz do 60-70. Pan Bartłomiej melduje, że choć deszcz się pojawił, to trzeba spacerować. Pani Alicja z powiatu rypińskiego pisze o pięknych sielskich wiejskich obrazkach, nawet zdjęcie przysyła, no ale na niebie rozłam, pisze, 20 stopni ciepło, zbyt mokro i ogórki zaraza bierze, napisała, bo ciągle pada. Pani Joanna też melduje, że jest chłodno i że siedzi pod kocem i kotem. I na zdjęciu widzę słuchaczkę i patronkę przykrytą kocem kotem. Nie wiem, co bardziej daje ciepło, natomiast bardzo dziękuję za tę fotorelację. Na termometrach w tej chwili od 10 stopni w Zakopanem do 23 w Poznaniu, a noc będzie już spokojniejsza, choć jeszcze późnym wieczorem na krańcach wschodnich zobaczymy tak zwane zanikające opady przelotnego deszczu. Tam, gdzie popada, pojawią się nad ranem tak zwane mgły radiacyjne. Piękne, malownicze zjawisko, jeśli o poranku nie będzie chmur, wyjdzie słońce, wstanie w słońce, wzejdzie w słońce, to obrazki mogą być cudowne. Na pozostałym obszarze chmury, a na południowym zachodzie bezchmurne niebo. Dodam jeszcze, że nad ranem na Pomorzu pojawią się niskie chmury, ale w prognozach nie ma ani słowa na temat deszczu, który miałby z nich popadać. Nocą temperatura mniej więcej od 10 do 13 stopni, a od jutra nad Polską zmiany w pogodzie. Na termometrach znów zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza. Gdzie i kiedy, o tym opowiem za godzinę. A to pani Daria z panem Fiszem. Len.

Pan Piotr, komentując wydarzenia po prawej stronie sceny politycznej, rozłam w PiS-ie i ewentualną koalicję Mateusza Morawieckiego z Koalicją Obywatelską, napisał: Giertychowi zapomnieli, Morawieckiemu też zapomną. Najwięcej byłych pisowców jest w Platformie, jakby nie było, komentuje w grupie osób patronujących tej naszej facebookowej, radiowej. Tam Państwa zapraszam. Pani Magdalena podpowiada, że hasło Polska jest jedna, które spontanicznie wygłosiłem wcześniej, ciesząc się, że jest jedna, choć mamy dwa PiSy, dwie lewice i tak dalej, i tak dalej. Powinienem zastrzec, bo to się może jeszcze przydać. Ale już Pani wie, Pani Magdaleno, jak i słuchaczki i słuchacze regularnie nas odwiedzający w popołudniowym programie, że my z Klaudiuszem już partię, kiedyś pewną partię przechodziliśmy, przeżywaliśmy, rozpoczęliśmy i zakończyliśmy przygodę z partią i to była partia szachowa. Koniec. I kropka. Pani Magdalena jeszcze podpowiada, że Mateusz Morawiecki jest tak obrotowy, że ma nieograniczone możliwości koalicyjne. Zastanawiam się, czy się panu byłemu premierowi tylko, aby przypadkiem łożysko nie zatrze. Nie ma obaw, odpowiada pani Magdalena. Zaciśnie zęby. 224, 280, 280. Wakacje pod namiotem. Dużym, szerokim namiotem.

wakacje pod namiotem, ale panie redaktorze, co to za wakacje pod namiotem, gdy namiot rozdarty? Mam nadzieję, że państwa w takim rozdarciu długo nie będziemy trzymać my tutaj. Piszą państwo jeszcze o tym, ilu nowych członków trzeba będzie pod tą oddartą, wydartą prezesowi Kaczyńskiemu częścią namiotu zmieścić, ale nie idźmy tą drogą, napisał pan Maciej. Po prostu jedyny, kto się teraz cieszy, to Kosiniak-Kamysz, bo on to już z Morawieckim dawno przygotowywał w kilku krokach. I to jest właśnie krok pierwszy. Pan Maciej jest zdania, że to właśnie ten dzień, w którym narodził się, czy też powstał oficjalnie nowy koalicjant PSL-u. 224 280 280 popołudnie@nowyswiat.online oraz grupa osób patronujących. To wszędzie tam mogą państwo znaleźć nas. My bardzo chętnie z państwem do godziny 19 pozostaniemy, wczytując się i wsłuchując w komentarze, nie tylko te dotyczące wydarzeń w świecie polityki. Piszą państwo jeszcze, że jeśli chodzi o namioty, to najlepsze były te starego typu z aluminiowymi składanymi rurkami, bo te nowoczesne, takie nadmuchiwane, to znaczy z nadmuchiwanym stelażem, potrafią puścić bokiem. To też jak w polityce są tacy, którzy trochę puszczają bokiem. No i znowu wracamy do tematu latania bez skrzydeł, czyli wraca temat balonów. Bardzo się cieszę, że mają państwo aż tak duże kempingowe doświadczenie, turystyczno-kempingowe. Wymieniajmy się tym doświadczeniem, może komuś przydadzą się informacje. Za 10 minut 17.

0: Klaudiusz dzisiaj powiedział wiele rzeczy, a ja tylko dodam, że PiS-u odeszli technokraci. Ludzie, którzy bardzo dobrze zarządzali partią, ale oni to umieją robić i są w tym bardzo dobrzy. Także popatrzymy, co będzie dalej. Ale niestety pytanie jest takie, czy my mamy aż tak krótką pamięć, jak oni nas zrobili w jajo? I do dnia dzisiejszego na uniwersytecie, pewnym tam, na pewnej wyższej uczelni w Warszawie śmieją się z czasów, jak wprowadzano Nowy Ład, bo oni sami nic z tego nie rozumieli. Także przypominajmy o tym, co było, jak było, żeby oni też dobrze wiedzieli, że my dobrze pamiętamy.
1: Państwo pamiętają i ja wiem, że Państwo pamiętają. 224, 280, 280. Jeszcze słuchacz podpowiada, wystarczyło słuchać klasyka i do namiotu wpuszczać tylko klientów w krawatach. No bo wiadomo, że taki to jest klientem mniej awanturującym się i jeszcze przy okazji namiotów, to jest oczywiste, panie redaktorze, że namioty się drą. Wystarczy posłuchać, co tam się czasami dzieje. Każdy się drze. Taki rozdarty namiot słychać z daleka. Popołudnie małpanowyświat.online, czytam listy w skrzynce, czekam na telefony, na serwis informacyjny. Piotr Topoliński już za 4 minuty, punktualnie o 17. A po 17, dlaczego ulegamy marketingowym sztuczkom?
2: Zdecydowana większość Polaków nie wychodzi ze sklepu wyłącznie z tym, co miała na liście zakupów.
3: Polacy orientują się, kiedy te gazetki są wydawane, chętnie je przeglądają, chętnie korzystają z promocji 2 plus 1 gratis, bądź jakiś tam gratis.
1: Czy korzystają Państwo z tego, co gratis? Czy gdy wszystko jest za darmo, nabieramy podejrzeń? 70% z nas korzysta z różnego rodzaju okazji, kupując, gdy widzimy obniżki. Olga Bobienko przygotowała raport na ten temat. Ten raport już po 17, a po 17.30 psycholog Michał Grzesik. Czy słowo promocja sprawia, że czujemy dreszcz niepokoju, a może czujemy się jak zdobywcy, a przecież każdy z nas lubi coś zdobyć i jeszcze pieniądze oszczędzić. Dlaczego promocje mają nad nami tak wielką władzę? O to pytać będzie Ksenia Maćczak. W popołudniowym programie listy, korespondencja, reakcja na korespondencję. Oczywiście wszystko to, co w internecie znajdą Państwo pod hasłem Radio Nowy Świat. Jak zawsze polecam i jak zawsze przypominam, proszę szukać

0: Minęła 17. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. 40 posłów, senator i 3 europosłów. Poza Prawem i Sprawiedliwością. Władze partii usuną grupę działającą w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Działacze skupieni wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego nie zgodzili się na podpisanie oświadczenia, że rezygnują z pracy na rzecz tego stowarzyszenia. Jednym z polityków wykluczonych z PiSu jest Janusz Cieszyński.
1: Tydzień temu, kiedy jak grom z jasnego nieba spadła informacja, że w wyniku nacisków grupy intrygantów, osób, którym nie zależy na tym, żeby prawica wygrywała wybory, dowiedziałem się, że mam zostać wykluczony, jeżeli nie podpiszę lojalki, nie mogłem w to uwierzyć.
0: Do sprawy odniósł się Przemysław Czarnek, pozostający w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Jest mi przykro dlatego, że jeszcze do wczoraj byłem przekonany, że moi koledzy ockną się i nie ulegną presji, którą wywierał na nich Mateusz Morawiecki, jak już dzisiaj wiemy.
0: Kilka minut po 12:00 prezes PiSu ogłosił, że grupa posłów zrezygnowała z członkostwa w formacji. We wtorek oficjalnie zatwierdzi to Komitet Polityczny Partii. Biały Dom potwierdza, we wtorek w Waszyngtonie dojdzie do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Minister rolnictwa podsumował rok swojej pracy. Stefan Krajewski wspomniał m.in. o likwidacji ośrodków produkcji rolniczej i unijnych środkach z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Najbliższy poniedziałek otwarcie agroterminala. Gdański agroterminal, który będzie służyć rolnikom, żeby wywieźć zboże, żeby wyeksportować sprawniej i szybciej.
0: Magazyn powstał w porcie gdańskim i to pierwszy etap inwestycji. Drugi przewiduje, że za 2 lata na Nabrzeżu Wiślanym powstanie zespół ponad 20 silosów. I jeszcze piłka nożna. Po emocjach związanych z mundialem powraca Ekstraklasa. Pierwszy gwizdek już za godzinę i wiemy już, że będzie to historyczne spotkanie. Wieczysta Kraków rozpocznie swój pierwszy w historii sezon w najwyższej klasie rozgrywek. Rywalem żółto-czarnych, zapamiętajmy te barwy, będzie Radomiak, dla którego to 6 z rzędu sezon w Ekstraklasie, mówi trener ekipy z Radomia Tomasz Kaczmarek.
4: Wieczysta dla mnie nie jest typowym Beniaminkiem, bo to jest zespół z możliwościami, ja nie wiem jakie ten klub w tym sezonie ma cele, ale ogólnie ma możliwości, żeby mieć bardzo, bardzo wysokie cele. Gramy u siebie, celem musi być od początku do końca, abyśmy my ten mecz byli w stanie zdominować, pokazać, że jesteśmy silni, pokazać, że jesteśmy gotowi.
0: W drugim dzisiejszym meczu Pogoń Szczecin podejmie Legię Warszawa, to o 20:30. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Trzy minuty po 17:00. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Michał Porycki.
6: Nowy Świat po południu.
5: Pan Artur, nasz słuchacz i patron, napisał, że doskonale rozumie byłego premiera Mateusza Morawieckiego. On też, tak jak nasz słuchacz, wybiera właściwy kierunek z prądem, a nie pod prąd, bo jak się człowiek udaje pod prąd, to prąd może kopnąć. Przy okazji pan Artur załącza swoje własne zdjęcie, wiem, bo znam pana Artura osobiście, podczas smakowania, czy prąd płynie w przewodzie. No, w tym przewodzie akurat chyba nie płynął. Panie Arturze, proszę na siebie uważać. Drogie dzieci, proszę nie robić tego w domu. Popołudnie małpan nowyświat.online i 224 280 280, bo państwo mogą się z nami wciąż skontaktować. Tylko nie tak jak pan Artur, przez specjalne urządzenie. Proszę się bezpośrednio do przewodów nie podłączać.

0: Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: I jak się Państwo domyślają, zostawimy na moment to, co dzieje się w grupie, facebookowej grupie osób patronujących i Radiu Nowy Świat sprzyjających, aby porozmawiać o piosence sprzed 25 lat. Co prawda album, z którego utwór pochodzi, ukazał się w październiku 2000 roku, ale ta pieśń, to trzeci singiel z płyty, ukazała się już w nowym roku 2001. Także wszystko jest w porządku, proszę się nie denerwować. To tytuł Waiting z albumu Warning, czyli Green Day.

0: Na albumie Warning nie było już tak mocno, tak ostro, już tak nie szczypało w język, a właściwie w uszy. Waiting. Waiting też taki jest. Powstało zresztą podczas sesji nagraniowej do tego albumu, o czym dowiedziałem się właściwie niedawno. Jeszcze utwory, które zostały wydane na innych albumach, na przykład na American Idiot. A zatem był to taki moment, w którym rzeczywiście sporo się działo wokół Green Day. Waiting za nami, 25 lat minęło właściwie w ułamku chwili, chciałoby się rzec. Niektórzy czasem piszą, panie redaktorze, te piosenki nie mogą mieć 25 lat, przecież pamiętam, wczoraj tańczyłem do nich po raz pierwszy. Być może wczoraj był ten pierwszy raz z daną piosenką, ale ona wczoraj miała prawie 25 lat. 9 minut po godzinie 17 w popołudniowym programie, już za chwilę o promocjach, o rabatach, o obniżkach cenowych i o tym, dlaczego tak chętnie z nich korzystamy.
1: Zdecydowana większość Polaków nie wychodzi ze sklepu wyłącznie z tym, co miała na liście zakupów.
2: Polacy orientują się, kiedy te gazetki są wydawane, chętnie je przeglądają, chętnie korzystają z promocji 2 plus 1 gratis, bądź jakiś tam gratis.
0: Czy państwo korzystają z tego wszystkiego, co gratis? Czy czują państwo, że to ktoś za to płaci? A może my podczas kolejnych zakupów, które nie będą już zakupami po obniżonej cenie? Okazuje się, że wielu z nas korzysta z promocji i obniżek. Są takie badania, z których wynika, że nawet 70% konsumentów robi to bardzo często. Olga Bobienko już za chwilę sprawdzi, ile na tym oszczędzamy i ile na tym zarabiają ci, którzy przygotowują nam różnego rodzaju promocje i oszczędności. Czy to chwyt marketingowy, czy rzeczywiście gdzieś płacimy taniej, aby gdzieś zapłacić drożej, bo przecież wszystko musi się wyrównać. Po 17.30 Ksenia Maćczak i psycholog Michał Grzesik, z którym porozmawiamy o magii słowa promocja.

0: Get It Up, Fall Off, 14,5 minuty po godzinie 17, 224, 280, 280. Przy telefonie dyżuruje Wiktoria Wichrowska. Państwo mówią, my słuchamy. Posłuchajmy zatem, co do powiedzenia w sprawie zakupów i naszych spontanicznych decyzji zakupowych ma Olga Bobienko. Czy zakupy coraz rzadziej kończą się w momencie, gdy mamy już wszystko, co planowaliśmy włożyć do koszyka? Podobno wystarczy chwila nieuwagi, chwila między sklepowymi półkami, abyśmy kupili coś, czego wcale kupić nie planowaliśmy. Przypadek? Niekoniecznie. Współczesny handel podobno coraz lepiej wie, jak przyciągnąć naszą uwagę i zachęcić do spontanicznych decyzji. Mechanizmów jest wiele. Od niewielkich rabatów po tak zwane dwa w cenie jednego albo kup 8, a 4 dostaniesz gratis. Dlaczego tak łatwo dajemy się skusić na różne okazje i czy naprawdę zawsze wychodzimy na nich lepiej? O mechanizmach, które wpływają na nasze wybory podczas zakupów, opowiada Olga Bobienko.
1: Jeszcze kilka lat temu promocje były dodatkiem do codziennych zakupów. Dziś są jednym z najważniejszych narzędzi walki o klienta. W pierwszym półroczu tego roku sieci handlowe zwiększyły liczbę ofert promocyjnych o prawie 7%, a w dyskontach ich przyrost przekroczył 25%. Powód jest prosty. Promocje po prostu działają, co komentuje redaktorka naczelna portalspożywczy.pl. Paulina Piwowarek.
2: Wydaje się, że jesteśmy właśnie takim narodem, który bardzo lubi kupować w okazyjnych cenach. To może też dlatego wiele sieci handlowych nie rezygnuje z papierowych gazetek z promocjami i jakby Polacy orientują się, kiedy te gazetki są wydawane, chętnie je przeglądają, chętnie korzystają z promocji 2 plus 1 gratis, bądź jakiś tam gratis, jeśli wiedzą, że dany produkt, choćby cukier czy mąka, który jest podstawowym produktem, będzie im potrzebny, to bardzo chętnie korzystają z takich okazji.
1: Najnowsze badania pokazują, że 70% Polaków przyznaje, że pod wpływem obniżek kupuje produkty, których wcześniej nie planowało wrzucić do koszyka. Co czwartą osobę przekonują wysokie rabaty, a niemal co trzecią oferty dostępne wyłącznie z aplikacją albo z kartą lojalnościową. Dla wielu wystarczy już sama czerwona etykieta z nową ceną, o czym mówi Agnieszka Belusiak z firmy Kursor.
3: Zdecydowana większość Polaków nie wychodzi ze sklepu wyłącznie z tym, co miała na liście zakupów. Najmocniej działają tu promocje z haczykiem. Na takie mechanizmy częściej reagują kobiety niż mężczyźni. Do nieplanowanych zakupów przyznaje się aż 73% kobiet i 65% mężczyzn. Najbardziej podatni są najmłodsi konsumenci w grupie 18-24 lata. Takie zakupy deklaruje aż 81% badanych.
1: I to nie jest przypadek, bo dzisiejszy sklep jest projektowany tak, by maksymalnie skrócić czas podejmowania decyzji. Znaczenie ma miejsce produktu na półce, kolor cenówki, komunikaty o ograniczonym czasie trwania promocji, czy hasła sugerujące wyjątkową okazję. Wszystko po to, by klient miał poczucie, że jeśli nie kupi teraz, za chwilę coś straci.
3: Warto jednak podkreślić, że nie każda promocja z pułapką. Dlatego podczas zakupów warto sprawdzać nie tylko kolor cenówki czy wartość rabatu, ale też cenę za kilogram lub litr, warunki promocji, termin ważności kuponu i to, czy dany produkt rzeczywiście jest nam potrzebny.
1: Marketing świetnie wykorzystuje dobrze znane mechanizmy psychologiczne, czyli ten pośpiech, obawę przed przegapieniem okazji i przekonanie o wyjątkowej oszczędności. To sprawia, że decyzje częściej podejmujemy impulsywnie niż racjonalnie, mówi redaktorka naczelna dla handlu.pl Edyta Kochlewska.
4: Trochę mam wrażenie, że dopychamy naprawdę pod sufit, więc to jest pierwszy taki najważniejszy punkt. Czy idąc na zakupy, rzeczywiście powinniśmy na te zakupy iść. Natomiast jak już pójdziemy, to w sklepie powinniśmy uważać głównie na zapach, bo między innymi zapach jest tym, co nas skłania do tego, żeby poczuć się bezpiecznie, zaopiekowanym i tutaj aroma marketing ma naprawdę szerokie pole do popisu i my w związku z tym zaczynamy tam wydawać znacznie więcej niż planowaliśmy.
1: Największą ofensywę promocyjną prowadzą dziś dyskonty. Rynek spożywczy jest już mocno nasycony, dlatego sieci nie walczą wyłącznie o nowych klientów. Chcą przede wszystkim, byśmy zaglądali do nich częściej i przy każdej wizycie zostawiali więcej pieniędzy. Stąd coraz więcej krótkich akcji, weekendowych okazji, ofert wielosztukowych czy rabatów dostępnych tylko dla użytkowników aplikacji. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: Pan Rafał komentuje, słowo promocja stało się synonimem rabatu, a nie jest już faktyczną promocją jakiegoś towaru czy usługi. Naszego słuchacza irytują, jak napisał, wszystkie oferty, gdzie muszę kombinować, ile faktycznie jest tej obniżki. Te 2 plus 1 albo kup 7, a 2 dostaniesz gratis, tylko po co mi 7 bułek? wolę po prostu oznaczenie obniżka o tyle a tyle procent na każdej sztuce. Przy okazji pan Rafał przestrzega jeszcze przed różnego rodzaju kampaniami lojalnościowymi, bo na przykład aplikacje sklepów zbierają o nas bardzo dużo informacji. Napisał: o wiele więcej niż chcielibyście udostępnić. Ludzie sprzedają swoje dane za mleko tańsze o 30 groszy. 224, 280, 280. Czy państwo to wszystko liczą, czy wystarczy hasło? Promocja, rabat, obniżka. Do tego tematu wracamy po 17.30 w rozmowie z psychologiem Michałem Grzesikiem. O słowie promocja będziemy rozmawiać, o tym, jak często wzbudza w nas emocje polegające na tym, że chcemy biec i kupić i mieć. Dlaczego promocje mają nad nami taką władzę?

Alice in Chains w popołudniowym programie. Dostałem list z Nowego Jorku od pana Patryka, który pisze o pewnym supermarkecie, którego nazwę, jak napisał, zachowa dla siebie. Regularnie spotykam się z akcjami promocyjnymi typu kup 3 pomarańcze za $5. Wbrew temu, co można by sądzić, pomarańcze wcale w takiej promocji, transakcji łączonej, wiązanej nie są tańsze, gdy kupuje się 3 sztuki. Cena jest stała bez względu na liczbę zakupionych sztuk. Po prostu market chce nakłonić klientów do kupowania 3 zamiast 1 czy 2. Piękny przykład, panie Patryku, bardzo dziękuję za tę informację. Jest jeszcze wiadomość od pani Grażyny, która pisze, że akurat w Polsce wielosztuki to rzeczywiście sposób na kupowanie taniej. Pytanie tylko, czy zdążymy tego wszystkiego skorzystać. Korzystam w przypadku chemii i olejów. Kiedyś zachęciło mnie masło, no i mam w zamrażarce, bo przecież masło używa tylko sporadycznie. A czy chodzi do sklepu z kartką? Oczywiście. Czy wychodzi z torbą pełną innych rzeczy? Jakżeby inaczej. Wszystkie niezbędne. Na kartce można pisać zamiast całej listy zakupów. Kup tylko to, co niezbędne. Dziękuję, pani Grażyno. Za chwilę wiadomości o pogodzie.

0: Już za chwilę opowiem Państwu o tym, co synoptycy zapowiadają od jutra w naszej części Europy, ale zaglądam jeszcze do grupy osób patronujących, a wiem, że nie wszyscy słuchający mogą, choć powinni. Tam przecież wstęp mają ci, którzy wspierają, współtworzą Radio Nowy Świat. Polecam Państwu to miejsce, pełne niesamowitych komentarzy, historii, przemyśleń. Pan Mariusz pochwalił się, że kiedyś pracował na stacji paliw. Tyle się napytałem klientów, czy zbierają punkty, że miałem uraz i dopiero od ubiegłego roku mam kartę. Jeszcze mi zostało patrzenie, jak inni robią burgery czy kanapki. Człowiek wyjdzie ze stacji, ale czy stacja wyjdzie z człowieka? Pyta nasz słuchacz i patron. 224 280 280. Przypominam o możliwości rozmawiania z radiem, a co za tym idzie ze wszystkimi słuchaczami. Przy telefonie dziś Wiktoria Wichrowska.
1: Pogoda.
0: Od Podlasia przez wschodnie Mazowsze i Lubelszczyznę aż po Podkarpacie synoptycy zapowiadali od rana burze z opadami do 10-15, a lokalnie nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwy jest także drobny grad oraz porywy wiatru do 60-70 km na godzinę. Intensywne opady deszczu mogą nas zaskoczyć także tam, gdzie burze się nie pojawią. A najspokojniej jest dziś na zachodzie kraju. Najniższa temperatura w Zakopanem 10 stopni Celsjusza, najwyższa w Pile 23 stopnie. Od jutra pogodowe zmiany w naszej części Europy, do Polski zacznie płynąć polarne powietrze, ale zanim do nas dotrze, to pojutrze synoptycy zapowiadają ocieplenie. Na termometrach, między innymi w centrum Polski, zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza. A co wydarzy się w przyszłym tygodniu? O tym opowiem za godzinę. Michał Grzesik, psycholog i magiczne słowo promocja. To już za moment w rozmowie, na którą zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak.

0: Za 25 minut 18 popołudniowy program, a w nim w drugiej godzinie rozmawiamy o przecenach, promocjach, czyli o tańszym kupowaniu. Gdy my płacimy mniej, to czy ktoś przy kasie, ktoś za nami albo przed nami płaci więcej? No przecież wiadomo, że sklep musi wyjść na swoje. Niech pierwszy rzuci kamieniem. Czytam jeszcze jeden komentarz. Kto idąc po marchewkę nie wyszedł ze sklepu z czterema masłami klarowanymi, ale pani kasjerka przecież była bardzo miła, a ja asertywna na tyle, że sprawdziłam termin ważności i pomyślałam, damy radę. To jeszcze jeden wpis naszej patronki. Ksenia Maćczak już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wiesz co, tak sobie pomyślałam teraz, że no dobrze, może to masło to jeszcze zjesz, jak lubisz i pochłaniasz go dużo, a wiem, że są tacy, oczywiście są też tacy, którzy nie lubią w ogóle masła, ale wiesz co, mnie najbardziej bawią te wszystkie promocje w sklepach odzieżowych. 3 za cenę 2. No i teraz.
0: No przecież schodzisz, to kiedyś to w końcu się zużyje.
1: Ale nie potrzebujesz tego czasem, wiesz co, nie potrzebujesz nawet jednej rzeczy, ale tak naprawdę 3 w cenie 2, no dobrze, no to szukamy, nie? A może się coś przyda. I podchodzę do kasy, a 3 klientki przede mną szukają, rozumiesz, tej drugiej, trzeciej rzeczy, chociaż jej nie potrzebują. Więc widzisz, promocja jednak, samo to słowo, tak? Albo 3 rzeczy w cenie 2. I zastanawiam się, co jeszcze pojawi się w tych sklepach, tak? Czym jeszcze mogą nas przyciągnąć handlowcy, żeby tylko zwiększyć objętość magazynów? A może to my właśnie dla nich jesteśmy takimi zapasowymi magazynami? Albo stajemy się w ogóle magazynami i dzięki temu oni mogą robić sobie powierzchnię.
0: Na razie w polityce mamy promocję. Kup jedną partię, dostaniesz 2.

0: nie da rady.
1: A razem z nami psycholog Michał Grzesik. Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, miło pana słyszeć po jakiejś takiej dłuższej przerwie. Panie Michale, 69% z nas deklaruje, że kupuje rzeczy tylko dlatego, że były w promocji. Wracamy więc do domu z trzecim żelem pod prysznic, z piątą kostką masła, czasem z ekspresem do kawy, którego nie mieliśmy w ogóle w planach kupować. Dlaczego? No bo była promocja. Dlaczego to słowo ma nad nami taką władzę?
2: Tak się właśnie przysłuchiwałem pani dyskusji z panem redaktorem i rzeczywiście czasami sami się potrafimy zaskoczyć tym, z czym wracamy do domu, a było na liście zakupów. No właśnie, dlaczego to słowo promocja ma taką władzę nad nami? No i tutaj pewnie jak często, gdy zastanawiamy się nad takimi tematami, dlaczego jesteśmy tacy jako ludzie dzisiaj, to musimy trochę zgłębić w przeszłości.
1: Oj, panie Michale, coś się dzieje na naszych łączach, bo zaczyna nam coś...
2: Halo.
1: O, właśnie, przeszkadzać, halo, ale może halo. Teraz będzie lepiej.
2: Raz, dwa, dobra. To jak coś, to proszę mówić, będę starał się tutaj coś działać.
1: Natomiast na razie jest w porządku.
2: Musimy sięgnąć do przeszłości, żeby wyjaśnić to, co jesteśmy dzisiaj. A mianowicie, w jakich my warunkach przez setki tysięcy lat jako ludzie funkcjonowaliśmy? Otóż funkcjonowaliśmy w świecie niedoboru. Mhm. Czy to niedoboru pożywienia, czy to niedoboru schronienia, czy jakichkolwiek cennych zasobów. No i ci z nas, którzy potrafili szybko zauważyć i wykorzystać, uwaga, okazję, promocję, jakkolwiek by to nazwać, mieli większą szansę na przeżycie. Dlatego jesteśmy bardzo wyczuleni na takie bodźce, które mówią, uwaga, tutaj możesz skorzystać. Uwaga, możesz być sprytniejszy niż inni, a jak będziesz sprytniejszy, to będziesz miał lepiej. Kiedyś to przeżyjesz. To będziesz miał jedzenie, to będziesz miał wodę, to będziesz miał zasoby. I to dzisiaj nam zostało. I kiedy tylko widzimy taki napis pod tytułem 10%, tylko dzisiaj.
1: Oj, panie Michale, no niestety jakiś kłopot się pojawił na naszych łączach. Nie wiemy, z czym spowodowany tak naprawdę, a chcielibyśmy, żeby było jak najlepiej pana słyszeć. To może spróbujemy w takim razie poprawić jakość połączenia, a państwo przez chwilkę czegoś posłuchają. Michale, czy możemy
3: tak
1: zrobić?
3: Już, oczywiście, tak. Zagramy. Proszę bardzo, Madame Fair. Wsłuchajmy się przez moment, a my sprawdzimy, czy można poprawić jakość połączenia.

0: Rafał Lewandowski, kolega realizujący, robił wszystko, co mógł i udało się. Jesteśmy już, wciąż jesteśmy, ale teraz w lepszej jakości połączeni.
1: Mamy nadzieję, że pan Michał Grzesik jest razem z nami. Panie Michale, słyszymy się teraz dobrze?
2: Jestem. Mam nadzieję, że będzie w porządku już wszystko.
1: No, tej wersji
2: jak się... nie, to będę musiał poszukać promocji jakiejś na dołączenia.
1: Właśnie, a my na tej promocji skończyliśmy, bo oczywiście zapytałam pana, dlaczego to słowo ma nad nami taką władzę i troszkę pan zaczął tłumaczyć, jak ten nasz mózg jest właściwie nieprzystosowany do tego, co widzimy, do tej obfitości, z którą się mierzymy na co dzień. Nie zawsze tak było.
2: Dokładnie tak. Dzisiaj żyjemy w świecie nadmiaru, natomiast nasz mózg był ukształtowany w warunkach niedoboru. To w tym momencie nasz mózg zachowuje się tak, jak zachowywał się kilkanaście, a nawet kilkaset lat temu, kiedy zasobów nam brakowało. I jeżeli widzimy, przechodząc po sklepie, minus 50%, promocja, duże czerwone lub żółte kartki z taką informacją, to od razu, zamiast włączać nam się racjonalne myślenie, czy my tego potrzebujemy, czy to jest warte swojej ceny, to włącza nam się ten tryb automatyczny, trochę taki tryb psa Pawłowa pod tytułem: jak teraz nie skorzystam, no to być może stracę.
1: Mm-hmm. I to bierz też natychmiast, bo zasoby się skurczą, tak?
2: Bo zasoby się skurczą, zasoby są ograniczone, ktoś inny mnie wyprzedzi. To też jest ciekawe, stąd te walki przy koszach w marketach, w momencie, kiedy coś jest w dużej promocji. I wtedy możemy widzieć, jak ta walka o zasoby mogła wyglądać kiedyś, bo ją obserwujemy w świecie współczesnym, w świecie nadmiaru właśnie. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą też interesujące jest to, że badania pokazują, że te czerwone i żółte kartki są nieprzypadkowe, bo tak jak sobie przypomnimy te sklepy, po których chodzimy, no to właśnie te najczęściej informacja o promocji, o przecenie nie jest na kartkach białych, tylko jest na kartkach żółtych i czerwonych. Mhm. I to też jest taka nieprzypadkowy dobór kolorów, bo nasz mózg wtedy reaguje jeszcze bardziej na to słowo promocja i na to słowo minus 50%.
1: Jak teraz pan mówi, to przypomina mi się taki tekst, w którym tłumaczono, że gdy nasi przodkowie trafiali na krzak pełen dojrzałych jagód, to musieli zjeść je wszystkie natychmiast, no bo jutro zjadłby je ktoś inny, tak, albo by zgniły na tym krzaku. Tylko wie pan, o czym pomyślałam? Że te jagody kosztują nas realne pieniądze dziś, których często nie mamy, a sieci handlowe zwiększyły liczbę promocji w ostatnim roku o 7%. No to co tam w tej naszej głowie, oprócz tego, co już powiedzieliśmy, dzieje się, kiedy widzimy tą przekreśloną cenę? Co ten mózg nam podpowiada?
2: Pani się odwołuje do racjonalnych argumentów, że nie mamy pieniędzy, a mimo to łapiemy się na te promocje jak ryba na haczyk zarzucony przez wędkarza. I racjonalność niestety nie ma tu wiele wspólnego z tym, co się rzeczywiście dzieje. Dlatego, że jak pokazują badania, w momencie, kiedy my chcemy skorzystać z promocji, to w naszym mózgu, to pokazują badania tak zwanego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, uruchamiają się dokładnie te same mechanizmy, kiedy wygrywamy. Czyli tak naprawdę skorzystanie z okazji dla nas jest zwycięstwem i nagrodą. I w tym momencie my się nie zastanawiamy nad tym, czy to będzie nas kosztować trochę więcej, czy trochę mniej. My jesteśmy w poczuciu pewnego zwycięstwa. My pokonaliśmy innych, my skorzystaliśmy. My byliśmy na tyle inteligentni i mądrzy, że nie straciliśmy, przechodząc obok tej okazji obojętnie. I to jest ważne, że nie straciliśmy.
1: Dlatego, oszukaliśmy nawet ten sklep, tak? Bo kupiliśmy tanie.
2: Tak, my byliśmy sprytni. My trochę tutaj oszukaliśmy system nawet. Zresztą badania pokazują, że my jesteśmy bardziej wrażliwi na naszą ewentualną stratę, niż na to, że my możemy coś zyskać. Stąd te wszystkie promocje pod tytułem to ostatni dzień, to ostatnie 20 sztuk na naszej stronie. Mimo że w magazynach jest 2000, to na stronie będzie informacja, że zostało ostatnie 3 sztuki na przykład. Albo, że w tym momencie ten produkt jest oglądany i takie informacje, zobaczcie Państwo, też są klientowi przekazywane, czy prawdziwe, czy nie, to jest inna kwestia, ale że w tym momencie ten produkt albo ten apartament, który oglądasz, ogląda oprócz ciebie jeszcze 20 innych osób.
1: O, tak, tak. Bardzo to lubię. Ten produkt ogląda już ileś osób, albo zostały 3 ostatnie sztuki.
2: Tak, tak. I jakby jak teraz się nie zdecyduje, no to przecież ktoś mnie przechytrzy. A to może jest ta ostatnia okazja, bo to jest właśnie ten moment. Żyję już 40 lat na tym świecie, ale to jest właśnie ten moment, w którym ten apartament jest w najlepszej cenie i to już się nie powtórzy. No i na takie mechanizmy się właśnie łapiemy. A właśnie strata jest dla nas bardziej bolesna niż ewentualny zysk. Dlatego nie chcemy dać się zrobić w balona, tak w swoim przekonaniu, żeby sami przed sobą nie wypaść na takiego no, nierozgarniętego, a właśnie na takiego niestety często wypadamy.
1: A może tak naprawdę uwielbiamy, panie Michale, te manipulacje? Czy to nie jest tak, że ta promocja daje nam takie idealne psychologiczne usprawiedliwienie przed samym sobą, żeby kupić coś, na co normalnie no, byłoby nam żal wydać dane pieniądze? Czy też to słowo promocja nie jest po prostu taką, jakby to ładnie ująć, legalną tabletką na poczucie winy? O, może tak.
2: Jak najbardziej. No, wracamy wtedy z zakupów i mówimy, warto było, opłacało się, zrobiłem dobry interes. Oczywiście te mechanizmy racjonalizacji, bo o tym tutaj pani wspomina, takim wyjaśnianiu sobie na takim poziomie już logicznym, chociaż cały mechanizm z logiką wiele wspólnego nie miał, to dla siebie samego, a też oczywiście dla naszych tutaj widzów, którym to tłumaczymy, żeby miało jeszcze większe, jeszcze lepiej wybrzmiało, to oczywiście tłumaczymy, że to był doskonały wybór. Zresztą ten, a propos widzów i innych osób, ten społeczny dowód słuszności tak zwany jest też jednym z potężnych mechanizmów w promocji i w marketingu, dlatego że zobaczcie Państwo też, jak wchodzimy na te strony internetowe, no to co widzimy? Widzimy te wielkie 5 gwiazdek złotych, które ma być potwierdzeniem, że ten produkt jest, ma wspaniałe opinie i mamy informacje udzielone przez 15 tysięcy osób, które go kupiły. Także no, 15 tysięcy much nie może się mylić, więc pewnie warto ten produkt kupić. Więc tutaj jest rzeczywiście sporo takich mechanizmów, które one się odpalają na poziomie zupełnie nieświadomym. I co jeszcze ciekawsze, bo to też jest takie dosyć znane i dobrze ugruntowane w badaniach zjawisko, że im bardziej my jesteśmy przekonani, to a propos tego, co pani mówi, tego wyjaśniania sobie, że to był dobry pomysł i dobry zakup, im bardziej my jesteśmy przekonani sami o sobie, że promocjom nie ulegamy, to badania pokazują, że jesteśmy bardziej na nie podatni. Także proszę się zastanowić tutaj, tak apeluję do słuchaczy, jak reagujecie na, jakie macie podejście do reklamy, do marketingu, do promocji, no bo niestety, ale to jest tak, że im bardziej myślimy o sobie, że my jesteśmy na to odporni, to tak naprawdę tracimy czujność. I dużo łatwiej jest nami manipulować.
1: No, wspomniałam o tych pieniądzach, a przecież teraz wiele sklepów, wiele sprzedawców jeszcze nam to potrafi ułatwić. Nawet jak tych pieniędzy nie mamy i faktycznie nie stać nas w danej chwili, by za coś zapłacić. Odroczone płatności, szybki kredyt, szybka pożyczka przekonują nas, że nas stać. Nawet kiedy faktycznie nie mamy funduszy.
2: Tak, to nawet słusznie pani zauważyła, to jest taki cały ekosystem, prawda, zrobiony wokół naszej decyzji zakupowej, no bo firmy zastanawiają się, okej, co klienta może blokować, nawet jeżeli już przejdziemy przez te pierwsze bariery, przez te pierwsze zasieki, uruchomimy te mechanizmy automatyczne, nie spowodujemy, nie dopuścimy do tego, by racjonalizm doszedł do głosu, to co może klienta blokować? No może go blokować to, że zajrzy do portfela, a tam nic nie ma. No to zastanówmy się, no to jak ten opór pokonać? No dajmy klientowi możliwość zakupu, nawet gdy w tym portfelu nic nie ma. Także rzeczywiście ze strony sprzedawców to możemy być pełni podziwu, dlatego że ten proces zakupowy od strony klienta mają bardzo dobrze rozpracowany i w zasadzie każda taka przeszkoda, która może się pojawić w podjęciu ostatecznej decyzji zakupowej, no, została usunięta przez sprzedających.
1: To porozmawiamy jeszcze o pewnej przewrotności, bo chyba na pewno słyszał pan początek mojej wymiany zdań z Michałem, czyli promocje 3 w cenie 2, tak? Albo na drugi produkt 80% taniej. I też się możemy zastanowić, dlaczego tak chętnie bierzemy więcej niż potrzebujemy, no bo przecież dochodzimy do absurdu, gdzie kupujemy 2 pary butów, żeby trzecią mieć gratis. Co tutaj się dzieje?
2: A tutaj jest bardzo prosta sprawa, dlatego że też jest takie zjawisko, które powoduje, że w ogóle gratis, czy to jest prawdziwy gratis, czy nieprawdziwy gratis, to jest znowu sprawa dyskusyjna, ale że ten efekt gratisu powoduje, że my jesteśmy bardziej skłonni do podjęcia decyzji zakupowej. Stąd tak naprawdę nie dostajemy informacji, że z tych 3 par butów to każda jest tańsza na przykład o 30%, prawda, czy tam o 20%, w związku z tym, że ta ostatnia wychodzi wtedy teoretycznie za darmo, czyli nie dostajemy informacji, że każda para tańsza o 33%, gdy weźmiesz trzy pary, tylko nie. My dostajemy jedną gratis, to jest całkowicie za darmo. To nie jest taniej o ileś procent. Więc taki mechanizm, takie ułożenie tego komunikatu, że dwie pary butów mamy w cenie regularnej, ale ten trzeci dostajesz totalnie gratis, to jest właśnie to, o co w tym mechanizmie chodzi. Zresztą to jest dokładnie ten sam mechanizm, w którym jesteśmy gotowi kupić coś droższego, jeżeli dostajemy gratis kubek za 8 zł na przykład.
1: Panie Michale, a czy gdy nasz mózg dostaje sygnał, że coś jest za darmo, to zapomina o jakimkolwiek ryzyku? Bo może w tym tkwi...
2: Nawet go nie analizuje, bym powiedział. No bo za darmo to jest właśnie ten mechanizm, który powoduje obalenie wszelkich mechanizmów obronnych naszych i racjonalnego myślenia. No bo jeżeli dostajemy za darmo, no to cóż tutaj może się zdarzyć? Tylko za przeproszeniem frajer by nie skorzystał, a przecież ja kimś takim nie jestem. No i niestety, ale wiele mechanizmów takich gdzieś tam z pogranicza etycznego marketingu, etycznego PR-u bazuje na tym efekcie gratisu po to, żeby później wplątać klienta w taki mechanizm, w którym dużo więcej traci niż zyskuje.
1: A na ile sklepy przesuwają zapasy ze swoich magazynów do naszych domów? Właśnie tymi wszystkimi trikami, o których rozmawiamy. Mówiąc krótko, nasze domy, nasze spiżarnie stają się takimi darmowymi magazynami dla korporacji.
2: Nawet nie wiem, czy magazynami, ale cały proces zakupowy został bardzo mocno zdynamizowany, czyli ten szacowany przez korporacje czas życia produktu bardzo się skraca. Oczywiście dużo o tym mówiliśmy, dużo mówiono w przypadku elektroniki. Tam są, były nawet podejrzenia o to, że jest to specjalne postarzanie produktu i powodowanie, że on traci swoją trwałość, ale w przypadku wszystkich innych produktów również ten efekt krótszego cyklu życia został wliczony w decyzję zakupową klienta, to znaczy korporacja, sprzedając nam bluzkę, zakłada, że tą bluzkę założymy 5 razy i kupimy nową.
1: Mhm. No i gospodarka nasza się kręci dzięki temu, panie Michale.
2: Wszystko się kręci. Właśnie dlatego cały model biznesowy oparty jest o to, żebym ja kupił za chwilkę kolejną bluzkę i kolejną bluzkę, a nie miał jedną bluzkę na lata, ponieważ inaczej ten model biznesowy się zawali, bo on jest oparty o to, że ja obiecałem swoim kontrahentom tyle i tyle zakupu surowców, zakontraktowałem taką i taką siłę roboczą i jeżeli ten łańcuszek mi się przerwie tej sprzedaży, to niestety będę w kłopotach, więc ten obrót pieniądza ciągle musi być, stąd te promocje, które powodują, że dostajemy to trzecie za darmo.
1: No właśnie, dawniej promocja, to pewnie troszeczkę starsi będą pamiętać, w sumie opierała się tylko, nie wiem, na papierowej gazetce, a dziś aplikacje w telefonach targetują nas indywidualnie. Sklep wie, kiedy kończy nam się karma dla psa, no i akurat w takim czasie wysyła powiadomienie z rabatem. I tak się zastanawiam też już tak na koniec, panie Michale, czy w starciu z tymi algorytmami sztucznej inteligencji ta ludzka silna wola, nawet teraz, kiedy już opowiedzieliśmy o tych wszystkich mechanizmach, ma jeszcze jakiekolwiek szanse, czy ta walka już została z góry przegrana?
2: Myślę, że silna wola to akurat w tym starciu za dużo szans nie ma, natomiast to, co ma szansę, to jest świadomość. Oczywiście świadomość tych mechanizmów nie uchroni nas całkowicie, natomiast już spowoduje, że na przykład idąc do sklepu możemy sobie świadomie zadać pytanie, co ja mam na liście zakupów. Bo my sobie też takich pytań nie zadajemy. My raczej dosyć tak beztrosko wchodzimy w ten świat, w którym jesteśmy otoczeni promocjami i być może kilka takich prostych rzeczy pod tytułem, czy ile to jest naprawdę warte. Bo jeżeli widzę cenę 1999 przekreśloną na 1099 i mam poczucie, że oszczędzam 900 zł, gdy to kupię, no to zadajmy sobie pytanie, czy to jest dla mnie warte 1099 zł? Czy naprawdę ja zyskuję te pieniądze, czy raczej tracę 1100? Świadomość to jest to, co może nas uratować, natomiast to jest taka walka, w której gdzieś tam zawsze pewnie jesteśmy krok do tyłu, ponieważ już ta druga strona zastanawia się, a jak te nasze nowe sposoby radzenia sobie obejść.
1: No właśnie, i tu jest chyba problem. Co z tym dalej zrobić, prawda? I czy jakąś szansę mam, czy nie, nawet w obliczu tego wszystkiego, o czym pan powiedział?
2: Nawet pan wspomniała o tych telefonach. Proszę zobaczyć na taki prosty efekt, że coraz częściej spotykamy się z tym, że wchodzimy na stronę internetową, chcemy kupić jakiś produkt, dostajemy informację, ok, ale jak go kupisz w aplikacji, to masz go 20% taniej. No i co to jest? No i to jest znowu, zrobiłem dobry interes, jestem bystry, daje mi to takie poczucie zwycięstwa, dobrego skojarzenia z tą marką, ale też poczucie elitarności, bo ja mam tą aplikację, tak? Jak ja kupię w tej aplikacji, to mam 20% taniej. Więc nowe technologie powodują też nowe możliwości ze strony korporacji tego, w jaki sposób obchodzić te nasze potencjalne wątpliwości zakupowe.
1: Tylko żeby w tej aplikacji tam założyć konto, to musimy sprzedać nasze dane. I to jest właśnie ta cena tego rabatu minus 20% często, nad czym my na co dzień się też nie zastanawiamy, ale to już na osobną zupełnie dyskusję. Panie Michale, pięknie dziękuję. Co prawda kilka minut jakieś chochliki nam zjadły, ale cieszę się, że udało się dokończyć naszą rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Michał Krzysiek, psycholog, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Do widzenia.
0: Bardzo dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia. Bardzo Państwu dziękujemy za włączenie się do tej dyskusji. Pan Tomasz przywołuje historię sprzed kilku lat, gdy do jego firmy, do biura, jak rozumiem, przyszli sprzedawcy i proponowali fantastyczne amerykańskie okulary za jedyne 199 zł. Druga para gratis. Po chwili znajomy mówi do nich: okej, to ja poproszę te parę gratis. Jak
1: ładne.
0: Rozumiem, chyba transakcja nie doszła do skutku. Ksenia Maćczak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Serwis informacyjny o 18:00, już niebawem.

0: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Podział w Prawie i Sprawiedliwości. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim nie podpisali oświadczenia o rezygnacji z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Tak mówił w południe w siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej w Warszawie prezes partii Jarosław Kaczyński.
1: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
0: Inne liczby podał 2 godziny później w Sejmie Mateusz Morawiecki.
2: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, bo wiem, że i tutaj pojawiały się różne liczby. Chcę to przeciąć. Mamy bardzo mocną reprezentację, ale dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność.
0: Sprawę skomentował marszałek Sejmu. Pewnie powstanie nowy klub parlamentarny, ocenił Włodzimierz Czarzasty. Obserwujemy podział w największej partii opozycyjnej. Nie powiem, że nas to martwi, dodał szef Nowej Lewicy. Za rok trzymanie psów i kotów na uwięzi będzie zakazane. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Była to 2 wersja ustawy. Pierwszą Karol Nawrocki zawetował w grudniu ubiegłego roku.
3: Dzisiaj otrzymujemy ustawę lepszą, z pozytywnym głosem takich podmiotów jak choćby rolniczy samorząd. Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców.
0: Prezydent podpisał jeszcze 4 ustawy, m.in. nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do Trybunału Konstytucyjnego skierował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Kuglarze, slacklinerzy i artyści nowego cyrku. Wszyscy prezentują się podczas kolejnej odsłony lubelskiego karnawalu sztukmistrzów. Dziś po raz ostatni na scenie Bląk Sebastiana Wojdana, francuskiego artysty polskiego pochodzenia. Przed każdym ze spektakli przebiegał on 10 kilometrów i wprost z treningu wskakiwał na scenę. Mówi Marcelina Gzyl, koordynatorka karnawalu sztukmistrzów.
4: W tym nowym cyrku często sama koncepcja już jest częścią spektaklu, tak jak właśnie tutaj ta eksploatacja ciała, która już zaczyna się u Sebastiana Wojdana przed spektaklem, bardziej na nas działa już to, co się dzieje na scenie po tym, jak sobie wyobrażamy, że on jeszcze tam przebiegł.
0: Karnawal sztukmistrzów w Lublinie do niedzieli. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Wracając jeszcze do promocji, obniżek, tego wszystkiego, co sprawia, że kupujemy więcej i najczęściej kupujemy to, czego kupić nie chcieliśmy. Pan Stanisław napisał, że kupować lubimy, promocje ułatwiają podjęcie decyzji i usprawiedliwiają. Kupiliśmy to, bo była promocja. Ale jak wskazuje słusznie, podnosi pan Stanisław, to przecież wszystko jest dobre dla gospodarki. I jeszcze pan Mariusz dodaje, że Polak jest łowcą promocji, łowcą okazji. Brat pana Mariusza ostatnio czyścił garaż i zaproponował, że za darmo odda papę, ramy do okien, no i inne takie. Lubimy łowców promocji, pisze nasz słuchacz i patron, no bo nie trzeba z jednej strony tego towaru wywozić na przykład do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Może ktoś z tego skorzysta, chociaż akurat w tym przypadku pan Mariusz przypomina, że papa z lat 90. nawet w rolce ma swój czas przydatności. 224, 280, 280, czy lubią państwo promocję?
6: Konikiem naszej pani z polskiego była ortografia i na dyktandzie za 3 błędy można było dostać bombę do dziennika. Ja zrobiłem 7 błędów i dostałem 2 bomby do dziennika. Ale idę do pani to wyjaśnić i się pytam, jak to? Przecież 3 błędy, trochę więcej, no to 1 bomba. A ona mówi, tak, ale zobacz jak ty napisałeś przecież. 2 błędy w jednym wyrazie. Ta druga bomba była w promocji.
7: Nowy Świat po południu.
5: Ksenia Maćczak, Wiktor.

Maria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlini i Michał Porycki. To my w ostatniej godzinie popołudniowego programu z Państwem rozmawiamy. Państwo z nami, można telefonować. A program w ostatniej godzinie realizuje Kuba Strączyński.

0: Future Islands. Tak Państwu zagraliśmy, rozpoczynając trzecią godzinę popołudniowego programu. Przy okazji przypominam, Future Islands także w zestawie do głosowania. Cotton Flower, ten utwór znajdą Państwo na stronie w odpowiedniej zakładce. Przypominam, nowyświat.online, rozwijalne menu, antena rozwija się w dół, więc grawitacja pomaga, no chyba, że obrócą Państwo komputer. Tip-top lista RNS i głosowanie jeszcze przez 50 minut. Jutro kolejna lista na antenie od 20 do 22. A dziś w popołudniowym programie na zakończenie w części trzeciej zabieramy Państwa do kina. Tylko czy lubią Państwo filmy podczas wakacji?
1: Chodzimy do kina, oczywiście, że tak.
2: Dosyć regularnie akurat.
3: Właśnie wyszliśmy z kina.
4: Rzadko chodzimy, ale jak się uda, teraz akurat dzieci wyjechały w wakacje, jest więcej takich luźniejszych wieczorów.
5: Jeszcze parę lat temu mówiliśmy, że kina upadną.
0: Nie upadły, jak się okazuje, chociaż dynamika wzrostu tego popandemicznego, wzrostu liczby widzów nieco mniejsza, wzrost hamuje. Czy tegoroczne wielkie premiery podczas wakacji prezentowane na dużym ekranie, mam na myśli m.in. Odyseję Christophera Nolana, zmienią to, co dzieje się w tej chwili w kinach w naszym kraju? Czy ten sukces powtórzą inne tytuły, których premierę zaplanowano podczas wakacji? Nowy Spider-Man zdaje się już za tydzień. Kacper Badura i jego relacja za kilka chwil, a po 18.30 Marlena Gabryszewska z zarządu Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Czy mocne filmowe premiery poprawią frekwencję i przypomną w wakacje Polakom o kinie?

0: Good Times w popołudniowym programie. Teraz kina, które rywalizują z serwisami streamingowymi, bo tam za kilkadziesiąt złotych miesięcznie można mieć pod ręką setki, a nawet tysiące ulubionych filmów i seriali bez wychodzenia z domu. Żeby widz tego domu jednak wyszedł i wydał 30, mniej więcej 30 zł na bilet, musi go naprawdę zaintrygować film, który chce zobaczyć, zanim go zobaczy. W tym roku było już kilka takich produkcji. Kacper Badura zapytał przechodniów, czy chodzimy jeszcze do kin, także podczas wakacji, a może najważniejsze, stało się już nasze domowe kino.
1: Moi znajomi chodzą do kin, ponieważ niestety mam wielu znajomych filmowców, więc chodzą na swoje filmy i na filmy swoich kolegów oraz koleżanek.
2: Chodzimy do kina, oczywiście, że tak.
3: Dosyć regularnie akurat.
4: Właśnie byliśmy z kina.
5: Rzadko chodzimy, ale jak się uda, teraz akurat dzieci wyjechały w wakacje, jest więcej takich luźniejszych wieczorów. Jeśli mam wyjść, to wolę pójść do teatru niż do kina, jak już mam się zebrać gdzieś czy na koncert. Natomiast do kina łatwiej, szybciej, tak? Bardziej spontanicznie dzisiaj. A tak jak jest rok szkolny i ta codzienna rutyna...
4: Spontanicznie, ja już od tygodnia o tym myślałem.
5: Ty mówiłeś, ale dzisiaj...
6: A na czym państwo byli?
5: Na zaproszeniu.
6: A, to słyszałem.
4: Tak. Polecamy chyba, nie?
5: No,
4: znaczy nie rozmawialiśmy
5: jeszcze
4: dokładnie. Ale...
6: Czy planujecie iść do kina na Odyseję Nolana?
1: Planujemy.
2: Raczej tak.
7: Nie jestem fanem Nolana, ale jest to na pewno zdecydowany autorski głos w mainstreamowym kinie obecnie. No i to jest wydarzenie, każdy jego film. Z wielką przyjemnością zobaczę jego interpretację.
8: Po ostatnim Oppenheimerze Christopher Nolan powraca do kin z Odyseją, interpretacją eposu Homera z hollywoodzką obsadą i ogromnym budżetem. My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. Ogromne są też zyski, mówi autor bloga Box Office'owy Zawrót Głowy, Marek Pilarski.
9: Premierowy weekend na całym świecie film zarobił ponad 250 milionów dolarów. Budżet wprawdzie też wynosił 250 milionów dolarów, tak, ale taki wynik po pierwszym weekendzie jest jak najbardziej imponujący. Trzecie najlepsze otwarcie globalne w tym roku.
8: W czasach, gdy coraz częściej naszym kinem jest telewizor z wykupionym serwisem streamingowym, filmy takie jak Odyseja mogą na nowo przyciągnąć widzów do kin.
9: Przy wzroście cen mimo wszystko ta widownia się utrzymuje. Zawsze będą filmy, które będą przyciągały widzów do kin. To się raczej nie zmieni. Wydaje mi się, że te dwa media będą istniały równocześnie.
8: Po pandemii los kin był niepewny. Nie dość, że widzowie nie mogli do nich chodzić z powodu koronawirusa, to jeszcze coraz mocniej rozrastały się internetowe serwisy streamingowe, gdzie w cenie jednego biletu mamy dostęp do tysięcy filmów i seriali. Polski Instytut Sztuki Filmowej po raz kolejny zbadał polskich widzów. 71% z nas chodzi do kina przynajmniej raz w roku, natomiast z platform streamingowych korzysta aż 84%. Tylko co dziesiąty badany poszedł do kina w pojedynkę. Najmniej na sali kinowej było osób starszych, wykształconych i zamożnych. Na wielkim ekranie oglądamy komedie, horrory i fantastykę. Mimo niesprzyjających warunków, kina jeszcze się nie zamknęły, wskazuje krytyk filmowy Jan Tracz, członek kapituły dziennikarzy wyłaniających Złote Globy.
10: Jeszcze parę lat temu mówiliśmy, że kina upadną, a platformy streamingowe będą królować przez następne paręnaście lat. Dzisiaj jednak widzimy, że ten streaming nie ma aż tak zbyt wiele do zaoferowania, a ludzie łakną wrażeń właśnie w kinie.
8: A skoro mają już specjalnie iść do kina i kupić bilet za 30 zł, musi to być film, który ich zaintryguje.
10: Filmy są coraz dłuższe i nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby pójść do lokalnego kina na 3 godziny. Współczesny widz potrzebuje asumptu, który zachęci go do tego typu wycieczki. I wydaje mi się, że w tym roku takie asumpty mieliśmy dwa. Pierwszy to był Horror Obsesja, który niejako redefiniował to, czym może być horror i stał się światowym hitem, fenomenem popkulturowym. No a drugim takim asumptem jest właśnie Odyseja. Kino ma szansę przetrwać, jeżeli twórcy będą obdarowywać nas tego typu produkcjami, a nie papko, do której jesteśmy przyzwyczajeni.
8: A co oglądamy? W badaniu PiS-u polscy widzowie wskazywali najczęściej filmy takie jak Teściowie 3, Dom Dobry, Minecraft, Zwierzogród, Obecność, Rekwiem dla snu, a najmłodsi psa, który jeździł koleją. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A gdybyśmy nie chcieli już rozmawiać o konkretnych tytułach, tylko o filmowych gatunkach, to co Państwo wybierają w ostatnich miesiącach, latach być może w wakacje kino familijne. W końcu, gdy za oknem pada albo wieje, a wybraliśmy się nad morze, bo miało być ładnie, no to coś trzeba robić. Przecież nie będzie człowiek siedział i spod parasola patrzył, tylko jak morze sztormowo faluje. 224, 280, 280 popołudnie małpanowyświat.online, a po 18.30 z Marleną Gabryszewską z zarządu Stowarzyszenia Kin Studyjnych porozmawiamy o mocnych premierach, wielkich tytułach, które jeszcze przed nami, premiery podczas wakacji, czy to dobry pomysł i czy odzwyczailiśmy się ostatnio od chodzenia do kina, a może przyszłością są tylko małe, studyjne, niesieciowe sale kinowe.

Leon Bridges, gdy nowości na antenie, to aż się rumienie. Light the Way, jedna z nowych piosenek w naszym zestawie muzycznym, także po południu, 23 minuty po 18. Panie redaktorze, jaka ucieczka przed deszczem? Kino latem to ucieczka od upałów, jest klimatyzacja, jest film do obejrzenia, może nawet ciekawy, napisał słuchacz, a to idealne rozwiązanie na wieczór, gdy wysoka temperatura za oknem. Wysokie temperatury przed nami, już teraz mogę Państwu zdradzić. Więcej w prognozie pogody o 18.30. A zatem, czy kino rzeczywiście jest jedną z tych rozrywek tak bardzo uzależnionych od pogody? A może kino staje się czymś w rodzaju teatru? Chadzamy tam tylko na specjalne okazje.

Agata Karczewska z Johnem Porterem. Jednak czasem wybierają Państwo, podczas wakacji, wybierają Państwo kino ambitne. Pani Grażyna napisała, że do kina faktycznie chodzi coraz rzadziej, tylko na to, co musi obejrzeć, albo to, co chce na wielkim ekranie zobaczyć, żeby doświadczyć. Chodzi o efekty, chodzi o coś, czego platformy streamingowe nie mają. A w domu rzeczywiście łatwiej w dowolnej chwili włączyć ekran i na przykład prasować podczas oglądania filmu. To jest jakaś podpowiedź dla właścicieli kin. Może trzeba uruchomić specjalne sale dla tych, którzy chcieliby podczas oglądania, podczas seansu prasować, pracować, robić coś jeszcze, tylko po cichutku, żadnego głośnego mlaskania. 224, 280, 280.

0: Pogoda.
1: Proszę się nie dziwić, już 18.30. Na wschodzie Polski do wieczora obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami. Eksperci zapowiadają deszcz do 15, nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy, drobny grad i porywy wiatru do 60-70 km na godzinę. 11 stopni w Zakopanem, tam w tej chwili w Polsce jest najchłodniej. 23 stopnie w Kaliszu, to najwyższa temperatura. Po kilku dniach z chłodniejszą, zmienną pogodą przed nami stopniowa poprawa warunków atmosferycznych. Nie oznacza to jednak końca, całkowitego końca dynamicznej pogody, bo mogą się jeszcze pojawiać burze tu i tam. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że końcówka lipca może przynieść silne ocieplenie i falę upałów. Od jutra będzie ładniej i cieplej, będziemy pod wpływem wyżu. Na zachodzie sporo słońca, chmury na wschodzie i 22 stopnie Celsjusza w centrum. Cieplej 25, najcieplej do 27-28 stopni na zachodzie. W niedzielę temperatura wzrośnie do 30 stopni, choć na zachodzie znowu mogą powrócić burze. Poniedziałek już w całym kraju deszczowy, burzowy, wietrzny, chłodniejszy. Ponowna zmiana pogody najprawdopodobniej dopiero w środę i wtedy wróci słońce i wtedy znowu będziemy mieli ocieplenie. Nad Polską pojawi się gorące zwrotnikowe powietrze. Marlena Gabryszewska z Zarządu Stowarzyszenia Kin Studyjnych już niebawem na antenie Radia Nowy Świat. Porozmawiamy o kinie podczas wakacji.

0: Przepytanie.
1: Za nami chyba najbardziej oczekiwana premiera tego lata, Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Film tylko w pierwszych dniach wyświetlania wygenerował ponad 260 milionów dolarów przychodów w Polsce. Pierwsze seanse przyciągnęły do kin mniej więcej 270 tysięcy widzów, a przed nami kolejne głośne premiery. Już za tydzień na ekrany trafi Spider-Man Brand New Day. Razem z nami Marlena Gabryszewska ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych, prezes zarządu Stowarzyszenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy wakacje to pani zdaniem dobry, najlepszy moment na premiery takich dużych, oczekiwanych tytułów?
2: Tak, myślę, że absolutnie tak. I myślę, że tutaj nie ma czego się obawiać, nie ma się czego obawiać pogody, bo pogoda w naszym kraju jest absolutnie zmienna i kapryśna, a też przez to właśnie, że tych premier jest dość mało w okresie wakacyjnym, jednak wszyscy czekają na ten sezon kinowy, który zaczyna się w okolicach października, że rzeczywiście taki strzał filmów nie tylko aż tak dużych jak Odyseja, czy wcześniej Barbie i Oppenheimer, pamiętamy fenomen, ale też mniejsze tytuły absolutnie moim zdaniem zyskują, premierując się w wakacje.
1: Tak, bo to bardzo ciekawe, według danych Box Office najpopularniejszym filmem pierwszej połowy tego roku była druga część Diabeł ubiera się u Prady. Film wybrało ponad milion widzów, ale jakie filmy Polacy najchętniej oglądają latem? Bo to, że chodzą do kina, to wiemy, to jest taka rodzinna rozrywka, a może wznowione tytuły, których nie zdążyliśmy zobaczyć w ostatnich miesiącach?
2: To jest doskonały moment do tego, żeby nadrabiać zaległości. Bardzo dobrym pomysłem jest dla kin wracanie z tytułami, które święciły triumf w ostatnim sezonie, ale nie tylko. Bo w ogóle w polskich kinach, my jesteśmy troszkę też fenomenem na skalę światową, to muszę przyznać, bo też rozmawiam z moimi znajomymi kiniarzami z zagranicy i to, co się dzieje w Polsce w kontekście klasyki filmowej, to jest coś fenomenalnego. Jakby nikt nie ogląda klasyki filmowej w takich ilościach jak Polacy, co bardzo cieszy. Oczywiście to są filmy fenomenalne, które nie straciły nic mimo upływu czasu i warto po nie sięgać, warto wracać i oglądać te tytuły na dużym ekranie, ale też absolutnie znajduje się tutaj miejsce w wakacje i na rozrywkę, i na festiwale. Ja właśnie serdecznie Państwa pozdrawiam z festiwalu Nowe Horyzonty z Wrocławia.
1: Gdzie sporo się dzieje, słyszymy w tle.
2: Dzieje się absolutnie bardzo dużo kinomanów ogląda tutaj filmy i czeka na to, co za chwilę będziemy oglądać w kinach, bo zawsze ten festiwal jest troszkę takim preludium do tego, co czeka nas w następnym sezonie. Właśnie tutaj w kinie Nowe Horyzonty ogromny ruch panuje, więc mają Państwo to na żywo. Ale wracając do kin, to absolutnie myślę, że to jest dobry moment na to, żeby premierować filmy, bo z jednej strony oczywiście wyjeżdżamy na wakacje, korzystamy z tego wolnego czasu, ale z drugiej strony też potrzebujemy takiej rozrywki w momencie, kiedy akurat jesteśmy w domu, więc warto wtedy wyjść do kina z przyjaciółmi, ze znajomymi, czy to na kino plenerowe, czy to właśnie do kin studyjnych, bądź nawet do większych sieci na takie hity, żeby spędzić wspólnie czas.
1: Ale gdy zajrzymy do statystyk związanych z liczbą osób, które chodzą do kina, według szacunków przedstawicieli sieci kin Helios w pierwszym półroczu tego roku sprzedano w Polsce ponad 22 miliony biletów, to spadek o mniej więcej 4% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Tomasz Jagiełło, prezes sieci Helios, komentując te wyniki dla Rzeczpospolitej, mówił tak: choć w drugim kwartale, podobnie jak w pierwszym, widzimy spadek frekwencji, to nadal mam nadzieję na jej malutki wzrost w całym 2026 roku. Czy pani prezes podziela ten optymizm? Jakie filmy w tym roku mogą przyciągnąć jeszcze widzów, żeby zmienić, odwrócić ten trend?
2: Tak, myślę, że rzeczywiście drugi kwartał jest dużo lepszy niż pierwszy. W pierwszym kwartale nie było faktycznie najlepiej, natomiast i zarówno w dużych sieciach, jak i w kinach studyjnych. My też tutaj właśnie podczas festiwalu rozmawiamy z kinami z naszej sieci i to, co jest bardzo optymistyczne i takie napawiające dobrym myślą, to to, że wszyscy mówią, że właśnie czerwiec i lipiec w porównaniu z ubiegłym rokiem są dużo lepsze. nie tylko dzięki Odysei. Oczywiście tutaj ten film zrobił absolutnie fantastyczną robotę i nawet jeżeli on nam się podoba czy nie podoba, to jednak ta szeptanka, która jest niezwykle istotna w promocji filmu, jest tak duża, że każdy chce mieć swoje zdanie i chce sobie to zdanie wyrobić. I mimo tego, że teoretycznie spotykamy się tutaj z filmem, który jest ekranizacją wielkiego, monumentalnego, klasycznego dzieła, to jednak każdy z nas chce ten film obejrzeć, co po prostu cieszy.
1: A co jeszcze będzie działało, tak jak Odyseja, wspomniany przeze mnie Spider-Man, czy czekamy do grudnia na Dune?
2: Spider-Man to raczej też sieci multiplexów tutaj bym powiedziała i tutaj też kolejna część Minionków myślę, że przyczyniła się też do tego wzrostu frekwencyjnego. W kinach studyjnych bardzo dobrze radzą sobie wspomniane już klasyki, takie jak chociażby Przegląd Federico Felliniego, czy za chwilę będzie wprowadzany na duże ekrany Absolwent, Przekleństwa Niewinności. To jest coś, czym żyją kina studyjne, czyli też takimi filmami, które gdzieś pozwalają nam wrócić do korzeni i przypomnieć sobie te filmy, ale też one mają trochę taki charakter budowania wspólnoty nie tylko widzów, ale też takiej naszej własnej rodzinnej. Bo to, co my zauważamy, to właśnie trend, gdzie rodzice właśnie z nastoletnimi dziećmi chodzą do kina, pokazują im te filmy, pokazują im filmy ze swojej młodości. To jest niezwykle, niezwykle cenne. No a przed nami też chociażby prezentowany tutaj na Nowych Horyzontach wczoraj na otwarciu Fjord, zdobywca Złotej Palmy w Cannes w tym roku. To jest też film, na który czekamy. Myślę, że on może też zrobić bardzo dobry wynik w kinach, już niedługo. Za chwilę kolejny Almodóvar, więc rzeczywiście tych tytułów troszeczkę się szykuje. Bardziej tą porą jesienną niż wakacyjną, ale tak jak wspominałam, wakacje, oczywiście kina powtarzają tę klasykę i też pamiętajmy o tym, że czekamy z wielkim i otwartym sercem na lalkę, która
1: Ach tak,
2: już
1: oczywiście.
2: 30 września
1: Tak,
2: na
1: tak,
2: ekranach
1: tak.
2: kin. Tak.
1: Pani prezes, w ostatnim czerwcowym badaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, badanie zatytułowane jest Segmentacja widzów kina. Czytam między innymi, że po okresie wyraźnego, popandemicznego odbicia widać wyhamowanie, jeśli chodzi o wzrost liczby widzów. Jeszcze w 2024 roku można było mówić o powrocie do kin, głównie za sprawą głośnych premier i efektu tak zwanego odroczonego popytu. Najnowsza fala badania pokazuje jednak, że choć widzowie wracają, to niekoniecznie na stałe i niekoniecznie częściej, bo dla wielu osób seans filmowy to wciąż wydarzenie okazjonalne, a nie regularna forma spędzania czasu. Oglądanie telewizji, serwisów streamingowych, robienie zakupów czy wyjście do restauracji to wciąż znacznie częściej wybierana aktywność. Czy zatem tradycyjne oglądanie filmów w kinie powoli staje się rozrywką elitarną, mniej powszechną, może droższą? Może dzięki temu, że droższą, z kin znikną reklamy wyświetlane przed seansem, ale to już inna kwestia. Natomiast czy rzeczywiście zmienia się postrzeganie wizyty w kinie?
2: Troszkę tak. Rzeczywiście my też widzimy po tym okresie pandemii w kinach studyjnych, że rzeczywiście bardzo mocno świadomości widzów zostają te wydarzenia specjalne, takie, które mają nie tylko w sobie charakter wielkiego widowiska, tak jak Odyseja, czyli to jest ogromny tytuł, takie epickie dzieło na dużym ekranie, ale też wydarzenia, które mają w sobie jakąś wartość dodaną, czyli na przykład spotkanie z twórcą, spotkanie z psychologiem, jakiś dodatek, który gdzieś nie mówi. Gdzieś opracowuje nam ten film, który widzimy na dużym ekranie, gdzieś pozwala nam go lepiej zrozumieć, ale też podzielić się emocjami i wrażeniami z innymi ludźmi. To jest niezwykle w tym momencie ważne. Tak mi się wydaje, że trochę mamy podejście takie, że film jesteśmy w stanie obejrzeć gdziekolwiek trochę, tak? No bo jednak rozwój platform streamingowych, które już nie znikną, one zostaną z nami. Tak jak wcześniej telewizji, tak jak wcześniej filmów pokazywanych na DVD czy VHS-ach. Pamiętajmy o tym, że Pojawienie się streamingu to też nie jest nic niezwykłego. To jest troszeczkę taka naturalna kolej rzeczy rozwoju technologicznego dostępu do filmów de facto, no bo wystarczy spojrzeć na historię udostępniania filmów. Kiedyś było tylko kino, później, tak jak wspomniałam, VHS, DVD, Blu-ray i siłą rzeczy w związku z tym, że my potrzebujemy szybkiego teraz dostępu do tak naprawdę i informacji, i wydarzeń. Proszę zauważyć, jak to życie przyspieszyło po pandemii, że my wszystko musimy mieć tak na już. I to jest też naturalna konsekwencja tego, co się w ogóle właśnie wydarzyło, jeżeli chodzi o udostępnianie filmu. Więc ten streaming nie zniknie, natomiast kino moim zdaniem też nie zniknie. Wystarczy spojrzeć na to, że kina, zwłaszcza kina studyjne, nie zamykają się, powstają nowe sale, chodzimy do tych kin. Też jest kwestia tego, i to jest myślę, że niezwykle ważne w tym badaniu, że my mamy coraz więcej premier. I też te wyniki trochę się rozkładają na liczbę premier, którą w tym momencie mamy w kinach. Kiedyś mieliśmy 3 premiery w tygodniu i te filmy żyły dużo dłużej w kinach. Można było je przez dłuższy czas oglądać. Natomiast w tym momencie jakby średnia to jest około 9 filmów w tygodniu, które są premierowane w kinach. To jest niezwykle dużo. I niektóre mają więcej szczęścia, mają więcej widzów, dlatego że mają lepszy marketing, lepszą reklamę, na przykład są globalnie reklamowane, albo też po prostu mają świetną szeptankę, o której już wspominałam, która jest niezwykle ważna w procesie sprzedaży filmu, albo które po prostu te mniejsze tytuły, które być może nie są aż tak dobre, albo nie ten temat, o którym opowiadają, nie jest aż tak na ten moment interesujący, szybciej spadają z ekranów i to też jest naturalna kolej rzeczy.
1: Jeszcze raz zaglądam do badania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W nim można także przeczytać, że Polacy do kina chodzą w parach lub w małych grupach. A to być może nie jest zaskoczenie dla Państwa. Niewielka część widzów chodzi do kina samotnie. Czy myśli Pani, że wizyta w kinie nadal będzie głównie czymś, co można określić mianem doświadczenia społecznego?
2: Myślę, że tak. Od zawsze tak było, że my lubimy się bardzo dzielić wrażeniami. Do teatru też rzadko kiedy chodzimy samotnie, na koncerty też rzadko kiedy samotnie chodzimy. Zdarzają się oczywiście takie przypadki, ale raczej dostęp do kultury i takie wspólne przeżywanie to jest coś, co nas kształtuje. Kształtuje nie tylko nas jako jednostki i nasze doświadczenie, ale też kształtuje nas jako część pewnej struktury społecznej, grupy przyjaciół, rodziny, etc. To jest coś, o czym my później przy rodzinnych kolacjach czy obiadach wspominamy. Wspominamy o tym po latach z przyjaciółmi, że byliśmy na takim koncercie albo doświadczyliśmy jakiegoś wydarzenia w teatrze czy w kinie. To też trochę o to chodzi. To jest trochę o psychologii człowieka. Bo pamiętajmy o tym, że i tutaj się niewiele tak naprawdę zmieniło. Po prostu my o tym trochę rzadziej mówiliśmy, że kino to nie jest wyłącznie miejsce, gdzie my oglądamy filmy i gdzie oglądamy te historie, które ktoś chce nam opowiedzieć. Kino i filmy trochę wywiodły się z takiej, właśnie wracając do Odyseusza, do tej opowieści ludycznej, do tego, że kiedyś wszyscy siadali przy ognisku i jakiś mędrzec opowiadał historię, opowiadał mity, opowiadał legendy, opowiadał historię słynnych wojowników. Kino dokładnie spełnia w tym momencie tę samą funkcję. Kino nam opowiada historię. I albo chcemy je słuchać jakby w odosobnieniu, ale częściej chcemy ich słuchać z bliskimi osobami, dlatego że jest to po prostu dla nas ważne, by potem właśnie móc wymienić się spostrzeżeniami, doświadczeniami, emocjami. Jakby ciężko jest właśnie na przykład pójść na Odyseję w samotności i o tym niemieckim później porozmawiać. No jednak to jest też taki film, który wzbudza emocje, jak wiele filmów, ale też no każdy chce mieć swoje zdanie i chce mieć swoją opinię. Więc myślę, że tak.
1: Zaczepianie przypadkowych osób wychodzących z tego samego seansu nie jest zbyt powszechne i popularne. Nie wiem, czy mogłoby się przyjąć, ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Pani prezes, to na koniec jeszcze raz raport, o którym mówiłem i cena. Cena wizyty w kinie. Dwie osoby, gdy idą do kina, to średnio wydają ponad 100 zł. Mówimy tu oczywiście o cenie biletu i o przekąskach, ewentualnych przekąskach i napojach, ale okazuje się, że cena nie jest dla badanych najważniejsza. Coraz więcej więcej osób nie chodzi do kina, bo nie czuje takiej potrzeby. Nie dlatego, że jest za drogo. Czytamy w raporcie. Do kina chodzą ludzie otwarci, ciekawi i aktywni. Profil psychologiczny bywalców kin wyraźnie odróżnia ich od pozostałych. To osoby towarzyskie, optymistyczne, kreatywne i poszukujące emocji. No i zacząłem się zastanawiać, czy przyszłością albo nadzieją kin i przedstawicieli branży są kina studyjne, małe kina, może nawet inaczej, nie te duże sale, nawet jeśli sieciówki, to nie w dużych salach, mniejsze, kameralne, bez popcornu.
2: Tak, myślę, że absolutnie. I rzeczywiście ja tutaj też jestem przeciwna mówieniu o tym, że kino jest za drogie bądź jest niedostępne ekonomicznie, bo pamiętajmy też o tym, że w momencie, kiedy idziemy na koncert, czy idziemy do teatru, jesteśmy w stanie wydać dużo, dużo więcej na taką jednorazową też rozrywkę. Bilety na koncerty często kosztują po kilkaset złotych, podobnie bilety do teatru, więc pamiętajmy o tym, że kino jest wciąż jedną z najtańszych rozrywek i rzeczywiście w momencie, kiedy mówimy tutaj i dokładamy do tej ceny biletów przekąski, które zwykle królują jednak w dużych sieciach, nie w kinach studyjnych, to ten koszt robi się już znaczny. Natomiast pamiętajmy też o tym, że kina studyjne kornu w większości nie sprzedają, ewentualnie dobrą kawę i coś słodkiego, więc jakby też kwestia ekonomiczna tutaj niekoniecznie ma znaczenie. Liczy się to, żebyśmy obejrzeli dobrą historię, żebyśmy posłuchali dobrej historii i byśmy spędzili dobrze czas ze swoimi bliskimi. To jest niezwykle istotne. Mm-hmm. To jest to właśnie doświadczenie, o którym my mówimy. I kino to nie jest tylko właśnie ekran duży i film, ale to jest również to wszystko, czego doświadczamy obok, czyli wygodny fotel, właśnie dobra kawa, dobra przekąska. To jest wszystko, co składa się na to doświadczenie, bo my tak naprawdę jako kina nie konkurujemy z platformami streamingowymi czy z dużymi sieciami multiplexów. My de facto walczymy o czas widza. I to jest dla nas niezwykle istotne, bo w tym momencie jest tak dużo dostępnych rozrywek, jest dużo, dużo tańsze są wycieczki, dużo tańsze są podróże, uprawianie sportu, etc. I jakby ta dostępność wszystkiego jest w tym momencie tak duża i wszystko jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i w dość przystępnych cenach, że tak naprawdę to, co jest myślę, obecnie ważne dla ludzi, to jest właśnie to, żeby to doświadczenie było unikalne. I stąd myślę, wrócę właśnie do miejsca, w którym jestem, czyli Festiwalu Nowe Horyzonty, gdzie tutaj są po prostu tłumy i nie można się dostać na żaden film. To jest właśnie to, o czym rozmawiamy przez ostatnie kilka minut w pigułce, czyli to jest to unikalne doświadczenie. Ta wspólnotowość i ta jedność i to, że ci widzowie jednak decydują się na oglądanie filmów, o których tak naprawdę nikt nie słyszał w większości przypadków, bo to są premiery albo filmy, które przyjeżdżają nawet z dalekiej Arktyki i oglądają wspólnie i przeżywają i rozmawiają o tych filmach, bo to ich kształtuje. I o to chodzi w kinie.
1: Pani prezes, bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję pani za to, że znalazła pani kilka chwil dla nas z Wrocławia, specjalnie dla Radia Nowy Świat. Marlena Gabryszewska, prezes zarządu Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kinie. You got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied.

0: Nie wiem, co się stało, ale postanowiliśmy zagrać Państwu wszystkie pozostałe dziś jeszcze nie zagrane piosenki w popołudniowym programie na raz.
1: Tak,
0: właściwie nie my, tylko nasz system sterowany przez starą konsoletę. I to żaden ageism, gdy mówię, że jest stara, po prostu trochę już z nami popracowała. Tym bardziej cieszymy się, że niebawem będziemy mieli nową i takie rzeczy się pewnie nie będą zdarzać. Mam nadzieję. Wracając jeszcze do wątków związanych z oglądaniem, bo Diana Giurow jest w studiu, słyszą Państwo głos.
1: Dzień dobry.
0: Nakładają się znowu dwa głosy, tylko że to jest ten głos, który jest stary i odchodzi, i ten nowy, co przychodzi.
1: A tam stary.
0: Nie aż taki, ale ja już sobie pójdę za chwilę. W każdym razie, wracając do oglądania filmów w kinie i w domu, rozmawialiśmy o platformach streamingowych, które są dla niektórych naszych słuchaczy, nasza słuchaczka Patronka napisała, są świetnym momentem do tego, żeby łączyć dwie funkcje człowieka w domu. Otóż funkcję prasowacza i oglądacza filmów.
1: Ja rozumiem.
0: Rzuciłem taki pomysł, w kinie można byłoby też przyjść z deską, z prasowaniem, z własnym żelazkiem albo wypożyczyć na miejscu i prasować. I to się bardzo Państwu spodobało.
1: Ale myślę, że to musiałby być jakiś taki oddzielny boks wydzielony, żeby
0: gdzieś z boku, tam obok schodów.
1: Żeby te ludziki takie stojące przy tych deskach i poruszające się, tak, nie przeszkadzały.
0: Tak, ja wiem. I pani Magdalena pomyślała, że to znakomity pomysł. Przychodzę do kina z prasowaniem, oglądam film, a ktoś mi prasuje. Rewelacja, marzenie. Nie do końca to miałem na myśli, że ktoś pani prasuje.
1: No ale widzisz, ktoś tutaj...
0: Ale ktoś to twórczo rozwinął.
1: Tak, twórczo rozwinął.
0: No i zaraz pojawiła się inna propozycja. Tessa pisze, kiedyś z prasowaniem chodziło się do Magla. Czy ktoś to jeszcze pamięta?
1: Moja babcia, moja babcia miała swój własny, taki drewniany, stary, jeszcze pamiętający chyba zamierzchłe czasy Magiel. I pamiętam, że jak byłam taką małą dziewczynką, siedziałam przy stole i babcia nakładała koc.
0: Aha.
1: Wyjmowała to wszystko, do tego krochmal oczywiście,
0: no
1: i wiesz, maglowała,
0: procedura.
1: I było takie wiesz, po tym stole. No i ja pamiętam, że mówię, a ja mogę, a babcia mówi, a nie dziecko, bo ty nie dasz rady, my mamy ten magiel cały czas.
0: Ksenia Maśczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Stończyński, Kuba Fellini, Michał Porycki. W ten sposób od maglowania ulubionych filmów do maglowania muzyki przejdziemy. Krótko, co za kilka minut, co już po 19?
1: Co za chwilę. Dzisiaj będzie spokojnie, z pewnością pozytywnie. No i na koniec mam takie dwie bardzo ciekawe premiery, nawet z krótką informacją od artystów, którą postanowili nagrać specjalnie dla Państwa. Także zapraszam.
0: Diana Giurow i Czułe Dźwięki po 19. Serdecznie zapraszamy, a my słyszymy się jutro po 20. w kolejnym notowaniu Tip Top Listy. Mogą Państwo jeszcze głosować. 2 minuty.

0: jak namalować obraz oraz zdemaskować samego siebie już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Patryk Gruszycki, jestem artystą wizualnym i zapraszam Was na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Polityczny temat numer jeden to dziś podział w Prawie i Sprawiedliwości. Partię opuści ponad 40 osób, mowa o działających w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego.

0: tego spotkania był pan prezes Jarosław Kaczyński. On zaprosił pana premiera, ale zaprosił również inne osoby na to spotkanie, w tym mnie oraz sekretarza generalnego partii Piotra Milowańskiego. Była to spotkanie 4 osoby.
1: Tydzień temu władze partii nakazały zamknięcie wewnętrznych partyjnych stowarzyszeń. Jacek Sasin zrobił to od razu, do polecenia nie zastosował się Mateusz Morawiecki. Ukraina, 9 osób zginęło, a około 100 zostało rannych w ataku Rosjan na poligon w obwodzie kijowskim. Rosyjskie wojsko uderzyło też w Słowiańsk w obwodzie donieckim. Tam zginęło 5 osób, 9 odniosło obrażenia. Zmieniamy temat. Coraz częściej zamiast prostować rzeki, eksperci proponują przywracanie im naturalnego biegu. Ich zdaniem to jeden ze skuteczniejszych sposobów walki zarówno z suszą, jak i z powodziami, mówi dr Kinga Krause z Polskiej Akademii Nauk.
2: Przez setki lat przyrodę postrzegaliśmy jako przeciwnika, zwłaszcza jeżeli chodzi o ekosystemy rzeczne. One stanowiły zagrożenie dla naszych miast. Nie potrafiliśmy sobie poradzić właśnie z wezbraniami, z powodziami. Potem nauczyliśmy się regulować rzeki i w którymś momencie niestety przekroczyliśmy tę magiczną barierę. Rzeka uregulowana z jednej strony nie ma zdolności retencji wody za dużej, z drugiej strony bardzo szybko przenosi falę wezbraniową, falę powodziową.
1: Naukowcy zwracają też uwagę na rozwój tak zwanej błękitno-zielonej infrastruktury. Ma ona pomóc miastom w radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu. A na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie.
3: Po kilku dniach z tą chłodną i bardziej zmienną pogodą przed nami stopniowa poprawa warunków atmosferycznych. To nie oznacza jednak całkowitego końca dynamicznej pogody, bo jeszcze miejscami będą pojawiać się burze. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że końcówka lipca może przynieść bardzo silne ocieplenie i kolejną falę upałów.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. W nocy deszcz możliwy na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, mgły we wschodniej części kraju. Od 10 stopni w Krakowie do 14 w Trójmieście. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
5: Czułe dźwięki.
6: Ponownie dzień dobry, witam się z Państwem. Dziś, jak co piątek, mój ulubiony dzień tygodnia, dzień, w którym opowiadam Państwu z czułością oczywiście i uwagą o muzyce, a ta niezamknięta w ramy gatunkowe bywa historią, ciekawostką. Szukając dobrej wibracji i pozytywnej zadumy, zadbam o to, by Państwa rusztowania umysłowe pozostały stabilne. Także bardzo dziękuję za obecność, a my zaczynamy od takiego klasyka, którego postanowiłam przypomnieć. To będzie Kaja i Goran Bregowicz w utworze Prawe do lewego.

Jakżeśmy zaczęli żywiołowo, tak jakoś wyszło. Ostatnio wróciłam do muzyki Gorana Bregovicia i pomyślałam, że chyba muszę też wrócić do tej właśnie płyty. A kolejną propozycją będzie utwór God Gave Me Feet for Dancing, czyli Bóg dał mi stopy, abym mogła tańczyć. Energetyczny singiel brytyjskiego kwintetu jazzowego Ezra Collective, który mieliście Państwo usłyszeć chyba w ostatniej audycji, z tego co dobrze pamiętam. Ten utwór będzie z gościnnym udziałem wokalistki Jasmine Lacey. No i co? Na perkusji tutaj mamy Femi Coleoso, który podkreśla, że taniec jest dla nich wyrazem wspólnotowości oraz duchowości, a utwór ma zachęcać do zrzucenia barier i odnalezienia radości w ruchu. No i pięknie, ja też jestem za tym. Tekst piosenki zaczyna się od parafrazy legendarnego i znanego Państwu utworu Feeling Good, rozsławionego przez cudowną Nina Simone.

0: Ostatnio natrafiłam na bardzo ciekawy słownik, kulturalnie niebanalny, który podaje takie nowoczesne tłumaczenia słów czy wyjaśnienia dobrze znanych nam słów. I tak na przykład słowo widzę oznacza, że widzę, bo nikt nie chce czuć się niewidzialny. Albo jestem, bo czasem największym darem jest po prostu być. Albo zostań, bo nie każdą burzę trzeba przeczekać w samotności. Bardzo mnie to rozczuliło oczywiście, dlatego postanowiłam się tym z Państwem podzielić i uderzyć też telefonem w mikrofon, jak żebym mogła inaczej. A teraz kolejna propozycja to będzie Fire Burning Through the Rain, utwór brytyjskiego duetu producencko-autorskiego Dam Dam, który tworzą Barbara Boko oraz Edith Nelson. Kawałek dość klimatyczny, to takie połączenie oczywiście R&B, neo-soulu, tego co wszyscy bardzo tutaj lubimy, brytyjskiego jazzu, ale także wyrazistych, surowych i nowoczesnych bitów. Ten tytułowy ogień płonący w deszczu to taka metafora wytrwałości, pasji, wewnętrznej siły, a tekst skupia się na trudach, pogoni za marzeniami i wychodzeniu z życiowego cienia oraz dumie z pokonanych przeciwności losu.
1: It's like to chase your dreams. It's like this.

0: Doceniam, bo dobro potrzebuje być nazwane. Dziękuję, bo wdzięczność najlepiej brzmi wypowiedziana. Przepraszam, bo miłość rośnie tam, gdzie ktoś umie przyznać się do błędu i wybaczam, bo serce nie zostało stworzone do noszenia urazy. Bardzo jest to ładne. No i kolejna propozycja i znów uderzyłam telefonem w mikrofon. Joanna to poruszający utwór z dorobku Mairary Andrade, którą również już Państwu przedstawiałam w poprzednich audycjach. Jest ona uznawana za jedną z najważniejszych, jak mniemam, współczesnych artystek pochodzących z wysp Zielonego Przylądka. Utwór ukazał się w 2009 roku jako drugi utwór na świetnie przyjętym drugim albumie studyjnym artystki zatytułowanym Storia Storia. Piosenka nie została napisana przez nią, a jej twórcą jest szanowany kaboverdyjski kompozytor i pisarz Kaka Barboza, który stworzył ten utwór na początku lat 90.
1: Joana, bo pode papiar também. Desabre bocado comigo. Fite a coragem, bufinca pé. Sim, uma soca vim mirim. Fite a coragem.

przepyszne. A następna propozycja to będzie Money Tree, głęboki neo-soulowy singiel brytyjskiej wokalistki Olympii Vitalis, wydany 21 maja tego roku. Utwór promował jej mini-album zatytułowany Lady Luck, który ukazał się w lipcu tego roku. Piosenka porusza temat pustki, jaką niesie za sobą pogoń za pieniędzmi i materialnym sukcesem. Tekst zawierający wersy takie jak You see no dollar bills be waiting on you in your grave przypomina, że bogactwo nie daje prawdziwego spokoju ani głębszego sensu. To jest coś tak jak mówimy, czy często słyszymy, że przecież nie zabierzemy tych rzeczy materialnych za sobą, tak? Utwór łączy w sobie brzmienie nowoczesnego brytyjskiego R&B i soulu z nastrojową taką lekką elektroniczną produkcją. Posłuchajmy.

Ze słownika czułości mam jeszcze trzy słowa. Bliskość, ten krótki moment, w którym przestajesz się kontrolować, zanim znowu przypominasz sobie, że trzeba być jakimś, żeby nie zostać odrzuconym. Szczerość. Luksus, na który pozwalasz sobie tylko wtedy, gdy jesteś już tak zmęczony udawaniem, że wolisz zaryzykować rozstanie. Zaufanie. Dawanie komuś szansy na zniszczenie ci życia w nadziei, że tym razem wyjątkowo nie skorzysta z okazji. Jestem ciekawa, co Państwo o tym myślą, tym czuli. Także czekam na wiadomości. Jestem otwarta i chętnie je zacytuję. A teraz kolejna propozycja. To będzie Never Knew, hipnotyzujący, neosoulowy singiel autorstwa amerykańskiego multi-instrumentalisty Michuma Yakuba, nagrany gościnnie z wokalistką Divino Yasso, wydany w maju 2023 roku przez Old Town Sound. Wchodzi w skład albumu Living High in the Brass Empire. Oparty na brzmieniu organów Farfisa, mieszanka soulu, afrobeatu i kumbi, stworzona przez duet, który właśnie prywatnie jest przyjaciółmi. I myślę, że to pięknie owocuje takim unikalnym retro brzmieniem.

Teraz wydany 12 grudnia 2024 roku przez Close Company Cover Limit to Your Love w wykonaniu Hela i Kia. To nowoczesna interpretacja klasyka łącząca taki lekko melancholijny wokal z bardzo dynamicznym brzmieniem UK Garage i Lo-Fi Electronic. Utwór sprytnie łączy taneczny klimat z emocjonalnym tekstem, nawiązując zarówno do soulowego oryginału Faced z 2007 roku, jak i głębokiego basu z kultowej wersji Jamesa Blake'a.

Bardzo to było ładne. No a teraz, jeśli zastanawiają się Państwo nad tym, jaki skład nadawałby się, aby określić go mianem The Fugees nowego pokolenia, no to ja znalazłam taki utwór. To będzie Scorpio's Letter. Debiutancki, przełomowy singiel karaibskiego kolektywu Taste of the Pluto, wydany w czerwcu 2020 roku nakładem niezależnej wytwórni Pretty Boy Worldwide. Utwór miesza ze sobą oldschoolowy hip-hop z lat 90., odrobinę reggae, dancehallu oraz oczywiście współczesnego R&B. Piosenka nie jest fikcją, tekst został bezpośrednio zainspirowany prawdziwym listem miłosnym, który wokalista grupy Navy otrzymała od swojego tajemniczego wielbiciela spod znaku Skorpiona. Ileż to piosenek powstało na kanwie uczuć.

No i po raz kolejny dzisiaj Goran Bregowicz w duecie ze Slobodanem Salijewiczem w utworze Kalasznikow, jeden z najbardziej kultowych i energetycznych, a także rozpoznawalnych utworów muzyki bałkańskiej na świecie. Znany, ale też nagrodzony Złotą Palmą w Cannes za film Underground w reżyserii sławetnego Emira Kusturicy. Piosenka otwiera legendarne wykrzyczane wezwanie Cygani Juris w tłumaczeniu Romowie do ataku, Cyganie Szarża, po którym następuje szaleńczy, pędzący rytm sekcji dętej. Rozumiem emocje niektórych z Państwa, ale wydaje mi się, że sztuka jednak ma jakąś taką większą moc aniżeli polityczne czy społeczne spory. I żaden konflikt nie odejmie ani legendy tym artystom, ani czułości tej muzyce.

pistol, ci ci ciaje, szurzie, bajera, ciao robobolice, ciao, szuzie, palę.

0: Ćaorice, Ćaorobobolice, Ćaje, Šužije, Paljera, opa!
1: Mhm. Tak, tak, tak. A teraz Take My Hand. Głęboki, niezwykle klimatyczny neo-soulowy singiel. Mam wrażenie, że my dość dużo gramy tego neo-soulu ostatnio. Miał swoją premierę 29 maja tego roku, a piosenka jest owocem współpracy dwóch wyrazistych artystek brytyjskiej sceny alternatywnej. Jay Jerry oraz Belle Cobain. Całość ubrana w lo-fi brzmienie z elementami jazzu, klasycznego soulu oraz takim sznytem lekko hip-hopowych bitów. W tekście piosenki pojawiają się wersy "Powiedz mi o życiu wyższych klas". Artystki bez owijania w bawełnę zderzają swoje doświadczenia życiowe z życiem osób z uprzywilejowanych środowisk. Jak im to wychodzi? No, przekonajmy się.

wprowadzeniem dla dwóch bardzo ciekawych premier, które za chwilę będą miały miejsce tutaj na antenie. Będzie utwór Rzeka, debiutancki utwór, bardzo klimatyczny singiel polskiej wokalistki Magdy Klutz, wydany w czerwcu 2020 roku. Jest to jeden z moich ulubionych polskich utworów, naprawdę lubię go słuchać dość często, stąd też pomyślałam, że on będzie się fajnie nadawał, żeby Państwa wprowadzić w to, co wydarzy się za chwilę. Za kompozycję tego utworu, obok samej Magdy oczywiście, odpowiada alternatywny producent Igor Nikiforow, a brzmienie tego utworu opiera się na takim bardzo subtelnym, ciepłym wokalu, organicznych dźwiękach gitary oraz melancholijnej, przestrzennej elektronice.

0: A teraz starożytne spotkanie, historia, która ukazuje się i wyłania poprzez ruch Sudan, Erytrea i Egipt. Etiopsko-kenijski duet Hua zaprezentował Handan Dawa. To jest drugi singiel z nadchodzącego albumu Chika, będący hołdem dla kultury ludu Bedża ze wschodniego Sudanu. Utwór stworzony przez producentów Isat Irat i Mr. Lu reinterpretuje tradycyjne brzmienia Afryki Wschodniej, zwraca szczególną uwagę na dziedzictwo Handan Dawa w kontekście trwającego kryzysu. I mamy taką krótką wiadomość dla Państwa od artystów.
1: Hello listeners, this is Isat Irat from the dance music duo Jua. I'm giving you a shout out all the way from East Africa to all of you that are tuned in to Novi Sif Jihad. We cannot wait to hear what you think of our recent work. Please follow us everywhere and let us know what you think.

0: No i ostatnia już dzisiaj nasza gorąca, a jakże premiera, to będzie Borons w utworze Muzyka, Demony i Tiul na ficie Zuzka, nie Zuza. Ów singiel to pierwsza zapowiedź debiutanckiego albumu Borons w najgorszym cyrku w Glasgow. Ukaże się we wrześniu tego roku. Za śmiałą produkcję utworu odpowiada duet Przerażec, czyli Michał Smalch, Marzec i Marta Przerada. Biała farba na twarzy, makijaż Arlekina i wielka kryza wokół szyi. Występom Borons bliżej do monodramu niż do tradycyjnego popowego koncertu. Na scenie towarzyszy jej pełen zespół, całość dopełniają dopracowane kostiumy. No a sama artystka nie ukrywa, że nie interesują jej kompromisy i nie zamierza wybierać między popowymi ambicjami a niezależną, osobistą sztuką. Już mieliśmy okazję kiedyś usłyszeć ją tutaj w czułych dźwiękach. Jestem ciekawa, jak przyjmą Państwo kolejną propozycję. My tym samym żegnamy się z Państwem. Za sterami Diana Giurow, Kuba Strączyński. Oczywiście słyszymy się za tydzień i za tydzień będzie już całkowicie polska audycja. A teraz krótka zapowiedź samej artystki dla Państwa i oczywiście gorąca premiera utworu.
1: Hej, z tej strony Borons. Zapraszam słuchaczy czułych dźwięków w Radio Nowy Świat do premierowego odsłuchu naszego nowego singla Muzyka, Demony i Tiul, który nagrałam we współpracy z piękną Zuzką Nizuzą. Trochę rocka, trochę rapu, trochę alt-popu, ale przede wszystkim 100% czułych dźwięków. Dzięki i mam nadzieję, że się spodoba.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Jarosław Kaczyński zapowiedział skreślenie z list PiS-u polityków, którzy nie podpisali oświadczenia w sprawie działalności w stowarzyszeniach.
1: Wszyscy wiedzieli, co podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję.

0: Robić, potrafimy zwyciężać, mamy siłę, mamy odwagę, ale też słyszeliście Państwo w naszych wypowiedziach tę taką nutę jedności.
1: Jak podał Mateusz Morawiecki, w jego stowarzyszeniu działa obecnie 40 posłów, jeden senator i 3 europosłów. Myśliwiec F-16 zestrzelił dron, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Potwierdził to prezydent kraju. Nikus Ordan dodał, że do zdarzenia doszło w niezamieszkanym rejonie. Incydent potwierdziło dowództwo NATO. Zaczęło się śledztwo w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w porze rosyjskiego ataku na obwód kijowski. Na Węgrzech trwa wymiana najważniejszych osób związanych z poprzednią władzą. Po wprowadzeniu poprawek do konstytucji stanowisko opuścił prezydent Tamás Sulyok. Do dymisji podał się prokurator generalny. Do ostatnich wydarzeń nad Dunajem odniosła się w audycji Cały Nasz Świat Magda Jakubowska, wiceprezeska Visegrad Insight.
2: To nie jest zmiana konstytucji, to jest wprowadzenie poprawki do konstytucji. Jest to uzasadniona bardzo zmiana i ona nosi znamiona takiej specjalnej poprawki, która pozwala wprowadzać te poprawy w tym konkretnym celu. Jest to też zmiana czy poprawka, która ma być ograniczona w czasie i w zakresie i pozwala na powrót do ładu demokratycznego.
1: Cała rozmowa jest już na naszej stronie Nowy Świat Online. W dziale podcasty dodam, że w najbliższy poniedziałek węgierscy posłowie wybiorą nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Rządząca do niedawna partia Fidesz zapowiedziała, że zbojkotuje głosowanie. Na koniec jeszcze krótko piłka nożna. W pierwszym meczu nowego sezonu Ekstraklasy Radomiak pokonał 2-1 debiutującą w rozgrywkach wieczystą Kraków. Za pół godziny początek meczu Pogoń Szczecin - Legia Warszawa. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni. Godsmack za nami, I Stand Alone. Godsmack będzie gwiazdą 32. edycji festiwalu Poland Rock, który odbędzie się w dniach 30 lipca, 1 sierpnia. No i tam będzie wiele interesujących wykonawców. Godsmack jednym z nich będzie. Widziałem na żywo i ci, którzy wybiorą się, na pewno się nie zawiodą. Czas jest wakacyjny. I w wakacje często do mnie same piosenki przychodzą takie właśnie letnie, w najlepszym tego słowa znaczeniu oczywiście, kiedy już się tak majowo robi, to zawsze dopadają mnie wtedy Red Hoci, którzy są dla mnie takim synonimem wiosennych, fajnych klimatów, letnich klimatów wręcz. No ale między innymi ścieżka do filmu Wściekłe psy Quentina Tarantino dla mnie. To jest najlepszy film Quentina Tarantino, właśnie debiut Wściekłe psy. No i tam jest wiele niezapomnianych scen, między innymi scena, gdzie panowie rozmawiają na temat jednego z utworów Madonny. Wiadomo też, jaka scena też robi wrażenie, ale o niej nie będę mówił bez za wcześnie. Ale sam soundtrack ze Wściekłych psów, gdyby ktoś nie miał, mi kiedyś córka kupiła na winylu i mam właściwie ten soundtrack na każdym nośniku i często wracam. Piękna muzyka, piękny klimat. Stuck in the Middle with You, Stiller's Well z filmu Wściekłe psy, Quentina Tarantino. Ścieżkę polecam, film również.

Stuck in the Middle with You, Steeler's Wheel z filmu Wściekłe Psy. Polecam bardzo tę ścieżkę dźwiękową. Nawet jak będzie zima, nawet jak będzie brzydko, nawet jak będzie latem pogoda nie dopisywać. Tak państwo sobie odpala muzykę ze Wściekłych Psów, to klimacik będzie idealny. Była mowa o Madonnie. Madonna wydała nową płytę i gdzieś ta płyta jakoś boczkiem przeszła. Uważam, że zasługuje na uwagę. Confessions 2 się nazywa ten krążek. Nie dorównuje może najlepszym dziełom artystki, ale warto na ten krążek zwrócić uwagę, posłuchać go w całości i nie oczekiwać hitów czy klimatów typu Ray of Light, Bedtime Stories, Erotica, czy tym bardziej Like a Prayer, czy True Blue, czy też Like a Virgin, co też pojawia się w filmie Wściekłe Psy. Madonna idzie do przodu, zmienia się. Ważne, że cały czas chce się jej nagrywać nowe rzeczy, śledzi trendy i też próbuje je narzucać. Jakiś czas temu wracałem w nocy do domu, akurat w dzień, kiedy ta płyta się ukazała. Miałem długi spacer do domu i przesłuchałem sobie ten krążek i świetnie się go w nocy słuchało na słuchawkach. Wracałem do domu tanecznym krokiem. My sins are my savior.

My Sins Are My Savior. Madonna z najnowszej płyty. Polecam Państwu ten taneczno-zmysłowy krążek. No i nie samymi gitarami człowiek może i powinien żyć. Państwo przez jakiś czas żyli odwołaniem koncertu Morrisseya. Ja trochę znam kulisy tego wydarzenia. Nie zgadzam się z wieloma wypowiedziami Morrisseya, co nie znaczy, że my się we wszystkim musimy zgadzać. Ważne, żebyśmy szanowali się i pozwolili żyć swoim życiem i swoimi poglądami, pod warunkiem, że one nie są jakoś szkodliwe, czy też nie godzą w konstytucję czy prawo i nie są z jakąś zachętą do nienawiści. Na Morrisseya wylał się wielki hejt w związku z tym, że on ten koncert odwołał. Organizatorzy nie ujawnili powodów odwołania tego koncertu, a ja Państwu tylko powiem, że gdyby Państwo kupili bilety, to ten koncert by się odbył. Po prostu. Make up is a lie.

Make Up Is A Lie. Tak nazywa się ostatni album Morrissey'a. No i wyszła też wznowiona wersja tego krążka. Deluxe Notre Dame się nazywa i tam dodatkowe kawałki. Uważam, że to jest udany album, a ten single wchodzi mi w głowę bardzo i mam nadzieję, że jeszcze Morrissey'a zobaczymy. Ja się na artystę nie obrażam. Jeżeli Państwo cenią jakiegoś artystę, to proszę, jeżeli pojawia się informacja o tym, że koncert się odbędzie, kupić zawczasu bilety i nie czekać na ostatnią chwilę, bo tak naprawdę może nie dojść do takiego koncertu właśnie dlatego, że chętnych było zbyt mało, a później jest płacz i zgrzytanie zębów i oczywiście obwinianie artysty. Artysta był gotów, a później to się trochę zmieniło. Nieważne. Ważne, że OFF Festival się odbędzie w Katowicach. OFF Festival, kolejna edycja. Ostatnio byłem na Openerze i na tym, że Openerze fajnie się zachował wokalista zespołu Idols, który przypomniał, że oni pierwszy raz grali w Polsce właśnie na OFF Festivalu. I to było miłe, że pamiętał o tym, o tej innej imprezie, na tejże imprezie i powiedział, jak to wtedy wyglądało z ich pierwszym przyjazdem do naszego kraju. Katowice, 7-9 sierpnia, OFF Festival. Tam The Flaming Lips grali już na OFF Festivalu. To był jeden z najlepszych koncertów, jaki widziałem. Był fenomenalny. A rozmowa z liderem Flaming Lips, którą przeprowadziłem wtedy twarzą w twarz, też należała do jednych z tych, które będę pamiętał do końca życia, dlatego kolejnej robić nie chcę. Wolę żyć tamtą. Black Country, New Road między innymi na Openerze. Wielu artystów, o których zaraz też wspomnę, no ale będzie też ten, który tworzył z Morrissey'em jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki, czyli The Smiths. Mowa oczywiście o Johnny Marr. Johnny Marr będzie, pewnie przyjedzie i między innymi usłyszymy ten kawałek The Smiths. Johnny Marr.

Johnny Marr, Panic z repertuaru The Smith. Tutaj koncertowa wersja tego utworu w niedzielę 9 sierpnia na OFF Festiwalu w Katowicach. Johnny Marr wystąpi w niedzielę również, to chyba będzie najlepszy dzień, wystąpi Sunny Day Real Estate. Uważani są za zespół emo albo jakiś post-grunge'owy. Ja nigdy nie uważałem ich ani za żaden grunge, ani za żadne emo. Uważałem ich po prostu za jeden z najciekawszych zespołów lat 90. Po tym, jak się rozpadli, Dave Grohl's Foo Fighters sekcję rytmiczną przejął. Później bardzo nieładnie potraktował perkusistę, który nagrał partię na drugi krążek Foo Fighters, a Dave po prostu bez jego zgody, bez jego wiedzy usunął tę partię i sam zagrał na perkusji, o czym ówczesny perkusista Foo Fighters dowiedział się, no, kiedy dopiero usłyszał tę płytę, no i zachował się honorowo i odszedł z zespołu. Pewnie wielu by machnęło na to ręką, zostało i zdecydowało się robić gigantyczną kasę, którą Foo Fighters zrobili, zasłużenie stając się jednym z najpopularniejszych zespołów rockowych. Sunny Day Real Estate nigdy tego typu popularności nie zdobyli, no ale pewną kultowością się cieszą, a dla mnie to jest spełnienie marzeń, być na koncercie Sunny Day Real Estate i usłyszeć chociażby utwór Seven na żywo, który na ostatnim koncercie Foo Fighters panowie również zagrali, żeby pokłonić się basiście obecnemu Foo Fighters, który właśnie w Sunny Day Real Estate grał, no ale później, mimo że wrócił do tego zespołu, to już w tej ostatniej reaktywacji Sunny Day Real Estate udziału nie bierze. Seven w nowej wersji zagranej przez ten obecny skład Sunny Day Real Estate.

Sunny Day Real Estate 7 z debiutanckiej płyty. Najbardziej czekam na ich koncert, jeżeli chodzi o Off Festival. W niedzielę na Offie zagra również Amyl and the Sniffers. No i ci, którzy widzieli Amyl z kolegami, wiedzą, że na scenie będzie się działo. Z debiutanckiej płyty Got You.

Emil and the Sniffers za nami. Na off-festiwalu wystąpi chyba jeden z najważniejszych zespołów ostatnich lat. Mowa o Chatpile. Wkrótce ukaże się ich nowa płyta Who Loves the Sun i utwór Deep Blue jest pierwszym, który zapowiada tenże krążek. Chatpile na off-festiwalu również się pojawi.

0: Deep Blue, Chad Pyle, którzy wystąpią na Off Festiwalu. A kto nie wystąpi na Off Festiwalu? Między innymi Marcin Świetlicki i Cezary Ostrowski. Świetlicki i Ostrowski to płyta, która wyszła wiele lat temu. Mam na CD, a teraz mogę mieć również na winylu, ponieważ album Czołgaj się z 2004 roku został wznowiony i z tejże płyty teraz ja latam. Świetlicki i Ostrowski.
1: Halo, halo.

0: podniesioną głową.
1: Marcin Świetlicki i Cezary Ostrowski. Nowo wydana płyta Czołgaj się Świetlicki i Ostrowski już jest. Podobnie jak jest, o czym już mówiłem, Tommy Quasi, nowy Wypisy Marcina Świetlickiego. Można kupić. Tomik ukazał się nakładem wydawnictwa A5. Proszę czytać poezję, a nie oglądać rolki i jakieś głupoty na YouTubach. A teraz artysta, którego Państwo znają z wielu różnych zespołów, bo to weteran polskiej sceny. Czasem niedoceniony, ale przez tych, którzy interesują się dobrą muzyką, to doceniony od zawsze. Ziemiowit Kosmowski, czyli wcześniej Phantom, Brak, Rendezvous, K2, 40 lat na scenie. Człowiek, który nie szedł i nie idzie na kompromisy. Między innymi za to zostanie nagrodzony nagrodą Człowiek ze Złotym Uchem 2026 na festiwalu Sound Edit w Łodzi 23-27 października w Łodzi festiwal Sound Edit się odbędzie. 18. edycja, pełnoletność festiwal Maćka Werka osiąga, wchodzi w wiek dojrzały, więc proszę się przygotować na tę imprezę, na 18. Sound Edit 26. A teraz K2, czyli Ziemiowit Kosmowski, Agata Poręba Kosmowska i utwór Dom i Ty.
2: Tu był dom, tu płot, tu klomp, tu pień. Dalej staw na skos, pole traw był dzień. Byłem ja, byłaś ty. Byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Stanął blok i sklep i szkoły gmach. Zniknął staw i pień, pole traw był cień. Byłem ja, byłaś ty. Byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Nawet wtedy, gdy byłem chwilę sam, nawet wtedy ty byłaś tam. Byłem ja, byłaś ty. Byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wezwał świat

byłem ja, byłaś ty. Byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Dzisiaj to...

0: To jest dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Popatrz, ciemny las, już pod same drzwi. Oddech ciemnych mas i liderów krzyk. Jestem ja, jesteś ty, jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty.
1: Dom i ty, czyli Ziemiowit Kosmowski i Agata Poręba Kosmowska K2. Mam nadzieję, widzimy się na festiwalu Sound Edit w Łodzi w październiku. 18 Sound Edit. I tam też Ziemiowit Kosmowski wystąpi i dostanie nagrodę człowieka ze złotym uchem 25 października. To się wydarzy w niedzielę. Klub Wytwórnia Sound Edit Festiwal. Dobrze, tyle za nami, chociaż jeszcze trochę zostało przed nami. Zespół Pustki wznowił utwór Ty w górę, ja w dół. Chociaż nie wiem, czy zespół Pustki wróci. Przecież Radek Łukasiewicz współpracuje z Matyldą Damięcką, no ale Pustki to było zjawisko na polskiej scenie muzycznej. Ty w górę, ja w dół.

Ty w górę, ja w dół. Zespół Pustki. Czy Pustki wrócą? No to byłoby na pewno wydarzenie. Ja tam Pustki lubiłem, mam kilka płyt. I zapraszamy do Radioaktywnych, jeżeli zdecydujecie się wrócić w oryginalnym składzie. Wraca Katarzyna Nosowska, która swój powrót zapowiedziała aż 4 premierowymi utworami. Joko, Wstyd, Szkoda, Braw i Sos Chaosu. To nowe utwory Katarzyny Nosowskiej. Na koniec tej godziny Wstyd. Nosowska.

Przegapiliśmy schyłek pokory. Z punktu widzenia wieczności to obłęd. Być epizodem w historii świata, a puszyć się jakby nie miało być końca. Jesteśmy obcy.

Jesteśmy obcy sobie nawzajem, choć światłowodem, spięci na stałe. Chętni poniżyć się dla komfortu, z kolcem pogardy wciąż na widoku.

Serca gorętsze mają pomniki. Rozpacz stuleci nad nami głupimi. Spaliśmy głęboko, gdy podpisano zniesienie przyszłości i nie przyszło rano.

0: Już jutro po godzinie 10 zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Wieczorem zaś od 22 w tym samym miejscu odbędzie się Silent Disco. W roli DJ-ów wystąpią redaktorki i redaktorzy Radia Nowy Świat. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro w Gdańsku.
1: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Władze partii chcą wykluczenia ponad 40 osób działających w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Zdaniem wiceprezesa PiSu Przemysława Czarnka, były premier od dawna miał projekt budowania innej partii politycznej.
2: Jego ambicje personalne, osobiste na przyszłość nie mieściły się w Prawie i Sprawiedliwości. Przekonał do tego swojego projektu 30 kilku posłów. Szkoda. Ten projekt był oczywisty. Myśmy tłumaczyli przez kolejne miesiące, że jedność jest najważniejsza. No jednak na tą jedność Mateusz Morawiecki nie poszedł.
1: Sprawę oceniają też politycy koalicji rządowej. Tak mówił Włodzimierz Czerzasty z Nowej Lewicy.
3: Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jako marszałek Sejmu mogę tylko powiedzieć, że pewnie będą również zmiany dotyczące wielkości. Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało.
1: W zeszłym tygodniu władze PiSu nakazały zamknięcie działających w partii stowarzyszeń i rozesłały do swoich parlamentarzystów oświadczenie, w którym politycy mieli się zobowiązać do porzucenia partyjnych inicjatyw. Teraz reakcja Brukseli na ogłoszone przez Biały Dom nowe cła. Od jutra stawka to 12,5%, nie 10%. Mówi Paula

Ponad 20 tysięcy osób z obawy przed pożarami znajdującymi się 60 kilometrów od stolicy. Tak mówił na antenie RTUWE minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska. Wieje bardzo silny wiatr południowo-zachodni z porywami dochodzącymi do 50 km na godzinę. Temperatury są wysokie, wilgotność powietrza bardzo niska. Wszystkie te czynniki sprawiają, że walka z pożarem jest niezwykle trudna. We Francji pali się w 32 miejscach. Oba państwa poprosiły o pomoc w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór. Jacek Nizienkiewicz. Druga godzina programu Radioaktywni. Far From God. Tak nazywa się utwór, który Państwo teraz usłyszeli. Utwór zespołu Moonspell z tytułowej płyty, kawałek Far From God. No i chłód jest wszechpotężny, podobnie jak mrok bijący z nowej płyty zespołu Moonspell. Będziemy wracać do albumu Far From God w kolejnych, ale chyba już bardziej jesiennych audycjach. A teraz ogień, i to diabelski, ponieważ przed Państwem Nan Slaughter z nowej płyty zatytułowanej Satanic Chaos Legends. Widziałem ich na festiwalu Hell's Bells Festival w Szczecinie. I to było dla mnie odkrycie, a zarazem jeden z najlepszych koncertów imprezy, w związku z czym namawiam organizatorów na ściągnięcie Nan Slaughter do Polski, nie na jeden, ale na kilka koncertów, ponieważ nie tylko muzycznie tam się dużo dzieje, ale również wizerunkowo na scenie to jest naprawdę bluźnierstwo, które jest oczywiście w ramach sztuki i wyrazu artystycznego. Mam nadzieję, że nikogo nie obrażę tym kawałkiem, który przed nami. Jesus Fucking Dies. Nan Slaughter.

Jesus Fucking Dies and Non Slaughter za nami. Polecam Państwu nowy krążek zespołu Non Slaughter i mam nadzieję, że ktoś zaprosi zespół do Polski, bo warto zobaczyć ich na żywo. Teraz Polska, ponieważ będzie zespół Piołun z drugiej płyty, udanej płyty, utwór Próba Sznura, Piołun.

Axel Vontur, tak się nazywa druga płyta zespołu Piołun. Polecam nie tylko fanom black metalu, ale również tym, którzy mają głowy otwarte na różne dźwięki. No i kolejny wykonawca również będzie dla tych, którzy nie są gdzieś tam zasklepieni i zamknięci w szufladkach gatunkowych, ponieważ teraz będzie zupełna zmiana klimatu i zespół Pokusa przed państwem, który wydał album Głowy. No i z tejże płyty utwór Nowy Sopot. Pokusa.

Pokusa. Utwór Nowy Sopot z najnowszej płyty zatytułowanej Głowy. Będziemy do Pokusy wracać tak jak wracamy do zespołu. Uwaga, żebym się nie pomylił, nie przejęzyczył, bo państwo czuwają. Wiem o tym doskonale. Cała góra Barwinków. Udało się, yeah! Cała góra Barwinków. Przed nami ich koncert, który widziałem na festiwalu Czochraj Bobra Fest. No to był jeden z fajniejszych, przyznam. Totalnie bezpretensjonalne granie. Wszyscy przed sceną tańczyli. Punkowcy, metalowcy, rastuch, nawet skinhead jeden tańczył. Normalsi i to parami ludzie tańczyli. W słońcu gigantycznym. Słoma się tam walała przed tą sceną, ale ludzie doskonale się bawili i cały koncert imprezowali. Tak to powinno wyglądać. Panowie wyszli w gajerach, mimo że było upalnie, no i dali nam dużą dawkę pozytywnej energii. Idealna muzyka na chandrę, na czas jesienny, zimowy, kiedy państwo będą chcieli się pocieszyć, to cała góra Barwinków, znowu się udało, dla państwa jest gotowa. Cała góra Barwinków trochę rzeczy ma w swojej karierze, z którymi warto się zapoznać i którymi warto zarażać, ale my się skupimy tym razem na utworze z ostatniej ich płyty zatytułowanej Fenomen. Nie mam siły się tak czuć. Cała góra Barwinków.

Nie mam siły się tak czuć. Cała góra Barwinków ze ostatniej płyty zespołu zatytułowanej Fenomen. Na scenie są fenomenem. Proszę bawić się dobrze. Jak będą Państwo widzieli gdzieś, że grają, to iść na koncert bezwzględnie. Na festiwalu Czochraj Bobra za rok zagra, wiem to już, zespół Skrawki. Zespół Skrawki, pisany przez 2F w środku, wygrał w tym roku konkurs i za rok wystąpią na dużej scenie. Wystąpili w tym roku i ich koncert był bardzo interesujący, ponieważ fajnie udało im się również wpleść w ich numery, czy też pomiędzy numerami, jakieś bieżące wypowiedzi polityków, na przykład Mateusza Morawieckiego, który cytował nieudolnie fraszkę Jana Kochanowskiego. Proszę sobie znaleźć gdzieś wypowiedź Mateusza Morawieckiego, jak właśnie tęże fraszkę Kochanowskiego cytuje i mówi o zdrowiu. No, chyba samego Kochanowskiego przebił. Jest zabawnie. Ale teraz utwór, który nie jest zabawny, a jest poważny i dotyka ważkich treści. Robotnik z płyty zespołu Skrawki zatytułowanej Szczury. I mam nadzieję, że do kolejnego festiwalu Czochraj Bobra panowie przygotują nowy materiał. Robotnik, Skrawki.

Skrawki za nami, utwór Robotnik. Czekam na nową płytę zespołu Skrawki i widzimy się na festiwalu Czochraj Bobra Fest już za niecały rok. A nowy materiał przedstawia formacja Fight Your Fear. Fight Your Fear. Kto jest twoim wodzem? To jest zapowiedź nowego materiału od zespołu Fight Your Fear.

Fight Your Fear. Kto jest twoim wodzem? Czekamy na więcej od tego zespołu, a więcej przedstawił zespół Far Away, ponieważ znamy już drugą płytę zespołu Far Away, Radio Orient. Radio Orient, które zostało mi dostarczone wraz z kadzidełkami. Jest ciepło na dworze, w związku z czym utwór 37 stopni Celsjusza. Far Away z płyty Radio Orient.

Far Away z płyty Radio Orient, utwór 37 stopni Celsjusza. Polecam Państwu nową płytę zespołu Far Away. No i będziemy do niej wracać. Jak Państwo zauważyli, kolejna audycja bez gości. Dwa wywiady gdzieś mi po drodze wypadły i zamiast uzupełniać, postanowiłem zagrać wiele kawałków, które czeka od dawna na zagranie. Bo chociażby Hamulec miałem zagrać, a nie zagrałem wcześniej, a przekonałem się do nich bardzo na koncercie, który widziałem ostatnio na festiwalu Czochraj Bobra Fest. No, panowie nawet potrafią przeklinać z klasą. Było wulgarnie, ale kulturalnie jakoś tak. No i duża energia w nich jest, duża moc i też poczucie humoru, dystans do siebie, co w Polsce nie jest dosyć powszechne, a wśród zespołów grających ciężko tym bardziej. Mają też poczucie własnej wartości, potrafią się bawić, no i potrafią przede wszystkim grać. Utwór Trash, Hamulec.

Trash, hamulec z płyty Na gapę. Będziemy wracać do hamulca. A teraz całkowita nowość w radioaktywnych zespołu Sun Don't Shine. Może nazwa Sun Don't Shine Państwu zbyt wiele nie mówi. Możliwe nawet, że nazwa I Am, pod którą wcześniej muzycy Sun Don't Shine występowali, również Państwu niewiele mówi, ale takie nazwy jak Type O Negative czy Crowbar pewnie już Państwo mówią niemało, bo to jest właśnie zespół dwóch muzyków, byłych muzyków zespołu Type O Negative i zespół muzyków Crowbar. Crowbar wciąż gra, istnieje, Type O Negative nie, ale ma wkrótce ukazać się płyta koncertowa Type O Negative. No i również ma dojść do koncertu wspominającego Petera Steela i Type O Negative. A Type O Negative już nie wróci, ale jest Sun Don't Shine, która w żadnym wypadku przedłużeniem Type O Negative nie jest. Chociaż utwór, który teraz Państwo usłyszą, ma trochę z klimatu Type O Negative. Coming Down, Sun Don't Shine z płyty debiutanckiej zespołu From Birth to Death.

Coming Down, Sun Don't Shine. Kończymy audycję na dzisiaj. Pewnie nie byłoby Sun Don't Shine i ci muzycy Type O Negative i Crowbar nie tworzyliby takich dźwięków jak wielu innych, gdyby nie zespół Black Sabbath. Perkusista formacji Billy Ward ostatnio poinformował, że ma problemy z chodzeniem. Pokazał się na zdjęciu na wózku inwalidzkim, uzasadniając, że nie chciałby, żeby ktoś myślał, że on ma problemy zdrowotne. Czasami po prostu potrzebuje gdzieś, na przykład na lotnisku, jakieś podwózki. Myślę, że w czasach internetowych, gdzie łatwo komuś zrobić zdjęcie i wrzucić jakąś narrację, no to czasami takie ruchy wyprzedzające są konieczne. Świetnie, że ten koncert Black Sabbath odbył się ostatni i że Billy Ward usiadł za perkusją i w pełni sił jeszcze zagrał. Wheels of Confusion z płyty Vol 4 Black Sabbath na koniec. Dobrej nocy, to był program Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Nizienkiewicz i bardzo Państwu za dzisiaj dziękuję.

0: jak namalować obraz oraz zdemaskować samego siebie już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Patryk Gruszycki, jestem artystą wizualnym i zapraszam Was na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Minęła 22:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział wykluczenie z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, w tym jego szefa Mateusza Morawieckiego. Minął czas, jaki władze PiSu dały na wypełnienie oświadczenia, w którym politycy ugrupowania mieli się zobowiązać do porzucenia partyjnych inicjatyw.
3: Ponieważ pewna część naszych koleżanek i kolegów tego nie zrobiła i nie chciała zrobić, no w takim razie wnioski muszą być wyciągnięte. Tyle mam Państwu w tej chwili do powiedzenia. Fakty są oczywiste.
2: 2 godziny później decyzję prezesa PiSu komentowali w Sejmie politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus, w tym sama Mateusz Morawiecki.
4: Do końca pracowaliśmy na scenariusz jedności, pracowaliśmy w kierunku porozumienia, zgody. No niestety pewni grabarze porozumienia, którzy się ujawnili wśród tych intrygantów, potrafili tak mocno utkać ze sobą średnio powiązane wątki, że doszło do tego stanu, w którym jesteśmy dzisiaj. W związku z tym my jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni.
2: Według byłego premiera w Stowarzyszeniu Rozwój Plus działa obecnie 40 posłów, 1 senator i 3 europosłów. Komitet polityczny PiSu ma podjąć ostateczną decyzję o wykluczeniu Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników podczas wtorkowego posiedzenia. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.
5: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
2: Karol Nawrocki podpisał 5 ustaw, m.in. przepisy zakazujące trzymania

0: i sukces.
1: Czterech oficerów policji otrzymało nominacje generalskie. W nocy od 10 stopni w Olsztynie i Krakowie do 14 w Gdańsku deszcz możliwy na zachodzie Polski.
2: Sobota zapowiada się już zdecydowanie spokojniej. Polska znajdzie się już w większości kraju pod wpływem wyżu, dlatego w wielu regionach będzie pogodnie i sucho.
1: Tak mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Jutro od 22 stopni w Suwałkach do 24 w Kielcach, Łodzi, Rzeszowie i Warszawie. 25 stopni będziemy mieli w Toruniu i Katowicach, 26 we Wrocławiu, 29 w Zielonej Górze. To był serwis Radia Nowy Świat.

do ostatniej nutki. W studiu Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Dobry wieczór. Nie wiem jak państwo, ale my z Kubą mamy ogromne ziewaki dziś. To znaczy ja zaczęłam, więc to moja wina. Ale widzę na mojej facebookowej stronie, że państwo się meldują, więc jest szansa, że nie zaśniemy. Początek audycji w kolorach elektroniki.

Właśnie się zaczęłam zastanawiać, czy słychać nas dziś w Paryżu. Na instagramowym koncie ten multiinstrumentalista i DJ Tosh dzieli się swoimi interpretacjami utworów. Najbardziej przypadła mi do gustu jego gra na saksofonie. Uwielbiam patrzeć, jak powstają te kojące aranżacje. I tymczasem wkroczyliśmy w krainę elektronicznej łagodności, nieprzypadkowo, bowiem dziś ukazała się skandynawska perła, o której sami artyści napisali również na Instagramie takie słowa. To jak pocztówka z zapomnianego w połowie letniego wieczoru.

Pan Grzegorz donosi na Facebooku, że tą audycją niemal wieńczy swój nadmorski urlop, a o morzu utwory dziś też się znajdą, nie ma przypadków. Potrwajmy choć trochę w słodkiej naiwności takiego myślenia. Drodzy Państwo, cały czas przemierzamy Skandynawię, dokładnie Danię. Jakiś czas temu ostrzegałam, że ci panowie, wspaniali producenci Asger Baden i Peder, szykują dla nas coś niesamowicie minimalistycznego. Po to właśnie Peder założył laboratorium, czyli wytwórnię, bibliotekę dźwięków, można by rzec, w której powstają tak wciągające ambientowe perły jak te na lipcowej płycie Klang.

Ale księżyc na niebie i na Państwa zdjęciach. W facebookowym komentarzu słuchaczka Dorota zadała to najtrudniejsze pytanie. Jak znajduję muzykę? Jest mi bardzo trudno odpowiedzieć, ale najczęściej ułożenie jej w tej, a nie innej konfiguracji zajmuje najwięcej czasu. Oczywiście są takie przygotowania, które płyną i są jednym wielkim strumieniem świadomości, ale zwykle wymagają czasu. Jakbym miała zamknąć to w liczbach, to na przykład dzisiejsza audycja powstawała jakieś 6-7 godzin. To całkiem krótko, muszę powiedzieć. I oczywiście nie doliczam tych godzin spędzonych na odnajdowaniu muzyki ogółem, tylko na wskazaniu tej konkretnej, do tej konkretnej audycji. Ale już nie zanudzam, bo chyba mówiłam o tym wielokrotnie. Szczypta niemieckiego jazzu sprzed lat, rok 82 i płyta Later That Evening za nami. Sięgamy po klasykę, ale połączymy ją z współczesnością, bo zaśpiewa nam Andra.

Nawet konik polny przysiadł, żeby posłuchać audycji. Dziękuję pani Agnieszce za zdjęcie. Za nami fragment wczoraj wydanej płyty Arve Henriksena, zawierającej muzykę skomponowaną do spektaklu teatralnego Kniven i Ilden na podstawie powieści Ingeborg Arvoli, która znana jest w Skandynawii ze swojej zręczności pisarskiej i umiejętności tworzenia pewnej spójnej struktury, choć nie pozbawionej wielu różnych zmiennych, tak przynajmniej czytałam w skandynawskich recenzjach. Za nami utwór, który w tłumaczeniu brzmi Oddech morza. Tak jak obiecałam, przy niezwykłości morza się zatrzymamy. Mogłabym w sumie godzinami opowiadać, jak na mnie oddziałuje, ale myślę, że nic nie opowie o tym lepiej niż dźwięki.

Uwielbiam takie odgłosy. O, wow, pani Ania w sercu Bieszczad przy ognisku słucha dzisiejszych dźwięków. Co za klimat. Następny utwór nosi tytuł Do popiołów, jeśli dobrze tłumaczę, jeśli wierzyć tłumaczowi Google. Więc idealnie się to wszystko zgrywa. Na naszej antenie niemiecki kompozytor Marius Nitzbohn.

dużo dziś dźwięków fortepianu, wiem. To chyba przez ten deszcz, chmurną aurę ogółem. Jakoś naturalnie, jakoś mimowolnie sięgałam po taką muzykę. Zdaję sobie sprawę, że mogę na Państwa zadziałać jeszcze bardziej usypiająco, ale jakoś spróbuję się z tą świadomością zmierzyć. Wittgenstein na naszej antenie.

Czarno-białe piękno, napisał Andrzej na Facebooku. Na antenie Radia Nowy Świat kolejny pianista, tym razem z Londynu. Nie do końca, bo korzenie ma polskie. Luke Gajdus zgłębiał tajniki muzykoterapii i wykorzystuje tę wiedzę w swoich utworach. Można to od razu usłyszeć, myślę. Twierdził, że chciał móc sprawiać, by dźwięki przynosiły wyciszenie, balans, otulenie. Pewnego dnia, kiedy Luke nagrywał jakiś teledysk, stwierdził, że a co tam, wyładuje fortepian z busa i zacznie grać na ulicy. I to, jak oddziaływała ta muzyka na przechodniów, zaskoczyło go niesamowicie i utwierdziło w przekonaniu, że to jest właśnie jego misja, przynoszenie ludziom ukojenia za pomocą dźwięków.

watercolors slide into each other. Normalnie mam podobne drżenie serca jak za pierwszym razem, kiedy słuchałam tej płyty i zapragnęłam do niej powrócić. Jest sprzed 3 lat, przypomnę. Być może część z Państwa pamięta, że umieściłam ją w zestawieniu najlepszych albumów roku 2023. Nosi tytuł Blue Girl Nice Day.

Lefoot z Toronto i płyta Blue Girl Nice Day. Zespół od 3 lat nie wydał niczego nowego, nad czym ubolewam, ale nie ukrywam, że z ogromną przyjemnością wróciłam do tego albumu. Jest taki idealnie spojony z deszczem i z nocą, taki folkowy szept. Wokalistka Peggy Messing została opisana bardzo trafnie przez portal Beats Per Minute. Emanuje mrocznym folkowym etosem, który wydaje się szczery, nieskażony i napędzany pragnieniem odkrycia prawdy tam, gdzie jeszcze nie dotarło światło.

I to by było na tyle. Spis utworów za moment znajdzie się na mojej facebookowej stronie, a my dziękujemy Państwu za wspólne zasłuchanie, zamyślenie i pewnie zasypianie. Kuba Strączyński, Kinga Krasuska, do usłyszenia jutro po 16:00. Dobranoc.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Zespół Opelkach, na gitarze solowej gra Andrzej Urny. Na basie Andrzej Nowicki. Na perkusji Piotr Szkudelski. Śpiewa Grzegorz Markowski. Ja się nazywam Zbyszek Kołdys. Słuchajcie.